0: oświadczeniem. Mam na myśli tych 20 czy 30 przeklętych łotrów, spośród których jednego, ku zaskoczeniu wszystkich, przez chwilę mogliśmy zobaczyć z bliska. Tych najwyżej 30 czy 20 podłych łajdaków, którzy podczas występów na południu niziny od pierwszego dnia jechali za nami od wsi do wsi i ukryci wśród widzów próbowali zakłócać bezpieczeństwo przedstawień.
1: Proszę odpowiadać na pytania.
0: Wykorzystując łatwowierność i podatność na wpływ wędrującej za cyrkiem dotychczas spokojnej, ale wczorajszej nocy rozszalałej publiczności, jak też jej wybujałą fantazję, zaczęli rozpuszczać plotki i rozpuszczają je do dziś. Jakoby nasz wspaniały artysta wcale nie grał księcia, ale naprawdę nim był. Że jest księciem piekieł. Księciem, który niczym osądzający wszystkich władca wędruje po ziemi, a do wykonania swego wyroku wykorzystuje poddanych.
1: Czy pan mnie słucha? Upominam pana. Tym razem odpowiadamy na pytania.
0: Właśnie on. Nasz obdarzony artystycznym talentem kolega, ale jednocześnie człowiek cierpiący z powodu ciężkiej cielesnej ułomności. Bezbronny. We wszystkich życiowych sprawach skazane wyłącznie na pomoc bliźnich. To przecież najlepszy dowód, że ta banda to osobniki najbardziej cyniczne. Zło zła, dla których, jak przed chwilą słyszeliśmy, nie istnieją żadne świętości.
1: Na miłość boską.
0: Jestem zaskoczony. Jestem bardzo przygnębiony. Chodzi przecież zaledwie o 20 czy 30 rozrabiaków. Tymczasem ja jestem tutaj. Mój zespół się rozpadł. Przerażeni koledzy pouciekali i doprawdy nie mam pojęcia, czy po tym wszystkim ktoś zadość uczyni mi poniesione materialne, a zwłaszcza moralne szkody.
1: Panie dyrektorze.
0: Jestem świadom, że teraz nie pora na naprawę moich osobistych strat. Niemniej mam nadzieję, że wkrótce przyjdzie na to czas. W każdym razie, o ile uzyskam pozwolenie, pragnę pozostać w mieście i na zakończenie proszę, by panowie oficerowie z całą bezwzględnością zmierzali do odkrycia prawdy. Tu chciałbym przekazać dokument, jaki uzyskałem. Może na coś się przyda. Nigdy nie wiadomo. Mieszkam w hotelu Comlo.
2: Czy mam go przyprowadzić z powrotem, panie pułkowniku?
3: Nie ma tu co wyjaśniać. To wszystko daremne i nikczemne wysiłki. Wmawiać ludziom, że ci od wieloryba są niewinni. To kłamstwo twierdzić, że do tej katastrofy doprowadziło kilku awanturników. Przecież to jasne, jak słońce. Kto w imię sądu ostatecznego dopuścił się tego piekielnego ataku? A największą głupotą jest tak przedstawiać fakty, że piekielna magia nie odegrała tu żadnej roli. Wszyscy wiedzą, że to nie 20 czy 30 awanturników. Ale cały szatański oddział ruszył na bezbronne miasto i od miesięcy wiele znaków mówiło, że coś takiego wkrótce nastąpi.
4: No, dość już tego, przeklęte barany! Co wy sobie wyobrażacie, jak długo mam jeszcze tolerować tę bandę? Kim wy w ogóle jesteście, żeby mi tak grać na nerwach od samego rana? Nie słyszę tu nic innego, tylko wasze głupawe idiotyzmy. I jeszcze wam się wydaje, że ujdzie wam to bezkarnie. Ze mną, który przedwczoraj w Tele Gerandes pozamykał w domu wariatów wszystkich zasranych idiotów. I co, i wy myślicie, że dla was zrobię wyjątek? Odpuśćcie sobie, bo zaraz zamknę tę całą waszą zawszoną budę, te przeklęte siedlisko gnoju, w którym każdy dureń pyskuje, jak gdyby to był środek świata. A on sam był królem, do jasnej cholery, katastrofa, jasne, sąd ostateczny, gówno! To wy jesteście katastrofą i sądem ostatecznym. Bo wy wszyscy bujacie w obłokach, marzycie, niech was szlak trafi. Od kilku godzin nie słyszałem tu jednego normalnego słowa, bo wy potraficie tylko miauczeć i srać ze strachu przed sądem ostatecznym. A jak jakiś chuligan wybije okno, to wam wszystkim brakuje piątej klepki. Albo jak wsadzą wam nos w gówno, to patrzycie, węszycie i mówicie magia. Magia to będzie, jak was degeneraci ktoś wreszcie przebudzi i powie, że nie mieszkacie na Księżycu, ale na Węgrzech. I że na górze jest północ, na dole południe, że pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek, a pierwszym miesiącem roku styczeń. Nie macie o niczym pojęcia, nie umiecie nawet odróżnić moździerza od trzech ustawionych w piramidę wiatrowych, a ciągle gadacie o jakimś nadchodzącym kataklizmie czy o innych pierdołach. A ja muszę włóczyć się od Czongradu po Westo i z 200 wyszkolonych żołnierzy bronić takich jak wy przed jakimiś chuliganami. Patrzcie, no, jaki teraz mamy rok? Kto jest premierem, co? Czy Dunaj jest żeglowny? No widzicie? Wy nie macie o niczym pojęcia. I oni wszyscy są tacy. Całe to zasrane, zawszone miasteczko, pełno ich tu. W tym parszywym kraju.
5: Przepraszam bardzo.
1: A ten tu co? Powiedziałem, żebyście wszystkich stąd usunęli.
5: Chciałbym złożyć doniesienie w sprawie Janusza Waluszki. On jest całkowicie niewinny.
1: Co my o nim wiemy? Brał udział?
2: Według zgodnych zeznań świadków tak. W dodatku uciekł.
1: To pod sąd wojskowy.
6: Proszę pozwolić, panie pułkowniku, na małą uwagę.
1: Wiesz, szanowna pani doskonale, że pani jest jedyną osobą, której głosu chętnie słucham, no... Oczywiście poza swoim własnym.
6: Osoba, o której mowa jest trochę... nieobliczalna.
1: Co szanowna pani przez to rozumie?
6: Że to umysłowo chory.
1: W takim razie każę go zamknąć w domu wariatów. Przynajmniej kogoś wreszcie zamknę, skoro nie udało mi się zamknąć całego miasteczka.

0: Śmierć to nasz los. To kropka na końcu zdania. Wiemy o tym wszyscy. Ale teraz nie ma w nas smutku. Czujemy determinację i wzniosłość. Bo do tego grobu, przyjaciele, odprowadzamy wyjątkową osobę. Nie lubię wielkich słów, dlatego powiem tylko, że całe miasto żegna teraz człowieka. Stoją tu mali i duzi, młodzi i starzy. Każdy chce być na tym miejscu, gdzie człowiek kończy życie. Człowiek, którego kochaliśmy. Człowiek, który uczynił to, co powinien. Człowiek, którego codzienność była skromna, a śmierć stała się świętem wszystkich. Świętem odwagi, bo ta zwykła kobieta, przyjaciele, zawstydzając nas wszystkich, mnie i ciebie i jego, pokazała nam to, czego nikt inny nie pokazał. Zapytam, czy była bohaterką? Tak! Powiem, że to jedyne wielkie słowo, jakie w przypadku Józefowej Pflaum mogę szczerze wypowiedzieć. Tej nocy, która stała się dla ludzi wielką próbą, wyszła z domu po syna. Wyszła także po mnie, po ciebie i po niego. Przyjaciele, wyszła, by pokazać, że duch odwagi i walki nawet w tych zepsutych czasach nie umarł do końca. Pokazała, jak należy żyć. Pokazała, co to znaczy być człowiekiem w każdych okolicznościach. Dała przykład nam i przyszłym pokoleniom, jak zachowuje się ktoś, kto ma serce. Żegnamy dzisiaj matkę. Matkę niewdzięcznego syna. Wdowę, wierną żonę dwóch mężów. Zwykłą kobietę, która kochała piękno. Kobietę, która poświęciła życie, żeby nam było lepiej. Widzę ją teraz, jak tej potwornej nocy mówi w duchu: nie mogę na to pozwolić. Widzę, jak wkłada płaszcz i idzie walczyć z siłą, która ją przerasta. Wiedziała, moi drodzy, że może jej się nie udać. Wiedziała, że ona, słaba kobieta, musi stanąć naprzeciw oszalałych bandziorów. Wiedziała o wszystkim, a jednak nie przestraszyła się niebezpieczeństwa. Poszła, bo była człowiekiem i nie poddała się. Idź więc, Józefowo Pflaum, na swoje zasłużone miejsce. Odpocznij po trudach. Twój duch, twoje wspomnienie, twój dodający nam siły bohaterski przykład pozostanie między nami. Należysz do nas, a znika tylko twoje ciało. Oddajemy cię Matce Ziemi. Nie płaczemy, że twoje kości obrócą się w proch, bo zostaniesz z nami na zawsze i tylko twoje ziemskie szczątki strawi dzieło rozkładu.
1: Radio Kraków.
2: Za nami premiera słuchowiska Melancholia Sprzeciwu. Po raz pierwszy na antenie Radia Kraków i Radia Kraków Kultura wysłuchaliście państwo słuchowiska w obsadzie. Ewa Kaim, Roman Gancarczyk, Stanisław Linowski, Aldona Grochal, Radosław Krzyżowski, Błażej Peszek, Łukasz Stawarczyk, Szymon Czacki, Dorota Ignatiew i po raz pierwszy w słuchowisku Wanda Baranowska i Henryk Baranowski. Adaptacja i reżyseria Jakub Skrzywanek, muzyka Karol Nepelski, realizacja Wojciech Gruszka. Adaptacja Melancholii Sprzeciwu została oparta na tłumaczeniu Elżbiety Sobolewskiej. Bardzo państwu dziękujemy i mamy nadzieję, że to była przyjemność. Żegna się z państwem Georgina Gryboś. Do usłyszenia.

0: Zaprasza Marzena Florkowska.
1: Fajfy w Feniksie. To jest takie miejsce i to jest taki czas, kiedy koniecznie trzeba być w Feniksie, na potańcówkach międzypokoleniowych i zapewne wielu z Państwa tam właśnie spędzało wieczory, a być może niektórzy uczestniczyli także w pierwszym krakowskim striptizie. Zadzierając głowę i patrząc na aluminiową rzeźbę na fasadzie Feniksa na rogu Rynku Głównego i Świętego Jana, będziemy przenosić się do czasów międzywojennych, kiedy ten budynek powstał, ale będziemy zasięgać także wieku XX i XXI, kiedy stał się kultowym miejscem Krakowa. To są Tajemnice Krakowa. Dzień dobry, ja się nazywam Marzena Florkowska i gość Radia Kraków.
2: Dzień dobry.
1: Pan doktor Michał Wiśniewski, historyk sztuki, historyk architektury, Instytut Architektury w Krakowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bywał pan na fajfach w Feniksie?
2: Raczej na powidokach tego wyjątkowego wydarzenia, jakże ważnego dla życia towarzyskiego, życia społecznego miasta Krakowa. Raczej obserwowałem pewną taką bardzo późną fazę tego, co działo się, szczególnie na pierwszym piętrze tego fantastycznego budynku, jakim jest Feniks.
1: No właśnie, ale jest wiele osób, które tam przychodziło i przychodzi, nie tylko żeby tańczyć międzypokoleniowo, nie tylko żeby zadzierżgnąć różne więzi towarzyskie, ale choćby po to, żeby podziwiać to wnętrze, które tchnie taką jakąś atmosferą i czasami PRL-u, można tak powiedzieć?
2: Częściowo tak. Na pewno w okresie PRL-u stanowiło taki magnes przyciągający do miasta, do rynku mieszkańców, mieszkanki Krakowa. Tutaj tętniło życie towarzyskie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na architekturę tego miejsca, która w momencie powstawania w latach 30. była takim znakiem nowoczesności, takim otwarciem Krakowa na nowe czasy. Otwieramy okno, wpuszczamy świeże powietrze, wpuszczamy światło. To symbolizował ten budynek. Był jednym z kilku w skali Polski takich bardzo wyraźnych znaków przesunięcia ku modernizmowi.
1: No właśnie, ale to nie było tak, że taki oto nowoczesny budynek, podobno z pierwszą klimatyzacją w mieście, o tym też powiemy, że on się tak po prostu pojawił w tym konserwatywnym Krakowie i tak został przyjęty z otwartymi rękami.
2: Tak, to była awantura oczywiście. Przy czym tutaj trzeba przedstawić kontekst. Ta historia zaczyna się jeszcze przed I wojną światową. To jest taki moment, bardzo bym powiedział, trudny dla zabytków Krakowa, bo pojawiają się różni tacy pewni siebie ludzie z koneksjami politycznymi i z kapitałem, którzy chcą zburzyć a to, a tamto i zbudować coś nowego. Wybuch I wojny światowej prawdopodobnie uratował pałac pod Krzysztofory, ale w przypadku Feniksa historia potoczyła się inaczej, bo wiosną 14 roku Franciszek Ferdynand jeszcze hasał po Wiedniu, kiedy w Krakowie doszło do wyburzenia trzech średniowiecznych kamienic w narożu Rynku i Świętego Jana. Po prostu pojawił się pomysł, aby tutaj zbudować nowoczesny hotel. No po czym Gavrilo Princip zamordował arcyksięcia i był kłopot, bo warunki życia w Krakowie w 14 roku uległy drastycznej zmianie. I z tego powodu ta rozpoczęta inwestycja, która miała przynieść nowoczesny, duży hotel przy rynku, została zatrzymana. No i w latach 20. ta działka dalej sobie tak stała, otoczona płotem. Zachowało się kilka rysunków, zdjęć pokazujących częściowo pozostawione fragmenty gotyckich piwnic, tych kamienic. To jest z dzisiejszego punktu widzenia wręcz niebywałe, że w ogóle doszło do czegoś takiego, ale doszło.
1: Ale jak pan mówi o tym płocie i o tych zdjęciach, to są rzeczywiście takie zdjęcia i w ogóle tak. Mówi się o tym, że tam pojawiały się manifestacje polityczne, że tam
2: rynek, prawda?
1: No tu
2: życie Krakowa, może dzisiaj już niekoniecznie, ale na pewno 100 lat temu toczyło się na rynku. Także jak był duży płot, to tam wieszano afisze o, nie wiem, nowym filmie w kinie późniejszym Wanda, znaczy w kinie Wanda, czy o, dajmy na to, występach cyrku, czy o wyborach. wyborach albo w trakcie wojny hasła polityczne, nie wiem, uderzające w monarchię, czy generalnie w to, co się w tych latach działo.
1: Mamy wyburzone 3 średniowieczne kamienice, mamy pusty plac budowy, no bo ten hotel nie powstał. Mamy...
2: I płot
1: ogłoszeniowy. No i w którymś momencie jednak rodzi się taki pomysł, żeby coś tam powstało.
2: Tak. W tej drugiej połowie lat 20. rzeczywiście widzimy bardzo wyraźne przyspieszenie, jak chodzi o budownictwo mieszkaniowe. To jest taki moment, kiedy pojawiają się wielkie kooperatywy urzędnicze, pracownicze, powstają, nie wiem, domy profesorów, PKO buduje swoje założenie mieszkaniowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe, banki angażują się w budownictwo. Do miasta też zaczynają napływać zewnętrzne kapitały. No i tutaj pojawia się firma z Wiednia, która postanawia związać się z Krakowem i wybudowała ona w sumie w latach 30. 3 domy Feniksa, bo mówimy o Towarzystwie Ubezpieczeniowym Feniks. Powstały w sumie 3 budynki. Ten przy rynku w sumie nie jest największy. Największy jest przy Basztowej. Natomiast ten przy rynku wzbudził najwięcej kontrowersji.
1: A ten trzeci budynek?
2: Też przy rynku. Czeczotka. To efekt kolejnej przebudowy realizowanej przez tego samego architekta, który zajmował się pierwszym budynkiem, czyli przez Adolfa Szkobochusza.
1: Czyli mówimy o rogu ulicy Wiśnej, tak, i Świętej Anny.
2: Tak, to jest Czeczotka, to jest ten ostatni, to już jest połowa lat 30., druga połowa. Natomiast wracając do tego pierwszego, wylot Jana, skrzyżowanie z rynkiem, no to Austriacy zwrócili się do wówczas chyba takiego najbardziej utytułowanego i obrosłego w różne laury architekta pracującego w Krakowie, czyli do Adolfa Szkobochusza. Mamy architekta, który dostaje najtłustsze zlecenia, gmach PKO, który jest rektorem Akademii

0: architektury XIX wieku. Taki, bym powiedział, późny historyzm, neobarok, neorokoko.
1: Próbował w te kamienice
0: duże
1: się wpasować
0: okna,
1: troszkę.
0: Ale to wszystko za takim kożuchem dekoracji, a nad tym wszystkim jeszcze Merkury miał się unosić. Takie budynki wtedy powstawały, chociaż w 1928 roku to już jest bardzo mocno przebrzmiałe. Projekt został zatrzymany. On się nie spodobał, on spotkał się z krytyką. No i rok później powstaje następny projekt, tym razem w duchu polskiego historyzmu. Mamy taką kamienicę z XVI wieku, z Lublina albo z Kazimierza Dolnego. Wciąż mówimy o bardzo nowoczesnym budynku, o żelbetowej konstrukcji. Wiele elementów konstrukcji jest żelbetu. Mamy wciąż duże przeszklenia, mamy windy, ale to wszystko nadal ubrane w kostium. I co ciekawe, ten projekt również zostaje odrzucony. Tych wersji powstaje kilka, no i sprawa się ciągnie w sumie przez 4 lata, aż budynek ostatecznie zostaje zrealizowany.
1: Aż trudno sobie wyobrazić, że tak wzięty architekt projektuje, tak, pozwala sobie na to, żeby jego projekty były odrzucane. No inwestuje czas, finanse, reputację.
0: No reputację przede wszystkim. To nie był prosty człowiek, znaczy prosty, to nie był łatwy w kontaktach człowiek i może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to tak poszło. Na pewno jego ambicja i duma została w jakiś tam sposób urażona przez przedstawicieli miasta. On bardzo źle znosił przegrane w konkursach, co szczególnie takie widoczne to, że wydawanym pod jego nazwiskiem, pod jego szyldem, on był redaktorem naczelnym piśmie Architekt, publikował polemiki z zwycięzcami konkursów, co, no, powiedzmy, było słabe, o, może tak. Ale,
1: no, ale nie poddawał się.
0: Nie poddawał, nie, walczył. On walczył o te projekty, a w przypadku Feniksa, no, przedstawił następną propozycję i tym razem to była propozycja idąca już bardzo silnie w kierunku tej nowej architektury. I tutaj trzeba powiedzieć, że to była osoba bardzo świadoma, że żyje w czasach pewnej wielkiej zmiany w architekturze. On jeszcze przed I wojną światową publikuje takie teksty, że nadchodzi epoka żelbetu, że musimy nauczyć się, co z tym materiałem w ogóle robić, jak formować sklepienia, jak z tego żelbetu tworzyć sztukę w architekturze. To są takie pytania, wokół których on rzeczywiście pracuje, myśli, tworzy różne koncepcje. W tej pierwszej fazie po odzyskaniu niepodległości, a to jest taki architekt mocno związany z władzą, też to trzeba podkreślić. On był w tych okopach I wojny światowej, był legionistą, on znał tych ludzi, którzy potem poszli do rządu, tak już bardzo, bardzo wprost mówiąc, i to miało też wpływ na jego karierę po przewrocie majowym, tak zupełnie przez przypadek. Ale wracając do samej architektury, to początek lat 20. to jest taka architektura dla państwa. On proponuje przebudowę zachodniego dziedzińca na Wawelu, przebudowuje Jasną Górę. Też ten bank przy ulicy Wielopole jest takim właśnie synonimem majestatu państwa.
1: No ale tak tutaj wkraczamy w rynek. Mamy tuż obok sukiennicę, mamy kościół
0: mariacki. Ale równocześnie ten sam Szyszko Bohusz, redagując pismo Architekt, najwcześniej w Polsce właściwie, jak chodzi o pisma artystyczne, architektoniczne, umożliwia publikowanie tekstów o de Stijl, o nowoczesnej architekturze. Zwraca uwagę, że coś bardzo ważnego dzieje się w Holandii, w Niemczech, i że nie możemy tego ignorować. On był bardzo świadomy tego. Skoro już historyzm i tak się nie przebije, no to właściwie po co ja to robię?
1: Zróbmy coś. Czyli idziemy na całość.
0: Idziemy na totalne zderzenie. No i rzeczywiście było zderzenie. Natomiast...
1: No ale czemu to się nazywało i dlaczego nosiło nazwę Dom pod Kominami?
0: Na temat...
1: Jak wyglądał ten budynek?
0: Na temat tego budynku bardzo szybko zaczęły się pojawiać różnego rodzaju polemiki.
1: Że za nowoczesny?
0: Że za nowoczesny.
1: Nie pasuje.
0: Że nie pasuje, że co to w ogóle ma być, że kolor zły, że dach zły. Same kominy wzięły się z kształtu zwieńczenia tego budynku, bo ten budynek wyglądał inaczej niż wygląda obecnie. Zachowana elewacja to jest ta od ulicy Świętego Jana i jeżeli państwo będziecie na rynku w Krakowie, to proszę

0: Proszę zwrócić uwagę na to, jak bardzo różni się ten budynek w tych dwóch częściach. Tam mieliśmy takie po prostu szklane kolumny, tak to nazwijmy, bo tutaj też chodzi o taką grę. Mamy kolumnę, ale ze szkła. Odwrócenie znaczenia w architekturze. Natomiast ponad Gzymsem on umieścił, tak jakby odwrócił te trapezoidalne szklane elementy i stworzył taką formę przypominającą trochę nowożytną Attykę. Taką właśnie renesansową czy barokową, będącą jakąś reminiscencją Attyk. No, obok mamy sukiennicę, prawda? To nie jest bezpośrednie nawiązanie, ale mamy do czynienia z takim wręcz no, archetypicznym elementem przestrzeni Krakowa. Więc on to przekłada na język nowoczesności, co jest bardzo ciekawym i twórczym gestem. I to jest też, no, to był dobrze zaprojektowany budynek. Także powstaje na koniec tego całego galimatiasu, który zaangażowany też był prawdopodobnie prezydent Mościcki.
1: No właśnie, o tym się mówiło.
0: Tak przez przypadek znajomy przechodził z szafą.
1: Że prezydent Mościcki, który swój apartament miał na Wawelu, tak urządzony specjalnie.
0: Przez Szyszko-Bohusza. Bo Wawel pełnił też funkcję rezydencji głowy państwa. Tak. My o tym czasami zapominamy, ale taka była funkcja tego miejsca.
1: Tu nagle prezydent angażuje się w budynek na rynku głównym.
0: Tak wyszło.
1: Ale ten konflikt udało się zażegnać?
0: Budynek powstał. Natomiast czy udało się zażegnać? Dla Szyszko-Bohusza to jest może nie tyle, że koniec kariery w Krakowie, ale on w latach 30. Jednak jedną nogą już jest gdzieś indziej. Jedną nogą wciąż jest na Wawelu i Wawel to jest on. Tak. On temu miejscu poświęcił swoje życie. Tak należałoby na to spojrzeć. I no, ja uważam, że jemu zawdzięczamy Wawel. To, że to miejsce przetrwało wojnę, to, że to miejsce zyskało jednak taki charakter rezydencji nowożytnej z tymi renesansowymi, barokowymi elementami, to jest jego osiągnięcie. I on poprzez architekturę robił dla naszej tożsamości to, co, nie wiem, Jan Matejko robił swoimi obrazami. Budował nasze myślenie o tym, kim my jako pewna zbiorowość, naród, że użyję takiego wielkiego słowa, jesteśmy.
1: W jakimś sensie paradoksalnym.
0: Ale na boku robił
1: może
0: też takie feniksy.
1: W jakimś sensie właśnie miałam powiedzieć paradoksalnym, też zbudował świadomość krakowian poprzez feniksa.
0: Tak.
1: Także to było niezamierzone.
0: Tu żyły przynajmniej dwa wilki w tym człowieku, albo właściwie całe stado, bo no, na kilku fortepianach ta muzyka była grana.
1: Wracamy do feniksa. Zatoczyliśmy spory krąg, no ale żeby trochę dać tło tego, co się tam wydarzyło. Ten Feniks jest rzeczywiście nowoczesnym budynkiem, bo to jest budynek projektowany jako budynek mieszkalny, nie jak hotel planowany.
0: Tak. No, luksusowe apartamenty, tam się pojawiają windy, żelbet jest użyty w wielu elementach konstrukcji, czyli taki no, materiał tego czasu. Mamy wielkie przeszklenia.
1: Była klimatyzacja, tak jak się mówi o tym?
0: Klimatyzacji w latach 30. jeszcze nie wymyślono. Pierwsze budynki klimatyzowane powstają w USA w trakcie II wojny światowej.
1: Ja celowo używam takich słów, bo tak to jest w takim powszechnym obiegu używane. Mówi się o tym, że właśnie
0: mówimy o nawiewie mechanicznym, który w niektórych budynkach w Krakowie się pojawia.
1: I jest fasada, która jest na rogu zwieńczona figurą, aluminiową figurą charakterystyczną i taką przyciągającą wzrok.
0: Rzeźba Karola Muszkieta, bardzo ważnej postaci dla rzeźby krakowskiej tego okresu. Kobieta, niektórzy, bardzo długo określaną jako Higieję. Tak. Barbara Zbroja pisze o niej jako Felicjanie. Mamy tutaj pewne odniesienie do antyku, do tradycji, ale ubrane już w taki bardzo nowoczesny język. I to jest coś bardzo krakowskiego. To rozpięcie między pewnymi wyobrażeniami o nas, a pewnymi marzeniami o tym, jak przyszłość ma wyglądać. I ten budynek o tym właśnie jest.
1: Tu jest jakaś taka kolejna niezwykła rzecz, czy chichot historii. Po tylu trudach, po tylu awanturach, po tylu konkursach i projektach, ten gmach powstaje, przychodzi II wojna światowa, tak. I on jest przebudowywany. Traci te takie, może nie wszystkie, ale sporo tych takich elementów charakterystycznych, między innymi tę attykę. Jak to możliwe i dlaczego się w ogóle to stało?
0: W pierwszym roku zajęcia miasta przez Niemców, nazistowska administracja, okupanci przemianowują rynek na Adolf Hitler Plac. Taka była nazwa tego miejsca przez kilka lat. To jest jeden z powodów, dla których tak zwana sztuka zdegenerowana nie może funkcjonować w tej prestiżowej, w cudzysłowie, przestrzeni. Tutaj Hans Frank organizuje różne defilady, manifestacje. To miasto ubierane jest w cały ten nazistowski branding, te słupy z tymi flagami są co chwilę ustawiane.
1: Zresztą są takie zdjęcia Feniksa, tak. Właśnie z flagami nazistowskimi.
0: No, przy rynku znajduje się siedziba NSDAP.
1: Trudno się dziwić.
0: I innych tego typu instytucji. I z tego powodu zapada decyzja, aby kilka budynków zostało przekształconych. W trakcie wojny ta modernistyczna elewacja zostaje przebudowana. No w takim duchu Biedermeier, właściwie bardzo podobnym do tego, co Szyszko Bohusz zaproponował na samym początku. Z tym dachem mansardowym, on też proponował dach mansardowy w tym 28 roku. No i to wprowadza inżynier Georg Stahl, który odpowiadał za ten projekt. Realizowany już dosyć późno, bo to jest właściwie już po napaści na Związek Radziecki, czyli no, gotówka już nie trzyma się tak bardzo okupantów, jest coraz trudniej, ale oni wciąż to inwestują. Ten budynek też wtedy zmienia swój wygląd, ten kolor pojawia się na tej elewacji, też taki bardzo charakterystyczny i wpisujący się w pewien sposób w tą epokę. No i z takim Feniksem
1: przyszło nam
0: Kraków
1: żyć.
0: Wkracza do okresu powojennego.
1: To jest miejsce, które oprócz tego, że kojarzy się jako budynek mieszkalny, nowoczesny, ale kojarzy się właśnie z Feniksem, jako z klubem dancingowym, ale kojarzy się także z biurem podróży Orbis,
0: tak.
1: Gdzie wielu zamawiało wycieczki zagraniczne, nie takie przecież oczywiste, i kojarzy się z cukiernią, właściwie ze sklepem bardziej może niż z cukiernią Wedla i ze słynną mozaiką.
0: Ten budynek powstaje mniej więcej w tym samym czasie, kiedy no, przedsiębiorstwo Wedla jest takim, bym powiedział, mocno rozpychającym się na wszystkie możliwe kierunki fenomenem gospodarczym II Rzeczpospolitej. Powstała właśnie na początku lat 30. tak zwana ustawa Wedla, przypadek, która wprowadzała pewne zmiany do prawa budowlanego, to znaczy kwoty zainwestowane w budownictwo mieszkaniowe można było odpisać od podatku. Im droższy budynek, tym więcej można było odpisać. Tak wyszło. Są takie teorie, że ten przepis miał taki dodatkowy wpływ na to, że te budynki realizowane w wielu polskich miastach w latach późnych 30. no, zyskiwały takie bardzo bogate dekorum. Te wszystkie stiuki, te terrabony, te godła poniekąd wzięły się stąd. Sam Wedel no, przy Puławskiej buduje luksusowy apartamentowiec autorstwa Juliusza Żurawskiego, bardzo znanego, wziętego modernisty z Warszawy. Autora kilku takich najbardziej, bym powiedział, top of the top, jak chodzi o słowo luksus i nowoczesność w Warszawie budynków. Stąd też należy brać wiedzę o tym, że no, ta firma inwestowała w wielu miejscach w Polsce. Także no nie jest przypadkiem, że przy rynku w Krakowie też chcieli mieć swój sklep z czekoladą, ze słodyczami. To była firma, która operowała nowoczesnym wzornictwem, brandingiem, dzisiaj byśmy użyli tego słowa.
1: I zresztą
0: i te znaki mamy na podłodze, prawda? Ta zebra z tym chłopcem, z tą czekoladą.
1: Tak, zachowana do dzisiaj, więc do dzisiaj można przyjść i sobie zobaczyć, jak ta mozaika wygląda. Sądzi pan, że to jest budynek, ten budynek Feniksa, który ciągle rezonuje w społeczeństwie, budzi jakieś emocje, skojarzenia, czy już po prostu się przyzwyczailiśmy, że taki nowoczesny, jak na owe czasy i bardzo odbiegający od tego, co wokół jest, budynek stoi i nie razi nas już.
0: Ja bardzo często jestem przy rynku i ja mam taką refleksję, że rynek przestał być miejscem rzeczywiście obecnym w świadomości mieszkańców Krakowa. Mówię to z pewną odpowiedzialnością. To miejsce dzisiaj jest używane głównie przez turystów i dla większości osób, które przyjeżdżają do miasta, ta historia jest, sądzę, mało czytelna, mało rozumiana. Ja bym bardzo życzył nam wszystkim, abyśmy byli w stanie odzyskać ten rynek i aby ten rynek stał się dla nas na nowo miejscem ważnym na mapie naszego miasta.
1: Proszę Państwa, dzisiaj o Feniksie rozmawialiśmy, o kamienicy na rogu ulicy Świętego Jana i Rynku Głównego, o budynku, który budził wiele emocji, począwszy od momentu, kiedy był przebudowywany, kiedy Adolf Szyszko-Bohusz zgłaszał różne projekty, kiedy prezydent Polski Ignacy Mościcki musiał interweniować aż po czasy II wojny światowej, kiedy po raz kolejny był przebudowany, no i wreszcie do czasów współczesnych, kiedy tam fajfy słynne się odbywały i odbywają i budzi wiele skojarzeń i sentymentów, więc myślę, że też z punktu widzenia takiego architektonicznego warto na ten budynek spojrzeć, co buduje legendę. Doktor Michał Wiśniewski, historyk sztuki, historyk architektury, Instytut Architektury i
0: bardzo
1: taki
0: dziękuję.
1: Projekt Szlak Modernizmu, to też warto tam zaglądać.
0: Zapraszam.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.

0: Oto właśnie wspólnie z Państwem rozpoczynamy Dobry Wieczór u Hanki Wójciak w Radiu Kraków.
1: Drodzy Państwo, Hanka Wójciak przy mikrofonie. Pięknie zapraszam na moją audycję w Radiu Kraków. W dzisiejszym cyklu Gwiazda Wieczoru pojawi się u nas Zuzanna, wokalistka, multiinstrumentalistka i tekściarka, która śpiewa, akompaniując sobie na pianinie, gitarze i akordeonie. Debiutowała w roku 2020 albumem Dzień Dobry, natomiast dwa lata temu ukazała się jej druga płyta zatytułowana Poziomkowa. O obu płytach rozmawiałyśmy w Radiu Kraków. No i dzisiaj mamy kolejny pretekst do rozmowy, dlatego że Zuzia prezentuje nam piosenki z cyklu Warszawski Zielnik Zuzanny. To wszystko w ramach stypendium artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy. Co miesiąc ukazuje się nowa piosenka, a najnowsza z nich nosi tytuł Kintsugi. Posłuchajmy tego utworu wspólnie w Radiu Kraków.

0: Drodzy Państwo, utwór Kintsugi Zuzanny zabrzmiał w Radiu Kraków, a ja już witam się z naszą artystką. Cześć, Zuzia.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cieszę się, że się spotykamy majówkowo. Opowiedz mi w takim razie, gdzie ty tę majówkę spędzasz, co ciekawego robisz, gdzie cię można spotkać, czy się gdzieś zaszyłaś, tak że cię nikt nie znajdzie.
1: Może nikt to za dużo powiedziane, ale spędzę majówkę w cudownym miejscu. Przyjechałam do moich rodziców, do ich gospodarstwa na wsi. No i cóż, no jak to typowo polska majówka. Właśnie szykujemy się do grilla. Przed chwilką w ogrodzie zrywałam zioła, także jeszcze mi pachną ręce miętą i lubczykiem, bo siekałam je do takiego masełka ziołowego. Także jest bardzo przyjemnie, w końcu jest ciepło, więc jestem bardzo zadowolona.
0: No tak, właśnie tego ciepełka to nam chyba zawsze bardzo brakuje, a już zwłaszcza jak nam wiosna go tak skąpi. No więc tak, trzeba się docieplać i myślę, że ten twój zielnik warszawski, a dokładnie warszawski zielnik Zuzanny, bo tak nazwałaś swój projekt, myślę, też może naszą duszę docieplić. No bo mimo, że motyw właśnie flory pojawia się w nim, jest bardzo mocny, no to przecież opowiadasz po swojemu najpiękniej o emocjach, o uczuciach, o ważnych rzeczach. Powiedz mi, skąd w ogóle taki pomysł, żeby o tych roślinach śpiewać, czy żeby jakby te rośliny, które związane są z Warszawą, były takim pretekstem do spotkania ze słuchaczem, twoim słuchaczem?
1: Więc ten pomysł w sumie przyszedł do mnie dość naturalnie, kiedy zastanawiałam się nad tym, że chciałabym w ogóle złożyć taki wniosek o stypendium. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, więc było to dla mnie takie duże wyzwanie. No i zastanawiałam się, o czym ja mogłabym pisać i co takiego wybrać, żeby to pisanie nie było męką, żeby było wyzwaniem, ale jednak takim przyjemnym, co jest mi bliskie. No i tak w zasadzie bardzo szybko dotarło do mnie, że odkąd tylko pamiętam, przyroda zawsze była bardzo obecna w tych moich piosenkach. Więc jak tylko ten pomysł przyszedł mi do głowy, to jakoś pamiętam, że tak bardzo się uradowałam, ożywiłam i poczułam, że to po prostu będzie wspaniała przygoda. I tak rzeczywiście jest. Mam naprawdę ogromną, ogromną przyjemność z pisania piosenek do zielnika.
0: No właśnie, użyłaś słowa pisania, czyli to sugeruje, że to nie jest jeszcze zakończony proces, czyli jest to chyba taka zupełnie inna sytuacja niż w przypadku twoich dwóch długogrających płyt, że tam już był gotowy materiał, a teraz, no właśnie, troszeczkę inaczej, a przynajmniej tak to wygląda od tej strony odbiorcy. No bo co miesiąc serwujesz nam nową porcję muzyki, jedną piosenkę i tych piosenek będzie 12, no zgodnie z tym, ile mamy miesięcy w roku. Czyli rozumiem, że to powstaje niejako na bieżąco. Jak to wygląda?
1: Dokładnie tak. Ja pisząc projekt wybrałam sobie 12 roślin i każda ma przypisany swój miesiąc. Natomiast rzeczywiście wygląda to tak, że ja faktycznie piszę te piosenki na bieżąco. Nie mam ich w zapasie, więc jest to no właśnie duże wyzwanie dla mnie i taki tryb, w którym nigdy do tej pory nie działałam, bo robię to na bieżąco. Jest to, przyznam, niezła akrobacja, bo tego czasu jest niewiele. Ja piszę sama teksty, piosenek, muzykę, tworzę aranżacje. Czasami zapraszam też do współpracy różnych warszawskich artystów, więc trzeba to jeszcze zarejestrować, no i być zadowolonym z tego, jak to brzmi, żeby po prostu nie było wstydu, kiedy to się ukaże. Także jest to no, takie zupełnie nowy sposób działania. Na szczęście, jak dotychczas, raczej mnie to mobilizuje bardziej niż paraliżuje, ale tego też byłam ciekawa, jak to właśnie, jak się odnajdę w ogóle w takim trybie.
0: No dzisiaj słuchamy tych piosenek, które już się ukazały. Przed chwileczką zabrzmiało Kintsugi, taki dosyć egzotyczny tytuł, słowo no na pewno nie nasze, nie polskie. Może opowiesz jeszcze nieco teraz, o czym ta piosenka dla ciebie dzisiaj jest i dlaczego właśnie to Kintsugi, ten tytuł nadałaś temu utworowi?
1: Więc tak, to była piosenka kwietniowa, a rośliną na kwiecień, którą wybrałam, była wiśnia japońska. I tak chodziłam wokół tego tematu przez długi czas, przyznam, nic mi w ogóle nie przychodziło do głowy. I nagle tak gdzieś wyłoniło mi się to Kintsugi. A jest to taka tradycyjna japońska metoda naprawiania potłuczonych naczyń i pewnie wiele osób kojarzy doskonale, jak one wyglądają, ponieważ większość z nich jest z pomocą złota klejona i tworzy się po prostu taka siateczka, taka żyłka tej spoiny. I jakoś tak poczułam, pamiętam, że to jest ładna metafora, ładny temat po prostu, bo wydaje mi się, że każdy z nas jest trochę takim potłuczonym przez życie naczynkiem. Co prawda tych śladów może nie widać tak jak na tej ceramice, natomiast poczułam, że też w tym momencie, kiedy pisałam tę piosenkę, sklejałam się faktycznie w jeden kawałek. Do tego właśnie ta Japonia i wiśnia. I tak to się wydarzyło.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Kraków gości Zuzanna. Zuzanno, myślę, że to już jest dobry moment na kolejną z piosenek. No i co byśmy mogli teraz naszym słuchaczom zaproponować?
1: Może zacznijmy, znaczy powróćmy do tej piosenki, od której zaczęłam, Warszawski Zielnik, czyli Sosny Falenickiej.
0: Zuzanna w Radiu Kraków.

0: Drodzy Państwo, w Radiu Kraków zabrzmiał utwór Sosna Falenicka Zuzanny, która dzisiaj gości w moim programie. Przypomnę Państwu, a może też niektórzy z Państwa dołączyli właśnie w tym momencie, że Zuzia sama jest autorką piosenek, które dzisiaj gramy. Sama je śpiewa, wykonuje, aranżuje. No masz, Zuziu, tych talentów co niemiara. Powiedz mi, czy któryś z nich jest jakoś szczególnie ulubiony?
1: Ojejku, chyba nie potrafię tego w taki sposób rozdzielić, bo też to pisanie i granie, i śpiewanie to zwykle jakoś tak równolegle się u mnie toczy. Kiedy przychodzi do mnie piosenka, to ja słyszę zwykle jakąś frazę, ona już też ma swoją melodię i też zazwyczaj słyszę mniej więcej w jakiej aranżacji chciałabym, żeby to wszystko się później pojawiło, więc nie umiem chyba tego tak po prostu odseparować od siebie, to się zawsze jakoś toczy wspólnie.
0: No tak, bo też no, związany jest właśnie z muzyką, z piosenką, czyli tym efektem końcowym, na który się składa i śpiew, i tekst napisany, i muzyka, i aranżacje, o których wspomniałyśmy. A gdybym cię zapytała o jeszcze takie talenty pozamuzyczne, to masz takie poczucie, że w czymś jesteś jeszcze taka naprawdę dobra, że nie wiem, na przykład super gotujesz jakieś jedno specjalne danie, albo pieczesz jakieś świetne ciacho, albo nie wiem, co tam jeszcze może się wydarzyć u takiej Zuzi. No, jak myślisz, co jest jeszcze twoją mocną stroną?
1: No. Trafiłaś chyba z tym gotowaniem całkiem nieźle. Bardzo, bardzo lubię w ogóle gotować. To jest i piec też od jakiegoś czasu. I to jest taka czynność, którą bardzo lubił mój mózg, ponieważ on jest dość chaotyczny. I zawsze, jeśli oczywiście nie robię tego w wielkim pośpiechu i presji, to gotowanie rzeczywiście jest taką czynnością wręcz medytacyjną dla mnie i uwielbiam kroić warzywa w równe kawałeczki. Moja głowa, jak dostaje takie proste zadania, to właśnie czuję się taka ukojona. I bardzo też w ogóle lubię karmić dobrych ludzi dobrym jedzeniem. Także rzeczywiście to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność.
0: No, wydaje mi się, że to też jest takie pokrewne, bo to, co robisz poprzez muzykę, to karmienie duszy, a tutaj karmienie ciała, no i oba, myślę, dania serwowane, czy to słuchaczowi, czy komuś bliskiemu, no są, no może nie, że równie ważne, bo wiadomo, że zjeść musimy coś konkretnego codziennie, prawda? Od muzyki teoretycznie możemy mieć jakiś, no taki moment, że tej muzyki w naszym życiu nie ma, ale kiedy jej brakuje, czy w ogóle sztuki, tak sobie myślę, że jednak to życie już no, nie smakuje tak samo. Więc myślę, że to są, ja bym chyba tutaj znak równości postawiła, że to tak jest według mnie. No to cudnie, słuchaj, mieć ciebie, mieć taką Zuzię blisko siebie. Powiedz mi, czy mąż to docenia, to wspaniałe gotowanie i śpiewanie, i czy potrafi się zachwycić właśnie nową piosenką, czy do niego biegniesz z kolejnym powstałym utworem, świeżo napisanym?
1: Na pewno docenia jedzonko. Muzykę myślę, że również. Myślę, że ty w ogóle jest człowiekiem, który po prostu na tylu polach mnie wspiera we wszystkim, co robię. Mój mąż jest grafikiem, więc jak tylko wydaję muzykę i szukam jakiejś oprawy graficznej, to oczywiście to właśnie do niego zawsze, bo potrzebuję takie zdjęcie w tle. Oprawę moich płyt też projektował mój mąż i zawsze pracujemy razem przy tych teledyskach, które do tej pory stworzyłam. Także siłą rzeczy jest w te wszystkie procesy no, mocno, mocno zaangażowany. Moja mama z kolei jest plastykiem, ilustratorem, więc ona również często jest zaangażowana w te historie. I teraz właśnie w ramach Zielnika, ja kiedy zastanawiałam się nad tym, co chciałabym zrobić, jak ma to wyglądać, to też myślałam właśnie o tej stronie wizualnej. I moja mama również co miesiąc tworzy odręcznie piórkiem i akwarelami odręczne ilustracje tych wszystkich roślin. Później właśnie mój mąż to składa, także tutaj cała rodzina jest po prostu zaangażowana w tę historię.
0: No, ale myślę, że to pięknie, bo no właśnie, z jednej strony masz tyle talentów, jeśli chodzi o muzykę, to potrafisz się wszystkim w piękny sposób zająć, ale wydaje mi się, że kiedy się zaprasza do współpracy kolejnych ludzi, to można doświadczyć właśnie tego, że w tym spotkaniu się dzieją takie rzeczy niezwykłe, czasami się ich nie spodziewamy, nawet jeżeli kogoś znamy, nie wiem, czyjąś kreskę, czy sposób gry, to mam takie poczucie, że czasami jakiś taki rodzaj magii się pojawia właśnie dlatego, że ta druga osoba coś wnosi. Czy doświadczasz takich momentów?
1: Absolutnie tak. I W ogóle myśląc właśnie o tym zielniku też na etapie koncepcji, zaplanowałam to, że chciałabym przy tych piosenkach współpracować z ludźmi. Ja przywykłam trochę do takiego samotniczego trybu działania, no w związku z tym, że zwykle to rejestruję sama, aranżuję sama. Ma to swoje plusy, jest może łatwiejsze, jeśli chodzi o logistykę, czy właśnie zgranie. No to tylko ze sobą muszę wtedy zgrać swój kalendarz. Natomiast tutaj postanowiłam rzeczywiście tak otworzyć się na ludzi i zapraszam. Zapraszam różnych artystów. W Sośni Falenickiej choćby słyszałam od początku, bardzo marzył mi się klarnet i moje zaproszenie do zagrania w tej piosence przyjęła Basia Derlak, co było dla mnie wzruszające i wspaniałe, bo ludzie, z którymi mam przyjemność pracować, to nie tylko są cudowni artyści, ale też po prostu wspaniali ludzie, których ja bardzo, bardzo lubię. I mam takie poczucie radości, że tworzenie tych piosenek jest trochę pretekstem do większej ilości spotkań i cieszę się bardzo, że tak to właśnie wygląda. I absolutnie, każda postać, która jakoś bierze udział w tym, co się dzieje, jeśli chodzi o te piosenki z Zielnika, wnosi coś nowego, coś innego, coś świeżego i jest to dla mnie po prostu duża, duża przyjemność.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Kraków gości Zuzanna. Gramy jej piosenki, które składają się na warszawski zielnik Zuzanny. To jest proces, drodzy Państwo, czyli mamy już kilka utworów od stycznia do kwietnia, za momencik będzie pewnie premiera majowa, ale na nią jeszcze poczekamy i myślę sobie, Zuziu, że zagramy ten najnowszy utwór w wieczorze singli. Natomiast dzisiaj, no mam nadzieję, że zrobimy chrapkę naszym słuchaczom, żeby wyczekiwali kolejnych premier. No a mamy zamiar robić to i rozmową, i muzyką. I myślę właśnie, że to już jest dobry moment na kolejną z tych zielnikowych piosenek. Co by to mogło być? Czekanie?
1: Możemy posłuchać Czekania. To jest piosenka marcowa, także jeszcze całkiem świeżutka możemy uznać.
0: Posłuchajmy. Zuzanna w Radiu Kraków.

0: Drodzy Państwo, w Radiu Kraków zabrzmiał utwór Czekanie z warszawskiego Zielnika Zuzanny, o którym dzisiaj artystka opowiada nam. No właśnie, opowiadasz o piosenkach, o sobie, a takie przyszło mi, wiesz, pytanie do głowy. Czy myślisz sobie często o tym, Zuziu, o swoim miejscu w świecie? Bo z jednej strony ono jest już jakoś takie konkretne, zajmujesz się muzyką, tworzeniem, ale czy myślisz o tym, co chciałabyś ludziom dawać? I na przykład, czy myślisz o tym, jeżeli dane ci będzie być wciąż tutaj za 10 lat, 20, 30, czy widzisz siebie w przyszłości jako już dojrzałą kobietę i co wtedy chciałabyś zobaczyć, czy w lustrze, jakie osiągnięcia gdzieś chciałabyś już mieć za sobą, a co przed sobą? Czy wybiegasz w przyszłość, a jeżeli tak, to jak daleko, czy wolisz żyć tu i teraz?
1: Ojejku. Bardzo daleko chyba nie wybiegam, chociaż ostatnio rozmawiałam z przyjaciółką, która również śpiewa i tak zorientowałam się, powiedziałam w tej rozmowie, że nie mogę się doczekać, kiedy będę taką starszą panią i mam nadzieję, że nią będę i że będę wtedy śpiewała, bo jestem tak ogromnie ciekawa, jak będzie brzmiał mój głos za kilkadziesiąt lat i uwielbiam w ogóle słuchać takich dojrzałych artystów. Mam takie poczucie, że w tym głosie wtedy się zawiera po prostu tyle warstw, tyle różnych wymiarów, że całe to życiowe doświadczenie, te wszystkie historie odcisnęły pewnego rodzaju piętno, ale te głosy stają się dla mnie tak wielowymiarowe, jak choćby, nie wiem, takie późne nagrania John'ego Cash'a. No, to jest dla mnie po prostu jakiś taki kosmos potężny. Więc tego nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że dożyję takiego poważnego, dojrzałego wieku i że będę nadal śpiewała. Natomiast chyba nie myślę jakimiś takimi wielkimi konkretami. Wydaje mi się, że to moje miejsce w świecie pewnie jakoś znacznie się nie zmieni. Znaczy zobaczymy, co się wydarzy, ale czuję, że ten rdzeń przez lata jest u mnie jednak taki stały i byłabym zaskoczona mocno, gdybym, nie wiem, zmieniła na przykład zupełnie jakieś zajęcie na inne, ale zobaczymy. Jakoś wydaje mi się, że chyba mam w miarę dużą otwartość na to, co się tam powydarza w moim życiu.
0: No wiesz, ja sobie pomyślałam, wyobraziłam sobie taką sytuację, że jeżeli rzeczywiście dane nam będzie żyć długo i powiedzmy spotkamy się za 20-30 lat, a ja dalej będę pracować w Radiu Kraków i wyciągnę sobie z archiwum właśnie ten fragment rozmowy, że to może być w ogóle takie naprawdę bardzo wzruszające, bo wtedy już będziemy obie wiedzieć, co w tym życiu jeszcze się wydarzyło. No i myślę, że to może być coś ciekawego. Będziemy wiedziały już, jak brzmią nasze głosy, a wydaje mi się też, wiesz, tak sobie czasem myślę, słuchając takich dojrzałych wokalistek, zwłaszcza właśnie związanych z nurtem etno, czy folk, czy w ogóle z takim nurtem piosenki artystycznej, poetyckiej, gdzie to słowo ma znaczenie, że wydaje mi się, że jest dokładnie tak, jak ty mówisz, że z biegiem lat jeszcze bardziej to porusza, a wydaje mi się, że w takim nurcie, w którym my tworzymy, że właśnie ta młodość, która mija, czy starość, która się pojawia, to jest jeszcze dodatkowy walor i że też możemy mówić właśnie przez to do ludzi w różnym wieku, nie tylko do młodych. Chociaż myślę, że ta energia młodości, no świetnie by było, żeby towarzyszyła nam cały czas. Tak sobie właśnie dumam o tym śpiewaniu, że ona się zmienia, tak jak my się zmieniamy, ale że na pewno jest na nie przestrzeń. Tak sobie dumam. Rozumiem, że ty wolałabyś śpiewać do końca.
1: Jestem tego bardzo ciekawa, jakim byłabym człowiekiem i właśnie jak się moje życie potoczy, w takim sensie jaki będzie efekt, czy to będzie słyszalne w tym głosie i na przykład o czym w ogóle pisałabym piosenki, bo czy w ogóle pisałabym dalej piosenki, będąc już mocno dojrzałą panią, bo wiem, że bywa tak, że to się wyczerpuje. Czytałam ostatnio wywiad z Stanisławem Sojką sprzed kilku lat i on opowiadał o tym, że miał czas w życiu taki, zdaje się, kilka lat, kiedy bardzo, bardzo intensywnie tworzył i te piosenki po prostu się objawiały jedna po drugiej i przychodziły tak jakoś niesamowicie, jakby z lekkością, taką łatwością do niego, po czym się wyczerpało. I on miał przez wiele, wiele lat poczucie, że on już wszystko opowiedział i jakby już nie ma historii, którą on może przekazać ludziom. I przestał tworzyć, po czym jednak powrócił, więc wydaje mi się, że to są rzeczy takie kompletnie nieuchwytne i dopóki nie znajdziemy się w tym danym punkcie i tego nie przeżyjemy, to chyba ciężko jest w ogóle jakkolwiek to, nie wiem, przewidywać, planować.
0: No tak, no bo to jednak są takie rzeczy, które no, zaplanować możemy sobie, nie wiem, przerzucenie tony węgla, o powiedzmy, albo śniegu, wiesz, tak jak sobie myślę przy tej zimie, która była, że to jest taki konkret. I ja na przykład lubię się trzymać tych konkretów, bo na przykład to, że ja sobie taką tonę węgla przerzucę, to mnie bardzo uziemia, a powiedz mi, bo wiesz, lubię być w tym świecie takim eterycznym, bo tak mi się jednak, mimo że współtworzę ten świat muzyczny, kojarzy wciąż muzyka, że dążymy do tego, co piękne, pomimo tego, że jest cały ten trud i mozół tworzenia i są też chwile po prostu trudne i męczące i no zresztą jak też może w każdej pracy, chociaż tutaj przy pracy twórczej to może być chyba jakoś frustrujące, bo często właśnie nie znamy dalszej drogi. Ale zapytam ciebie, czy ty masz w życiu takie kotwice, które cię trzymają ziemi, pozwalają okiełznać ci też jakoś swoją wrażliwość, to, że mocno bardzo przeżywasz świat, żeby czasem samą siebie też chronić, że coś cię po prostu trzyma ziemi, czy ktoś.
1: Mam kilka takich patentów. Jednym z nich na pewno jest kontakt z naturą. Po prostu to jest rzecz, która jakoś tak zawsze mnie reguluje i działa kojąco, więc to jest chyba jedna z pierwszych rzeczy, po jakie sięgam, kiedy czuję się przeciążona. I tak w ogóle też przebywanie w odosobnieniu, w ciszy. Ja kocham, uwielbiam ludzi i uwielbiam granie koncertów i poznawanie nowych ludzi i często czuję się wręcz uprzywilejowana, że mogę tak żyć i właśnie wciąż ich poznawać i oni są cudowni i oni się nie kończą, wciąż pojawiają się nowi. Natomiast to jednocześnie jest taki duży wydatek energii, taka duża wymiana, więc po takim czasie zazwyczaj się po prostu zaszywam i właśnie regeneruję w ciszy, w samotności i no i często wtedy rzeczywiście, jak to mówię, idę w krzaki, żeby się jakoś tak ukoić. Pisanie jest też taką czynnością, która mi bardzo pomaga od wielu, wielu lat. Takie zwyczajne, codzienne pisanie dzienników, pamiętników. I to też jest mój taki sposób właśnie na uporządkowanie tego, co się tam we mnie kłębi, a zwykle jest tego dużo, więc to jest takie, mam wrażenie, rozpływanie jakichś takich splątanych sznureczków i takie wyczesywanie z tego kołtuna tych myśli, tych emocji, które gdzieś tam się tak kłębią. No i na pewno ludzie, po prostu tacy zaufani, bliscy ludzie, z którymi można pobyć i czasami nawet, nie wiem, niekoniecznie dyskutować, czy no, próbować coś naprawiać, czy działać, ale po prostu mieć takie bezpieczne, kojące towarzystwo.
0: No to skoro o tym powiedziałaś, to może sobie teraz posłuchamy Niedźwiedzi. To jest piosenka spoza cyklu Warszawski Zielnik Zuzanny, ale wydaje mi się, że ona teraz dobrze, że ona nam tutaj po prostu pasuje. Co myślisz?
1: Myślę, że jak najbardziej. To jest taka, tak myślę o niej, to jest taka piosenka plasterek. Mam nadzieję.
0: Posłuchajmy. Zuzanna w Radiu Kraków.

chciała 40 lat później, gdy sen już nas znuży jak w to popołudnie. Nie młodzi, nie piękni, nie wolni, zajęci, leżymy wciąż razem objęci. Ostatnie drzemanie mieć z tobą, kochanie, a świat niech się kręci, jak kręcił.

Drodzy Państwo, w Radiu Kraków wybrzmiał utwór Niedźwiedzie Zuzanny, a ja dzisiaj rozmawiam z artystką, gramy jej piosenki, bo przypomnę Państwu, że Zuzia jest autorką tekstów i muzyki, sama też gra na wielu instrumentach, aranżuje te utwory, no i co miesiąc przynosi nam kolejną z piosenek, które współtworzą warszawski zielnik Zuzanny. Zuziu, cieszę się z tej rozmowy, bo myślę, że dotykamy także poza muzyką takich ważnych tematów, na których nie zawsze

0: To prosto z serca, że uwielbiam z Tobą rozmawiać i jest to zawsze dla mnie po prostu święto i taka wielka radość, mimo tego, że nie pamiętam, przyznam, ile lat temu się widziałyśmy ostatnio na żywo, ale mam jakieś takie poczucie takiej bliskości, że to jest człowiek z mojego stada, więc naprawdę też dziękuję Ci za to zaproszenie, bo jest to po prostu no, święto.
1: Wiesz, lubię też tego słowa używać, bo no właśnie, to żeby myśleć o spotkaniu z drugim człowiekiem jako o święcie, czyli czymś bardzo wyjątkowym, o tym, że jeżeli postaramy się właśnie skupić na tej chwili, która teraz trwa, na naszym rozmówcy, mówić do niego tym serduchem, nie myśleć o dziesiątkach spraw, które mamy do załatwienia, co mi się bardzo często zdarza. Nie ukrywam, w sensie takim, że staram się rzeczywiście w rozmowie być tu i teraz, ale może się słuchaczom przyznamy, że miałyśmy taki kłopot, że próbowaliśmy się wcześniej połączyć, nawet żeśmy już dla Państwa nagrały tę rozmowę, ale po prostu techniczne względy nam zupełnie wszystko zepsuły i my byłyśmy jakieś takie a to sztywne, a to jakieś takie, no ta rozmowa po prostu nam się nie udała, a dzisiaj nam się jakoś pięknie rozmawia i chyba właśnie o to chodzi, że czasami warto też pomyśleć, że coś się może nieprzypadkowo dzieje, że coś jest nie po drodze, bo energia nie jest ta, ale to nie znaczy, że z nami coś jest nie tak, po prostu potrzebujemy wziąć oddech i zacząć jeszcze raz i nie jest to nic złego, prawda?
0: Absolutnie. Może jakaś dziwna koniunkcja planet na przykład. Kto wie, co tam się wczoraj działo.
1: No właśnie, słuchajcie, to dokładnie co ma na nas wpływ, to też jest jeden z wielkich takich tematów, prawda? Zuzio, a powiedz mi, jak twoje dni teraz wyglądają? Bo rozumiem, że sporo czasu zajmuje ci pisanie tych kolejnych utworów do twojego zielnika. Czy masz jakiś taki patent, że na przykład sobie zadajesz takie, rano wstajesz i myślisz sobie, dobra, układam plan, tyle, a tyle na pisanie, nie wiem, na jakiś spacer, czy bardziej to jest takie spontaniczne? Jak to wygląda? Jak ten proces twórczy ujarzmić? No bo jednak piosenka musi być w danym miesiącu i to się do tej pory udaje. No więc pytam, jak ci się to udaje porządkować, ten czas, którym dysponujesz?
0: Więc wygląda to bardzo różnie i też zależnie od danej konkretnej piosenki. Bo miałam takie doświadczenia, że na przykład Kintsugi właśnie chodziłam wokół tej wiśni i nic do mnie nie przychodziło, a ten czas płynął i płynął i płynął i już czułam taką straszną presję. A w środku tak próbowałam sobie pielęgnować takie zaufanie, że przecież to przyjdzie, może późno, ale przyjdzie, bo zawsze przychodzi. I rzeczywiście jakby spłynęła ta piosenka do mnie i ja pamiętam, że w zasadzie chyba w 2 godziny napisałam wszystko i była gotowa. A w przypadku innych na przykład układa się to zupełnie odmiennie i mam jakąś jedną frazę, która przyjdzie mi do głowy i chodzę z nią. I jakoś tak mam poczucie, że tak naprawdę te piosenki właśnie do mnie przychodzą same i ja tylko potrzebuję się wprawić w taki stan jakiejś takiej czujności, otwartości i czasami mam takie wrażenie, że te piosenki, może zabrzmi to dziwnie trochę, ale że one już istnieją, w takim sensie, że one już są napisane i gdzieś tam wiszą sobie w przestrzeni, a ja tylko tak mam w odpowiednim momencie wyciągnąć rękę i tę piosenkę złapać i zapisać. Ale jest to wszystko takie przedziwne, powiedziałabym, że metafizyczne wręcz czasami dla mnie przeżycie, że gdzieś to po prostu spływa przeze mnie, się przefiltrowuje i jest. Więc mam raczej takie wrażenie, że tak ten proces działa, a nie, że ja siedzę i nie wiem, tworzę jakieś tam warianty, wymyślam, że to bardziej właśnie przychodzi.
1: Zuzio, a nie wiem, czy tego pytania nie zadałam ci już wcześniej podczas jednej z naszych rozmów, ale gdybyś dzisiaj mogła tak szybciutko w takich jakby punktach opowiedzieć, czy wymienić takie kamienie milowe, jeśli chodzi o twój rozwój, twoją artystyczną i też życiową drogę, bo to myślę sobie mocno się splata. To co ci przychodzi do głowy? Jakie spotkania, czy nie wiem, jakieś wydarzenia, które jakoś cię uformowały, coś w tobie zmieniły, coś ci dały i są po prostu ważne na tej twojej prywatnej mapie?
0: Kurczę, nie wiem, czy jestem w stanie wyłonić takie jakieś konkretne punkty. Ja mam takie poczucie, że po prostu tak bardzo wiele się dzieje we mnie ciągle i w moim życiu, że to wszystko tak bardzo kipi, jest tego tak bardzo dużo. I ja tak ciągle się zmieniam, przechodzę ciągle jakieś wewnętrzne trendy.

0: transformację. Czasami mam wrażenie, że żyję już po prostu 100 lat, że to życie jest takie gęste, takie intensywne, jeśli chodzi właśnie o, i o ludzi, i o emocje, i spotkania. Więc chyba ciężko jest mi jakieś takie momenty kluczowe wyłuskać, bo mam poczucie, że ciągle dzieją się ważne rzeczy, po prostu. To, że nawet takie zwyczajne dni, to zwyczajne w takim sensie, że może nie dzieje się nic spektakularnego wtedy, to i tak jest jakaś taka wewnętrzna, nie wiem, praca, intensywność właśnie emocji i przeżywania wszystkiego.
1: O, wiesz, z jednej strony tak mnie to zaskoczyło, bo spodziewałam się, że może jednak coś wymienisz, a z drugiej strony sobie tak myślałam, słuchając, że to może jest właśnie taka dobra postawa, że ta nasza siła się buduje w tych zwykłych dniach, że czasami owszem, mamy takie spektakularne momenty, jakieś, nie wiem, tak jak w naszym przypadku, gdzieś tam jakieś może zwycięstwa na jakichś festiwalach, czy jakiś koncert na wielkiej imprezie, ale przecież doskonale wiesz o tym, zwłaszcza, że ze swoimi koncertami docierałaś do różnych miejsc, do często małych miejscowości, grając bardzo kameralnie, że często właśnie takie ciche spotkania, że w nich jest tak ogromna moc, że no właśnie to tam się coś niezwykłego wydarza, że no właśnie, że to jest ciągle tajemnicą tak naprawdę, kiedy przeżyjemy coś mocniej, że czasami się na coś szykujemy, a później się okazuje, ojej, jednak no jakoś było inaczej, może nie tak mocno, jakby się chciało, a czasami coś po prostu przychodzi znienacka i myślisz sobie, matko święta, ja teraz czuję, że ja żyję, mam ciarki, nie wiem, no po prostu...
0: Gdzieś dzieje się coś tak intensywnego, ważnego. Tak, ja absolutnie mam takie poczucie i powiem jeszcze tylko, że miałam taką refleksję, jak to chyba było już 2 lata temu, grałam koncerty dwa w Turcji, co było piękną przygodą, natomiast pamiętam, że tak mnie to później bardzo poruszyło, jak grałam jakieś właśnie kolejne koncerty, bardzo, bardzo kameralne, bo gram sporo domówek, w jakichś takich malutkich miejscowościach, czasami na wsiach i pamiętam, że tak po prostu mnie to olśniło, że ta egzotyka była wspaniała i piękna i chciałabym to przeżyć jeszcze raz. Natomiast dotarło do mnie, że w zasadzie tego nie potrzebuję, bo ja czuję takie zagęszczenie często właśnie emocji i jakiejś takiej magii i cudowności, że ja mogę po prostu być w najmniejszym domku świata z garstką ludzi i tam też się wydarzą rzeczy tak istotne dla mnie i tak wspaniałe, że ciężko się to w ogóle jakoś tak mierzy. To po prostu jest takie bardzo subiektywne, ale pamiętam, że miałam taką myśl, że ja wcale nie potrzebuję być gdzieś daleko, to nie musi być wielkie, bo to nie jest chyba ten klucz, który jest dla mnie istotny.
1: Och, to też pięknie powiedziałaś, że to nie jest klucz, który dla ciebie jest istotny. Myślę, że kiedy się już zda sprawę właśnie, co jest tym kluczem, oczywiście tak sobie też myślę, że tych kluczy może być wiele, ale właśnie, co jest ważne, co nie jest ważne, czego się chce, a być może czego się już nie chce w życiu, to, że to są takie też ważne bardzo kroki i nawet trudno o nich rozmawiać, bo to są często takie elementy jakiejś wewnętrznej przemiany, które się dzieją na takim poziomie... No właśnie, nawet trudno tutaj, bo już dochodzimy do takich tematów, gdzie trudno nawet słów używać, chociaż my w tych słowach siedzimy po uszy. Bo dotykamy jakiejś takiej tkanki, gdzie to słowo sobie trochę nie radzi, takiego realnego przeżycia. U kogo ja to przeczytałam ostatnio? Chyba u Stasiuka, że życie jest zawsze ciekawe niż to, co o nim napiszemy. I wydaje mi się to prawdą. Natomiast chyba zaniechanie próby opisywania tego, co czujemy, co widzimy, to nie byłaby dobra droga, ale Tak, wydaje mi się, że tak chyba jest. Zgadzasz się z takim zdaniem?
0: To właśnie i tak, i nie.
1: No.
0: I tak, i nie. Wydaje mi się, że to co się wydarza, w czym jesteśmy zanurzeni, to życie, jakby zawsze jest takie najświeższe. Jak jesteśmy w czymś obecni, to po prostu pulsuje i chyba ta nieuchwytność i ta zmienność jest czymś takim niesamowitym i ciężko jest to opisać, ale z drugiej strony ja na przykład chyba nie wyobrażam sobie, że miałabym z tych prób opisu zrezygnować. Jest to po prostu coś takiego dla mnie absolutnie naturalnego, że są rzeczy dla mnie istotne, które ja później próbuję w tych słowach zamknąć. No, chyba nie umiałabym po prostu w inny sposób tego wyrazić, tak mi się wydaje. I tych momentów. Może to jest jakaś próba tak naprawdę zatrzymania i przeżycia raz jeszcze tych ważnych momentów, tak sobie teraz to poczułam, tych istotnych, nie wiem, historii które się wydarzają. To jest taka trochę stop klatka i później możemy raz jeszcze i raz jeszcze. Oczywiście to nie będzie jeden do jednego, ale chociaż się zbliżyć do tego przeżycia z danego momentu.
1: Przyszło mi też do głowy to, co kiedyś mój przyjaciel, wspaniały pisarz, który nie publikuje, Stanisław Pietrzyk. Mam nadzieję, że kiedyś świat usłyszy o nim, bo te rzeczy, które tworzy, są absolutnie niezwykłe. Może też dlatego, że on właśnie nie ma takich aspiracji, żeby to pokazywać. Po prostu jest to część jego życia, ale z drugiej strony chciałabym bardzo, żeby jednak to pokazał światu, bo te rzeczy są po prostu niezwykłe. I on kiedyś powiedział takie piękne zdanie, że zapisane żyje powielokroć. I że tak, możemy wracać do tego, ale widzisz, ty dając nam piosenkę, raz, że ta piosenka będzie nawet jak już ciebie nie będzie, ta piosenka będzie jak już będziesz ty czuła coś zupełnie innego niż wtedy, kiedy ją pisałaś, ale ona będzie aktualna dla innych ludzi, bo to tak działa i to też jest jakiś taki rodzaj magii. Tak jakbyśmy trochę chcieli oszukiwać czas, że on się toczy na różne sposoby, inaczej już dla mnie, ale poprzez moje dzieło wnosi coś istotnego w jego życie często, bo przecież na pewno dzielą się twoi słuchacze przemyśleniami i no, zwierzają się, co dana piosenka w nich robi, prawda?
0: Tak, tak, tak. I to jest też dla mnie zawsze takie niesamowite, kiedy okazuje się, znaczy bardzo mnie to zawsze cieszy i porusza, kiedy okazuje się, że ja piszę, bo potrzebuję po prostu dla siebie, to jest jakiś taki proces terapeutyczny, ale kiedy okazuje się, że ta piosenka wypuszczona w świat komuś coś dobrego zrobiła i pozwoliła coś albo przeżyć, albo nie wiem, spojrzeć na coś inaczej. Natomiast zawsze też mnie to tak zachwyca, jak bardzo różnie można te same historie widzieć i ja zwykle piszę z jakąś intencją, tak opowieść jest o czymś, a potem od ludzi słyszę, że oni to widzą z zupełnie innej perspektywy i to jest też dla mnie fascynujące, że wydaje mi się, że to tylko tak, a potem słyszę interpretację i wow, i okazuje się, że tam jeszcze jakieś takie w ogóle inne przestrzenie się otwierają i to trochę żyje swoim życiem i uwielbiam to. To jest w ogóle naprawdę największe chyba wyróżnienie, jak właśnie mogę takich historii od ludzi posłuchać.
1: Zuziu, ja ci życzę, żeby tych historii było może nie jak najwięcej, ale może tego ci życzę, żeby ludzie mieli odwagę się właśnie dzielić tymi historiami, bo wydaje mi się, że wtedy zawsze mówią o sprawach dla siebie ważnych i że to są takie chwile istotne i dla nich, i dla ciebie, że się właśnie spotykacie dzięki temu medium, jakim jest piosenka w tej swojej krótkiej formie, że te 2, 3, 4 minutki czasami może nas przenieść w jakiś inny świat, albo skłonić do refleksji, albo zatrzymać na chwilkę i że właśnie no taka drobinka tak naprawdę, nad którą oczywiście umówmy się, no nie umówmy się, tylko tak jest, trzeba się napracować, no ale później ten efekt końcowy właśnie jest taką jakby miniaturką, prawda, to nie jest jakaś opowieść, która trwa, nie wiem, godzinę, jakieś słuchowisko czy film.
0: Tak, taki kondensat.
1: Tak, tak, ale właśnie dokładnie tak i że to działa jako medium, więc życzę ci takich spotkań w muzyce, w życiu, które cię budują. No i życzę sobie, żebyśmy się spotkały wreszcie face to face, bo to jest jednak ważne. Chociaż powiem ci, że też ma swój urok takie rozmawianie, kiedy tylko właśnie ten jeden zmysł działa najmocniej, czyli słuch, prawda, że mogę się wsłuchać w twój głos, co w radiu jest kluczem. Chociaż dzisiaj już wiadomo też, czasami się i pojawia jakiś obraz. No ale my dzisiaj sobie tak gadulimy, używając swoich głosów. No i za chwilę znowu nam, Zuzanko, zaśpiewasz i to będzie twoja piosenka Szklana Pułapka, bo myślę, że sobie właśnie to zagramy, że ten warszawski zielnik Zuzanny niechże wybrzmi te wszystkie odsłony, po to właśnie, żeby czekać na kolejne piosenki, które pojawią się w maju, w czerwcu i tak dalej. Dobra, to co, gramy na koniec
0: Oczywiście.
1: Szklaną Pułapkę?
0: Z przyjemnością.
1: A powiedz mi jeszcze tam inspiracją, jakie rośliny były?
0: To wspomnę, że na Pradze, gdzie mieszkam, na Pradze Północ, mamy kaktusy i to nie byle jakie, ponieważ są to kaktusy zrobione ze szkła. Przepiękna instalacja artystyczna Wioli Głowackiej i właśnie te nieoczywiste szklane kaktusy stały się inspiracją do napisania piosenki. Piosenka osadzona właśnie w trochę takich praskich, podwórkowych klimatach dawnych kapel.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Kraków gościła Zuzanna. Pięknie Ci, Zuzanku, dziękuję, no i do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
1: Drodzy Państwo, to była audycja Dobry Wieczór u Hanki Wójciak, cykl Gwiazda Wieczoru. Naszą gwiazdą była Zuzanna i teraz raz jeszcze dla nas w piosence Szklana Pułapka. Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Dobrej majówki, no i do zaś.
2: Ujrzał ją w parku praskim, była jak anioł z obrazka, słodka jak z kremem rurki, karmiła z ręki wiewiórki.

0: Radio Kraków. Wieczorna terapia.
1: Dobry wieczór. Długi weekend majowy to czas odpoczynku, relaksu, regeneracji oraz ładowania baterii. Służą ku temu różne narzędzia. Dobry film, wciągająca książka czy też długi spacer. Ale zdarza się też i tak, że mając dużo wolnego czasu, zaglądamy do sieci, skrolujemy media społecznościowe i robimy zakupy online. Czy te czynności powinny nas zaniepokoić i czy nazwiemy je uzależnieniem behawioralnym? Odpowiedzi poszukamy już za chwilę w wieczornej terapii w Radiu Kraków, bo porozmawiamy o uzależnieniach behawioralnych. Wioletta Gawlik i Marcin Szafrański. Zapraszamy.

0: Ze mną jest już Marcin Szafrański, psycholog, psychoterapeuta. Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć i dobry wieczór.
0: Dziś, Marcin, porozmawiamy na temat uzależnień behawioralnych. Kiedy czytałam na ten temat, to wyskoczyło mnóstwo czynności, które mogą nas uzależniać, ale chciałabym, żebyś to zweryfikował dzisiaj bardzo dokładnie i prześledził wszystkie te czynności, które mogą być dla nas niebezpieczne. Natomiast chcący mówić o uzależnieniach, to musimy powiedzieć, czym są uzależnienia behawioralne na początek.
1: Więc widzisz, sprawa nie jest wcale taka prosta, jakby się wydawało, bo do kategorii uzależnień behawioralnych rzeczywiście można wrzucić bardzo wiele czynności. Są takie, które są bardziej typowe albo mniej typowe. Ta kategoria w gruncie rzeczy jest bardzo niejednolita. Ona się opiera na jakimś jednym podstawowym, wspólnym, wydaje się, mechanizmie, ale ten mechanizm, tak patrząc z zewnątrz, wydaje się bardzo podobny. Natomiast już kiedy wchodzimy w szczegóły, okazuje się, że obraz poszczególnych sposobów zachowania wcale nie jest taki sam. Mimo czynnościach, różnego rodzaju czynnościach, które stają się dla nas bardzo istotnym elementem życia, takim, że nie jesteśmy w stanie ich nie wykonywać, które jednocześnie dają nam przyjemność. To jest jakby pierwsze kryteria.
0: Czyli działa coś na nasz ośrodek nagrody w mózgu.
1: Tak, no to są, najczęściej mówi się o tym, że one są dopaminozależne, te czynności, czyli ładują nam rzeczywiście układ nagrody i skłaniają do powtarzania tych czynności. Takie kryterium, które się przyjmuje różnicujące, jest związane z tym, że to są czynności, które w dosyć znaczący sposób dezorganizują nam życie i sprawiają, że inne sfery naszego życia, także dla nas istotne, są zaniedbane. A takie sfery jak na przykład relacje, jak życie rodzinne, jak zdrowie.
0: Życie zawodowe również.
1: Zawodowe, tak. Chociaż uzależnienie od pracy także jest jedną z tych rzeczy, którą się często wymienia.
0: Pracoholizm, tak zwany.
1: Problemem z uzależnieniami behawioralnymi jest to, że w gruncie rzeczy, mimo tego, że wydaje się na pozór, że to jest bardzo podobne do zaburzeń związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, nie jest to jednak ta sama historia, w związku z czym po pierwsze być może samo używanie słowa uzależnienie nie jest tutaj do końca adekwatne, bo mechanizm działania jednak mimo pozornych podobieństw jest inny, to pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, że nawet w obrębie tych wszystkich czynności, które są tutaj wymieniane i które mogą, powiedziałbym, w tej już trochę rozszczelnionej kategorii uzależnień behawioralnych się znaleźć, są bardzo różne zachowania. Mówimy na przykład o uzależnieniu od seksu, mówimy o uzależnieniu od internetu, czy też mediów społecznościowych. Bardziej dzisiaj mówimy o uzależnieniu od grania, mówimy o uzależnieniu od hazardu, mówimy o uzależnieniu od ćwiczeń
0: zakupów,
1: fizycznych,
0: od zakupów. Diety.
1: Umówmy się, jakby tak szeroko traktując całą tą kategorię uzależnień, wszystko, co w jakiś sposób ma pozytywny na nas wpływ i co daje nam satysfakcję i gratyfikację, można by było potraktować jako potencjalną sferę, w której takie uzależnienie mogłoby się pojawić.
0: Czyli chcesz przez to, Marcin, powiedzieć, że tak naprawdę każda czynność, która w jakiś sposób sprawia nam przyjemność, może nas uzależnić?
1: No, są takie, które jakby są bardziej rozpoznawane i najczęściej właśnie tą gratyfikację dają. I rzeczywiście można to rozpoznawać jako, już powiedziałbym, taką umowną trochę kategorię uzależnienia behawioralnego. Dlaczego mówię umowną? No bo trzeba wyraźnie podkreślić i powiedzieć już na samym początku, że spośród wszystkich tak zwanych uzależnień behawioralnych w klasyfikacjach zaburzeń funkcjonują tylko dwa. Uzależnienie od hazardu, które występuje zarówno w europejskiej, jak i amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń oraz uzależnienie od gier, które występuje w klasyfikacji europejskiej, czyli w ICD.
0: To i powiedz od razu, dlaczego tak jest, że no, tylko od hazardu i od gier w tych klasyfikacjach, o których opowiadasz, to jest klasyfikacja ICD-10 i ICD nowsza 11. Tak. Rzeczywiście te dwa rodzaje uzależnień są wyznaczane, wydzielane, podkreślane. No więc dlaczego te inne, o których powiedzieliśmy wcześniej, czyli cały ten siecioholizm, seksoholizm, pracoholizm, zakupoholizm i tak dalej, dlaczego one nie są uwzględnione?
1: Może podzielę to na trzy części, to odpowiedź na to pytanie. Pierwsza jest taka, że na przykład uzależnienie od hazardu daje bardzo wyraźnie jednolity dosyć obraz grupy, która jest sklasyfikowana jako osoby, które są uzależnione właśnie od hazardu. Mają zarówno w miarę podobny profil zachowaniowy, w miarę podobny profil związany z funkcjonowaniem ich mózgu. To jest jakby bardzo, bardzo ważne. ważna kwestia, w związku z czym można założyć, że jest pewnego rodzaju jednolita charakterystyka, która jest związana z uzależnieniem od hazardu. To jest pierwsza odpowiedź, która jakby wzmacniała tą decyzję. Druga odpowiedź mówi tak, że nie ma żadnego większego powodu. Otóż uzależnienie od hazardu jest związane po prostu z negatywną oceną społeczną i dlatego hazard mieści się w tych klasyfikacjach, a na przykład uzależnienie od pracy albo uzależnienie od ćwiczeń fizycznych już nie. Innymi słowy, jest to bardziej destrukcyjne, ale zwróćmy uwagę na bardzo ważną rzecz. Z punktu widzenia norm społecznych, ja bym od razu bardzo mocno to podkreślił, dlatego że jednym z przyczyn, dla których ja tak samo oponowałbym przeciwko włączaniu innych uzależnień behawioralnych do systemu zaburzeń, jest nadmierna medykalizacja funkcjonowania człowieka i nadmierna patologizacja zachowań. Nie wszystko, co my robimy negatywnego w życiu, nie wszystko, co nas obciąża, nie wszystko, co jest dla nas szkodliwe, jest od razu zaburzeniem. To są może trudne rzeczy, bardzo ciężko rzeczywiście niejednokrotnie się z tego wyzwolić. Niemniej jednak nie oznacza to od razu, że jest to zaburzenie, które należy poddawać leczeniu. A propos leczenia, leczenie, także farmakologiczne wspomaganie leczenia hazardu w jakiś sposób daje pozytywny rezultat w niektórych przypadkach, w związku z czym to jest jakby kolejny czynnik związany z tym, dlaczego hazard akurat włączać do systemu klasyfikacji zaburzeń, a innych tak zwanych właśnie uzależnień behawioralnych już niekoniecznie.
0: No ale do tej klasyfikacji też włącza się uzależnienie od gier. Tak. Podobnie jak hazard, tak. Jest to uzależnienie określane?
1: No widzisz, zwróć uwagę na to, że tego uzależnienia na przykład w DSM-ie nie ma. Tutaj też jest dyskusja, jest to niejednolita historia. Podejrzewam, że przy każdej kolejnej edycji systemów klasyfikacji zaburzeń będą kolejne bardzo poważne dyskusje dotyczące tego, czy to włączać, czy tego jednak nie włączać, to będzie bardzo poważne konsekwencje tak samo, prawda? Bo jeżeli już coś już określamy jako zaburzenie, ma to zarówno skutki społeczne, ma tak samo wskazania do leczenia lub nieleczenia. Jest to związane tak samo z kolejną rzeczą, czyli z czymś, co my nazywamy wielokrotnie terapeutyzacją społeczeństwa, innymi słowy, że powinniśmy się leczyć już absolutnie z wszystkiego, co wcale niekoniecznie jest aż taką rzeczywistością, w której my żyjemy. Co nie oznacza, że z drugiej strony, że osoby, które mają problemy związane z tym, że w nadmierny sposób nie potrzebują jakiegoś wsparcia i pomocy z tego, żeby się z tego wyciągnąć. Bo to jest jakby też rzecz, którą należy rozpoznać i na którą należy zwrócić uwagę. Chciałbym podkreślić jeszcze raz to. Mówimy tutaj, powtarzamy słowo nadmiarowe. No więc pytanie brzmi, co to znaczy nadmiarowe i gdzie jest ten kryterium, granica, tak, to normy, które my jesteśmy w stanie stosować.
0: Za chwilkę szukać, jeśli pozwolisz, Marcin, tej granicy, którą można postawić i odróżnić uzależnienie od na przykład przyjemności, którą czerpiemy z obcowania z daną czynnością. To za moment, ale jeszcze na chwilę wrócę, bo skoro jesteśmy przy tej klasyfikacji ICD, to chciałabym cię zapytać o to, co to właściwie dla nas znaczy, że uzależnienie od hazardu czy od gier zostało do tej klasyfikacji ICD, czyli zaburzeń, wpisane. Czy to oznacza, że właśnie to uzależnienie, czyli od hazardu czy od gier, jest chorobą, a wszystkie inne uzależnienia behawioralne, o których sobie już powiedzieliśmy, a o których będziemy jeszcze szerzej mówić, już nie są nazywane chorobą? Nie można ich w taki sam sposób leczyć? Jak to rozumieć? Co to nam daje, to wpisanie do klasyfikacji?
1: Powiem tak, nie chorobą, tylko zaburzeniem, bo to jest też, ja bym jednak utrzymywał stosowanie tego rozróżnienia. Jeszcze chciałem dopowiedzieć najpierw o tym trzecim czynniku, bo to jest związane też z odpowiedzią na to pytanie, które przed chwilą zadałaś. To jest związane z nakładaniem się obrazu klinicznego tak zwanych uzależnień behawioralnych od innych zaburzeń. Tutaj niejednokrotnie mamy z tym spory problem. Uzależnienie na przykład od hazardu niejednokrotnie w sposób dosyć wyraźny mimo wszystko da się odróżnić od współwystępowania czynników, które są związane na przykład z objawami depresyjnymi albo z objawami związanymi z czynnościami, z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym. Dlaczego to jest takie istotne? Istotne jest to dlatego, że tego rodzaju zachowania analogiczne ludzie przejawiają właśnie w przebiegu i w rozwoju innego rodzaju zaburzeń, prawda? W związku z czym stosowanie odrębnej kategorii dla zaburzeń behawioralnych tylko gmatwałoby sytuację i sprawiało jeszcze większe kłopoty z diagnozą, niż ułatwiałoby pracę klinicystom. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, co to znaczy, że coś jest włączone? No widzisz, no to w sensie na przykład systemu społecznego pytanie brzmi, czy można uzyskać pomoc w leczeniu związanego z danym zaburzeniem, na przykład od systemu wsparcia społecznego, w tym przede wszystkim na przykład finansowania leczenia z funduszy publicznych. No to jest jakby rzecz, która jest związana z niezależnie od tego, jakie rozwiązania rozwiązania szczegółowe są przyjmowane w danych krajach, bo bywa z tym różnie, jest to jakiś punkt odniesienia, bardzo ważny punkt odniesienia.
0: Bo mam napisane, że jestem uzależniona od hazardu na przykład i w związku z tym wymagam od państwa jakiegoś wsparcia i opieki.
1: Na przykład tego i tak samo w określony sposób twoje zachowanie, które jest związane z tym, w jakiej sytuacji jesteś, powinno być rozpoznawane na przykład przez inne osoby, które funkcjonują w społeczeństwie, dajmy na to, przez osoby, które są, nie wiem, twoimi pracodawcami, osoby w twojej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. No to jest, niesie pewne konsekwencje. Z punktu widzenia psychologicznego różnicy nie ma żadnej. W sensie dla mnie to nie jest jakaś wielka i gigantyczna różnica, czy jest tak, czy inaczej, prawda? Bo to raczej istotny jest mechanizm psychologiczny, mechanizm patologiczny, potencjalny mechanizm patologiczny, który można rozpoznać. Czy uzależnienie, powiedzmy sobie, nie wiem, od zdrowej diety może w danych przypadkach być dużo bardziej szkodliwe, trudne dla otoczenia, czy dla osoby, która tego doświadcza, niż uzależnienie od hazardu, które zostało rozpoznane, a w gruncie rzeczy na niewiele wpływa. No, może być. To są bardzo szczególne, bardzo rzadkie przypadki, ale jednak może występować coś takiego. W związku z czym, pochylając się nad konkretnym człowiekiem, no to czy coś jest sklasyfikowane, czy nie, nie ma takiego wielkiego znaczenia, ale moim zdaniem powinno być bardzo wyraźną wskazówką. Bardzo wyraźną wskazówką tak samo dla osób zmagających się z tego rodzaju problemami, że to nie jest najczęściej ta sama historia i ten sam proces nie powinien być stosowany, co w sytuacji na przykład w szczególności uzależnienia od substancji psychoaktywnych. To słowo uzależnienie w moim osobistym odczuciu bywa tutaj bardzo mylące.
0: I bywa też nadużywane.
1: I bywa zdecydowanie nadużywane, tak.
0: O uzależnieniu behawioralnym, szanowni państwo, rozmawiamy dziś w Wieczornej Terapii w Radiu Kraków wraz z Marcinem Szafrańskim, psychologiem, psychoterapeutą. Do rozmowy wrócimy za moment.

0: Dziś w Wieczornej Terapii w Radiu Kraków wraz z Marcinem Szafrańskim, psychologiem, psychoterapeutą, rozmawiamy, szanowni państwo, na temat uzależnień behawioralnych. Marcin, gdzie kończy się przyjemność, a zaczyna już niebezpieczna gra z daną czynnością, która przyjemności dostarcza? To znaczy, czy jesteśmy w stanie postawić granicę pomiędzy czynnością, która jest dla nas, no nie jest niebezpieczna, czyli dostarcza nam tylko satysfakcji, a pomiędzy uzależnieniem behawioralnym. A jeszcze gdybyśmy do tego dołożyli zachowanie kompulsywne, to już robią nam się schody.
1: To ja bym, no spróbujmy w takim razie trochę najpierw to porozplątywać. Zachowania kompulsywne charakteryzują się przynajmniej w teorii, w założeniu trochę czymś innym. W sytuacji uzależnień behawioralnych mamy do czynienia z ładowaniem układu nagrody. Czyli robimy coś, co nam sprawia przyjemność, doznajemy tej przyjemności, doznajemy satysfakcji i chwilę później potrzebujemy znowu sobie ten układ nagrody dopieścić, w związku z czym podejmujemy tą czynność znowu. W sytuacji zaburzenia, w szczególności obsesyjno-kompulsywnego, ale w sytuacji kompulsji mamy raczej do czynienia z sytuacją taką, że nie musimy wcale i często nie dostajemy tej nagrody, tej przyjemności. Raczej unikamy sytuacji takiej wyobrażonej, czyli kary, która jest związana z tym, jeżeli czynności nie wykonamy. Nasz mózg w takich sytuacjach działa w taki sposób, że czujemy rosnące napięcie, rosnący niepokój i ta czynność rozładowuje ten niepokój. Nie daje nagrody. Jakby takie jest założenie przynajmniej.
0: Podajmy cały przykład, problem, czyli 3 razy sprawdzam drzwi, zanim wyjdę z domu, czy są zamknięte.
1: Znaczy, widzisz,
0: to jest kompulsja.
1: Cały problem, że to samo zachowanie może być zarówno kompulsją, jak i może być zachowaniem, które jest związane z uzależnieniem kompulsywne.
0: No, ale nie słyszałam o przypadkach osób uzależnionych od zamykania drzwi.
1: No tak, z tego powodu, że samoczynne zamykanie drzwi raczej nie daje
0: przyjemności.
1: Szczególnej przyjemności. Tak. Ale na przykład uzależnienie od ćwiczeń fizycznych. Mamy sytuację,
0: to bywa
1: w której...
0: trudne,
1: no właśnie, dokładnie. Mamy sytuację, w której daje nam tą przyjemność, daje nam to satysfakcję. Świetnie. Więc powtarzamy. A uzależnienie właśnie tak powszechnie się wymienia jako jedno z takich dużych kategorii związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Powtarzamy. Czym to się różni od sytuacji, w której dochodzimy do punktu, w których nie możemy nie wykonać tego ćwiczenia fizycznego z tego powodu, że będziemy czuć dyskomfort, stres i napięcie, które doprowadzi do sytuacji, że w końcu je wykonamy. Czy z dużą przyjemnością, większą, mniejszą, czy w pewnym momencie może wcale bez żadnej przyjemności, no to jest rzecz już zaczyna być mocno dyskusyjna. Innymi słowy, w tej całej sferze związanej z uzależnieniami behawioralnymi istnieje taki overlapping, takie nakrywanie się rzeczywistości związanej z kompulsjami i rzeczywistości związanej z ładowaniem układu nagrody. Co powoduje z kolei, tak jak już mówiliśmy sobie w pierwszej części, często pewnego rodzaju problemy diagnostyczne, tak? Bo to nie jest łatwe do rozróżnienia. My sobie na papierze możemy prosto napisać, kompulsja to, a tutaj system nagrody to i uzależnienie potencjalne behawioralne. W rzeczywistych sytuacjach życiowych może być bardzo różnie. Dodatkowo zwróćmy uwagę też na to, że ta potrzeba ładowania sobie układu nagrody może być związana na przykład także z zaburzeniami nastroju. Prawda? Więc tutaj mamy też kolejną sytuację, która nie jest łatwa, ponieważ jest to sposób na podnoszenie sobie nastroju. Podnoszenie nastroju, czy skuteczne? No niekoniecznie skuteczne, ale w dłuższej perspektywie czasu może to być taka czynność, która robi się bardzo, powiedziałbym, powtarzalna w dużym cyklu dezorganizującym życie i w gruncie rzeczy tak naprawdę utrudniającym leczenie. Nie, bo to jest jakby czynnik podnoszący. Mamy fajnie, że w sytuacji zaburzenia nastroju mamy coś, co podnosi nas trochę na duchu. No,
0: podajmy przykład tego podnoszenia nastroju. Oglądanie seriali godzinami. Czy może być uzależniające?
1: Może być oglądanie seriali, może być tak samo jak scrollowanie social mediów. To jest każda rzecz, o sobie o tym powiedzieliśmy, która daje nam satysfakcję, która daje nam nagrodę, daje nam przyjemność. Czasem mówi się o dodatkowej rzeczy, która jest też w gruncie rzeczy problematyczna w tym momencie, jeżeli chodzi o takie powszechne przyjęcie tego rodzaju zasady, ale którą też bym wziął pod uwagę, czyli nie sama przyjemność, ale tak naprawdę wejście w stan takiego dobrostanu związanego z pewnym relaksem, jako czynnik, który z kolei ładuje uzależnienie. Dlaczego to rozróżnienie jest istotne? W przypadku serialu możemy doznawać przyjemności związanej z tym, że oglądamy, prawda? To jest, daje nam satysfakcję, tak, radość, frajdę, pobudza intelektualnie, jakieś emocje się pozytywne pojawiają, albo w ogóle pojawiają, daje to generalnie przyjemność.
0: No, bo może być sytuacja, też jakieś napięcie.
1: No właśnie o to chciałem powiedzieć. Przez godzinę, dajmy na to, odcinka, my nie doznajemy czegoś negatywnego, to co potencjalnie mogłoby się zdarzyć, związane ze stresem i napięciem, które jest na przykład związane z codziennym funkcjonowaniem, prawda? Z funkcjonowaniem w relacji, funkcjonowaniem w pracy czy gdzieś tam. W związku z czym odcinek się kończy, co robimy? Klik, włączamy następny odcinek, żeby wcale nie, nawet niekoniecznie sobie ten system nagrody pobudzić, ale żeby doznać tego uczucia pseudo, w gruncie rzeczy niejednokrotnie, spokoju i relaksu i odsunięcia czegoś, co jest stresujące i napięciogenne. I teraz wróćmy sobie znowu do tego rozróżnienia, o którym mówiliśmy, prawda, chwilę wcześniej, czyli pomiędzy kompulsjami a pobudzaniem układu dopaminergicznego. No, znowu zaczyna się to jakby nakładać na siebie i odpowiedź na to, na pytanie, gdzie, czego jesteśmy bliżej, nie jest łatwa i jednoznaczna. Przy okazji chciałbym bardzo podkreślić, że wcale nie twierdzę w ten sposób, że jednolity obraz związany z kompulsjami nie jest, znaczy ulega też zaburzeniu, prawda? Nie, to tak nie jest. To jest dosyć jednoznaczna jednostka kliniczna i dobrze rozpoznana. Chodziło mi o proste i precyzyjne rozróżnienie pomiędzy jednym a drugim, co niekoniecznie zawsze ma miejsce.
0: To w takim razie, skoro o rozróżnieniu mowa, to podajmy jeszcze przykład tego, co różni uzależnienie behawioralne od uzależnienia od substancji, bo kiedy ciebie słucham, to tak sobie myślę, choć nie wiem, czy właściwie można odpowiedzieć na pytanie, które z tych uzależnień jest gorsze, bardziej destrukcyjne dla człowieka, ale mniemam, że uzależnienie behawioralne jest trudne i bardzo negatywnie wpływające na ludzi, ponieważ trudniej od tej czynności, od której jest się uzależnionym, odejść. No bo kiedy mówimy o osobie, która jest uzależniona od zdrowego odżywiania, no to ona przecież nie przestanie się odżywiać, tak? Chcący jakby radzić sobie z danym uzależnieniem. Ona będzie musiała znaleźć jakąś metodę, jakieś narzędzie, które pomoże jej radzić sobie z danym problemem, ale absolutnie z tej czynności zrezygnować nie będzie mogła. No więc w przypadku uzależnienia od substancji najczęstszym remedium to odstawienie danej substancji, tak? A w przypadku uzależnienia behawioralnego, no właśnie, tutaj ciężko o jakąś taką jednoznaczną drogę radzenia sobie z danym uzależnieniem. I na razie nie pytam ciebie o to, jak sobie z tym problemem radzić, tylko jakby próbuję ciebie podpytać o to, jak to uzależnienie behawioralne czytać, rozumieć, jak je ustawiać w stosunku do uzależnienia od substancji.
1: Ważne jest i bardzo istotne to, co powiedziałaś. To, od czego uzależniamy się, naprawdę robię cały czas cudzysłów, którego nie widać, jest związane z bardzo często z pozytywnymi zachowaniami, z rzeczami, które są dobre dla nas w życiu, tak? Mówimy tutaj o pracy, mówimy o ćwiczeniach fizycznych, mówimy o seksie, o zdrowym odżywianiu, mówimy o bardzo wielu czynnościach, które są po prostu dobre, tak? Które dają nam dużo frajdy w życiu. No, granie może być fantastyczną rozrywką, może dawać dużo przyjemności. Każda z tych rzeczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, o hazardzie tutaj mamy podejrzenie, że też ono jest włączone do tej klasyfikacji zaburzeń, wcale nie ze względu na jakieś jednoznaczne różnice w sensie czysto klinicznym, a raczej związane z normami społecznymi. Więc owszem, to jest prawda. Znaczy kwestia odstawienia, owszem, można by było tak założyć, że możemy bez seksu można żyć na przykład, nie? Można by żyć bez pracy, podejrzewam. Można bez różnych rzeczy funkcjonować i żyć, natomiast nie jest to rozwiązanie. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z funkcjonowaniem, z uzależnieniem od substancji, no to rozróżnienie jest bardzo proste. Czym innym jest to, co jest związane z zachowaniem, które daje nam satysfakcję, czym innym jest to, że wprowadzamy do organizmu substancję, która bezpośrednio pobudza nasz układ nerwowy i w związku z czym powoduje zmiany w jego obszarze. Bez tej substancji mózg domaga się dostarczenia tej substancji po to, żeby znowu wejść w określony stan. Tutaj nie mamy tego rodzaju sytuacji. To nie jest substancja zewnętrzna, to jest substancja wewnętrzna. I oczywiście mówię w ogromnym uproszczeniu, bo z kolei te substancje zewnętrzne powodują zmiany w funkcjonowaniu substancji, które składają się na funkcjonowanie naszego mózgu, na przykład na neuroprzekaźniki. Natomiast no, generalnie na tym polega podstawowa, bardzo, bardzo istotna różnica. Jeżeli pytasz się o skutki, to powiedziałbym tak, większość uzależnień tak zwanych uzależnień behawioralnych nie prowadzi do jakichś wyraźnych, bardzo negatywnych skutków życiowych. To jest istotne. Myśmy powinni raczej zwracać na to uwagę, żeby zastanowić się niejednokrotnie nad tym, czy my sobie jednak nie powinniśmy zmienić sposobu funkcjonowania, żeby żyć lepiej. Mówimy o uzależnieniu na przykład od social mediów. Faktem jest, niepokojące jest i negatywne dla naszego zdrowia psychicznego, dla funkcjonowania naszych relacji, dla funkcjonowania naszego zdrowia, nie tylko psychicznego, ale i fizycznego, scrollowanie Instagrama czy TikToka po 5 godzin dziennie. Jednak jednoznaczne powiedzenie, że to jest nie okej, jest to zaburzenie, które należy leczyć, no jest niestety chyba trochę wykroczeniem za daleko, bo nie tutaj to leży sedno problemu. W ten sposób zaczynamy normatywizować ludzkie zachowania i narzucać jeden jednolity model odbioru tego, w jaki sposób myśmy się powinni zachowywać, a wszystko, co do niego nie pasuje, babam, leczymy, najlepiej ten żart powtarzamy na antenie już nie jeden raz, wieloletnią, długotrwałą psychoterapią sięgającą do głębin naszego dzieciństwa. Więc no, nie doprowadzajmy sytuacji do absurdu zupełnego, tak? To jest kwestia tak samo, że generalnie w ogóle przy wszystkich uzależnieniach można mówić o pewnym skalowaniu, nie? Nawet tak samo uzależnień jest w uzależnieniach związanych z substancjami psychoaktywnymi. To też nie jest tak, że każde zażywanie każdej substancji uzależnia w taki sam jednolity sposób.
0: I nie wszystko uzależnia.
1: Tak. I dana osoba, która będzie wedle jednej osoby, w danej ocenie, mówimy o sytuacjach takich niejednoznacznych, w tej strefie szarości, która jest dosyć spora, przez jedną osobę zostanie oceniona jako uzależniona, przez drugą nie. I mówimy tutaj o specjalistach, więc to też nie jest taka prosta historia. Prawdziwe uzależnienia od substancji psychoaktywnych najczęściej rodzą zdecydowanie cięższe i bardziej negatywne skutki, co nie oznacza...
0: I co ciekawe, nie tylko dla osoby uzależnionej, ale też i dla całego środowiska.
1: Tak, tak, tak.
0: Rodziny, pracy, wszystkich wokół.
1: Jednak skrajne formy uzależnień behawioralnych mogą nieść równie ciężkie konsekwencje. Wydaje mi się jednak, że w takich sytuacjach, które mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo mocno patologicznymi już formami związanymi z uzależnieniem od tych wszystkich, całej sfery zachowaniowej, mamy nakładanie się zupełnie innych zaburzeń i należy podejrzewać w takich sytuacjach współwystępowanie innych klinicznych jednostek już niejednokrotnie chorobowych, jak na przykład depresji.
0: Marcin Szafrański, psycholog, psychoterapeuta, szanowni państwo, opowiada dziś o uzależnieniach behawioralnych. Do rozmowy wrócimy za moment.

0: Dziś w Wieczornej Terapii w Radiu Kraków wraz z Marcinem Szafrańskim, psychologiem, psychoterapeutą, rozmawiamy, szanowni państwo, na temat uzależnień behawioralnych. Marcin, powiedzieliśmy sobie już o tym, że uzależnienie behawioralne to jest uzależnienie od jakichś czynności, takich czynności, które sprawiają nam przyjemność. Czyli na przykład robienie zakupów, czyli przeglądanie różnego rodzaju stron internetowych, social mediów szeroko pojętych, czy uzależnienie od pracy, która może nam sprawiać przyjemność, prawda? No więc powiedz proszę, kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka, że ta czynność, która dostarcza nam przyjemności, może już być dla nas niebezpieczna i może zamienić się w uzależnienie? Czy jesteśmy w stanie to zrobić?
1: Nie zawsze, to jest pierwsza rzecz, ale zaczynając pesymistycznie, spróbujmy powiedzieć coś bardziej optymistycznego. Po pierwsze, takie podstawowe założenie dotyczące tego, co jest uzależnieniem, a co nim nie jest, właśnie w tym sensie behawioralnym, jest zwróceniem uwagi po pierwsze właśnie na ten system nagrody, ale po drugie na to, czy jest to zachowanie, które jesteśmy w stanie kontrolować, czy też nie. Innymi słowy, czy jesteśmy się w stanie go pozbawić, czy sprawia nam to duże cierpienie, kiedy się go pozbawiamy. Czyli, dajmy na to, jeżeli dostrzegamy, że bardzo dużo czasu spędzamy na przykład na social mediach, czy jesteśmy w stanie sobie wyciąć dzień, dwa, żeby w ogóle nie wchodzić na tego Facebooka, żeby w ogóle nie patrzeć na Instagrama, żeby najlepiej odłożyć telefon, albo go w ogóle wyłączyć i co się wtedy z nami dzieje. Jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, okej, jeżeli nie jesteśmy w stanie, no to już trochę tutaj zaczyna być problematyczne, prawda? To jest jeszcze nie do zorganizowania życia, no ale jednak powinniśmy się zastanowić nad tym, w jaki sposób w ogóle funkcjonujemy i co to nam daje. No to jest bardzo istotna sprawa. Z całą pewnością istotnym takim elementem, który jest związany z wyróżnianiem już czegoś jako uzależnienia, jest dezorganizacja innych sfer życia. O tym już rozmawialiśmy, prawda? Czyli po pierwsze na przykład, jak nam się kształtują w tym momencie relacje? Warto sobie za czasem zadać takie pytanie. Czy na przykład poświęcamy osobom nam najbliższym wystarczająco dużo czasu i uwagi, czy uciekamy do tego, żeby właśnie, tutaj oczywiście social media są tylko przykładem, bo tutaj możemy sobie wstawić dowolną rzecz z tych, które na liście uzależnień może się pojawić, albo możemy mieć jakieś swoje własne specyficzne, czy też nie. Czy funkcjonujemy zawodowo wystarczająco okej, czy też zaniedbujemy także tą sferę. Czy na przykład mamy przestrzeń na aktywność fizyczną, która jest ważna dla naszego zdrowia, czy też nie, ponieważ poświęcamy czas na granie, zakupy,
0: scrollowanie
1: i tak dalej, i tak dalej. Tutaj znowu wstawmy też te rzeczy. Co się dzieje z nami w sytuacji właśnie, to jak powiedziałem, najpierw, kiedy odstawiamy, tak? Kiedy nie dostajemy czegoś. Tutaj znowu pamiętajmy o tym rozróżnieniu pomiędzy tą przyjemnością uzależnieniową a kompulsją, bo to na to też zwróćmy bardzo, bardzo ważną uwagę. Takim czynnikiem naprawdę alarmowym jest sytuacja, w której to nie jest tylko i wyłącznie tak, że my mamy nagrodę. Kiedy odczuwamy przyjemność, przepraszam, odczuwamy potrzebę, przymus, żeby coś zrobić, bo jak nie, to na pewno poczujemy się bardzo źle, no to wtedy już na

0: Wiesz, no, jeżeli chodzi o czynniki indywidualne, to tutaj na pewno tych zmiennych jest bardzo dużo. Natomiast takie ogólne, które można by było wyróżnić, są związane po pierwsze z dostępnością i akceptowalnością. To jest coś, o czym się naprawdę dużo ostatnio mówi. Innymi słowy, łatwość i dostępność bardzo często pojawiającego się problemu związanego z nadmiernym używaniem social mediów jest czymś, co zaczyna stanowić naprawdę poważny problem społeczny. Na to nakładają się inne czynniki społeczne, które też bardzo warto od razu sobie na wstępie powiedzieć. Ponieważ istnieje takie założenie, ja nie wiem, na ile ono jest prawdziwe, w każdym razie ja się do niego dosyć mocno przychylam, że społeczeństwo, w którym żyjemy w chwili obecnej, ono nas w jakiś sposób skłania do tego, żebyśmy wchodzili w różnego rodzaju uzależnienia behawioralne. Znowu ten cudzysłów, pamiętajmy, że stawiam. Co mam na myśli? Czynnikami, które z całą pewnością, i to wiemy z badań, powodują, że łatwiej nam wpaść w tego rodzaju zachowania, jest na przykład izolacja społeczna i samotność. Rozmawialiśmy już kiedyś na antenie o tym, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju epidemią samotności. W związku z czym jest to czynnik, który w tym momencie skłania nas bardziej do tego, żeby ulegać różnego rodzaju czynnościom, które w inny sposób ładują nam system nagrody. Za samotnością niejednokrotnie idą rzeczy, które są związane z nie tylko samotnością, ale z osłabieniem relacji społecznych, które są związane z zaburzeniami emocjonalnymi różnego rodzaju, w tym rozwojem też częstotliwości występowania objawów depresyjnych. Mm-hmm. To z kolei skłania nas do tego, żeby znowu szukać czynności, która daje nam satysfakcję jakąś, jakieś podniesienie właśnie nastroju. Czy ją znajdujemy w tym, czy w czymś innym, nie ma to szczególnego już znaczenia, ponieważ to zależy już od osobistych preferencji, osobistych czynników, czasem sytuacji, której po prostu nie jesteśmy w stanie zupełnie przewidzieć. Coś jesteśmy w stanie znaleźć, prawda? To co jest częstsze i dlatego o tym powtarzam, to jest właśnie rozwijające się częstotliwość ostatnio nadużywania social mediów. Więc to jest jakby kolejny czynnik. My jesteśmy też, kolejna rzecz, bardzo istotna i wydaje mi się, że warto to podkreślić. Żyjemy w społeczeństwie, w którym bardzo istotne jest bardzo duże ładowanie właśnie tego układu dopaminergicznego w ogóle. Znaczy, to jest coś, o czym się niejednokrotnie mówi teraz, że w sposób, w którym funkcjonujemy, nasze życie jest związane z dużymi, szybkimi systemami, dużą zmiennością, dużą szybkością i dużymi, często powtarzanymi nagrodami w ogóle. Jesteśmy do tego skłaniani, prawda? No, w taki sposób funkcjonujemy, w związku z czym nie ma nic dziwnego, że czynności, które w tym obszarze wykonujemy, stają się uzależniające. Mm-hmm. Prawda? Dlaczego mamy do czynienia z na przykład z alkoholizmem? No to jest jakby rzecz, która w ogóle jest związana z łatwością dostępności teraz tego działania i coś, co kiedyś wymagało mimo wszystko jakiegokolwiek wysiłku, teraz powoduje, że są osoby, które przychodzą do domu, siadają przed internetem i poświęcają dzień w dzień 4 godziny na tym, żeby łazić po sklepach internetowych. Mm-hmm. Mają potrzebę? Jakąś rzeczywistą? Niekoniecznie. Prawda? No to jest jakby kolejny czynnik, który jest warty tutaj do zauważenia i do podkreślenia, więc jest dużo, powiedziałbym, czynników takich czysto społecznych, które to warunkują. Czynniki indywidualne są także. My jesteśmy bardziej narażeni zawsze na ryzyko uzależnienia behawioralnego w sytuacji, w której mamy obniżony nastrój, mamy znowu izolację społeczną, w której zmagamy się z kryzysem życiowym, bo to też jest rzecz, która może się pojawić. W sytuacji, w której mamy do czynienia z jakimś poważnym załamaniem, większym lub mniejszym załamaniem życiowym, jesteśmy skłonni do tego, żeby w łatwy sposób się pocieszyć. Jeżeli w łatwy sposób się pocieszymy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, ósmy, dziesiąty,
1: to robić
0: nagle się okaże, że nie jesteśmy w stanie tego uniknąć.
1: Powiedz, Marcin, proszę, czy jesteśmy w stanie też podzielić te nasze uzależnienia behawioralne na płeć, to znaczy wskazać, od jakich czynności częściej, bardziej, mocniej uzależniają się kobiety, a od jakich mężczyźni?
0: Mhm. Więc jak zawsze przy tym pytaniu muszę zastrzec na początku, że to jest... Nie jest tak, że to jest domena jednej płci lub drugiej, czy też...
1: Ale są prowadzone badania.
0: Tak, badania pokazują, że tutaj jednak są pewnego rodzaju różnice. Wychodzi tak średnio statystycznie, że mężczyźni częściej uzależniają się od... Pamiętajmy o tym, jaka metodologia niekoniecznie zawsze w tego rodzaju badaniach jest trafna i rzetelna, musiałem to powiedzieć, ale częściej uzależniają się od takich zachowań jak hazard, gry,

0: pornografia, seks, kobiety od zakupów, od social mediów.
1: Na przykład.
0: Hazard występuje częściej u mężczyzn, ale to też zależy od wieku i tutaj mamy też zmiany. Widzisz, to jest trochę tak, że tak jak kiedyś zakładano, że kobiety nie uzależniają się tak bardzo i często od alkoholu jak mężczyźni, no okazuje się, że w momencie, kiedy zmieniamy tylko i wyłącznie sposób podejścia i trochę inaczej przeglądamy się charakterystyce uzależnienia od alkoholu, które występuje u kobiet, to różnice tutaj są zaniedbywalne, więc bardzo możliwe, że tutaj jest też podobnie. Tak jak powiedziałem,
1: kobiety ponoć piją po cichu, więc być może dlatego ciężej sprawdzić, czy to uzależnienie na przykład od substancji, jaką jest alkohol, u kobiet występuje dużo bardziej, dużo częściej niż u mężczyzn. Mówię o tym hazardzie dlatego, że są prowadzone badania na kobietach i rzeczywiście wychodzi z nich, że kobiety, zwłaszcza w starszym wieku, czyli seniorki, uzależniają się częściej niż mężczyźni od hazardu.
0: No właśnie, i to jest ta różnica, którą też bardzo warto by było podkreślić, bo to jest związane też z wiekiem, ale także z pokoleniem. To jest kwestia tego, że my mamy do czynienia też, kiedy mówimy o wieku senioralnym, mamy też do czynienia z plagą z kolei właśnie uzależnienia właśnie od social mediów. Okazuje się, że młodzi ludzie tutaj mają duży problem, ale tak samo osoby w starszym wieku i to jest, jeżeli już korzystają w ogóle z tego rodzaju działań i zachowań. Pamiętajmy o tym, że tutaj na to nakładają się czynniki takie jak na przykład związane z samotnością, izolacją społeczną, która w tym wieku też często występuje, więc no to jest jakby ten czynnik.
1: Marcin, powiedziałeś o tym, że to jest problem.
0: Tak.
1: Uzależnienie behawioralne jest problemem. No więc pytanie właściwie wieńczące już naszą dzisiejszą rozmowę, bo spogląda na zegarek i czas niestety płynie nieubłagalnie. Jak ten problem rozwiązać? Jak radzić sobie z tymi wszystkimi symptomami, które mogą nam wskazywać, że hola, hola, coś tutaj nie gra, robi się niebezpiecznie, nadużywasz, przesadzasz, zaprzestań. Poradź sobie sam albo skorzystaj ze specjalisty, co należy zrobić.
0: Więc widzisz, wiesz, to jest trochę tak, że bardzo często przy uzależnieniach behawioralnych, które nie są nadmiernie rozwinięte, czyli w większości przypadków, zdecydowanej większości przypadków, można pomóc sobie samemu, albo jeżeli już rzeczywiście mamy, dostrzegamy problem, że nie jesteśmy w stanie z naszym zachowaniem sobie poradzić, to krótkie, niejednokrotnie interwencje psychologiczne są zupełnie wystarczające. Moim zdaniem największym problemem, najpoważniejszym problemem w tej całej układance jest rozpoznanie. Rozpoznanie tego, że my rzeczywiście jakby wchodzimy w pewien cykl zachowaniowy, który wcale nam nie służy. Czy to jest coś strasznie złego? Tak powiedzmy, wzięliśmy sobie na początku, nie, no można tak funkcjonować. Pytanie, czy nie moglibyśmy funkcjonować lepiej, bo to raczej w tej sferze należy najczęściej uzależnienia behawioralne lokować. To nie jest tak, że one najczęściej powodują jakieś niestworzone, niewyobrażalne, straszne patologie w życiu naszym albo w życiu naszego otoczenia. One są takim trochę cichym zabójcą. Innymi słowy, powodują, że my moglibyśmy robić fantastyczne rzeczy w życiu, które nawet chcemy. Pragniemy ich, oczekujemy ich, ale one się nie pojawiają, ponieważ może włączymy sobie jeszcze tą grę na godzinkę, albo jeszcze przez chwilę posiedźmy na Instagramie.
1: Marcin Szafrański, szanowni państwo, psycholog, psychoterapeuta, opowiadał dziś o uzależnieniach behawioralnych. Bardzo ci, Marcin, dziękuję.
0: Dziękuję. Dobranoc.
1: Wiele z tego, Mikier, również dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.

0: Radio Kraków.
1: Dzień dobry, jest szósta.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
1: Na które zaprasza Maja Dutkiewicz.
2: Dzień dobry. Trzeci stopień zagrożenia pożarowego w Małopolsce. Możliwe, że lasy zostaną zamknięte. Będzie apelacja w sprawie wyroku na opiekunów zakatowanego Kamilka z Częstochowy. Prokuratura chciała dożywocia dla sprawcy. Sąd wydał wyrok 25 lat więzienia. Protest w gminie Lisia Góra. Mieszkańcy nie chcą tam magazynów energii. Służby nie wykluczają zamknięcia lasów w Małopolsce. Powodem jest susza i trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Co to dokładnie oznacza, sprawdzała Ela Raczyńska.
3: Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar nie wyklucza, że niektóre lasy zostaną zamknięte. W tym momencie wilgotność ściółki wynosi 10,5%. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje, gdy te pomiary wynoszą poniżej 10%.
4: Może zaistnieć sytuacja, w której będziemy wnioskowali o to, aby czasowo ograniczyć wstęp tam, gdzie to ryzyko będzie największe.
3: Jak informuje Michał Goś, zastępca dyrektora Małopolskich Lasów Państwowych, leśnicy codziennie kontrolują sytuację.
5: Pełen potencjał załóg nadleśnic jest w gotowości. Patrolujemy również pieszo tereny leśne.
3: W momencie kryzysu w gotowości jest 380 strażaków i 4000 strażaków ochotników, a także żołnierze terytorialsi. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
2: Dodam, że tylko wczoraj w naszym regionie strażacy gasili dwa poważne pożary. W Przeciszowie, w powiecie oświęcimskim, ogień objął duży obszar przy ulicy Jazowej, a podczas akcji dymem podtruł się strażak, a w Proszowicach spłonęło 18 hektarów traw. Leśnicy apelują o nierozpalanie ognisk w lasach i w ich pobliżu, jak podkreślał w rozmowie z Radiem Kraków dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Piotr Kępf. Nawet niewielki ogień przy silnym wietrze jest bardzo niebezpieczny. Cała rozmowa w tej sprawie jest na naszej radiowej stronie.
0: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
2: To najprawdopodobniej nie koniec sądowej batalii w sprawie opiekunów Kamilka z Częstochowy. Ośmiolatek zmarł w wyniku pobicia i oparzenia przez ojczyma. Wczoraj sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B. na 25 lat więzienia, a matkę chłopca na 16 lat. Piotr Kucharczyk, prezes fundacji To Ja, dziecko imienia Kamilka Mrozka z Częstochowy, jest niezadowolony z wyroku sądu. Uważa, że kary są za niskie.
6: Nie jesteśmy usatysfakcjonowani, powiem tak dyplomatycznie. Będziemy się odwoływać, dlatego że to jest kolejny wyrok w kolejnej sprawie, bo przecież tych spraw było wiele, jeżeli chodzi o krzywdzenie dzieci, który pokazuje, że wartość życia dziecka w Polsce stoi bardzo nisko.
2: Sąd uznał, że ojczym Kamilka jest winny wieloletniego znęcania się fizycznego i psychicznego nad dzieckiem z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Prokuratura z kolei chciała, by odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem dokonane w recydywie. Wyrok jest nieprawomocny. Siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową, w sprawie zapowiedziała złożenie apelacji. Rząd przyjął wniosek o skierowanie umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował o tym na spotkaniu z przedstawicielami izb rolniczych. Walczymy, by z Ameryki Południowej do Polski nie trafiała żywność, która nie spełnia unijnych norm. Dbamy o zdrowie konsumentów i konkurencyjność polskich gospodarstw, mówił minister. Polska skarga na umowę z państwami Ameryki Południowej to nie jedyne działanie w tej sprawie. Wcześniej do TSUE wpłynęła skarga Parlamentu Europejskiego. Umowa z krajami Mercosuru obowiązuje od 1 maja.
0: Radio Kraków, wiadomości.
2: Sprawa miała być zamknięta, ale nie jest. Znów powraca obawa o budowę ogromnej farmy fotowoltaicznej oraz magazynów energii w okolicach Tarnowa. Jak już informowaliśmy w Radiu Kraków, w lutym Rada Gminy po protestach mieszkańców Łukowej zablokowała możliwość budowy 500 000 paneli słonecznych. Urzędnicy nie ujawnili jednak wtedy, że ta sama firma jednocześnie próbuje doprowadzić do budowy magazynów energii w sąsiedniej miejscowości. O szczegółach Bartek Masiarz.
7: teoretycznie magazyn energii może pobierać prąd z sieci, tym bardziej, że firma planuje w Pawęzowie niedaleko Tarnowa wybudować także stację transformatorową. Mieszkańcy są jednak pełni obaw.
8: Plan ogólny daje taką możliwość, że na terenach niezagospodarowanych stworzenie ogromnych farm fotowoltaicznych, więc te magazyny energii w Pawęzowie nie są robione bez przyczyny.
7: Na razie wiadomo jedynie, że jest wniosek o budowę ogromnych magazynów energii. Mieszkańcy przygotowali obywatelski projekt uchwały, który miał to zablokować. Radni gminy Lisia Góra go jednak odrzucili. Wójt Arkadiusz Mikuła zadeklarował, że zażąda od inwestora zdobycia decyzji środowiskowej.
9: W trosce o zbadanie wszelkich ryzyk.
7: Jednak ze względu na wielkość działki, na której mają powstać ogromne magazyny energii, inwestor nie będzie miał obowiązku zdobywać decyzję środowiskową.
9: Jeżeli odwoła się od tej decyzji, no to już SKO będzie decydowało, kto ma rację.
7: Bartek Maziarz, Radio Kraków.
2: O tej sprawie piszemy szerzej na radiokraków.pl.
1: Nad Małopolską chmury o poranku, miejscami jeszcze trochę wilgoci po wczorajszych ulewach, a na wschodzie regionu także może teraz popadać deszcz. Poranek dość ciepły, w Krakowie teraz 14 stopni, w Tarnowie i Nowym Sączu 17, w Zakopanem 13. Będzie cieplej, ale nie upalnie. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj 20 stopni. Do południa sporo chmur z niewielkimi przejaśnieniami, ale silny wiatr nam może towarzyszyć. Po południu także sporo chmur i już może padać deszcz. Na Podhalu chłodniej, do południa do plus 16 stopni, deszcz od popołudnia aż po noc. Ciśnienie teraz 981 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna na razie obojętna, ale po południu pogorszy się. Sześć minut po godzinie szóstej zaczynamy poranek z Radiem Kraków. Dzień dobry. W czwartek, 7 maja. Słońce wstało dzisiaj w Krakowie i Małopolsce 6 minut po godzinie piątej. Zajdzie 7 minut po 20. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 22 minuty. Za sterami Michał Karoń. Program wydaje Marcin Ziobro. Dzień dobry. Jeszcze raz mówi Piotr Jędrzejewski. Będziemy razem do dziewiątej.

Zaczynamy grę o poranny zestaw wsparcia. To jest głośnik Bluetooth z Radiem FM z hasłem muzyka, którą lubisz. Dostajemy SMS-y z ostrzeżeniami o dramatycznej suszy w lasach narażonych na pożary. Deszcz nie poprawił sytuacji. Być może stepowienie Polski to proces nieunikniony. Już niemal pół wieku temu wyobraziła to sobie Agnieszka Osiecka.

Agnieszka Osiecka sobie wyobraziła, a wyśpiewała Maryla Rodowicz. No dobrze, a my pójdziemy trochę dalej w naszym konkursie tym porannym. Z czym kojarzy się Państwu pustynia? Pierwsze skojarzenie. Kto z Państwa był? Kto spędził noc? Czekamy także na wspomnienia i wrażenia z najbardziej suchych regionów naszego świata. Poranek poranek@radiokraków.pl 12 20 03 333 numer telefonu, adres mailowy oczywiście do wykorzystania.

0: Kwadrans po godzinie 6:00. To ruszamy na małopolskie drogi. Aleksandra Sobczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałoby się powiedzieć long time no see, Piotrze.
0: No. Przychodzę matura z języka obcego była wczoraj. Państwo mogą przetłumaczyć to, co przed chwilą Aleksandra powiedziała, tak żebyśmy się wprawiali nieustająco.
1: Przychodzę do Państwa z dobrymi informacjami, bo na małopolskich drogach na razie cisza i spokój, to dopiero oczywiście jeszcze cisza przed burzą, bo ten poranny szczyt tak za około godzinę trzeba się z tym liczyć, że się zacznie. Natomiast na razie bardzo spokojnie, zła wiadomość dla pasażerów kolei, natomiast, bo pociąg Intercity Podhalanin ze Świnoujścia do Zakopanego, który miał być w Krakowie punktualnie o godzinie 6:00, przyjedzie co najmniej 50 minut opóźniony. No niestety. Ale poza tym oczywiście piękny, spokojny poranek. Cieplutko, przyjemnie.
0: A my czekamy na Państwa trudne słowa. W takim razie próbujemy odwrócić naszą powoli tradycję porankową, bo Aleksandra się nie przygotowała i nie przygotowała dla Państwa żadnego trudnego słowa.
1: To za pół godziny.
0: Dobrze, niech tak będzie. Aleksandra Sobczak wróci właśnie wtedy.

0: Shaking Dudy, czyli Ireneusz Dudek, który dziś świętuje 75. urodziny. Najlepsze życzenia. I tak płynnie przechodzimy do kalendarium. 19 minut po godzinie 6, czwartek, 7 maja. Imieniny świętują dzisiaj Gizela, Róża, Domicella, Virginia, August, Jan, Florian, Piotr i Wincenty. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Dzisiaj Europejski Dzień Aktywności Obywatelskiej, której nie należy mylić z obywatelską aktywnością w słusznie minionym ustroju, a także Światowy Dzień Hasła.
1: Ładna pogoda.
2: Tak, w zeszłym roku o tej porze padał deszcz.
1: Deszcz ze śniegiem.
0: Dobre, choć jednak o hasło, którym zabezpieczamy konto internetowe lub pocztę chodzi, Hans Kloss, niech raczej państwa nie... Niech państwu lepiej nie podpowiada. Rocznice. W 1764 roku w Warszawie zaczął obrady Sejm Konwekcyjny, mający wprowadzić na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1794 Kościuszko wydał uniwersał połaniecki. W 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej wojska polskie i ukraińskie zdobyły Kijów.

Zdobyły, ale nie na długo. 7 maja odeszli m.in. Adam Pachdaj i Stanisław Jerzy Lec, a w 1977 roku w kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie znaleziono ciało Stanisława Pejasa. 7 maja urodzili się m.in. książę Józef Poniatowski, pisarz Władysław Reymont i Stanisław Przybyszewski. Urodziny mają aktorzy Radosław Pazura, Maciej Zakościelny i związany z Radiem Karaków kompozytor Andrzej Zarycki, który kończy dziś 85 lat, a zdawałoby się... tak niedawno układał dla Wydemarczyk muzykę do słów Leśmiana.

Tak kończy się piosenka Zmory wiosenne. Rzecz dzieje się w maju. 2 lata temu odszedł polski muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer oraz dziennikarz i krytyk muzyczny Jan Ptaszyn-Wróblewski. A teraz przed nami Eagle Eye Cherry, który urodził się dokładnie 7 maja 1971 roku.

0: 6:30.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Zapraszam, Maja Dudkiewicz.
2: Uzbrojony w siekierę 54-latek groził kobiecie, wybił szybę w drzwiach i samochodzie. W Wadowicach w nocy podczas weekendu majowego mężczyzna chciał wejść do mieszkania znajomej kobiety. Gdy go nie wpuściła, próbował się włamać i zaczął jej grozić. Kobieta uciekła z mieszkania. Mężczyzna wybił szyby w jej aucie i odjechał swoim.
3: Szybkie działania policjantów doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu podejrzanego oraz zatrzymania 54-latka. Okazało się, że był on nietrzeźwy. Policjanci wykazali również, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów.
2: Mówiła Agnieszka Petek z policji w Wadowicach. 54-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Radio Kraków Wiadomości.
2: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie zmieni ich również w czerwcu, a kluczowe decyzje podejmie w lipcu, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie, tak oceniają eksperci. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%. Park kolejowy położony w pobliżu dworca PKP w Nowym Sączu trafia na sprzedaż. Wcześniej fiaskiem zakończył się plan miasta na zakup parku za symboliczną złotówkę. Teraz teren z drzewami i alejkami został wystawiony w przetargu, w którym cena wywoławcza została ustalona na 319 tysięcy złotych. Rozstrzygnięcie przetargu zapowiedziano na 9 czerwca.
0: Czas na sport. Kuba Niziński, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Nie było tak pięknie jak przed tygodniem, jeżeli chodzi o emocje, ale PSG zrobiło swoje, bo dowiozło tę jedną bramkową przewagę. Przypomnę, w pierwszym meczu wygranym w Lidze Mistrzów 5-4 z Bayernem Monachium, a wczoraj 1-1. No i PSG w wielkim finale Ligi Mistrzów. Dembele strzelił już na początku meczu, a później wyrównanie Kane'a w doliczonym czasie gry na 1-1. No i skończyło się dla Bayernu. PSG gra dalej, a zagra z Arsenalem Londyn. Arsenal pokonał wcześniej, przedwczoraj, Real Madryt. PSG ma szansę zostać drugą po Realu Madryt drużyną, która obroni tytuł w Lidze Mistrzów. Hiszpański zespół wygrał 3 razy z rzędu w latach 2016-2018. Natomiast Arsenal zagra w finale po raz drugi w historii. Jedyny poprzedni mecz o trofeum londyńczycy przegrali z Barceloną. Więc będzie to arcyciekawe. No a jeżeli chodzi o nasze podwórko, takie malutkie, tutaj małopolskie, w meczu ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu małopolskim właśnie rezerwy krakowskiej Wisły wygrały na wyjeździe z MKS-em Trzebinia i w półfinale zagrają z Popradem Muszyna, bo Poprad pokonał po karnych okocimskiego Brzesko 3-2. W dwóch pozostałych spotkaniach Beskid Andrychów wygrał z Glinikiem Gorlice po karnych 4-2, a rezerwy Termaliki z BKS-em Bochnia 3-2. To półfinały, to pary półfinałowe rywalizacji na szczeblu małopolskim Pucharu Polski. A jeżeli chodzi o siatkówkę, na najwyższym poziomie w kraju będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale Plus Ligi. Bogdanka Lublin uległa u siebie Aluronowi Zawiercie 1-3. To był czwarty mecz i mamy remis w finale 2-2. Decydujące starcie w niedzielę w Sosnowcu. A jeżeli chodzi o rywalizację o brązowy medal, tutaj projekt Warszawa właśnie z brązowymi krążkami po wygranej z Resowią 3-0. I jeszcze kolarstwo. Lotte Kopecki była najszybsza na liczącym 115 km w czwartym etapie wyścigu Vuelta Espania. Jeżeli chodzi o Polki, 9. miejsce zajęła Agnieszka Skalniak-Sójka, 14. była Katarzyna Niewiadoma. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kopecki. 11. jest Małopolanka Kasia Niewiadoma.

0: Wracamy do gry o cenną, głośną nagrodę głośnik Bluetooth z Radiem FM z hasłem Muzyka, którą lubisz. Wczoraj popadało trochę, ale szybko przeszło. Woda wyparowała i susza nadal straszy. Wojewoda Małopolski zastanawia się nad zamknięciem lasów. No to my idziemy w tym kierunku i pytamy Państwa o wyobrażenie. Jak słyszą Państwo słowo pustynia, to co Państwo oczyma wyobraźni widzą? Kto był? Kto spędził noc? Jak wrażenia? Czekamy na Państwa wspomnienia i wrażenia właśnie z najbardziej suchych regionów naszego świata. 12 20 03 333.
1: Moja mama po 80 roku życia zaczęła być wielką turystką. Ja zawsze sprawdzałem, jak się czujesz. Mimo kosztów telefonu nagle dzwonię. Pytam się, gdzie ty jesteś? Mówię w tej chwili. Ledwo coś słyszę takie. No na pustyni. Ja mówię, jakiej pustyni? Na Saharze. Pojechałam na wycieczkę na Saharę zobaczyć. Moja małżonka się pyta, co babcia mówi. Ja mówię, że jest na Saharze. Rany boskie święte. Ja mówię, coś ty, mamo. Musiałam zobaczyć Saharę. Musiałam zobaczyć Saharę. Nie denerwuj się, wrócę.
0: Słyszą Państwo słowo pustynia i co Państwo sobie wyobrażają? Poranek @radiokraków.pl 1220.

0: Reklama.
1: Festiwal Czterech Tradycji. Wyjątkowa fuzja muzycznych światów, dźwięków i przestrzeni. Zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty prezentujące muzykę różnych kultur. Od Bliskiego Wschodu po muzykę polską, bałkańską i żydowską. Festiwal Czterech Tradycji. Od 30 kwietnia do 10 maja. Szczegóły na stronie www.filharmoniakraków.pl. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
0: Reklama.
1: Kampania społeczna.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Kampania społeczna.
3: Za kwadrans będzie godzina 7, to sprawdźmy, jak sytuacja na drogach. Aleksandra Sobczak.
4: Na razie wciąż jeszcze spokojnie, choć oczywiście klasycznie zaczyna się robić korek na obwodnicy Krakowa na autostradzie A4 między węzłami Bielany i Skawina, na razie w kierunku Kadowic. No i oczywiście ustawia się już kolejka na ulicy Konopnickiej do mostu Dębnickiego. Ale poza tym raczej na mapach jeszcze wygląda to tak, że wszędzie raczej jeszcze przyjadą Państwo bez większego problemu. Zapewne za kilkanaście, kilkadziesiąt minut zacznie się ten największy poranny szczyt komunikacyjny. Strażacy też informują, że na razie spokojnie, bez żadnych interwencji.
3: No to mogą spokojnie w takim razie wziąć Państwo udział w naszej grze i zabawie w trudne słowa. Pojawiły się, wysypały się. Jedno proponuje Aleksandra.
4: Tak, proponuję słowo z mojej ukochanej gwary śląsko-cieszyńskiej. Właściwie to cieszyńskiej, ale no może nie każdy wie, że Cieszyn jest na Śląsku, nie? Nie, to było głupie, przepraszam. Natomiast przyszło mi do głowy takie słowo, którego sama długo nie rozumiałam jako dziecko, jako nastolatka. Słowo jest piękne, bo wymawia się je albo brzim, albo brzym. Zależnie od, powiedzmy, tam tak, okolicy tak, regionu. Tak. Natomiast jest to słowo brzim, brzym, zależnie, tak jak mówię.
3: Proszę, i już nic więcej nie mów.
4: Tak, proszę zgadywać, co to takiego.
3: Poranek małpa radiokraków.pl i 12 20 03 333.
5: Radio Kraków.

0: Maraton maturalny trwa, my wracamy do naturalnych sposobów niwelujących stres. Dlaczego warto przytulać się do drzew? Tak brzmiało wczoraj zadane pytanie, które stawia na nogi. Na co działają poszczególne drzewa? To o tym dziś. Wrócimy do opowieści rozmówczyni Marzeny Florkowskiej, dr Bożeny Szewczyk-Taranek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
1: Jeżeli się przytulimy do buka, to mamy rozjaśnione myśli, poprawiony nastrój i jest nawet polecany przed egzaminami. O, tam właśnie pod UJ-em, pod Kolegium Majus są bardzo ładne buki.
2: Ale pozdrawiamy studentów UJ-u.
1: Pozdrawiamy. Jedną z ulubionych drzew to jest brzoza. Tuląc się do brzozy, możemy się łatwo uspokoić. Nawet niektórzy uważają, że to jest super środek nasenny, czyli jak mamy problemy z zasypianiem, to wcześniej trzeba iść na spacer i przytulić się do brzozy. Brzoza jest drzewem, które należy wybrać podejmując nowe projekty, czyli dodaje nam energii i obdarza nas dobrym samopoczuciem, uspokaja i pociesza. A jeszcze może dęba, bo dąb jest taki symboliczny.
2: Stabilny, tak, mocny, stary.
1: Więc wydaje się, że każdy by się z chęcią przytulił do dęba. Zresztą dęby takie samotniki, czyli solitery, rosnące gdzieś swobodnie, nie mające konkurencji innych drzew, są w stanie się bardzo ładnie rozrosnąć i one wyglądają spektakularnie, więc rzeczywiście wtedy się nie można nie przytulić. Dąb przywraca siły witalne i polecany jest osobom, które czują się słabe i bezbronne. Wtedy mogą tą siłę zaczerpnąć właśnie z tego wspaniałego drzewa.
2: Dzisiaj lista drzew, do których się przytulamy i z jakiego powodu, co nam dają.
1: Mamy bardzo popularne drzewo w Krakowie, czyli lipę drobnolistną i szerokolistną, głównie ta drobnolistna, zwłaszcza w starych parkach, jak Dworek Białoprątnicki. I przebywanie w jej pobliżu uspokaja i koi nerwobóle. Poprawia kreatywność, to dla wszystkich osób kreatywnych albo takich, które mają bardzo twórczy zawód, więc konieczne przebywanie jest wśród lip. To dlatego kochanowski. Prawda?
2: Oczywiście.
1: Tak. Także poprawia szczęście rodzinne. Też bardzo dużo mamy w terenie otwartym, zwłaszcza na północy Polski, bo tutaj na południu nie bardzo się sadzi, ale każdy zna sosnę pospolitą i sosnę czarną, zresztą wprowadzoną przez Austriaków do drzew miejskich także. Sosny przywracają witalność, pomagają w koncentracji i napełniają ochotą do działania. Czyli jak potrzebujemy jakiegoś kopa, a nie możemy nigdzie już znaleźć motywu, to trzeba iść do sosny. Też dużo mamy świerków. Polecany jest osobom nieśmiałym i wycofanym z życia.
2: Niania moich dzieci, kiedy były małe, zabierała je na spacer do parku i mówiła, zobacz, jakie drzewa dziadki. Pogłaskajmy te drzewa dziadki. One tak chodziły i głaskały.
1: O, jakie piękne.
2: Stare drzewa dziadki.
0: Oby tylko te wiekowe drzewa nie uschły albo nie spłonęły w pożarze lasu. O zagrożeniach, jakie niesie susza, porozmawiamy więcej tuż po 7.15. To przy okazji powtórzę nasze poranne pytanie w walce o zestaw wsparcia. Słyszą Państwo słowo pustynia i co widzą? Co wyobraźnia, które się uruchamia, dostrzega? Spędzili Państwo noc na pustyni? Jak wrażenia? Czekamy na Państwa wspomnienia z najbardziej suchych regionów naszego świata. Poranek @radiokraków.pl i 12 20 03 333.
3: Muzyka, którą lubisz. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

0: Radio Kraków.
1: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiesiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026, Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl

0: Kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Jest siódma.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Zapraszam, Maja Dudkiewicz.
4: 0,5 tysiąca hektarów lasu stracone.
5: W tej chwili płonie. Puszcza Solska płonie.
4: I końca tej leśnej gehenny nie widać. Interwencja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie polskich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Krakowski sąd czeka na rachunek ze szwajcarskiej Lozanny. Chodzi o opinię w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Ogromna katastrofa przyrodnicza w Puszczy Solskiej. Kilkuset strażaków od 3 dni stara się ugasić pożar lasu w okolicach Biłgoraja. Płonie tam już około 500 hektarów terenu, który zamieszkują między innymi zagrożone gatunki ptaków, motyli i ryb. Są tu też torfowiska, sosnowe bory czy bagienne łąki. To, co dzieje się z Puszczą Solską, to ogromna tragedia, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie, Roman Dziura.
5: No strawi, to co mamy najcenniejsze, Puszcza Solska dla nas, no to jest oczkiem w głowie. Chwalimy się nią na wszystkich uroczystościach, na Festiwalu Kultury Ekologicznej, na różnych uroczystościach związanych z ochroną środowiska. No w tej chwili płonie. Puszcza Solska płonie.
4: Na miejscu wciąż pracuje około 500 strażaków z kilku województw, także z Małopolski. Z powietrza wsparcia od rana do zmroku udzielają im policyjne śmigłowce Black Hawk oraz samoloty gaśnicze Dromader. Przypomnę, że ogromne zagrożenie pożarami jest także w naszym regionie. Niewykluczone, że służby podejmą decyzję o zamknięciu lasów. Wczoraj wilgotność ściółki leśnej wynosiła nieco ponad 10%, a to mniej niż ma kartka papieru. Kolejne pomiary leśnicy wykonają o poranku i wtedy będzie czas na podejmowanie decyzji. O szczegółach piszemy na naszej stronie.
3: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
4: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu interweniuje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani do orzekania. Nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Rząd ma czas do 20 maja na przedstawienie wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Premier Donald Tusk uważa, że to sprawę zamyka. Innego zdania jest Kancelaria Prezydenta i Trybunał Konstytucyjny. O szczegółach Sylwia Białek.
6: Reprezentująca sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, Sylwia Gregorczyk-Abram, uważa, że decyzja Trybunału nie podlega już żadnym interpretacjom.
7: Ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich.
6: Sędziowie rano do pracy się wybierają, biorą jednak pod uwagę scenariusz, w którym Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania. Tak mówił Krystian Markiewicz.
8: Znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć.
6: Trybunał Konstytucyjny w komunikacie zaznaczył, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnego zdania jest szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
9: Najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
6: Przedstawiciele rządu nie wyobrażają sobie, by Polska decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Krakowski sąd czeka na rachunek ze szwajcarskiej Lozanny za sporządzenie opinii w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry, Jerzego. Ekspertyza przygotowywana była ponad 3 lata. Ma ona wykazać, czy do jego śmierci przyczynił się błąd ludzki.
10: To będzie sąd decydował, w jakiej wysokości przyzna wynagrodzenie biegłym za sporządzenie tej opinii. Wstępnie, wówczas kiedy biegli podejmowali się opiniowania, została ta opinia wyceniona na około 50 tysięcy franków szwajcarskich.
4: Mówił sędzia Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie. Nie jest znana jeszcze treść tej opinii. Najpierw dokument musi zostać przetłumaczony z języka francuskiego. Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku. Rodzina oskarżyła medyków. Lekarze zostali uniewinnieni. Sprawa przedawni się w lipcu tego roku.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
4: O poranku sprawdzamy jeszcze ekoprognozę. Jakość powietrza jest dobra. W całej Małopolsce zanieczyszczenia trzymają się poniżej normy. Są jednak pojedyncze miejsca, w których jest nadwyżka pyłów zawieszonych. Tak jest w okolicach Kęt, Libiąża i Krzeszowic.
2: Maksymalnie dzisiaj termometry pokażą 20 stopni, do południa zachmurzenie z przejaśnieniami, ale silny wiatr, po południu deszcz i niewykluczona także gdzieniegdzie burza. Na Podhalu chłodniej, do plus 16 stopni, deszcz ma padać od popołudnia aż do nocy. Ciśnienie 981 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna na razie obojętna. Druga godzina poranka z Radiem Kraków rozpoczęta. Przypominam, czwartek, 7 maja. Solenizanci, i tutaj nie zapominamy tradycyjnie, wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Świętują Gizela, Róża, Domicella, Virginia, August, Jan, Florian, Piotr i Wincenty. Najlepsze życzenia.
3: Radio Kraków. W Tarnowie 101 FM.

trwa gra o naszą dzisiejszą nagrodę dnia. To jest głośnik Bluetooth z Radiem FM z hasłem Muzyka, którą lubisz. Słowo pustynia. Wypowiadam je, a państwo co widzą? Co sobie państwo wyobrażają? A może ktoś na pustyni spędził noc? Jak wrażenia? O to państwa dziś pytamy, o wspomnienia i wrażenia z najbardziej suchych regionów naszego świata. Pani Beata pisze, spędziłam wspaniałe 2 dni na pustyni Wadi Rum w Jordanii. To było wspaniałe przeżycie, zwłaszcza noc. Zimna, ale z zachwycającym spektaklem gwiazd na niebie i wspaniałą tradycyjną beduińską kolacją. Potrawa zarb była pieczona głęboko zakopana w rozgrzanym piasku. Wyjazd był w styczniu 2020 roku. Po powrocie rozpoczął się trudny okres pandemii, ale miałam co wspominać. Pozdrowienia dla wszystkich od pani Beaty. Poranek małpa radiokraków.pl i 12 20 03 333. Można dzwonić, trzeba pisać, by powalczyć o nasz poranny zestaw wsparcia.

0: Reklama.
1: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
0: Reklama.
2: Kwadrans po godzinie 7, to sprawdźmy, jak sytuacja na drogach. Aleksandra Sobczak.
3: Mamy na początek ostrzeżenie dla kierowców jadących w kierunku Krakowa drogą krajową numer 94, bo strażacy dostali zgłoszenie, że coś, nie wiadomo jeszcze dokładnie co, najprawdopodobniej doszło do jakiejś kolizji w targowisku. Strażacy dopiero jadą na miejsce. To rejon skrzyżowania drogi krajowej numer 94 z drogą wojewódzką numer 963. Proszę zachować ostrożność w tym rejonie. Mamy też informacje dla mieszkańców krakowskiego prądnika czerwonego. Dziś i jutro będą prowadzone prace na ulicy Pilotów. Drogowcy kładą tam asfalt. Są niewielkie raczej, ale wciąż utrudnienia dla kierowców i pieszych. No i oczywiście korki. Zaczynamy najbardziej taki najsilniejszy poranny szczyt komunikacyjny. Trasy wjazdowe do Krakowa mocno zakorkowane. Obwodnica, autostrada A4. Ale poza tym raczej dosyć spokojnie, więc życzymy spokojnej jazdy i dużo cierpliwości w korkach.

0: Radio Kraków.
1: Małopolska, Lubelszczyzna, część Wielkopolski i Świętokrzyskie to są rejony, w których obecnie jest największe zagrożenie pożarów w lasach. Ryzyko pojawienia się ognia zwiększa dodatkowo panująca susza. W Małopolsce przeprowadzono wczoraj pomiary wilgotności ściółki. Pokazały one, że ta wilgotność wynosi nieco ponad 11%. Niewykluczone, że zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasów. Prawdziwa katastrofa jednak dotyka Puszczę Solską, bowiem tutaj prawie 500 hektarów lasu płonie. Kilkuset strażaków od 3 dni stara się ten pożar ugasić w rejonie Biłgoraja. Profesor Anita Bokwa, Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: Wczoraj deszcz popadał, ale to nic. Ile musiałoby popadać tak naprawdę, żebyśmy ten problem mieli za sobą?
2: No to też pytanie, o jakim rejonie mówimy, bo w zależności od tego, czy mówimy o rejonie górskim, czy nizinnym, która część Polski, no to pewnie potrzeby są różne, bo też ta sytuacja nie jest wszędzie identyczna, prawda? Mamy różne obszary. No ale tak biorąc pod uwagę mniej więcej to, co teraz mamy w Polsce, szacuje się tak średnio, że w zasadzie to musiałoby, no jakby sobie to tak wyobrazić, ciurkiem padać kilka tygodni, tak? 7 tygodni, czy 8, czy 10, no więc to rzeczywiście ogromne ilości wody byłyby potrzebne, żeby sytuacja wróciła do takiego stanu, jaki moglibyśmy uznać za normalny tutaj u nas.
1: To co zrobić w takim razie, żeby uniknąć podobnych sytuacji jak tej w Puszczy Solskiej?
2: No to jest trudne pytanie, bo to jest jakby bardzo wiele spraw się na to składa, czy różnych czynników ma tutaj znaczenie. Pierwsza sprawa to jest oczywiście zawartość wody w podłożu, czyli wody gruntowe, wody podziemne, oczywiście wody powierzchniowe, to wszystko jest przecież powiązane. No i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że w naszym regionie główne źródło zasilania w wodę, czyli jak rozmawiamy o tym obiegu wody, o tym skąd ta woda się bierze w rzekach, w jeziorach, w glebie. No bierze się głównie z opadów atmosferycznych, a więc deszcz, śnieg, to jest pierwsze. No i jeszcze zawsze bierzemy pod uwagę tą wodę z roztopów, tak? Że tutaj jest to też taka bardzo duża dawka wody, która no hipotetycznie może te wody zasilać. No i powiedzmy sobie szczerze, my na to, czy pada deszcz, czy pada śnieg i czy jest pokrywa śnieżna, czy jej nie ma, bo to zależy jaka też jest temperatura, na to my żadnego wpływu nie mamy. To jest jakby pierwsza sprawa, tak?
1: Natomiast mamy wpływ na to, by to, co spadnie, w jakiś sposób zmagazynować, w jakiś sposób zachować.
2: Absolutnie tak. I tutaj się kłania retencja, która może być i powinna być realizowana i na takim poziomie, powiedzielibyśmy, bardzo, no nawet indywidualnym, poprzez lokalny czy regionalny, po ogólnopolski. Tutaj są potrzebne działania bardzo różne. Jedne są mniej, drugie bardziej kosztowne. Jedne wymagają, no w zasadzie interwencji aparatu państwowego, no inne absolutnie nie. Takie najprostsze rzeczy, których robi się bardzo dużo, czyli tak zwane na przykład ogrody deszczowe, prawda? To może być nawet to, że będzie u wylotu rynny ten zbiornik na wodę, albo będzie taka duża donica z roślinami hydrofilnymi gdzieś i tak dalej, prawda? Druga rzecz to są na obszarach rolniczych, ale też i na obszarach leśnych, różnego rodzaju instalacje techniczne, wodne, ale na niewielką skalę, które pomagają podnieść to zwierciadło wód podziemnych i spowodować, żeby ta woda podziemna zbyt łatwo, zbyt szybko nie uciekała nam z tego rejonu. No i wreszcie są duże takie inwestycje typu zbiorniki retencyjne i różne inne techniczne rozwiązania, które pozwalają rzeczywiście magazynować tą wodę wtedy, zwłaszcza kiedy jest jej za dużo, bo proszę zauważyć, że co się podziało z opadami ostatnio? No mamy takie coraz bardziej rozchuśtane wahadło, prawda? Czyli albo mamy długie okresy bezopadowe, czy z bardzo niewielkimi ilościami opadów. To mieliśmy ostatnio. Jak popatrzymy, IMGW przecież cały czas na swojej stronie te raporty podaje. Były takie miejsca w Polsce, gdzie w marcu czy w kwietniu spadło ledwie kilka milimetrów. To jest bardzo malutko. To jest tyle co nic. I proszę zauważyć, jak tylko się pojawia wyższa temperatura, rusza parowanie. Czyli ta woda, która jest w tej glebie, od razu nam ucieka, staje się parą wodną. No i to przesuszenie szybko postępuje. Także retencja na wszystkich możliwych poziomach. I oczywiście również oszczędzanie wody, nie marnowanie tej wody, no to jest też postulat, który od lat pojawia się. Także to są wszystko rzeczy znane od dawna.
1: No to w takim razie zapytam, czy Polacy szanują wodę, czy jednak nie?
2: No to jest też...
1: Co musiałoby się stać, żebyśmy tak naprawdę trochę zmienili myślenie i nawyki? Bo do tego zmierzamy tak naprawdę.
2: Tak, no to są podejmowane różne akcje, takie można powiedzieć... uświadamiające ten problem, prawda? No, swego czasu był taki spot, no, trudno to nazwać reklamowym, ale taki, no, to się takie ogłoszenia społeczne, tak, w mass mediach były, gdzie właśnie tam jeden z aktorów odgrywał rolę i pokazywał, że może być taka sytuacja, że każdy litr wody będzie tam na wagę złota i tak dalej, prawda? No więc różnego rodzaju akcje są. Ja myślę, że tak. Też nie wolno jakby tak uogólniać, prawda? No bo tak mówimy,
1: Czy
2: Polacy robią, czy ja myślę, że no, zresztą wiadomo, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, to tak swoją drogą, więc też tutaj mamy bardzo, no tutaj myślę, zróżnicowane podejście. Są osoby, które rzeczywiście bardzo dbają o to, żeby tą wodę oszczędzać i tu zresztą wchodzi też w grę, no może być to też jakimś, powiedzmy, elementem motywującym, po prostu czynnik ekonomiczny. W momencie, kiedy za tą wodę trzeba płacić i to się już no, robią coraz większe te opłaty, prawda? No to też każdy zaczyna się zastanawiać, no może by tutaj coś zaoszczędzić. Więc są takie różnego rodzaju systemy właśnie w zależności od tego, czy ktoś mieszka w domku jednorodzinnym, czy mieszka w bloku, czy gdzieś ten domek jest jako szeregowiec, czy on jest wolnostojący. Są różne systemy techniczne pozwalające po prostu deszczówkę bez jakichś nawet wielkich nakładów właśnie zmagazynować i potem, czy to, bo jak ktoś ma ogródek, no bo ktoś mieszka w bloku, no to takich spraw nie interesuje go to, prawda, nie ma tego. No ale ktoś ma ogródek, no czym ten ogródek podlewać? No to właśnie, jak sobie zmagazynować tanio wodę wtedy, kiedy jest jej za dużo, żeby używać, kiedy jest jej za mało. Ale tutaj też mówimy na przykład o nowoczesnych systemach nawadniania w rolnictwie, gdzie tam po kropelce do każdej roślinki. No, nam to się może wydawać jakieś dziwne, ale na Półwyspie Iberyjskim to już od dawna jest na przykład stosowane, prawda, czy w innych krajach. Także natomiast no, osoby mieszkające w bloku, powiedzmy, też mogą wodę oszczędzać, bo przecież używamy wody w domu do różnych rzeczy. Możemy się zastanowić, czy gdzieś ta woda no, nie marnuje się, czy nie możemy jakoś mniej zużywać, lepiej wykorzystywać. Głównie chodzi o to, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Jak zwrócimy uwagę i zaczniemy szukać i będziemy chcieli, bo to o to głównie chodzi, poszukać jakiegoś sposobu, to znajdziemy, prawda?
1: To zapytam o ogólną sprawę jeszcze jedną. Czy my mamy się pogodzić z tym, że tej wody jest coraz mniej i tej wody będzie coraz mniej i pustynnieć nam będzie, czy stypowieć będzie nam Wielkopolska, bo Małopolska pewnie ma mniejsze szanse na to.
2: No nasz kraj jest bardzo zróżnicowany geograficznie. Małopolska też jest bardzo zróżnicowana, bo mamy góry, które są taką naturalną barierą dla mas powietrza i tutaj zawsze te opady są większe niż gdzie indziej, więc też zasilanie rzek, wód podziemnych i tak dalej, no to wszystko jest póki co w lepszej, powiedzmy, sytuacji. Są te tereny położone na północy, gdzie rzeczywiście ten problem z wodą jest dużo większy. I teraz, czy my mamy się jakby na to przygotować? I tu trzeba powiedzieć jedno. Jeżeli popatrzymy na sumy, uwaga, roczne opadów, nie ma żadnych trendów, ani że jest tego więcej, ani jest bardzo duża zmienność z roku na rok, ale nie ma żadnego trendu, że jest tych opadów coraz więcej, czy coraz... Jest duża zmienność, ale uwaga, sumy roczne. Bo to jest taki wskaźnik najbardziej popularny. Natomiast jak my się przyjrzymy, jak te sumy się rozkładają w ciągu roku, jak ta woda jest dostarczana w ciągu roku, to nie jest tak, że co drugi dzień pada. No bo zasadniczo, pobieżnie, jak popatrzymy na statystyki, pół roku to są mniej więcej, co drugi dzień powinno padać, prawda? No tak się nie dzieje. A nawet jeżeli od czasu do czasu, to jeszcze pytanie, jak wydajne są te opady. Więc mamy sytuacje, gdzie mamy na przykład dużo dni z opadem, ale on jest tak niewielki, że dla środowiska właściwie to nie ma znaczenia, po czym przychodzą opady, które nam powodują powodzie, jakieś katastrofy, no i suma roczna się zgadza, tak? No ale no, sami widzimy, że to nie o to chodzi. Więc ja myślę, że tak, trzeba przyjąć do wiadomości, że musimy liczyć się z tym, że będziemy mieć coraz, no czy przynajmniej tak jak teraz, albo no niestety może być też gorzej, takie właśnie rozchwianie, czyli taką bardzo dużą nieregularność tych opadów i niestety sytuacje, gdzie często są opady no niewielkie, niewiele wnoszące, jak to się mówi, do tego bilansu wodnego, natomiast potem przychodzą te nieszczęsne ulewy. I tutaj nic innego nie wymyślimy, tylko musimy przygotować się na to i w pewnym sensie przystosować, czyli z jednej strony nauczyć się wodę magazynować na różne sposoby, żeby ją potem wykorzystać, kiedy jej nie ma, kiedy jest potrzebna. I druga sprawa, zwiększyć zabezpieczenie przeciwpowodziowe, prawda? I to znowu jest bardzo rozległy temat. Znowu tu są potrzebne działania na bardzo różnych szczeblach i poziomach, od takich indywidualnych, no właśnie po takie ogólnokrajowe.
1: Anita Bokwa, profesor Anita Bokwa, Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor, serdecznie dziękuję. Dobrego dnia życzę.
2: Dziękuję bardzo nawzajem. Wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy Radia Kraków.
0: Ludzie, których chce się słuchać. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

0: Reklama.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: 7.30.
8: Radio Kraków. Wiadomości.
7: I Maja Dudkiewicz.
9: Do aresztu trafił 23-latek z Krzeszowic, podejrzany o usiłowanie zabójstwa. W trakcie imprezy doszło do kłótni o dziewczynę między dwoma mężczyznami. Po tej sytuacji jeden z nich nagle wyszedł. Wrócił jednak z bronią, z której oddał strzał w kierunku rówieśnika, a następnie uciekł. Po 2 godzinach został zatrzymany, miał około promila alkoholu we krwi. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Kardynał Grzegorz Ryś z nagrodą specjalną Orła Jana Karskiego, metropolitę krakowskiego, uhonorowano za jego postawę, między innymi za otwieranie kościoła na wyznawców judaizmu, migrantów i społeczność LGBT.
10: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłbym przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego. Będę musiał spróbować.
9: Kapituła Nagrody Specjalnej Orła Jana Karskiego podkreślała również, że hierarcha jako jeden z nielicznych w Polsce ma bezkompromisowy stosunek do pedofilii w Kościele jako oczywistego zła moralnego, które powinno w każdym przypadku zostać ukarane, a ofiarom należy zadośćuczynić. Wyrazem tego jest powołana przez kardynała niezależna komisja historyczna do spraw zbadania przypadków nadużyć seksualnych w archidiecezji łódzkiej w okresie od 1945 roku do czasów obecnych. Dodam jeszcze, że nagrodą Orła Jana Karskiego uhonorowano wcześniej m.in. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, kardynała Stanisława Dziwisza czy prezydenta Lecha Wałęsę. A zdjęcia z krakowskiej uroczystości są na naszej stronie w internecie.
8: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
9: Ławka dialogu ponownie online. Dziś będzie kolejna okazja, aby zadać prezydentowi Krakowa pytania i porozmawiać o ważnych dla mieszkańców sprawach. Transmisja spotkania rozpocznie się o 18.30 w mediach społecznościowych na profilach Aleksandra Miszalskiego i Kraków.pl.
7: Sport i Kuba Niziński.
11: Tenis czy szachy na początek?
7: Szachy?
11: Szachy, oczywiście, że szachy, bo tam gra nasz człowiek z Małopolski, czyli Jan Krzysztof Duda. Myślę o rywalizacji w szachach szybkich i błyskawicznych. Grand Chess Tour rozgrywany w Warszawie. 6. pozycję zajmuje Małopolanin z 6 punktami, a prowadzi Amerykanin Hans Niemann i Wesley Sow z 9 punktami. Radosław Wojtaszek zajmuje miejsce 3. Jakieś szachy błyskawiczne?
7: Tak.
11: Rachciach-ciach i po wszystkim tak, jest prawda. Właściwie. Nie tak jak w piłce nożnej, bo tutaj nieco dłużej wszystko trwa i wczoraj faktycznie bramka szybko strzelona przez PSG, a później wyrównanie w doliczonym czasie gry skończyło się 1-1 w półfinale Ligi Mistrzów, ale pierwszy mecz Francuzi wygrali 5-4 i to oni zagrają z Arsenalem w meczu finałowym. PSG może zostać drugą drużyną po Realu Madryt, która obroni tytuł. Hiszpanie 3 razy z rzędu wygrali Ligę Mistrzów w drugiej dekadzie tego wieku. Arsenal zagra w finale po raz drugi. Przegrał kiedyś z Barceloną, ale to było w 2006 roku. No to skoro o szachmat, to jeszcze szachmat na korcie, bo tutaj okazało się, że biało-czerwoni w Rzymie wczoraj Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch i Magda Linet odpadli. Po pierwszej rundzie Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7 i 2-6. Natomiast Magdalena Fręch uległa zawodniczce z Filipin Aleksandrze Elai, a Magdalena Linet przegrała z niemiecką tenisistką Tatianą Marią.
8: Radio Kraków. W Zakopanem 100 FM.

0: Czas na nasz cykl Prawda czy Fake? Kamil Wszołek w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cała Polska trzyma kciuki za pana Józefa Perugę. 87 lat na karku i arkusz maturalny przed oczami. I to jest piękna historia, ale... No i tu się zaczyna piekiełko. W sieci obok braw wylało się, powiedzmy to wprost, cyfrowe szambo. Widzieliśmy to zdjęcie, które udostępnił m.in. Janusz Korwin-Mikke. Sala w Zielonej Górze. Obok seniora dziewczyna w wyzywającej mini, w tle dziwne banery. Czy nasz najstarszy maturzysta naprawdę pomylił miasta i priorytety? Czy ktoś tutaj z nas znów robi balon?
1: No powiem krótko, to jest perfidny cyfrowy ściek. To, co krąży w sieci, to nie jest rzeczywistość, tylko halucynacja algorytmu AI i to taka na poziomie przedszkola. Twórcy tego fejka koncertowo wyłożyli się na detalach.
0: No jak? Dla laika, jakim jestem, to zdjęcie wygląda całkiem oka.
1: No to spójrzmy na napisy na banerach. Widzimy tam literkę E z ogonkiem takim jak przy O w polskim napisie ogólnokształcące. No to jest podpis sztucznej inteligencji, która nie potrafi pisać, ale świetnie udaje, że wie, jak wyglądają litery. No a Zielona Góra, AI trochę pogoniło pana Józefa tam, bo algorytm skojarzył, że kiedyś pracował w Jeleniej Górze. No a dla maszyny to jedno i to samo. Dla nas ewidentny fake.
0: Co z tą dziewczyną w takim razie w krótkiej spódniczce na pierwszym planie? To też halucynacja?
1: To jest klasyczny lep na muchy. Taki najtańszy chwyt. Twórca wpisał w prompt postać młodej kobiety, żeby nadać temu zdjęciu memiczny charakter, no i dać paliwo trollom. To jest manipulacja najniższych lotów, którą niektórzy politycy łykają jak pelikany, żeby budować kapitał. Niestety, na dyskryminacji i to ze względu na wiek.

0: Tylko jeden cel, odebrać mu godność i podważyć sens jego wysiłku. A prawda jest taka, że pan Józef zdaje w małej, specjalistycznej sali w Bolesławcu. Z lupą w ręku i powiększonym drukiem.
1: No muszę o to zapytać, skąd w ludziach tyle jadu?
0: No podejrzewam, że ten hejt to jest taka czysta projekcja kompleksów. Śmieją się ci, którzy sami nie mają siły, żeby przeczytać choćby dwie książki w roku. Pan Józef urodził się w 1939 roku. Jako dziecko przeżył hitlerowski obóz dla dzieci w Łodzi. Całe życie ciężko pracował jako strażak i kierowca, a teraz po prostu realizuje marzenia, które wojna mu odmówiła.
1: No to może być niezła lekcja dla nas wszystkich.
0: No to prawda. To jest najlepsza lekcja pokory i ambicji, jaką polska młodzież mogła dostać w tym roku. Pan Józef zdał egzamin z człowieczeństwa dawno temu, a trolle, no cóż, oblewają ten egzamin codziennie.
1: Czyli Bolesławiec, a nie Zielona Góra i hard ducha, a nie manipulacje AI. Kamil Szołek, dziękuję za sprostowanie. Panie Józefie, trzymamy kciuki.
0: Trzymamy kciuki.
2: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

0: reklama.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Reklama.
4: Za 15 minut będzie godzina 8, to pora sprawdzić, jak sytuacja na małopolskich drogach. Aleksandra Sobczak.
5: Coraz bardziej ciasno, ewidentnie już wszyscy wyjechali do pracy, odwożą dzieci do szkoły, to bardzo mocno widać na małopolskich drogach. Wracamy na moment do targowiska. Przypomnę, tam na drodze krajowej numer 94 w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 963 doszło do kolizji dwóch samochodów. Działania strażaków już się zakończyły, ale korek w kierunku Krakowa dopiero się rozładowuje. Strażacy pracują też w miejscowości Buków koło Mogilan w powiecie krakowskim. Na ulicy Długiej samochód wypadł z drogi. Tam jeszcze wciąż trwa sprzątanie po wypadku. Na szczęście nikomu nic się nie stało. No a poza tym cóż, no chyba możemy tylko dużo cierpliwości życzyć, bo poranny szczyt jest w szczycie.
4: Możemy w takim razie rozwiązywać powoli nasze trudne słowo. Brzym bądź bzim to stan porannego chaosu w głowie, pisze pan Paweł. Nie gadaj ze mną rano, bo mam totalny bzim i muszę się napić kawusi.
5: Mogłoby być. Nie chodzi o to, ale jest w sumie pasowałoby to.
4: Jest chyba poprawna odpowiedź od pana Łukasza, a po śląsku to modrze w ten brzym zamiast. Miedzy, gdzie na pole wychodzą na dwór, rzeczywiście?
5: Tak jest.
4: Wy wychodzicie na dwór?
5: Nie, u mnie się zawsze wychodziło na pole. Na dwór to wychodziło się u moich dziadków na Pomorzu, bo przecież w pole jak się wychodziło, no to w pole w sensie, no na rolę, tak? I jak byliśmy u dziadków, to zawsze mówiliśmy z moimi braćmi, że idziemy na pole. Dziadek wtedy krzyczał, gdzie na pole pójdziecie? To przecież błoto tam jest, pełno pyłu. Ja mówimy, tak dziadku, na podwórko, przepraszamy. U mnie się mówi na pole, tak samo jak w Krakowie.
4: Aleksandra Sobczak wróci za niespełna pół godziny.

0: Za 10 minut będzie godzina 8. Krzysztof Pietraszewski w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja wracam do swojej dawnej formy, bo ostatnio te koncerty, muzyka generalnie i owszem, to jest to, czym tutaj zajmuję się najczęściej, ale przecież najczęściej do rekomendacji to ja chyba z rekomendacjami jednak serialowo-filmowymi przychodziłem i to takimi, których nikt inny by tu raczej nie przyniósł. Więc wracam do super bohaterszczyzny. Uwaga, uwaga. Wczoraj był finał Daredevila od Odrodzenie drugiego sezonu i tak czekałem trochę na ten finał, żeby mieć pewność, czy Państwu polecić i chyba z czystym sumieniem mogę wreszcie powiedzieć, że tak, że drugi sezon trzyma poziom. Podobno ogląda się znacznie słabiej od pierwszego sezonu i jedyne, co mi przychodzi do głowy, dlaczego tak jest, to, że jest teraz naprawdę wysyp podobnych produkcji. W sensie jest jakaś kulminacja po prostu. Końcówka marca, kwiecień i teraz maj. Ja mam na tapecie chyba 6 różnych seriali, które ciągnę. Wczoraj zresztą był finał jeszcze innego serialu, o którym pewnie niebawem tutaj też wspomnę. Ale Daredevil...
0: I we wszystkich głównymi bohaterami są superbohaterowie.
1: Niekoniecznie, ale to są produkcje takie powiedzmy popkulturalne z różnych dużych uniwersów właśnie tak, no superbohaterskich albo fantastycznych i myślę, że one mają podobną publiczność po prostu i z tej perspektywy mi jest samemu trudno z nimi wszystkimi się trzymać na bieżąco. Ale tak, ten Daredevil jest wart zobaczenia właśnie dlatego, choć jest MCU, czyli Marvel Cinematic Universe, który ostatnio nie trzyma od już kilku lat poziomu. To tutaj warto, bo to odrodzenie to może to jest odrodzenie właśnie całej franczyzy, a może to jest odrodzenie tego bohatera, który już przez MCU był kiedyś pokazywany i to była część tej większej historii.
0: Kim potem, jest ten superbohater?
1: Potem uznali,
0: myślę,
1: że nie, a teraz
0: wrócił. Takie króciutkie wprowadzenie na zamknięcie.
1: Że nie wiemy. To jest taki uliczny bohater z Nowego Jorku, niewidomy, ale wyposażony w tak bardzo rozszerzone pozostałe zmysły, że sobie radzi tak jakby wszystko widział echolokacyjnie powiedzmy, a dodatkowo ma tak bardzo wyostrzone pozostałe zmysły, że potrafi na przykład rozpoznawać, czy ktoś po biciu serca mówi prawdę, czy nie, albo jest wyczulony na to, co nadchodzi z oddali. Jest super sprawny i swoją laskę, którą udaje niewidomego, jako adwokat w tym normalnym wydaniu, jako Matt Murdock, potrafi też solidnie komuś złupać skórę. No i jego głównym antagonistą jest obecnie burmistrz, to znaczy to był zawsze gangster, Kingpin, a teraz Wilson Fisk, bo to jego prawdziwe imię i nazwisko, jest burmistrzem Nowego Jorku i ten spór pomiędzy nimi przeniósł się na zupełnie inny poziom, bo wcześniej ilekroć Daredevil go złapał, a on nie zabija, on jest wierzący i też wierzy w miłosierdzie i odpokutowanie, to ilekroć go złapał, to mógł go oddać w ręce organów prawa. A teraz tego zrobić nie może, bo całym miastem trzęsie
0: właśnie on.
1: Właśnie on, tak. Więc to on jest teraz prawem. To on wprowadził specjalne rozporządzenie w burmistrza na Nowy Jork, w którym o bezpiecznych ulicach, w ramach którego wyprowadził na ulicę oddział sił specjalnych pilnujący porządku. To wszystko iluzorycznie przypomina rzeczywistość obecnych Stanów Zjednoczonych, to znaczy ICE na ulicy, napadający, aresztujący wydawać by się mogło przypadkowych ludzi i tylko w ich wiadomy sposób stargetowanych, więc strach, niezrozumienie, przemoc, to wszystko jest też tutaj na ulicach. I właśnie a propos przemocy, to jest bardzo brutalny serial, jak na platformie formę, w której został wyprodukowany, taką słynącą raczej z familijnych produkcji. I tu ta postać jakby nigdy nie pasowała, a teraz chyba się z charakterem tej ulicznej bohaterszczyzny pogodzono i rzeczywiście oddano ją w taki sposób, że ta krew się pojawia, ta przemoc się pojawia w taki, powiedziałbym, przekonujący sposób.
0: Krzysztof Pietraszewski. Dziękuję bardzo.
1: Jest też spór prawniczy. Jeszcze tyle dodam. Tyle.
0: W sensie,
1: że to nie tylko bijatyki.
2: chce się słuchać. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sens powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
0: Reklama.
2: Jest 8.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Zaprasza Maja Dudkiewicz.
4: Trzecia już ustawa o kryptoaktywach przygotowana przez rząd, a prezydent skierował do Sejmu własną ustawę. Protesty na Biennale w Wenecji przed rosyjskim pawilonem pojawili się polscy eurodeputowani. W Nowej Hucie powstanie kompleks logistyczny za 1 miliard złotych, a Kraków zyska na tym miliony. Wdrażanie unijnych dyrektyw to wyłącznie zadanie rządu i ekspertów, a nie kancelarii prezydenta, ocenia wicepremier Radosław Sikorski, który wczoraj w rozmowie z TVP Info odniósł się do prezydenckiego projektu ustawy o kryptoaktywach. Resort finansów zakończył pracę nad trzecim już projektem mającym uregulować rynek kryptowalut w Polsce. 2 poprzednie zawetował prezydent.
5: To jest tak kompromitujące dla urzędu prezydenta. Przecież prezydent nie jest ani trzecią izbą parlamentu, ani Ministerstwem Finansów.
4: Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska do końca tygodnia nowy projekt ustawy o kryptoaktywach trafi do Sejmu. Propozycja przewiduje zaostrzenie kar za oszustwa. Prezydent Karol Nawrocki skierował zaś do Sejmu własną propozycję ustawy. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, projekt ten przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. I do tego tematu wrócimy już za kilkanaście minut w porannej rozmowie Radia Kraków. Posłankę Lewicy Darię Gosek-Popiołek zapytamy też m.in. o zabezpieczenie, jakie w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Początek rozmowy o 8.16. 2 drony wleciały od strony Rosji w przestrzeń powietrzną Łotwy i rozbiły się. Jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w Rzeżycy, około 40 km od granicy z Rosją. W 3 regionach Łotwy ogłoszono zagrożenie przestrzeni powietrznej. Według łotewskich mediów na miejscu upadku dronów pracują wojsko, policja i straż pożarna. W wiadomościach teraz Wenecja. Organizatorzy Biennale poniosą konsekwencje swoich decyzji, mówi Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister kultury z grupą polskich i ukraińskich artystów. Protestował wczoraj przed rosyjskim pawilonem otwartym na Biennale Sztuki w Wenecji. Podkreślał, że omijanie unijnych sankcji nałożonych na Rosję przez władze Biennale nie pozostanie bez reakcji.
6: Myślę, że konsekwencją tego będzie wstrzymanie finansowania. To są 2 miliony euro dla Biennale. Myślę, że będzie śledztwo jeszcze inspektorów włoskich, którzy nie otrzymali wszystkich dokumentów. Ta historia na pewno szybko nie zniknie. Co tu dużo mówić? Wstyd. Wstyd dla szefostwa Biennale. Jesteśmy tu po to, żeby im o tym przypomnieć.
4: Po stanowczej reakcji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i 22 ministrów kultury wspólnoty władze Biennale zdecydowały, że rosyjska wystawa będzie czynna do soboty 9 maja, gdy wystawy na Biennale otwierają się dla szerokiej publiczności.
3: Radio Kraków Wiadomości.
4: To będzie największy taki kompleks w Europie, chwali się miasto Kraków. W Nowej Hucie, na dawnych terenach przemysłowych, przy ulicy Igołomskiej, rozpoczęła się budowa centrum logistycznego firmy 7R. Wczoraj wbudowano kamień węgielny pod fundamenty tej inwestycji. Kompleks będzie miał 230 tysięcy metrów kwadratowych. Zatrudnienie znajdzie tam około 2000 osób. O szczegółach Patryk Kubiak.
7: Ta część Krakowa będzie w przyszłości centrum gospodarczym miasta, przekonuje prezydent Aleksander Miszalski.
8: Z samego podatku od nieruchomości 12 milionów złotych rocznie. Jeżeli dodamy do tego efekt gospodarczy w postaci PIT-u, CIT-u, które przecież też do miasta wpływają, no to się robią z tego dziesiątki milionów złotych rocznie.
7: Wokół inwestycji jest jednak sporo wątpliwości. Naukowcy wskazują, że nadal nie wiemy, jakie zanieczyszczenie znajduje się w poprzemysłowej glebie.
9: Odpady niebezpieczne zostały zutylizowane, wywiezione. Cały teren został przebadany. Mamy pewność, że teren jest czysty pod względem biologicznym.
7: Przekonuje prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości Wojciech Warian. Inwestycja firmy 7R będzie warta około 1 miliard złotych. Patryk Kubiak, Radio Kraków.
4: A ten wielki kompleks w Nowej Hucie ma być gotowy w 2027 roku.
2: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 20 stopni, do południa zachmurzenie z przejaśnieniami, ale silnym wiatrem. Po południu już tych chmur więcej, może padać deszcz. Niewykluczone także, że gdzieniegdzie pojawi się burza. Na Podhalu chłodniej, do plus 16 stopni, deszcz ma padać od popołudnia aż po noc. Jutro w Krakowie 18 stopni, do południa deszcz, później chmury z przejaśnieniami. Ciśnienie 981 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna jeszcze obojętna.
3: Radio Kraków. Krynicy 102.1 FM.

Zestaw wsparcia dla pani Magdaleny, która pisze: w młodości udało mi się przemierzyć skalną pustynię w Egipcie, gdzie kąpałam się w termalnych, naturalnych basenach położonych pośrodku wielkiego pustkowia. Miałam okazję podziwiać przepiękne wydmy piaskowej pustyni Maroka i marznąć nocując w niej w namiocie. Podróżowałam również przez solną pustynię w Boliwii. To piękne miejsce, jednak kocham naszą polską przyrodę. Jako mieszkanka podkrakowskiej wioski z niepokojem obserwuję, jak coraz częściej tutejsi rolnicy zmuszeni są dodatkowo nawadniać swoje uprawy wodą dowożoną cysternami bądź pobieraną z montowanych w polach studni głębinowych. Pani Magdo, zestaw wsparcia dla pani. A wszyscy mogą o Nagrodę Pocieszenia troszeczkę powalczyć. Teatralna Nagroda Pocieszenia jest do wzięcia od Teatru Ludowego. To zaproszenie podwójne na sobotni spektakl Samotny Mężczyzna na scenie pod ratuszem o godzinie 19. Kto ma niezaplanowany wieczór, ten sobotni, kto ma ochotę spotkać się z samotnym mężczyzną, no to bardzo proszę, tutaj zgłaszamy chęć i zapotrzebowanie. Poranek @radiokraków.pl

0: Pora sprawdzić, jak sytuacja na drogach. Aleksandra Sobczak.
1: Na drogach coraz bardziej niespokojnie, ale na szczęście tylko pod tym względem, że coraz ciaśniej na ulicach w Małopolsce, właściwie to ulicach w Krakowie i drogach w Małopolsce. Obwodnica Krakowa, czyli autostrada A4, spore korki w obu kierunkach, od Balic aż do zjazdu na Zakopiankę. No i oczywiście zakorkowane wlotówki do miasta, czyli Zakopianka, Skawina, a od północy Aleja 29 listopada i ulica Kocmyrzowska. Tak będzie jeszcze zapewne przez najbliższe kilkadziesiąt minut, może nawet godzinę. Na szczęście na razie bez zdarzeń. Strażacy informują, że na drogach spokojnie, więc tego Państwu życzymy. Spokojnej jazdy i dużo cierpliwości.
0: Szesnaście minut po godzinie ósmej. Czas na naszą

0: Radio Kraków.
1: Rafał Nowak-Bęczek, dzień dobry. A porannym gościem Radia Kraków jest dziś posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początek pozwoli pani cytat. Wybranie niniejszej drogi stanowi kompromitację osób biorących udział w tym postępowaniu. Także rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego, pani Weronika Ścibor, skomentowała zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zwrócił się do władz Polski, żeby powstrzymały się od utrudniania wykonywania obowiązków przez 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście tych sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie przyjął swego czasu ślubowania. Pani Ścibor dodała też, że do kompetencji Trybunału w Strasburgu nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej. No to pytanie brzmi tak. Czy pani zdaniem do tych kompetencji europejskich trybunałów należy ustalanie tych kompetencji, tych ustrojów konstytucyjnych organów, czy nie?
2: Przede wszystkim to jest grupa 6 sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm w jasnej, określonej ustawą procedurze. Procedurze, którą notabene wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj wtedy im to nie przeszkadzało. Teraz wiemy też o tym, o tej próbie wniesienia przez nich kolejnej sprawy do już tym razem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Ja uważam, że ci sędziowie powinni zostać dopuszczeni do pracy. To jest obowiązek prezydenta. Ustawa zasadnicza tutaj naprawdę jest jasnym wskazówką, a orzeczenie, zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako państwo prawa, jako państwo, które powinno respektować te wyroki, powinniśmy po prostu zastosować. Mhm. Tyle.
1: No dobrze, tylko tak się zastanawiam, czy zawsze działa to w ten sam sposób, no bo nie dalej jak pół roku temu premier Donald Tusk łaskaw był powiedzieć po tym, jak TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakazał Polsce transkrybować małżeństwa, czyli wpisywać do polskiego systemu prawnego małżeństwa jednopłciowe zawarte w Unii Europejskiej w innych krajach, to premier powiedział, cytuję, nikt niczego w tej sprawie nam nie narzuci. No to dobrze by się zdecydować.
2: Jest tak? To hipokryzja premiera, jest to niekonsekwencja premiera. Ja uważam, że wszystkie wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, także zabezpieczenie powinniśmy respektować. Także te związane chociażby z kwestią zabezpieczenia prawa do ubiegania się o azyl przez osoby, przez uchodźców. Ja tutaj tych zabezpieczeń czy tych wyroków uważam, że nie powinniśmy ich w jakikolwiek sposób różnicować, ponieważ one są jasne, precyzyjne. I tak samo jak prezydent, jak premier oczekuje od prezydenta tutaj uwzględnienia tego zabezpieczenia, tak samo my oczekujemy chociażby uwzględnienia czy to wyroków TSUE, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście chociażby małżeństw jednopłciowych. Zwłaszcza, że tych wyroków, tych orzeczeń, tych różnego rodzaju zabezpieczeń będzie coraz więcej. Dzisiaj mają być wydane kolejne wyroki, 3 NSA w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo ma jasne wytyczne i powinno je realizować.
1: No ale nie położyli się państwo rejtanem, tak? Są dalej państwo w koalicji, chociaż to trwa już bardzo długo, no pół roku, jak powiedziałem.
2: No jeżeli położymy się rejtanem, to nikt nie będzie walczył o te związki partnerskie, nikt nie będzie walczył o uwzględnienie tego, nikt nie będzie przygotowywał tych aktów dla ministra Kierwińskiego, nikt nie będzie o to się bił. To znaczy wtedy naprawdę to będzie wywieszenie białej flagi i stwierdzenie, że nic nie da się zrobić. Nie tak rozumiem służbę publiczną, nie tak rozumiem zobowiązania wobec tysięcy obywateli i obywatelek, panie redaktorze.
1: No, nie jest tak, że to po prostu bardzo trudna politycznie sprawa, szczególnie dla Koalicji Obywatelskiej, no bo dla Lewicy nie, ale dla Koalicji Obywatelskiej tak. I w związku z czym będzie trwało takie przeciąganie linii i do żadnych transkrypcji, przynajmniej uregulowań państwowych w sprawie tych transkrypcji małżeństw jednopłciowych, przynajmniej przed wyborami nie dojdzie?
2: Przede wszystkim to jest trudna sytuacja dla tysięcy obywateli i obywatelek, którzy na te transkrypcje liczą. Tam dziesiątek może bardziej, bo jednak śluby za granicą są kosztowne. No i według ostatniego raportu dotyczącego osób w sytuacji LGBT, sobie pozwolę sprawdzić, żeby się nie pomylić, niecałe 4% ankietowanych sformalizowało swoje związki za granicą, bo dla większości te koszty związane z podróżą są po prostu nie do udźwignięcia. I myślę, że to oni przede wszystkim ponoszą koszt polityczny, życiowy tego politycznego strachu. My tak naprawdę nie mówimy politykom o rysie konserwatywnym, czy mogą brać rozwody, wchodzić w nowe relacje, zakładać nowe związki. Nie sprawdzamy tego, nie mówimy im tego, chociaż oni bardzo dużo o swoich konserwatywnym podejściu do modelu rodziny mówią. Wobec tego my oczekujemy dokładnie tego samego. To znaczy, jeżeli my nie chcemy politykom konserwatywnym zakazywać powtórnych związków, to dlaczego politycy konserwatywni chcą zakazywać związków partnerskich dziesiątkom tysięcy osób?
1: No tylko, że tak jak pani mówiła, że jeśli lewica wyjdzie z rządu, to nikt się o to nie będzie bił, to tak samo premier Tusk czy koalicja mogliby powiedzieć, no ale jeśli my to zrobimy, to zaraz przegramy wybory i dopiero PiS pokaże,
2: pytanie
1: co
2: jest,
1: tutaj zrobi.
2: Pytanie jest takie, czy Rafał Trzaskowski nie przegrał właśnie dlatego wyborów, że prezentował się na początku jako polityk progresywny, polityk, który mówi o równości, który mówi o godności.
1: A potem mówi udawał konserwatystę.
2: A potem udawał konserwatystę. Więc ja bym na miejscu polityków czy strategów Koalicji Obywatelskiej poważnie zastanowiła się, gdzie są ich zobowiązania, gdzie są poglądy ich wyborców i wyborczeń. Zwłaszcza, że chociażby te sondaże opinii pokazują, że w Polsce mamy konsensus dotyczący związków partnerskich. Przeważająca część społeczeństwa chce, by były one zawierane. I tutaj nie ma większego znaczenia, czy mówimy o wyborcach konserwatywnych, wyborcach centrowych, czy wyborcach lewicowych. Związki partnerskie to jest także wyjście dla wielu par heteroseksualnych, które chcą zabezpieczenia swojej relacji, ale z różnych powodów powtórne związki małżeńskie, czy w ogóle w związki małżeńskie jakiekolwiek nie chcą wchodzić.
1: O jeszcze jedną kontrowersyjną sprawę chciałem zapytać. Tym razem nie ma tutaj żadnego wyroku TSUE, ani TPC. Jest za to projekt lewicy. Projekt wprowadzający de facto podatek katastralny w Polsce. Czyli podatek od wartości mieszkania. Na razie jeszcze nie wiadomo, jak państwo chcieliby do końca ustalać tą wartość tego mieszkania. I to
2: no
1: nie od pierwszego.
2: Wiadomo.
1: Są dwie możliwości, albo wojewoda, albo...
2: W każdym wypadku Rada Gmin, tylko powołując się na inne wskaźniki, będzie miała tutaj możliwość kształtowania tego.
1: Rzecz w tym, że to jest bardzo ostry, bardzo daleko idący projekt, bo nawet nie ma mowy tutaj o trzecim mieszkaniu czy piątym, tylko od pierwszego mieszkania ta wartość.
2: Ten podatek od pierwszego i drugiego mieszkania będzie na poziomie obecnego podatku od nieruchomości.
1: Ale liczono od wartości, w związku z czym wystarczy potem
2: będzie,
1: przecinek.
2: Nie, panie redaktorze, nie będzie liczone od wartości. Jest to precyzyjnie wymienione w ustawie. On będzie nie wyższy niż maksymalnie teraz możliwa stawka, czyli bodajże złoty 25 od metra kwadratowego. Dla 50-metrowego mieszkania to jest 62 złote. Ale tak, od mieszkania trzeciego i kolejnego będzie on liczony wyżej. Natomiast też warto trochę rozbić te wszystkie mity dotyczące rynku mieszkaniowego i struktury własności na tym rynku. Dlatego, że osób, rodzin, które mają powyżej trzecie i powyżej trzeciego mieszkania, jest pomiędzy 0,8% a 1%. Mówię tutaj o naprawdę, w stosunku do tego, jak wygląda polskie społeczeństwo, małej liczbie osób. Mówimy także o tym, że mieszkania stały się bardzo... stały się narzędziem inwestowania i trzymania tego kapitału, co sprawia, że tak naprawdę po pierwsze mamy do czynienia z pewnego rodzaju spekulacją, po drugie zniechęca się tym samym osoby, które mogłyby zainwestować w obligacje czy w inne aktywa, do tego, żeby to robić. I my tą sprawę musimy uporządkować.
1: Czy to przejdzie w tym rządzie? Bo ja nie sądzę, prawdę mówiąc.
2: Będziemy o tym rozmawiać w Sejmie ze wszystkimi siłami, stąd jest to projekt poselski. I nie, ten projekt nie załatwi wszystkich problemów związanych z rynkiem mieszkaniowym, ale jest jednym z instrumentów, bo przypomnę, że Lewica wywalczyła w rządzie cały szereg ustaw, które dotyczą kwestii finansowania mieszkań komunalnych budowanych przez samorządy. Mamy społeczne agencje najmu. Musimy porządkować ten rynek mieszkaniowy i sytuację mieszkaniową Polaków tak naprawdę po wielu dekadach całkowitego Eldorado ze strony deweloperów czy różnego rodzaju, no można chyba użyć słowa osób, które postanowiły...
1: Spekulantów.
2: Nie lubię tego słowa, ale osób, które zobaczyły, że jest to bardzo stabilna inwestycja i w ten sposób zarabiają.
1: Przerwijmy, bo chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać, a mamy już bardzo niewiele czasu. Chciałem poruszyć ten najgorętszy temat ostatnich tygodni chyba, czyli zonda krypto, ale troszkę inaczej. Znaczy chciałem zapytać, dlaczego rząd czekał do listopada ubiegłego roku z ustawą regulującą rynek kryptowalut, już pomijając wszystkie weta prezydenta, skoro w 2023 roku, jeszcze za rządów PiS, te dyrektywy unijne zostały wydane i dlaczego prokuratura nie działała? Wiem, że za czasów PiS umarzała, ale dlaczego za państwa czasów nie sprawdzała chociażby tego dziwnego zaginięcia tego szefa tej giełdy walut, który prawdopodobnie nie żyje?
2: Przyznam, że to pytanie chyba powinno być jednak pytaniem do już ministrów odpowiedzialnych za tą ustawę, dlatego że ja nie wiem, co w roku 2023, kiedy otworzono szuflady Ministerstwa i Cyfryzacji i Sprawiedliwości, było już przygotowanych w kontekście implementacji tej dyrektywy. Prace rzeczywiście nad nią trwały długo. Pewnie także z uwagi na dosyć duży, skomplikowany temat. Natomiast przyznam, że tak, ja uważam, że chyba tutaj zabrakło pewnego wyczucia priorytetów, czego konsekwencje teraz obserwujemy. Jeżeli chodzi o tutaj śledztwo prokuratury w sprawie zaginięcia pierwszego założyciela tej giełdy, która chyba wtedy nazywała się BitBay, jeżeli dobrze
1: pamiętam. Później się przeszła na Maltę, a później do Estonii. Nieważne, tego człowieka nie ma.
2: Zaginął w dziwnych okolicznościach. Nie rozumiem też, dlaczego śledczy skupili się na samym zaginięciu, a nie sprawdzali tych mechanizmów funkcjonowania finansowego i biznesowego pana Sebastiana Suszka i jego otoczenia. Natomiast teraz śledztwo prokuratury trwa. Ono też zostało rozpoczęte, ponieważ do prokuratury zaczęły zgłaszać się osoby, które były poszkodowane.
1: Wiadomo, tylko że te pieniądze już prawdopodobnie przepadły, a my musimy kończyć. Posłanka Lewicy, Daria Gosek-Popiołek.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Filharmonia Krakowska oraz Radio Kraków zapraszają do udziału w dyskusyjnym klubie muzycznym Wszystko Gra. Spotkania z artystami prowadzi Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz. Już w najbliższą sobotę o 16.30 w sali kameralnej Filharmonii, a tydzień później w formie podcastu na stronie radia. Wstęp na spotkanie jest nieodpłatny. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
0: Reklama.

0: Radio Kraków.
1: Ósma 30.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
1: I Maja Dudkiewicz.
2: To jest grupa sześciu sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm w procedurze opracowanej zresztą przez PiS. Mówiła w Radiu Kraków posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, komentując wczorajszą decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce, by dopuściła wybranych sędziów do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Posłanka podkreślała, że orzeczenie wydane przez Europejski Trybunał jest wiążące dla Polski. Zaznaczała również, że tak jak premier Tusk oczekuje od prezydenta Nawrockiego dobrego ruchu w sprawie sędziów, tak samo posłowie Lewicy oczekują decyzji rządu w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o transkrypcji małżeństw jednopłciowych w naszym kraju. Brak przepisów w tej sprawie posłanka określała jako hipokryzję premiera.
0: Radio Kraków Wiadomości.
2: W samowoli budowlanej przy ulicy Centralnej 73B mieszkają ludzie, którzy podpisali umowę zaledwie kilka dni temu, twierdzi rzeczniczka praw lokatorów miasta Krakowa Izabela Czajkowska. Tym samym potwierdzają się ustalenia Radia Kraków w tej sprawie. Wczoraj informowaliśmy na naszej antenie, że właściciel budynku ma podpisywać umowy z nowymi lokatorami i zatajać informacje o planowanej rozbiórce.
3: Myśmy spotkali się z rodziną, która mieszka tam od kilku dni z Wietnamu, z malutkim dzieckiem, którzy nie mieli pojęcia o tym, że budynek ma zostać rozebrany.
2: Lokatorzy mają trafić do hosteli, ale będą mogli pozostać tam maksymalnie 3 tygodnie. To czas na znalezienie nowego mieszkania. Szczegóły w tej sprawie opisujemy na radiokraków.pl. Nowy projekt edukacyjny Miejsca Pamięci Auschwitz. Wolontariat dla pamięci. To ma być odkrywanie historii ofiar niemieckiego obozu poprzez wspólną pracę z ekspertami w zakresie archiwistyki, zbiorów, konserwacji czy edukacji. Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 do 25 lat z biegłą znajomością języka polskiego oraz komunikatywną angielskiego. Odbędzie się od 25 do 31 lipca. Udział jest bezpłatny.
1: Czas na sport. Kuba Niziński.
4: Drodzy Państwo, dzisiaj hokej na lodzie w Sosnowcu, Mistrzostwa Świata Hokejowe. Zagramy z Japończykami. Po tym meczu z Kazachami, który przegraliśmy, nasza sytuacja się trochę skomplikowała. Jesteśmy na 4. miejscu w 6-zespołowej stawce. Dwie drużyny awansują do elity, ale gramy z Japonią, Litwą. Tam się pomieszało, jeżeli chodzi o inne mecze, więc cały czas sytuacja jeszcze jest otwarta. No ale dzisiaj trzeba wygrać i naturalnie o tym meczu będziemy mówić w Radiu Kraków, w Wiadomościach Radia Kraków. A jeżeli chodzi o wielką piłkę, to PSG awansowało do wielkiego finału Ligi Mistrzów po tym, jak zremisowało z Bayernem Monachium 1-1.
5: Choć Paryżanie szybko objęli prowadzenie po golu Ousmana Dembele w 3. minucie, przez niemal całe spotkanie musieli odpierać ataki rywali. Bawarczycy dopięli swego dopiero w ostatnich sekundach gry, gdy do siatki trafił Harry Kane. Francuska prasa podkreśla przede wszystkim heroiczną postawę piłkarzy PSG w defensywie i szczególnie chwali Williana Pacho oraz Warrena Zaire-Emeriego. Pochwały zbiera także Chwicza Kwaraczelia, wyraźny lider ofensywy PSG, który skutecznie przełamywał szyki obronne rywali. Nie do zatrzymania, natchnieni, heroiczni. Tak postawę Paryżan podsumowuje Le Figaro. Dziennik, podobnie jak inne francuskie media, ocenia, że żadna drużyna w Europie, nawet przyszły rywal w finale, Arsenal, nie jest w stanie powstrzymać zespołu Luisa Enrique. Są nie do pokonania, pisze Le Parisien, zapowiadając wielki marsz po końcowy triumf. Już wiadomo, że na finał, który zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie, tłumnie wybierają się fani PSG i to za wszelką cenę. Jak informuje L'Équipe, ceny biletów na platformach odsprzedaży na mecz z Arsenalem nie spadają poniżej 6 000 euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: To w piłce nożnej, a w siatkówce będzie 5. decydujący mecz w wielkim finale plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Lublin uległa u siebie Aluronowi Zawiercie 1-3. W 4 starciach mamy już remis 2-2. W Sosnowcu decydujące spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę, a w innym meczu siatkarze projektu Warszawa pokonali na wyjeździe Resowie 3-0, wygrali serię 3-1 i zapewnili sobie brązowe medale.

0: Czas na przegląd prasy w naszej loży prasowej aktor Teatru Słowackiego. Mateusz Janicki, dzień dobry.
1: Dzień dobry, debiutant.
0: Debiutant dodajmy. Prasowej. To ja mogę powiedzieć coś?
1: No,
0: filmowy bohater mojego dzieciństwa.
1: A.
0: Pan Tomasz.
1: Pan Tomasz, no tak, tak.
0: Ale pan samochodzik.
1: Według wielu niestety nie do końca udany pan samochodzik.
0: Tego już nie chciałem mówić.
1: No ale taka jest prawda. Znaczy, nie do końca sprostaliśmy oczekiwania widzów.
0: Ale dotarliście
1: ewidentnie
0: do nowego pokolenia.
1: Dotarliśmy do nowego pokolenia, chociaż też nie do końca, bo Netflix jednak nie zdecydował się na kontynuację, mimo tego, że mieliśmy robić tego więcej. Trochę żałuję, bo zawsze kontynuacja powoduje, że można zebrać jak widz do tego potrzebuje. Że można było coś poprawić. Ja też uważam, że troszkę producenci jednak rzucili się na najpoważniejszy fragment tego, czyli pana samochodzik templariusze, a no mówmy się, nawet ja, będąc trochę młodszy od ciebie, wychowałem się na serialu z Mikulskim i w wakacje z Mikulskiego.
0: Tak, pojawia się natychmiastowa próba porównań i tak dalej.
1: A to był naprawdę fenomenalny serial i on był zrobiony bardzo, że tak powiem, literalnie tak jak w książce wszystko i świetnie zagrany, świetnie wyprodukowany i myślę, że wiele, wiele roczników wakacje przeżywało razem z panem Tomaszem w wersji Mikulskiego. Ale nie ukrywam, przygoda z Netflixem i panem samochodzikiem była wspaniała i bardzo

0: brak konsekwencji wobec przekroczeń uprawnień policji w trakcie rządów PiS-u. W czasie, Piotr Żytnicki pisze, bo zajął się tym tematem, zresztą zajął się tym tematem dość porządnie, od dłuższego czasu się nim zajmuje i pisze. W czasie rządów PiS koalicja uwięziła 5 aktywistów jadących na strajk kobiet. Przed rokiem prokuratura postawiła zarzuty dowódcy operacji. Teraz je wycofuje. Piotr Żytnicki prześledził całą tą sytuację od samego początku do końca, czyli od momentu, w którym ta prokuratura postawiła zarzuty jednemu z policjantów, który wydał polecenie zatrzymania aktywistów. I jest to o tyle niepokojące, że dotyka to podstawowego naszego prawa, czyli tego prawa do tego, żebyśmy nie byli przez policję bezpodstawnie zatrzymywani. No i niestety prokurator po cichu wycofał te zarzuty i te rozliczenia dalej się nie dzieją. No i zresztą myślę, że jak wiele osób, ja myślę, że nawet nie ma to znaczenia, po której stronie strony politycznej jesteśmy, ale chyba dobrze byłoby, żeby mundurowi nie czuli się bezkarni. Ja ze względu na swoje zaangażowanie na granicy polsko-białoruskiej też żałuję, że nie zostali rozliczeni strażnicy graniczni, którzy przekraczali swoje uprawnienia, którzy do tego zresztą do dzisiaj to robią. No niestety robią to dlatego, że polskie państwo trochę im na to pozwala, trochę od tego wymaga, no, a my jako społeczeństwo jednak powinniśmy się domagać tego, żeby mundurowi znali granice, w których mogą działać. Więc to Gazeta Wyborcza i rozliczenia. Kolejną gazetą to Rzeczpospolita. Rzeczpospolita dotyka, no tutaj jest akurat bardzo ciekawie, bo jest po pierwsze, Polska jest seniorką, czyli Rzeczpospolita opisuje to, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i jakie z tego powodu wynikają wyzwania. I Rzeczpospolita pisze, to co do niedawna traktowane było jak akademickie przestrogi, staje się faktem. Polacy coraz częściej zauważają, że wokół nich jest więcej osób starszych i bardzo mało dzieci, a to dopiero początek poważnych procesów społecznych. Rzeczpospolita skupia się, co na to władza powinna robić, znaczy jak dostosowywać rzeczywistość, w której żyjemy, do tego, że będziemy coraz starsi. Zwraca też uwagę na
1: Ale
0: to,
1: robi się coś?
0: Robi się. Samorządy, bo okazuje się, że więcej, że tak powiem, zauważamy to starzenie się dużo w mniejszych ośrodkach. Jakieś duże miasta nie odczuwają tego, natomiast mniejsze ośrodki to odczuwają. I tu mamy też wywiad z prezydentem Starachowic, który opowiada, że już około 10 lat prowadzą działania skierowane do najstarszych mieszkańców, uruchomienie domów dziennego pobytu dla osób starszych, centrum opiekuńczo-mieszkalne. Natomiast to, czego Wyborcza, Rzeczpospolita nie odnosi się, a myślę, że to jest też bardzo ciekawy element tej sytuacji, czy po prostu starzenia się społeczeństwa, jest fakt tego, że jeżeli będziemy chcieli utrzymać nasze społeczeństwo na takim poziomie rozwoju, na jakim jest, a jest, trzeba powiedzieć, że możemy być z siebie dumni jako z kraju, to jest migracja. A niestety póki co cały czas migracja staje się tylko elementem sporu politycznego i na parzanki, a nie staje się elementem poważnej debaty. I jeżeli mówię o poważnej debacie, to tutaj Rzeczpospolita z kolei odnosi się do debaty konstytucyjnej, którą zapoczątkował prezydent Nawrocki. I tu dwa ciekawe wywiady. Jeden wywiad z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który jednak usytuowia tą dyskusję na temat konstytucji, jednak mocno, że to jest mocno upolityczniony pomysł pana prezydenta, ale też prezydent Kwaśniewski zwraca uwagę na to, że rzeczywiście może należałoby przemyśleć rolę prezydenta. Kwaśniewski proponuje dwa rozwiązania, między innymi przedłużenie kadencji prezydenta, co może spowodowałoby, że prezydent nie musiałby walczyć o reelekcję, więc byłby bardziej niezależny. No i zresztą Kwaśniewski trochę wbrew temu, co sam przeżył, ponieważ był bardzo młodym prezydentem, to też sugeruje, że może zastanowić się, czy nie podnieść wieku prezydenta, co też spowodowałoby, że prezydent czy prezydentka byliby już doświadczonymi politykami.
1: A, czyli tak od 50 roku
0: tak,
1: życia.
0: Tak, on dokładnie proponuje od 50 roku życia, że to jest ten pułap. Natomiast drugim elementem, dość zabawnym, zresztą jako, że słuchają nas Krakusi, w Radzie Prezydenckiej ma zasiąść nasz pan prezydent Jacek Majchrowski. Więc może wtedy Jacek Majchrowski będzie optował za tym, żeby w ogóle tych kadencji nie było dla prezydenta. Kto wie. Natomiast tutaj jest akurat dość zabawny fragment wywiadu z panią Barbarą Piwnik, byłą panią
1: która również
0: sędziną,
1: jest w Radzie.
0: Która również jest w Radzie. I ona jest, jej akurat jest dość zabawne, ponieważ ona mówi, nie mogę znaleźć tego artykułu, chociaż to sobie zaznaczyłem, ale nie mogę powiedzieć z pamięci, że ona sugeruje, że ona nie będzie się wypowiadać, jaki ona ma pomysł na konstytucję. Ona jest w tej Radzie, ale ona nie powie, bo jeżeli ona powie, to ona zasugeruje, jak ta debata powinna przebiegać.

0: Więc
1: ale wywiad... w samej Radzie powie.
0: Miejmy nadzieję, no zobaczymy.
2: Dobrze.
0: Zobaczymy.
2: Robimy krótką przerwę i do przeglądu prasy wracamy za moment. Za kwadrans będzie godzina 9:00, to sprawdzamy po raz ostatni o poranku, co na drogach. Aleksandra Sobczak.
3: Na szczęście wciąż bez wypadków. Strażacy informują, że na razie nie działają nigdzie, również w kontekście pożarów, bo przypominamy, że obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarami w lasach, ze względu na to, że przez bardzo długi czas nie było opadów, jest bardzo sucho. Natomiast w kontekście dróg jeszcze, to wciąż bardzo duże korki wokół Krakowa, Nowego Sącza, Wadowic i na drodze krajowej numer 49 w kierunku Nowego Targu. To się najprawdopodobniej jeszcze utrzyma przez kilkadziesiąt minut. Szczyt komunikacyjny wciąż jeszcze trwa, zatem życzymy spokojnych podróży, no żadnych oczywiście wypadków po drodze i sporo cierpliwości.

0: Radio Kraków.
1: To wracamy do gazet. Przypomnę, Mateusz Janicki, aktor Teatru Słowackiego, gazety dla Państwa dzisiaj przegląda.
2: Dzień dobry jeszcze raz. I jeszcze zostaniemy z Rzeczpospolitą, bo w Rzeczpospolitej z kolei bardzo ciekawy fragment o budżecie Unii Europejskiej. Zdążyć przed Le Pen. Bardella, formalny przywódca francuskiego zjednoczenia narodowego, już mówi o spisku liberalnych elit. Podejrzewa, że na szczycie w Brukseli w grudniu europejscy przywódcy ustalą na najbliższe lata finansowe wspólnoty tak, aby francuska skrajna prawica w razie dojścia do władzy miała związane ręce. I o co chodzi? Chodzi o to, że skrajna prawica francuska, która rzeczywiście pierwszy raz w historii ma szansę na to, żeby mieć swojego prezydenta, czyli właśnie Bardella, chce ograniczenia budżetu Unii Europejskiej. Już troszkę spuściła stony, jeżeli chodzi o wyjście Francji z Unii Europejskiej, ale cały czas dopomina się o to, żeby ten budżet i zwłaszcza wpłaty francuskie były mniejsze, co oczywiście uderzyłoby głównie w budżet obronny, którym z kolei beneficjentem jesteśmy my. Dlatego tutaj Rzeczpospolita opisuje, czy rzeczywiście europejscy przywódcy zdecydują się na to, żeby ten budżet trochę szybciej uchwalić, żeby właśnie przed Bardellą zdążyć, ale może przecież Bardella też we Francji nie wygrać, więc zobaczymy, co się wydarzy. Zresztą a propos wyborów, to jeszcze można wrócić do Wyborczej, bo Wyborcza uprawia to, co chyba wszyscy mocno zaangażowani politycznie ludzie lubią, czyli fantazjowanie na temat, kto przejmie władzę i są... I Wyborcza z kolei patrzy, co by się wydarzyło, gdyby Lewica wystartowała w koalicji z Platformą, a co by się wydarzyło, gdyby wystartowały dwie listy i okazuje się, że jednak dwie listy okazują się lepsze, ale tak naprawdę też Wyborcza zwraca uwagę...
3: A sam lubisz takie snucie
2: Trochę lubię, chociaż chociaż powiem ci, że ja zawsze doszukuję się jakichś jasnych stron mocy.
1: Bo ja mam takie wrażenie, że natychmiast po wyborach zaczynają się układanki kolejnych. Wyborów. Czasami odnoszę wrażenie, że trochę za szybko, no ale cóż.
2: Ja myślę, że totalnie za szybko. Myślę, że też mamy to chyba duży problem, że nasi politycy niestety w większości przypadków myślą o tej właśnie pięciolatce, czyli co zrobić, żeby wygrać kolejne wybory, a trochę za mało myślą o tym, jak marzyć i jak zmieniać Polskę tak, żeby była nam wspaniałym krajem dalej. I tutaj może a propos wspaniałego życia, to może przejdziemy do Dziennika Gazety Prawnej, bo tutaj też bardzo ciekawy artykuł dotyczący bardzo ciekawego tematu, czyli skrócenia czasu pracy. I Dziennik Gazeta Prawna analizuje, że po 4 miesiącach pilotażowego skróconego czasu pracy przeprowadziła sondę wśród uczestników, bo wzięło w pilotażowym tym programie, jest 80 firm i instytucji, bierze w nim udział ponad 5 tysięcy pracowników. I pierwsze wnioski są ostrożnie optymistyczne. Firmy, urzędy i instytucje, które testują nowe rozwiązanie, mówią o większym zadowoleniu pracowników, lepszym godzinach pracy z życia prywatnego i w części przypadków mniejszej liczby zwolnień lekarskich. Ale pilotaż pokazał też, że skrócony czas pracy jest nie tylko dla załogi prezentem, to poważne ćwiczenie z organizacji pracy i zarządzania. I zresztą Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę, że ten pilotaż też pokazuje, że bardzo to zależy od tego, jak logistycznie firmy organizują sobie plan pracy, no ale okazuje, że się da, więc może coś, co dla nas dzisiaj jest odległą przyszłością, kiedyś dla naszych dzieci będzie oczywistością, że mamy weekend 3-dniowy, z czego sobie wszystkim życzę, chociaż my akurat obaj uprawiamy taką pracę, że z tymi weekendami jest różnie.
1: Rozumiem, że Słowak nie przystąpił do tego pilotażowego programu.
2: Nie przystąpił.
1: To w ogóle byłoby możliwe.
2: My mamy trochę taki specyficzną strukturę pracy, bo o ile pracownicy teatru pracują, administracja pracuje w takim zwykłym trybie 5-dniowo i 8-godzinnym, to o tyle już technika, która obsługuje spektakle i aktorzy, którzy w nich grają, już pracujemy w systemie zupełnie innym i zupełnie wolnym. On jest oczywiście, musi być wpięty w karby pracy, ale jest czasami tak, że pracujemy bardzo dużo, ale na przykład potem nie przygotowujemy żadnego spektaklu, albo człowiek nie jest w próbach i wtedy ma trochę więcej czasu. Z kolei technika czasami ma też ten taki wymienny czas pracy, no bo też nie mogą, fajnie, żeby też mogli wrócić kiedyś do domu i pobyć ze swoimi rodzinami. Więc tyle Dziennik Gazeta Prawna. Z lokalnych gazet to ja nie mogę nie wspomnieć o nadchodzącej premierze i tu będę reklamował naszą konkurencję, chociaż o konkurencji mówię z dużym uśmiechem, bo mam wrażenie, że między teatrami w Krakowie panuje jedna wielka zgoda i przyjaźń i promowanie siebie nawzajem pracuje na nas wszystkich, więc ja nie mogę nie wspomnieć o Samotny mężczyźnie, z Piotrem Pilitowskim w roli głównej na deskach Teatru Ludowego. Polska premiera na scenie pod ratuszem 9 maja. Piotr mówi, że będzie to niezwykle smutna i bardzo wymagająca dla widzów przedstawienie, ale na pewno Piotra na scenie warto oglądać, więc wszystkim o tym mówię. Jest jeszcze drugie, 9 maja jest jeszcze drugie wydarzenie, bo jest hołd dla legendarnego rapera Joki i Kaliber 44 w swoim ostatnim koncercie w klubie Studio, to też dla miłośników rapu. Ja jeszcze nie mogę nie zareklamować koncertu charytatywnego Krzysiek Pomaga Pomagać, który będę współprowadził z Wojtkiem Lonowiczem i Karolem Stojowskim w krakowskiej Mandze, też w piątek wieczorem. Zagra zespół, znany krakowski zespół Sublokator, będą wspaniałe rzeczy do w licytowania, więc na to zapraszam. A w sobotę z kolei półfinał Zaczerwanej Piosenki z Anną Dymną w ogrodach, w ogrodach botanicznych. Jak ktoś ma czas, to przyjdźcie, oglądajcie, bo pięknie jest i muzycznie, i wzruszająco jest ten. A teraz przejdę szybciutko jeszcze do tygodników dwóch, czyli Tygodnik Powszechny, zresztą mój ulubiony tygodnik, i Tygodnik Polityka. I jeden i drugi zastanawia się nad fenomenem, który się wydarzył. Fenomenem, który wydarzył się, myślę, że w oczach nas trochę starszych, czyli tego, co zrobił Łatwogang z Badoesem, czyli gigantyczna zbiórka pieniędzy, ćwierć miliarda zebrany. Wspaniała akcja, która zjednoczyła Polaków. Pokazuje to, że jesteśmy tak cudowni. W różnych rzeczach nie umiemy, ale jeżeli chodzi o mobilizowanie się w dobrych akcjach, to umiemy. To jest chyba jakaś nasza cecha narodowa. Z jednej strony tygodnik skupia się na tym, że dla nas jest to właśnie szok i niedowierzanie, czyli w świecie boomersów, X-ów i Y-ów, chociaż ja nigdy nie do końca wiem, co znaczą te określenia. Ja chyba jestem boomersem, ale nie jestem.
3: Nie. Nie? Nie, absolutnie nie. Nie, boomers do 1965.
2: To ja nie wiem, co jest. A 8-3 to jest co?
3: 8-3?
2: No.
3: Millennials. Ja też nie wiem.
2: Millennials chyba. No w każdym razie
3: to oni... Państwo mogą nam pomóc.
2: Tak.
3: Kto to jest? poradymałpa.kraków.pl.
2: Tak jest. A ja jeszcze, no to jest, tak, zapraszam, pomóżcie nam. A natomiast, bo też nie jedna i polityka i przede wszystkim Tygodnik Powszechny też nie uciekają od takiego tematu ciężkiego, trudnego, jeżeli chodzi o tak wspaniałą rzecz jak zbiórka Łatwoganga, czy też nawet Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zwracają uwagę na to, że te zbiórki często mogą rozleniwiać polskie państwo, skąpiące na ważne cele, zwłaszcza na ochronę zdrowia. Że bogacze robią sobie na zbiórkach dobry PR, co zresztą robią politycy często przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i że musimy przyglądać się fundacjom, które ewentualnie potem rozliczają nasze pieniądze. Ale jednak finał tego wszystkiego jest taki, że może to też zwraca uwagę na to, że jednak rzeczywiście musimy na tą służbę zdrowia ułożyć pieniędzy więcej, czyli jak jedna z, bardzo mi się podobało na tym streamie Łatwoganga, jedna z influencerek mówi, no ale to jak może by tak taki Elon Musk dał na przykład tak, no tam 2% swojego majątku, to może mielibyśmy więcej na ochronę zdrowia. I któryś z komentatorów skomentował, o proszę, odkryła podatek. więc odkrywamy to, że jednak służba zdrowia potrzebuje środków i to dobrze, i na pewno chłopaki zrobiły genialną robotę, Łatwogang z BDS-em. Może nam się to formalnie mniej lub bardziej podobać, ale akcja wspaniała.
3: Albo możemy to mniej lub bardziej rozumieć.
2: Też tygodnik z kolei Polityka jeszcze mówi o tym, że nagle doszło do aliansu świata internetowego ze światłem celebrytów lub też artystów generalnie, i że nagle ten alians okazał się całkiem pozytywny. Chociaż nie wszyscy oglądacze Łatwoganga wiedzieli, kim jest Monika Olejnik, ale okazało się, że i Monika Olejnik mogła na tej zbiórce być, więc myślę, że to bardzo, bardzo wspaniała akcja.
3: To powoli kończymy, czy jeszcze...
2: Powoli kończymy. Jeżeli mam jeszcze sekundę, to tak. Ja jestem oczywiście, jeżeli chodzi o lokalną prasę, to Gazeta Krakowska i Dziennik Polski. Ja jestem oczywiście, zawsze mam dla mnie jako mieszkańca Małopolski, Krakowa, zawsze najważniejsze są infrastrukturalne tematy. Zresztą którym z dzienników jest wywiad...
3: Lubisz oglądać takie galerie, jak powstaje na przykład wiadukt.
2: Lubię albo tak z takim marzeniem, że to powstanie, ale będzie pięknie. Potem się okazuje, że trochę jest dobrze. Że na przykład trzeba wyciąć strasznie dużo drzew i w ogóle można by to może być inaczej, ale rzeczywiście lubię fantazjować o tym, jak mogłoby ładnie to wyglądać. I na przykład Gazeta Krakowska pisze o projekcie Podłęże Piekiełko, bo woda wydał pozwolenie i prace mogą ruszyć pełną parą, czyli może będziemy do Zakopanego dojeżdżać trochę szybciej. Zresztą jednym z gazet, już nie pamiętam, której, jest też o tym, że PKP planuje połączenie między Krakowem a Warszawą, które dla mnie jest dość istotnym połączeniem, bo dużo jeżdżę tym połączeniem, że możliwe, że już na jesieni tego roku pojedziemy do Warszawy poniżej 2 godzin. A jest jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, który dotyka bardzo ciekawego tematu i takiego trochę, no jakby takich, coś dla mnie jest bardzo ważne, bo jednak chyba wszyscy Krakusy chcemy, żeby samowolki budowlane były karane, a przede wszystkim rozbierane. No i tak jest z blokiem przy ulicy Centralnej. No ale to niestety wiąże się też z tym, że są ludzie, którzy zostali oszukani przez tego człowieka, który tą samowolkę wybudował, i muszą się z tego bloku wyprowadzić, czyli pokazuje to, że to nie wszystko jest takie proste i łatwe. I to może tym zakończmy.
1: Mateusz Janicki, aktor Teatru Słowackiego. Dziękuję bardzo.
2: Ja bardzo dziękuję, bardzo mi się podobało i dziękuję. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Że...
1: Super, proszę dać znać oczywiście.
2: Dawajcie znać, jak było.
1: Michał Karoń, Marcin Ziobro, Piotr Jędrzejewski, do usłyszenia. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Radio Kraków. Reklama.
4: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają ci sen z powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Festiwal Czterech Tradycji. Wyjątkowa fuzja muzycznych światów, dźwięków i przestrzeni. Zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty prezentujące muzykę różnych kultur. Od Bliskiego Wschodu po muzykę polską, bałkańską i żydowską. Festiwal Czterech Tradycji. Od 30 kwietnia do 10 maja. Szczegóły na stronie www.filharmoniakraków.pl. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
8: Reklama. Dochodzi 9.
9: Radio Kraków. Wiadomości.
8: Zapraszamy, Maja Dudkiewicz. Ważna umowa między Krakowem a ArcelorMittal na aż 700 hektarów dawnego kombinatu. W Puszczy Niepołomickiej rozpoczynają się badania wilgotności ściółki leśnej. W Małopolsce obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jesteśmy w przededniu podpisania umowy ramowej w sprawie kombinatu, mówi Radio Kraków prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości Wojciech Warian. Jak dowiedział się nasz reporter Patryk Kubiak, jeszcze w maju ma zostać ogłoszone porozumienie między krakowskim samorządem a ArcelorMittal Poland. Co więcej, umowa ma dotyczyć aż ponad 700 hektarów terenu, a nie 100, jak planowano wcześniej.
10: Będzie dotyczyła porozumienia między spółką Kraków Nowa Huta Przyszłości, miastem oraz ArcelorMittal Poland. Dotyczyć będzie to zagospodarowania terenu wewnątrz ogrodzenia Mittal na obszarze 720 hektarów. Doszliśmy do wniosku, że w ramach tej współpracy należy podejść do tego tematu holistycznie, tak żeby objąć obszarem tak by zainteresowania tą strefą ekonomiczną niemalże cały kombinat.
8: Umowa ramowa obejmie więc około 2/3 terenu dawnego kombinatu. Co więcej, są już plany na dalszą przyszłość. W ciągu 2 lat część terenów wewnątrz ogrodzeń kombinatu ma zostać otwarta dla mieszkańców. Chodzi o przestrzeń za zabytkowymi budynkami zarządu huty. Będą tam realizowane inwestycje miejskie. Do tego tematu wrócimy na antenie Radia Kraków. Minęła 9, a to oznacza, że leśnicy rozpoczynają badanie ściółki leśnej. Pomiary prowadzone są w tak zwanym punkcie prognostycznym w Puszczy Niepołomickiej. 2 razy dziennie, o 9 i o 13. Wczoraj wilgotność ściółki wynosiła 10 i 2,5%. 0,2%. Zakaz wejścia do lasów jest wprowadzany wtedy, gdy wskaźnik spadnie poniżej 10%. W związku z zagrożeniem pożarowym w Małopolsce lasy w regionie są stale patrolowane. Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Małopolski, ale także do Lubelszczyzny, gdzie trwa walka z gigantycznym pożarem w Puszczy Solskiej, oraz do mieszkańców województwa podkarpackiego. RCB apeluje, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego i orzeczenia międzynarodowych trybunałów wraca na polityczną agendę. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce dopuszczenie do pracy 4 sędziów wybranych przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania. Premier Donald Tusk wezwał do natychmiastowego wykonania decyzji Strasburga, jednak Kancelaria Prezydenta odpowiada: o polskim ustroju decyduje tylko polska konstytucja. Posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek w porannej rozmowie Radia Kraków przekonywała, że prezydent musi ustąpić.
0: Ci sędziowie powinni zostać dopuszczeni do pracy. To jest obowiązek prezydenta. Ustawa zasadnicza tutaj naprawdę jest wskazówką, a orzeczenie, zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako państwo prawa, jako państwo, które powinno respektować te wyroki, powinniśmy po prostu zastosować.
8: Posłanka wytknęła również premierowi niekonsekwencje. Jej zdaniem rząd powinien respektować europejskie wyroki nie tylko w sprawie sędziów, ale także w kwestii związków partnerskich i transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Jej zdaniem strach polityków Koalicji Obywatelskiej przed utratą konserwatywnego wyborcy nie powinien blokować podstawowych praw obywatelskich. Lewica zapowiada dalszą walkę o projekty ustaw.
9: Radio Kraków Wiadomości.
8: Nadleśnictwa na południu Małopolski sadzą owocowe drzewa, by zapewnić pożywienie dzikim zwierzętom. Ma to być sposób na zatrzymanie ich w lasach i powstrzymanie przed podchodzeniem do ludzkich osad. Projekt realizowany jest przede wszystkim z myślą o niedźwiedziach.
11: W Nadleśnictwie Piwniczna posadzono tej wiosny 1300 drzewek jabłoni i gruszy. Ulokowano je w paśmie radziejowej w miejscach trudno dostępnych dla ludzi, ale uczęszczanych przez dzikie zwierzęta. Tegoroczne nasadzenia zaczną owocować dopiero w kolejnych latach, dlatego zadbano także o te drzewa, które w lasach są od lat.
12: Również rewitalizowaliśmy, nie tyle sadziliśmy, co rewitalizowaliśmy stare jabłonie, stare grusze na siedliskach wysokogórskich, gdzie mieszkali dawni Łemkowie, czy też nasi nadpopracy.
11: Mówi Krzysztof Tomasiak z Nadleśnictwa Piwniczna. W projekt oprócz nadleśnictw zaangażowane są także 4 parki narodowe, 2 po stronie polskiej i 2 w Republice Słowacji oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. Z Nowego Sącza Sławomir Wrona, Radio Kraków.
8: I jeszcze ekoprognoza. W całej Małopolsce oddychamy czystym powietrzem. Zanieczyszczenia są poniżej normy. Dziś w Małopolsce pochmurno. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z drobnym gradem. W czasie burz deszcz może padać bardzo intensywnie i to zwłaszcza we wschodniej części regionu. Temperatura dziś od 22 do 25 stopni.
13: Zimy deszcz potrzebny. Jest 5 po 9. Michał Karoń, Sylwia Paszkowska. Witamy gorąco i zapraszamy na Przed Hejnałem w Radiu Kraków. Matury wciąż jeszcze trwają, ale my tuż po godzinie 10 przyjrzymy się tegorocznej rekrutacji do szkół średnich w Krakowie. Jak to będzie wyglądać? Czy znowu punkty zestresują młodzież? Zobaczymy, ale na razie spokojnie zaczynamy od hymnu męskiego grania na ten rok. Czy udany? Sprawdźmy.
14: Jaś

12,5 minuty po godzinie 9. Będzie teraz trochę prywaty, za co z góry bardzo, bardzo przepraszam, ale mam problem, spory problem, więc postanowiłam zwrócić się do słuchaczy Radia Kraków, gołębiarzy albo tych, którzy znają gołębiarzy, zwłaszcza z okolic Wieliczki. No bo na moim tarasie wylądował wczoraj przepiękny, ozdobny gołąb z żółtą opaską, co świadczy o tym, że jest rasowy. Zamieszkał na tym tarasie, nie chce odlecieć. Przelatuje sobie z jednego miejsca na drugie. Niestety boi się mnie na tyle, że nie jestem w stanie odczytać tej całej jego opaski. No i potrzebuję kontaktu do kogoś, kto pomoże mi złapać tego gołębia, odczytać numer tak, żeby wrócił do swoich. Jest przepiękny, z brunatną główką, z dużą ilością takiego śmietankowego koloru. Naprawdę piękny gołąb. I bardzo sympatyczny, i bardzo taki ciekawski. sylwia.paszkowska@radiokraków.pl. Od razu tłumaczę, że zadbałam o gołębia, ma co jeść, ma co pić. Kot jest też zabezpieczony, tak żeby nie doszło tam do żadnej interakcji, ale może ktoś z Państwa ma pomysł, co zrobić dalej. sylwia.paszkowska@radiokraków.pl albo hejnał@radiokraków.pl. Tym razem do prywaty wykorzystam ten adres.

Dzisiaj 7 maja, Światowy Dzień Hasła, a hasło, czyli password, to dzisiaj jest absolutnie kluczowa sprawa, no bo i konto w banku, i poczta elektroniczna, i konta w mediach społecznościowych, i tysiące innych kont, które codziennie musimy zakładać i zabezpieczać hasłami. No, to wszystko powoduje, że oprócz tego, że oczywiście mamy świadomość, że to jest potrzebne, no to doprowadzeni jesteśmy do absolutnej rozpaczy, no bo jak to wszystko spamiętać, a przecież nie można używać jednego hasła do wszystkich kont, no bo wiadomo, jakie to jest niebezpieczne. Dzisiaj jest taki dzień, 7 maja, kiedy trzeba po pierwsze uzmysłowić sobie, jakie to jest ważne, a po drugie poznać techniki tworzenia bezpiecznych haseł. Są takie techniki i wystarczy dzisiaj kliknąć w odpowiednie miejsce, tam nam podpowiedzą, jak tworzyć takie hasła, żeby każde było inne, każde było bezpieczne, no i żebyśmy nie zapisywali tego na różnych karteczkach poprzyklejanych na przykład do komputera. W Radiu Kraków teraz Adele, ja się za nią stęskniłam, jeśli państwo także, no to mamy przyjemność wspólną.

No i jak nie uwielbiać słuchaczy Radia Kraków? Pytałam Państwa, co zrobić, bo na moim tarasie wylądował przepiękny gołąb hodowlany i trochę się stresuje, no bo kot się czai za szybą i wariuje. No i też chciałabym, żeby ten gołąb wrócił do siebie, ale przyszła wiadomość od pana fotografa. Pani Sylwio, nic nie trzeba robić. Gołąb odpoczywa, może potrwać nawet parę dni i nie ma się co dziwić, że wraca, skoro pani daje jedzenie. Wróci do siebie, kiedy nabierze sił i ochoty, a na razie dobrze mu pani cieszyć oko, nie ruszać. No to cieszę oko, nie ruszam, nie straszę, no i pilnuję, żeby kot nie przeszkadzał. Może nie zwariuje nasza kocica od przebodźcowania.

0: Reklama.
1: Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hesti zapraszają na wystawę Michaliny Bigaj Przepraszam za bałagan. Będzie to powieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy, o wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu. Od 8 maja do 28 czerwca.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
3: Jest punktualnie 9:30.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Maja Dotkiewicz. Uwaga, idą gwałtowne burze i ulewy. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Krakowa. Od 14 do jutra rana lokalnie może spaść 35 mm wody. Burzą będzie towarzyszył silny wiatr oraz grad. Możliwe są lokalne podtopienia, utrudnienia na drogach oraz przerwy w dostawie prądu. Jest termin posiedzenia sądu w sprawie umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym podejrzanego o zabójstwo lekarza ze szpitala uniwersyteckiego. To 15 czerwca. Wniosek złożył prokuratura. Biegli w dwóch przygotowanych opiniach stwierdzili, że Jarosław W. w chwili ataku był niepoczytalny. W związku z tym nie ma aktu oskarżenia w tej sprawie, a wniosek o umieszczenie w zakładzie zamkniętym.
5: W tym posiedzeniu będą wysłuchani biegli. Jeżeli nie zajdą żadne nieprzewidziane procesowe okoliczności wymagające dodatkowych analizy dowodów przedstawionych w sprawie, wówczas powinno zapaść rozstrzygnięcie ostateczne w tej sprawie.
3: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka. Do zabójstwa lekarza doszło w kwietniu ubiegłego roku. Jego pacjent wtargnął do gabinetu i zadał mu kilka ciosów nożem. Lekarza nie udało się uratować.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Turyści planujący wyprawę na Kasprowy Wierch muszą się przygotować na surowe warunki. Do 22 maja najwyżej położona restauracja w Polsce oraz toalety w górnej stacji będą nieczynne. Wszystko przez doroczny przegląd techniczny kolei linowej. Prace są wyjątkowo skomplikowane, bo kolej przechodzi rygorystyczne badania w cyklu pięcioletnim. Specjaliści sprawdzają każdy spaw, śrubę oraz systemy napinające liny. Ponieważ wagoniki nie kursują, obsługa stacji nie ma jak dotrzeć do pracy, czytamy w Gazecie Krakowskiej. Dla wędrowców oznacza to jedno. Na szczyt dostaną się wyłącznie o własnych siłach, a w plecaku trzeba mieć zapas jedzenia i wody. Jedynym dostępnym miejscem na górze pozostaje zewnętrzny taras widokowy, a najbliższe schronienie i prowiant znaleźć można w schronisku Murowaniec na hali gąsienicowej.

0: Czy tak się musiało stać? Ależ tak musiało się stać. Nic dziwnego, że Marzena Florkowska i jej mąż Marek otrzymali nagrodę, wyjątkową nagrodę za swoją książkę, ale o szczegółach już Wiola Gawlik. Dzień dobry, Wiolo.
1: Dzień dobry. No, Sylwia mnie trochę zaanonsowała, z jakiego powodu przychodzę dzisiaj z taką książką do państwa. Książka Marzeny i Marka Florkowskich, nosząca tytuł Odkrywanie Krakowa, wszystkie pasje Ambrożego Grabowskiego, którą to wydało wydawnictwo Księgarnia Akademicka oraz Archiwum Narodowe w Krakowie. Tak jak Sylwia powiedziała, otrzymała nagrodę Krakowska Książka Miesiąca, no właśnie, to wyjątkowa nagroda. I w związku z tym, że laureatami zostali państwo florkowscy, to będzie spotkanie z autorami już niebawem organizowane, czyli 28 maja o godzinie 18 w czytelni

0: Więc gratulujemy serdecznie i cieszymy się z tej nominacji.
1: Jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem. I cieszymy się tym. I czekamy na kolejne książki.
0: Kibicujemy i kleszczemy mocno w dłonie. Szanowni Państwo, przypomnę w takim razie tym, którzy być może zdążyli zapomnieć, a tym, którzy jeszcze nie słyszeli o tej książce, o czym ta książka jest. Ale zanim to powiem dwa słowa o autorach. Marzena Florkowska, jak już powiedziałam wcześniej, to nasza redakcyjna koleżanka, to absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor, a pan Marek Florkowski, małżonek Marzeny, to profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i oboje postanowili napisać książkę o Krakowie, a dokładnie o życiu, pasjach, doświadczeniu, no i właściwie tym wszystkim, co zrobił Ambroży Grabowski, czyli o Ambrożym Grabowskim. Dlaczego po taki temat sięgnęli? No, odpowiedź jest prosta. Otóż państwo florkowscy bardzo interesują się historią. No a ci wszyscy, którzy historią się interesują, parają i zaglądają w jej czeluścia, no to postać Ambrożego Grabowskiego nie może przejść obojętnie wokół nich, ponieważ Ambroży Grabowski dla wszystkich miłośników historii to taki swoisty guru, to taka postać, którą trzeba znać i do której trzeba się odwoływać. I to nie tylko dlatego, że jest on autorem pierwszego przewodnika po Krakowie, który to powstał w 1822 roku, swoją drogą aż dziw, że nikt wcześniej na taki pomysł przed Ambrożem Grabowskim nie wpadł, żeby napisać przewodnik po Krakowie. Zwłaszcza dzisiaj to dziwi, kiedy tych przewodników po Krakowie mamy mnóstwo. No ale to nie jedyny powód. Drugim powodem, myślę, że chyba nawet ważniejszym, jest fakt, że Ambroży Grabowski zostawił po sobie ponad 100 tek i każda z tych tek ma 1000, a niektóre nawet 2000 stron rękopiśmiennych notatek. No i w tych notatkach, w tych tekach Ambroży Grabowski gromadził wszystko to, co tyczyło się Krakowa. No i proszę sobie wyobrazić, mamy XIX wiek, młodego chłopaka, który nie miał wówczas wykształcenia, był samoukiem i który gęsim piórem przy lampie jeszcze nie naftowej, lecz przy kaganku albo przy świecy odczytuje rękopiśmienne zapiski średniowieczne i późniejsze, pisane po polsku albo po łacinie, albo po niemiecku, no i przepisuje je do tych tek. Ponadto w tych tekach umieszcza wszystkie notatki, które zdążył zebrać albo które chciał zebrać. Jakieś takie ulotne druki, które wówczas były no właściwie nikomu niepotrzebne, mało interesujące i właściwie przez wszystkich pomijane, a on mimo wszystko je gromadził i w tych tekach umieszczał. Ponadto te teki fantastycznie oprawił w skórzane oprawy. Jeszcze dodatkowo wyposażył w spis treści i w indeks, więc jeśli na przykład ktoś chciałby poszukać informacji o wróblach, o monetach z XIX wieku, to oczywiście może do tych tek Ambrożego Grabowskiego się odnieść, ponieważ one są wciąż przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie. No i właściwie każdy, kto chciałby je zobaczyć, dotknąć, powąchać, to może to zrobić. No jednocześnie tym samym może poczuć Kraków, w którym żył Ambroży Grabowski. Ambroży Grabowski to, szanowni państwo, postać wyjątkowa. Postać, która no, zasługuje na uznanie. To był chłopak, który pochodził z Kent i zachwycił się Krakowem. Dla jednych był dziwakiem, dla innych wizjonerem. Łączył idealizm z operacjami giełdowymi, ogrzewał dom piecami kaflowymi, a marzył o wykorzystaniu energii słonecznej. Wyglądał jak starzec, a miał ciekawość świata młokosa. Zjeżdżał po linie do podziemi kopalni soli w Wieliczce, ale po 80-tce wspinał się na rusztowania kościoła mariackiego. Był znawcą mody, choć przez pół życia widywany był w tym samym granatowym surducie. Autor pierwszego przewodnika po Krakowie, o czym też wspomniałam. No i ostatni, do którego mówiono jegomość. Takimi słowami autorzy opisują Ambrożego Grabowskiego, ale tych ciekawości o Ambroży, ciekawostek o Ambrożym Grabowskim w książce znajdą państwo mnóstwo. Ja oczywiście mnóstwo sobie wypisałam, ale czas już mnie niestety nagli i nie mogę o nich nic więcej opowiedzieć. Pozostaje mi tylko to, żeby zachęcić państwa do postarania się o tę książkę. Przypomnę jej tytuł, to Odkrywanie Krakowa. Wszystkie pasje Ambrożego Grabowskiego. Napisali ją Marzena i Marek Florkowscy, a wydało wydawnictwo Księgarnia Akademicka oraz Archiwum Narodowe w Krakowie. Gorąco państwu tę książkę polecam. Fantastyczna jest.
1: Hejno@radiokraków.pl, a polecała Wiola Gawlik.
0: Bardzo dziękuję. Reklama.
2: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę.

0: metalowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Reklama.

0: 11:10. W szkołach średnich trwają jeszcze matury. Mocno trzymamy kciuki za maturzystów, ale już na horyzoncie majaczy kolejny ważny punkt kalendarza, czyli rekrutacja. No i po ubiegłorocznych doświadczeniach, które pokazały, że nawet uczniowie naprawdę ze znakomitymi świadectwami, z paskiem, ze świetnie zdanymi egzaminami ósmoklasisty mogą zostać bez szkoły w pierwszym etapie rekrutacji, bo tak wysokie są progi do topowych szkół, no to postanowiłam sprawdzić, jak będzie to wyglądać w tym roku. Ilu jest laureatów konkursów i olimpiad, którzy mają zagwarantowane miejsca w wybranych szkołach i jak ten system punktowy, tych dodatkowych punktów wpływa na szkoły, jak radzą potem sobie w szkole ci laureatów. Czy rzeczywiście są takimi wybitnymi uczniami. O tym wszystkim rozmawiać będziemy po godzinie 10 razem ze znakomitymi gośćmi przed hejnałem. Pani Agnieszka Liszowska, wicedyrektor 8 Liceum Ogólnokształcącego, pan Czesław Wróbel, wicedyrektor 6 Liceum i wicekurator Małopolski Artur Pasek będą naszymi gośćmi. Zapraszam państwa na tę rozmowę po 10. No a na razie gramy państwu do samych wiadomości o 10.
1: Radio Kraków w Nowym Sączu 90 FM.

0: Reklama.
1: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
3: Jest 10:00.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Zapraszam, Maja Dutkiewicz.
5: Antypedofilska operacja w całej Polsce. Zatrzymano ponad 100 osób. Przejęto setki tysięcy plików. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Z pomocą przyszedł deszcz. Do 23 zatrzymanych i przejęcie 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W akcję zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa.
6: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Do aresztu trafił też 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej małoletniej siostry. Przyrodni. Dwóch innych zatrzymanych miało nagrywać swoich bliskich za pomocą kamerek zainstalowanych w domowej łazience. Łącznie sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie 47 podejrzanych. Policja zabezpieczyła mienie podejrzanych o wartości ponad 210 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim jest już pod kontrolą, zapewnia przebywający na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zmniejszyło się też zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu, dlatego ewakuacja ludzi nie będzie konieczna. Od 3 dni strażacy przy wsparciu innych służb próbują ugasić gigantyczny pożar lasu, bo płonie 500 hektarów. Na szczęście od rana pada tam deszcz. Komendant główny państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek mówi, że to zdecydowanie ułatwia walkę z żywiołem.
7: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali, a jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką i będziemy w stanie sobie z nim poradzić. Więc to jest ogromne dla nas znaczenie.
5: Akcja trwa jednak nadal. Wciąż są punkty, w których może dojść do ponownego rozniecenia ognia. Rano akcję gaśniczą wznowiły też samoloty Lasów Państwowych i policyjne śmigłowce Black Hawk.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Rząd przygotował kolejny projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Dokument zakłada surowsze kary za oszustwa i ma zapobiec sytuacjom, w których inwestorzy z dnia na dzień tracą dorobek życia. To już trzecia próba uregulowania cyfrowego rynku. Poprzednie dwie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa jest paląca, bo w tle wybrzmiewa historia giełdy Zonda Krypto i tajemniczego zaginięcia jej założyciela Sebastiana Suszka. Posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek na antenie Radia Kraków krytykowała opieszałość państwa.
8: Chyba tutaj zabrakło pewnego wyczucia priorytetów, czego konsekwencje teraz obserwujemy. Jeżeli chodzi o tutaj śledztwo prokuratury w sprawie zaginięcia założyciela, tego człowieka nie ma, zaginął w dziwnych okolicznościach. Nie rozumiem też, dlaczego śledczy skupili się na samym zaginięciu, a nie sprawdzali tych mechanizmów funkcjonowania finansowego i biznesowego Sebastiana Suszka i jego otoczenia.
5: Prezydent również skierował do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Czasu na porozumienie jest coraz mniej. Unijne przepisy nakazują Polsce pełne uregulowanie rynku kryptoaktywów najpóźniej do lipca tego roku.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
5: A na koniec kronika dyplomatyczna. Donald Tusk przybył do Watykanu na spotkanie z Leonem XIV. W prezencie papież otrzyma pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy, napisał w swoich mediach społecznościowych Donald Tusk. Szef polskiego rządu spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Po audiencji odwiedzi grup Jana Pawła II. Kolejnym punktem wizyty Donalda Tuska we Włoszech jest spotkanie z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. A dziś niepogodnie i może dobrze, bo będzie padał deszcz. Co więcej, ten deszcz ma być intensywny, mogą być też burze, może być również grad. W czasie burz, tak przewidują synoptycy, opady deszczu będą szczególnie ulewne. Dziś będzie też ciepło od 22 do 25 stopni.
3: W szkołach średnich trwają matury, ale my już za chwilę razem z gośćmi przed Hejnałem w Radiu Kraków rozmawiać będziemy o rekrutacji do szkół średnich, ta całkiem niedługo.
1: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

0: 8 po 10 w studiu Radia Kraków znakomici goście. Pani Agnieszka Liszowska, wicedyrektor 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan Czesław Wróbel, dyrektor 6 Liceum imienia Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I wicekurator Małopolski Artur Pasek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Zanim przejdziemy do tego naszego głównego tematu, czyli rekrutacji, kilka słów o maturach. Czy matury w Krakowie przebiegają bez żadnych zakłóceń? Czy wszystko idzie dobrze?
3: Tak. Nie wiem, czy mamy szczęście, czy tak dobrze przygotowane są zespoły nadzorujące, ale rzeczywiście to są bardzo pojedyncze przypadki unieważnienia matury dla uczniów w naszym województwie. Pojedyncze zupełnie i mam nadzieję, że tak będzie już do końca. Uczniowie się podporządkowali regulaminom i mam nadzieję, że dzięki temu osiągną sukcesy na miarę ich możliwości.
0: Po raz pierwszy w tym roku w 6 liceum absolwenci oddziałów międzynarodowych przystąpili do matury międzynarodowej.
2: Tak, pan kurator tutaj wspomniał, że zespoły nadzorujące są świetnie przygotowane. Ja śmiem przypuszczać, że zdający również, nie tylko wyposażeni w twardą wiedzę i w umiejętności, ale także i w te kompetencje miękkie i wiedzą, że na przykład telefonów komórkowych tudzież innych urządzeń na salę wnosić nie należy. Rzeczywiście w 6 liceum te matury w tym roku rozpoczęły się wcześniej niż zwykle, bo w ostatni poniedziałek kwietnia rozpoczęły się od języka ojczystego, czyli od języka polskiego. I była to i to jest matura międzynarodowa, bo ona ciągle trwa, także ciągle trzymamy za nich kciuki, nie puszczamy.
3: Tak jest.
2: Dzisiaj z kolei, jeżeli chodzi o polskie matury, to mamy pierwszy przedmiot rozszerzony, prawda, ten najpopularniejszy język angielski i matura międzynarodowa ma to do siebie, że właśnie poza językiem polskim jest przeprowadzana w języku angielskim, czyli zdający zdają wszystkie przedmioty, których się uczyli, a uczęszczali, wybierali sobie 6 przedmiotów, 3 na higher level i 3 na standard level, prawda? I wszystkie muszą, poza językiem polskim oczywiście, zdać w języku angielskim. Także jeszcze dość długo to potrwa, ponieważ na ogół jest tak, że ta sesja z jednego przedmiotu rozpoczyna się egzaminem po południu danego dnia i kończy się kolejną częścią następnego dnia przed południem. No i tak właściwie z kalendarza czy z harmonogramu wynika, że około 20 maja będzie ten koniec.
0: Czy te klasy, które dają szansę na maturę międzynarodową, które zaczynają się od takiego roku zero właściwie, kiedy młodzież koncentruje się na wyrównaniu poziomu języka z języka angielskiego, czy to są te najbardziej oblegane w 6 klasy w tych ostatnich latach?
2: Zdecydowanie tak. Ta rekrutacja z ostatnich 4 lat to pokazuje i to są też klasy, do których rywalizacja jest najbardziej zacięta.
0: Jakie progi punktowe?
2: Progi punktowe właśnie oscylują wokół 180 punktów.
0: 180 punktów,
2: tak, to
0: czyli?
2: To najniższe progi, tak, tak.
0: Co to oznacza w praktyce? Że...
2: No to w praktyce oznacza, że młodzież, która przychodzi, jest bardzo ambitna i jest zorientowana na sukces i bardzo chce się rozwijać, bardzo jest zmotywowana. Ja muszę powiedzieć, że niekiedy, kiedy przechadzam się korytarzami, słyszę, że oni rozmawiają między sobą w języku angielskim. Więc myślę, że to jest takie dodatkowo świadczy o tym, że chcą praktykować, prawda, ten język. No w takim potocznym kontekście w tym razem, prawda?
0: Ale kiedy pytałam, co to oznacza, miałam na myśli też pytanie o to, co dziecko musi mieć na świadectwie, jak musi zdać egzamin ósmoklasisty i jakie musi mieć jeszcze dodatkowe punkty, żeby uzbierać te 180.
2: No więc zważywszy na to, że maksymalnie właściwie kandydat do szkół ponadpodstawowych może zgromadzić 200 punktów, 100 za wyniki ze sprawdzianów, tych zewnętrznych, 3, cała reszta za świadectwo, za przedmioty wybrane, za pasek na świadectwie, za udział w konkursach różnych, różnego typu, za wolontariat. To oznacza, że właściwie jest to młodzież wszechstronna, zaangażowana, także i zaangażowana w różną działalność społeczną, bardzo aktywna. Ja muszę powiedzieć, że z podziwem patrzę na nich także, kiedy podchodzą do takich obowiązków. Jest taki przedmiot, on się nazywa CAS, Creativity Activity Service, kiedy oni w tak zwanym swoim czasie wolnym muszą i chcą podejmować, i to robią, działania o charakterze wolontaryjnym, żeby rozwijać się twórczo, czyli grają na instrumentach bardzo różnych, w różnych miejscach, albo też trenują. Zatem i to jest taki przedmiot, który ma równoważyć te ich, to zaangażowanie w obowiązki naukowe, prawda, sensu stricto. Zatem oni już przychodzą przygotowani także i pod kątem tego przedmiotu. Ja muszę powiedzieć, że te wyniki i to, co przynoszą na świadectwie, jest naprawdę imponujące.
0: Pani dyrektor, a jak to było w ósemce w ubiegłym roku i w ubiegłych latach? Które klasy były tymi najbardziej pożądanymi? Jakie tam były progi punktowe?
1: Powiedziałem, że są to takie mody czy fale, które się z roku na rok zmieniają. W zeszłym roku najbardziej popularną klasą była klasa o profilu matematyka, geografia i angielski. Faktycznie uczniów z pierwszego wyboru do weryfikacji mieliśmy ponad 500. Czyli no, ogromna, tytaniczna praca komisji weryfikacyjnej.
0: A miejsc?
1: No, miejsc otworzyliśmy 8 klas pierwszych po 26 osób, no, czyli trudno się było dostać do naszej szkoły. Natomiast faktycznie świadectwo z paskiem nie wystarczało. To musiały być dodatkowe osiągnięcia, czyli laureaci konkursów, laureaci zawodów wiedzy, osiągnięcia sportowe, działalność wolontaryjna. No i wybór był faktycznie trudny, praca żmudna i ogromne emocje, szczególnie ze strony rodziców, jak i uczniów.
0: Ten próg punktowy do tej klasy najbardziej popularnej wynosił, pamięta pani?
1: To znaczy pamiętam, ale tutaj ja zawsze mam takie wątpliwości, czy takie progi podawać ze względu na to, żeby nie wystraszyć tegorocznych uczniów, którzy się rekrutują, ale tak, odpowiem na to pytanie, oczywiście. To w granicach 178 punktów do najbardziej obleganej klasy, w okolicach 169 do klasy humanistycznej.
0: Czyli bez olimpiady, bez tytułu laureata, bez tytułu finalisty nie ma szans.
1: Tak, bardzo trudno. No ale też musimy wziąć pod uwagę, że do naszych krakowskich szkół rekrutują się uczniowie z całej Małopolski, a nawet spoza województwa małopolskiego. Także myślę, że to miejsce, Kraków, oferta edukacyjna, no są jak magnes dla uczniów, którzy chcą skończyć dobrą szkołę, a później rozpocząć karierę, dostać się na dobre studia.
0: I do tego wątku wróćmy za kilka minut.

0: 19 po 10 wracamy do rozmowy z wicedyrektorem 8 liceum panią Agnieszką Liszowską, dyrektorem 6 liceum panem Czesławem Wróblem i panem Arturem Paskiem, wicekuratorem Małopolski. Ile jest konkursów i ile jest olimpiad, w których można zdobyć dodatkowe punkty? I jakie to są konkursy, panie kuratorze?
1: Na liście małopolskiego kuratora oświaty mamy ponad 200 różnego rodzaju konkursów, które dają możliwości albo pojedynczych punktów od 1 do 4, albo 7. Natomiast jest 10 konkursów przedmiotowych prowadzonych przez kuratora, które dają mu możliwość wstępu do szkoły ponadpodstawowej jako laureatowi bez dodatkowych, w pierwszej kolejności.
0: Czy to jest tak, że mamy na przykład 10 miejsc dla laureatów, czy 3 miejsca dla laureatów? Jak to jest z ilością tych laureatów, jeżeli chodzi o konkursy?
1: Rok do roku to się zmienia. My staramy się, żeby jak najwięcej uczniów brało udział w tego typu konkursach. To jest ponad w tej chwili 40 tysięcy dzieciaków, które w tym roku, bo to nie tylko są ósmoklasiści, to są także młodsze dzieci, brały udział w tych konkursach, ale w tych konkursach, które dają możliwość dostania się do szkoły ponadpodstawowej bez dodatkowych kwalifikacji, jest 10 konkursów i z tego około 150 do 180 rok do roku uczniów uzyskuje tytuł laureata. Czyli to jest ta skala na te 40 tysięcy dzieciaków, które mają tą możliwość dostania się w pierwszej kolejności. I oczywiście wybierają najbardziej renomowane licea, czy najbardziej popularne w danym roku. Tu właśnie państwo dyrektorzy są z tych liceów, do których się rekrutują uczniowie, którzy są laureatami w tych 10 konkursach, którymś z tych 10 konkursów.
0: Ja mogę wymienić te konkursy, panie kuratorze?
1: Język, to jest polski, język polski, matematyka, historia, biologia, informatyka. To są konkursy, które wiążą się z konkretną wiedzą. Natomiast rzeczywiście na liście tych ponad 200 konkursów są także olimpiady organizowane centralnie i one także dają pewne profity. Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych muszą też honorować tytuł laureata z innego województwa, więc lokalnie może to być dla dyrektora takiej szkoły, w której się wielu laureatów naraz w danym roku znajdzie, problemem.
0: Są też takie konkursy, jak, nie stygmatyzując oczywiście, konkurs wiedzy biblijnej i tak dalej. Te konkursy czasami są bardzo dalekie od tej
1: wiedzy. Ale one są konkursami tematycznymi. One nie dają możliwości rekrutacji.
0: To są te dodatkowe punkty.
1: Tak, to są tylko dodatkowe punkty, te 20 kilka punktów, które można uzbierać, aby w sumie do tych 180, 190 na 200 możliwych mieć punktów i dostać się do szkoły, która ma taki minimalny próg.
0: Ja słyszałam nawet o takiej sytuacji w jednym z krakowskich liceów, gdzie laureatów chętnych do jakiejś klasy było więcej niż miejsc w tej klasie. No i wtedy co taki dyrektor ma zrobić?
2: No to jest oczywiście realny problem przed takim dyrektorem. Myślę, że jeżeli ma dodatkową salę, to pewnie otworzy dodatkowy oddział, a jeżeli nie, to trudno mi powiedzieć, bo rzeczywiście tutaj ślepy los o tym decydować nie może. Dobrze, że są te konkursy, bo one rzeczywiście nagradzają taką rzeczywistą wiedzę, talent,
0: ambicje, determinacje.
2: Oczywiście, że tak. I też to pierwszeństwo dla laureatów jest w pełni uzasadnione, ja tak myślę, ponieważ prezentują po prostu najwyższy poziom wiedzy w danej dyscyplinie. To jest jasna sprawa, ale uwaga, jest pewna pułapka. Bo co jeżeli laureat na przykład konkursu czy olimpiady z języka angielskiego trafi do klasy, w której poza językiem angielskim jest jeszcze biologia, chemia, matematyka, nauczane w zakresie rozszerzonym, na poziomie rozszerzonym. I tu może, prawda, to może wygenerować jakiś problem, zwłaszcza wtedy, jeżeli ten kandydat, a właściwie już uczeń we wrześniu uzna, czy też nauczyciel na lekcji stwierdzi poważne braki w tych przedmiotach. I to niestety czasem się zdarza, tak bardzo szczerze powiem, że są takie sytuacje, że po kilku miesiącach uczniowie decydują się na zmianę szkoły, odchodzą ze szkoły, bo sobie nie poradzili na przykład, a byli laureatami.
0: Zdarza się tak u państwa w szóstej i w ósemce, że są jakieś ruchy w ciągu roku?
2: Są to wyjątkowe sytuacje, ale one się zdarzają.
0: W ósemce też?
3: To znaczy, u nas laureaci, jeżeli są, bo też trzeba powiedzieć, że tych laureatów w nadmiarze nie mamy, wybierają raczej klasy kierunkowe, czyli jeżeli ktoś jest laureatem z biologii, z chemii, no to wybiera zawsze biolchem, to jest jego wymarzona klasa. Na szczęście takich problemów nie mamy.
0: A u państwa w szóstce, bo tak pan bardzo delikatnie mówi, ja wiem, że nie chcemy nikogo urazić, żadnego
2: dokładnie
0: ucznia
2: tak,
0: napiętnować.
2: Tak. No, pamiętajmy też o tym, że na szczęście skala ocen pozytywnych rozciąga się pomiędzy dwójką i szóstką, zatem takie uczeń oczywiście, że jeżeli zdecyduje się na to, żeby pozostać i chce podjąć to wyzwanie, zatem staramy się mu pomóc. Ale jeżeli ostatecznie podejmuje decyzję o tym, że sobie nie radzi, że źle się czuje, bo jednak koledzy z zespołu potrafią więcej, wiedzą więcej, no to podejmuje wtedy takie radykalne decyzje jak odejście ze szkoły. Ale jak mówię, to są sytuacje absolutnie wyjątkowe. Natomiast ja bym się tutaj odniósł jeszcze do tej listy konkursów, bo oczywiście jako nie tylko jako dyrektor, ale jako ojciec szóstoklasistki jestem tą listą wyjątkowo zainteresowany, prawda, w tym roku. No i tak jak rozmawiając z dzieckiem w domu, trudno jest przewidzieć, prawda, co ta lista będzie zawierała, jak ja, tak do końca, prawda, za dwa lata, jak ona się kształtuje. Ponieważ, no, z tego, co wiem, ona jest ogłaszana właściwie każdego roku, prawda, i zawiera konkursy wstecz, a nie w przód, prawda. I to jest pewnego rodzaju problem dla kandydatów, którzy startują w tych latach, w konkursach, nie mają pewności, że te konkursy będą dawały im punkty kiedyś w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. No i jeszcze jedno jest takie zjawisko, nie wiem, czy niepokojące, czy nie, jest coś takiego jak inflacja konkursów, prawda, że tych konkursów jest bardzo, bardzo dużo, organizują je przeróżne instytucje, prawda, szkoły i one rzeczywiście mają chyba też różny poziom, prawda, no ale tutaj rady na to nie ma, od razu odpowiadając na to pytanie, bo nie da się przeprowadzić takiej standaryzacji konkursów. Ja sobie tego nie wyobrażam. Nie wiem, co pan kurator na to.
1: To może się odniosę bezpośrednio do tych konkursów, które się pojawiają na liście Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jeśli dziecko uzyskało sukces w szóstej klasie właśnie, czy w siódmej, to ono z tym sukcesem będzie mogło uzyskać punkty na świadectwie ósmoklasisty i to będzie brane pod uwagę. Jest to honorowane przez kuratora oświaty. Nawet konkursy, które przestały funkcjonować, bo organizator się wycofał, to dopóki są uczniowie, którzy mają osiągnięcia z wcześniejszych lat, jest to brane w rekrutacji pod uwagę, więc tutaj zagrożenia nie ma. Ale faktycznie konkursy się zmieniają i ideą czy celem tego, żeby była ta gama konkursów dla uczniów jak największa, jest to, że my cenimy różnorodność. Dzieci mają talenty w różnych dziedzinach życia, nie tylko w samej wiedzy, ale także w artystycznych, sportowych, religijnych, różnego rodzaju.
0: I do tego wątku, jeżeli pan pozwoli, wrócimy za trzy minutki.

0: szkołach średnich trwają jeszcze matury, ale my już rozmawiamy o rekrutacji i też o taktyce, jaką rodzice i młodzież w szkole podstawowej powinni przyjąć po to, żeby już myśleć o zbieraniu punktów, które bardzo się liczą, bo samo świadectwo i sam egzamin ósmoklasisty znakomicie zdany nie gwarantują miejsca w najlepszych szkołach, najbardziej obleganych, czy to technikach, bo te w Krakowie i w Małopolsce mamy również znakomite, czy to w liceach czołowych. W studiu Radia Kraków wicedyrektorka 8 liceum pani Agnieszka Liszowska, dyrektor 6 liceum pan Czesław Wróbel i wicekurator małopolski pan Artur Pasek. No i właśnie, czy tych konkursów, które dają szansę na zbieranie punktów, nie jest za dużo? Nie mają państwo takiego wrażenia?
1: Moim zdaniem nie, dlatego że uważam, że powinniśmy dać szansę dzieciakom, które mają różne talenty. W najróżniejszych dziedzinach, czy to artystycznych, czy to sportowych, czy to interdyscyplinarnych, czy religijnych. Dajemy taką szansę, to są pojedyncze punkty, które nie można zbierać w nieskończoność, w związku z tym jest próg ilości zdobytych punktów na świadectwie za tego typu osiągnięcia.
0: 18, tak?
1: I tego się nie da przekroczyć. I w związku z tym pozostaje w największym stopniu wynik z tych 4 przedmiotów punktowanych na świadectwie za plus punkty bodajże 7 za świadectwo z wyróżnieniem i w ramach tych 100 punktów to jest tylko kilkanaście punktów, które można uzyskać za konkursy.
0: Dlatego tylko uważam, czy aż?
1: No właśnie, no, jeśli próg punktowy do szkoły pana dyrektora czy pani dyrektor jest w granicach 180 punktów, to może się okazać, że te kilka punktów jest ważących, tak? Że ma wszystko pozbierane, nawet na 100% napisał egzamin z tych 3 przedmiotów i no, potrzebuje jeszcze kilku punktów, które można zdobyć nie tylko za konkursy, ale także na przykład za dużą aktywność społeczną.
0: Panie dyrektorze, to jest tylko czy aż kilkanaście punktów?
2: Panie dyrektor, no, dla tych, którzy biorą udział w tym wyścigu punktowym, niektórzy złośliwi twierdzą, że ten wyścig odbywa się kosztem edukacji. No, myślę, że to nie do końca jest uzasadnione. Ale rzeczywiście każdy punkt jest na wagę złota i gdybyśmy tak rodziców zapytali, czy ta lista konkursów jest wystarczająca, czy ona obejmuje swoim zakresem, czy są z niej zadowoleni, to z każdego roku z rekrutacji płyną takie informacje, że nie. Ponieważ dzieci biorą udział w bardzo różnych konkursach, także i o charakterze międzynarodowym, które nie znajdują się w tym wykazie, zatem nie mogą otrzymać dodatkowych punktów w rekrutacji i uważają, że to jest niesprawiedliwe. I trwa polemika z komisją rekrutacyjną. Bardzo często też kandydaci do szkoły te konkursy, których spoza tego katalogu, o którym pan kurator wspominał, mają wpisane na świadectwo. I uważają, że to jest właśnie ta karta przetargowa z komisją rekrutacyjną. Piszą odwołania, natomiast no my, czy też komisja rekrutacyjna, ostatecznie także i dyrektor, odpowiadamy zawsze negatywnie, podpierając się tutaj literą prawa i właśnie tym katalogiem, który ma charakter zamknięty.
0: Klasy nie są z gumy.
2: Klasy nie są z gumy, oczywiście, że tak, więc ta struktura punktów jest bardzo sztywna. Pan kurator tutaj wspomniał, że jest ten próg maksymalny. Pewnie dobrze, dlatego że potrafię sobie wyobrazić taką sytuację w odniesieniu do jakiejś grupy kandydatów, którzy startowaliby w bardzo różnych konkursach, żeby te punkty gromadzić. Może nie w nieskończoność, ale myślę, że ta kwota, ta liczba, ta suma mogłaby odpowiadać potencjalnej liczbie punktów do zdobycia, na przykład za sprawdzian ósmoklasisty.
0: Ja mam takie pytanie, bo kiedyś było tak, że liczba tych olimpiad, bo to były wtedy olimpiady jeszcze za moich czasów, więc tak. Prehistoria, ale tych olimpiad było bardzo niewiele i tylko tam można było zdobyć rzeczywiście szansę na wjazd do szkoły średniej bez egzaminu. Nawet bycie finalistą nie gwarantowało niczego. Ewentualnie dyrektor mógł tutaj premiować takich uczniów według własnego uznania. Czy to nie było uczciwsze i sprawiedliwsze, że rzeczywiście te najwybitniejsze dzieciaki, które wygrywały olimpiady, miały szansę na wejście do szkoły średniej tak bez egzaminów, a pozostali rzeczywiście startowali w konkursach dla przyjemności
1: startowania. Tu się nic nie zmieniło, pani redaktor. Te 10 konkursów, które wymieniałem jako przedmiotowe, dają taką możliwość i to jest niewielka liczba. Te wszystkie pozostałe konkursy na liście ponad 200, to są konkursy, które dają tylko punkty. Nie można łączyć tego z wejściem do liceum poza trybem rekrutacji.
0: Ale tak jak tu pan dyrektor, pani dyrektor wspominali wcześniej, czasami decydują te liczby po przecinku o tym, czy dany uczeń tak się dostanie, a drugi nie.
1: No ale gdzieś musi być ten próg i ja tutaj może dopowiem, że w każdym roku ten próg w szkole ponadpodstawowej do danej klasy, do danego oddziału jest inny. On zależy od wielu czynników i my nie jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć, że tak będzie, jak było rok temu, ale te zasady, które są ustalone, zresztą wielokrotnie negocjowane, zmieniane pod wpływem głosów środowiska, są mocno w tej chwili przemyślane. Moim zdaniem one są na tyle zobiektywizowane, żeby komisje nie miały dylematu, jak postąpić w danej sytuacji. I są, przyznam, do kuratora także wpływają pytania, skargi, że nie są jakieś konkursy ujęte na liście tego w tym roku. Ale my musimy w którymś momencie powiedzieć stop, po to, żeby komisje miały na czym pracować i nie możemy tego rozwijać w nieskończoność.
2: Ja muszę powiedzieć, jeszcze dodając do tego, co pan kurator powiedział, że pomimo tego, że w wielu wypadkach to mikropunkty decydują o tym, czy ktoś się dostanie do danej szkoły, czy też do oddziału w danej szkole, prawda, zwłaszcza do tych bardziej obleganych. Pomimo też tego, że rzeczywiście ten system w dużym stopniu uprzywilejowuje laureatów, głównie laureatów konkursów, prawda, to chyba wielką rzadkością jest, myślę, w skali całego kraju, że nie wiem, czy potrafiłbym wskazać taką szkołę i taką klasę, która składałaby się wyłącznie z laureatów tych konkursów. Zatem do tych klas dostają się także ci, którzy nie są laureatami, prawda, do tych wymarzonych, wyśnionych, jak często to podkreślają, zwłaszcza rodzice. Dostają się również ci, którzy nie przegrywają, prawda, z laureatami, pomimo tego, że nimi nie pozostali. To mogą uczyć się w biochemii, w matfizie. Ostatecznie też oferta edukacyjna jest tak bardzo duża, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, że jeżeli nie w tej szkole, to w innej, również można spotkać wymarzoną klasę.
0: Dobra, ale czy my naszym dzieciom nie fundujemy wyścigu szczurów? Tyle mówimy o opiece psychologicznej nad dziećmi. A jak przychodzi do tych momentów takich kluczowych, matura, wcześniej E8, no to niestety to się tak odbywa. I nikt do tej pory nie wymyślił innego sposobu.
2: Niczego. No ja muszę powiedzieć właśnie, że ten system działa, że on jest przewidywalny i że ostatecznie jest trudne do zastąpienia czymś innym. Trudno mi sobie wyobrazić, jak moglibyśmy premiować uczniów za to, że czytają więcej, że zdobywają tę wiedzę w większym stopniu i że łakną tej wiedzy, prawda? I taka nagroda w postaci tytułu laureata i możliwości wejścia do danej szkoły i oddziału poza kolejnością de facto jest chyba takim największym laurem i myślę odpowiednią nagrodą.
0: Pani dyrektor, jaką by pani miała radę jeszcze?
3: Ja się zgadzam absolutnie z panem dyrektorem, że wysiłek, ciężka praca, trud, talent powinny być premiowane i nagradzane, bo to jest, na tym zasadza się wychowanie i nauka.

0: tu nigdy nie będzie sprawiedliwości. Ta szóstka z Krakowa, a nawet w obrębie samego Krakowa, ta jest duża różnorodność, myślę, ale pamiętajmy, że połowa punktów możliwych do zdobycia i w procesie rekrutacji to są punkty za sprawdziany ósmoklasisty. To. I to one właściwie różnicują w dużym stopniu.
1: Na koniec taka rada dla dzieciaków, dla rodziców. Składajcie papiery do jak największej liczby szkół.
0: A w Krakowie można właściwie złożyć, wybrać wszystkie szkoły i wszystkie możliwe oddziały.
2: Tak, i ogromna prośba do rodziców i młodych ludzi. Przemyślcie, co chcecie za te 4 lata osiągnąć. Który rzeczywiście oddział wybrać? To nawet nie jest kwestia samej szkoły, tylko jaki profil. Bo no, tak jak pan dyrektor powiedział, jeśli ktoś jest laureatem konkursu języka angielskiego, teoretycznie może się dostać do każdej klasy, tylko czy rzeczywiście ma do tego predyspozycję?
1: Pan wicekurator małopolski Artur Pasek, pan Czesław Wróbel, dyrektor 6 liceum i pani Agnieszka Liszowska, wicedyrektor 8 liceum ogólnokształcącego byli naszymi gośćmi. Dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Tygodnik powszechny. Sens zamiast sensacji. Co tydzień najlepsze teksty o społeczeństwie, kulturze, świecie i duchowości. Moralna siła Ewangelii. Dlaczego świat znów słucha papieża? Artystyczne instalacje Joanny Rajkowskiej na Wawelu pozwoliły jej na nowo przemyśleć, kim jest i co robi jako artystka. Z zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Anna Korytowska o wysoko funkcjonującym uzależnieniu. Nowy tygodnik powszechny znajdziesz w punktach z dobrą prasą i na tygodnikpowszechny.pl.
0: Reklama.
2: W Radiu Kraków sprawdzamy, co w trawie piszczy.
3: Co łączy trzepasz paragówkę z nasionnicą trześniówką? Na pewno nie miejsce rozwoju. Natomiast łączy je przynależność systematyczna, bo jak popatrzymy na trzepa i popatrzymy na nasionnicę, to rzuci się w oczy pewna cecha. To są w ogóle muchówki, niewielkie muchówki. Trzep jest nieco większy, bo pewnie tam jakieś 8 mm długości ma.

0: Nasiennica trześniówka mniejsza, ona wędruje sobie nieraz po powierzchni wiśni czy czereśni, ale skrzydełka mają podobne. Skrzydełka są przeźroczyste, ale pokryte takimi ciemnymi przepaskami, co jest niezbyt często spotykane u muchówek. Także po tym je najłatwiej rozpoznać. Należą do tej samej rodziny nasiennicowatych. W każdym razie trzepcz szparagówka, jak już sama nazwa wskazuje, związany jest ze szparagami. W niektórych podręcznikach pisze się, że to jest w ogóle rzadki owad, rzadko spotykany. No oczywiście, no, spotykany jest tylko tam, gdzie występują szparagi, a więc może występować na plantacjach szparagów i wtedy staje się utrapieniem dla producenta tychże. I co ten trzep szparagówka robi? No składa jaja tam na zakończeniach pędów szparagów. No pędy szparagów są albo zielone, albo białe. Białe są te, które wyrastają pod ziemią, nie mają kontaktu ze światłem, a te zielone na zewnątrz. No i do tych zakończeń pędów szparaga i jednych i drugich, jeżeli te pierwsze się pojawią nad ziemią, muchówka składa jajeczka. Larwy rozwijają się w pędzie szparaga, powodując jego pastorałowate zaginanie się. No i na tym się kończy bionomia trzepa szparagówki. On żeruje w tym szparagu. No szparag przecież nie rosną te pędy cały rok, więc trzeba potem przejść w okres spoczynkowy, diapauzy, więc w postaci bobówek czekają do następnego roku. Natomiast nasiennica trześniówka, której zachowania zostały bardzo dobrze rozszyfrowane i opisane, to jest fascynujący owad. Prawda? Jak to może być taka mała muchówka, parę milimetrów, fascynującym owadem? Ano może być, ponieważ na podstawie jej zachowań rozszyfrowano fragment języka owadów, sposobów porozumiewania się. Ale za chwilę o tym. No, nasiennica trześniówka to jest owad, którego specjalnie nie lubimy, ponieważ te białe larwy, które znajdują się w późnych odmianach najczęściej, bo w tych wcześniejszych to ich nie widzimy, w późnych odmianach czereśni i wiśni, no stanowią taki dodatkowy element, za którym większość ludzi nie przepada. A jest to przecież czyste białko zwierzęce. Ja bym się tym nie przejmował. Zresztą się nie przejmuję, nie zaglądam do owoców. W każdym razie te larwy nasiennicy trześniówki mają to do siebie, że w jednym owocu jest tylko jedna larwa. No. Bardzo rzadko się tam dwie spotyka czasami, ale z reguły jest to jedna larwa. Dlaczego tak się dzieje? I tutaj właśnie dochodzimy do tego języka owadziego. Mianowicie wyobraźmy sobie owoc z czereśni, wyobraźmy sobie tą malutką muchówkę, która przylatuje do tego owocu, zaczyna po tym owocu krążyć i albo odlatuje, albo składa jaja. Jak odlatuje, to znaczy, że dostała jakiś sygnał. A dostaje sygnał od poprzedniej samicy, że tutaj już zostało złożone jajo. No więc szuka następnego owocu, w którym jeszcze nie było jej krewniaczki, jeszcze tam nie złożyła jaja i tam składa jajo. No ale proces na tym się nie kończy, ponieważ rozpoczyna taniec na powierzchni tego owocu. Jest to tak zwany taniec dla nowego pokolenia. Krąży po powierzchni owocu i zostawia feromon. Feromon, taki marker, my to nazywamy feromonem epideiktycznym, który daje sygnał kolejnej samicy, ty już tu jaja nie składaj, ten owoc jest zajęty. No dobrze, zapytacie państwo, no ale czy są jakieś metody, żeby ograniczyć tą nasiennicę trześniówkę, bo bywa tak, że każdy owoc jest przez nią porażony. No są różne sposoby, no można wyłapywać te muchówki przy pomocy żółtych tabliczek lepowych. Można szybciej zbierać owoce z drzewa, żeby nie dopuścić do zejścia larw do gleby, bo one tam będą w tej glebie czekały do następnego roku, a w następnym roku oczywiście przylecą na tą czereśnię, która jest najbliżej. I dlatego będziemy mieli coraz więcej owoców porażonych. Nie polecam żadnych chemicznych zabiegów. Broń Boże. One tylko przynoszą szkodę środowisku i państwu, bo się sami zatruwacie. Natomiast nasiennica trześniówka związana jest przede wszystkim z późnymi odmianami czereśni, rzadziej wiśni. Także przy odrobinie tolerancji nie powiem, że można ją polubić, ale po prostu o niej zapomnieć. Ilustracją do tego, co powiedziałem przed chwilą, będą wiersze, które przeczyta pani Alicja Zięba.
1: Apetyt na czereśnie. By potomstwu dać komfort i przestrzeń życiową, nasionnica czereśniówka bada każdy owoc, starannie oglądając go i wybierając, a następnie składając tylko jedno jajo w każdej czereśni. Potem nasionnica, pląsając po owocu niczym baletnica, umieszcza ostrzeżenia. Owoc zasiedlony, teren prywatny, obcym wstęp wzbroniony. Tak zaznaczony owoc inne omijają, a więc w każdej czereśni mamy jedno jajo. Lecz czemu z każdym jajem tyle ceregieli? Otóż larwa swym lokum nie lubi się dzielić. Chce mieć wszelkie wygody, najeść się dosyta. Cała czereśnia ma być jej i kwita. A kiedy my sięgamy w czerwcu po czereśnie, odkrywamy, że po nie coś sięgnęło wcześniej. Trzep szparagówka. Jadali szparag na ucztach już starożytni Rzymianie. Nawet słynny Lucullus cenił go jako danie. Niestety jada też szparag pewna mała muchówka z zygzakowatym wzorem, niejaki trzep szparagówka. Przy tej przeszłości szparaga taki trzep to zniewaga, zwłaszcza gdy larwa trzepa, jak rzep się czepi szparaga. Wszystkie plany szparaga od razu biorą w łeb i plany fanów szparaga, gdy drąży szparag trzep. A więc zewrzyjmy szyki, niech wstąpi w nas odwaga, czynem wytrzebić trzeba trzepa ze szparaga.
2: Kolejne spotkanie z profesorem Kazimierzem Wiechem i panią Alicją Ziębą za tydzień o stałej porze.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: Reklama.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Filharmonia Krakowska oraz Radio Kraków zapraszają do udziału w dyskusyjnym klubie muzycznym Wszystko Gra. Spotkania z artystami prowadzi Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz. Już w najbliższą sobotę o 16:30 w sali kameralnej Filharmonii, a tydzień później w formie podcastu na stronie radia. Wstęp na spotkanie jest nieodpłatny. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
0: Reklama.
4: Jest 11:00.
5: Radio Kraków. Wiadomości.
4: Zapraszam, Maja Dudkiewicz. 1000 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż płonie. Są tam także małopolscy strażacy. Jest wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Za chwilę także wiadomości kulturalne Radio Kraków. Z 69 małopolskich strażaków i 19 wozów gaśniczych walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim. Nasza kompania gaśnicza została tam skierowana decyzją komendanta głównego. Ratownicy wspierają akcję w dwóch miejscach, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: W związku z rozległym pożarem lasów i nieużytków na terenie województwa lubelskiego do działań zadysponowano m.in. kompanię gaśniczą z Małopolski w sile 69 strażaków i 19 samochodów pożarniczych. Obecnie małopolscy strażacy prowadzą akcję w dwóch rejonach, gdzie przy użyciu samochodów gaśniczych i wody wspólnie z innymi ratownikami starają się opanować pożar lasów i nieużytków.
4: Ogień objął tam już ponad 1000 hektarów. Sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej jest trudna, ale opanowana, przekazał rano szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Akcje wspierają z powietrza dwa policyjne Black Hawki. Przypomnę, że we wtorek w rejonie tego pożaru doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy. Zginął doświadczony pilot. Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych.
5: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
4: Na Łotwie rozbiły się dwa obce drony. Jak już informowaliśmy w Radiu Kraków, mieszkańcy wschodniej części kraju nad ranem otrzymali alerty. Wojsko uruchomiło mobilne grupy obrony przeciwlotniczej, a do działań skierowano również samoloty, które stacjonują w krajach bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. O szczegółach Kamil Zalewski.
7: Łotewskie wojsko przekazało, że w przestrzeń powietrzną kraju wleciało kilka dronów od strony Rosji. Dwa z nich spadły na terytorium Łotwy. Jeden rozbił się w Rzeżycy, około 40 km od rosyjskiej granicy, na terenie bazy magazynowania paliw. Według portalu LSM uszkodzone zostały 4 puste zbiorniki, w tym zewnętrzna powłoka jednego z nich. Strażacy nie stwierdzili jednak otwartego ognia. Miejsce upadku drugiego bezzałogowca nie zostało jeszcze ustalone. W związku z incydentem rano ogłoszono alarm w kilku regionach wschodniej Łotwy, a w Rzeżycy odwołano zajęcia w szkołach. Również w przestrzeń powietrzną Estonii na krótko wleciał jeden bezzałogowiec. Portal ERR napisał, że zagrożenie ze strony tych maszyn związane było prawdopodobnie z atakiem ukraińskich dronów na rosyjskie terminale naftowe w Zatoce Fińskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
4: I to kolejny tego typu incydent w krajach bałtyckich. W marcu na Litwie dron spadł na zamarznięte jezioro w pobliżu granicy z Białorusią. Na Łotwie rozbił się w okolicach Krasławia, a w Estonii uderzył w komin elektrowni przy rosyjskiej granicy. Litewski Pałac Prezydencki informował wtedy, że Ukraina wyraziła ubolewanie z powodu tych incydentów. Sprawdzamy jeszcze ekoprognozę. Od rana jest bardzo dobra. W całej Małopolsce powietrze jest czyste i dobrej jakości.
5: Wiadomości kulturalne.
4: Zaprasza Wioletta Gawlik. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jerzy Duda Gracz, jeden z najpopularniejszych polskich malarzy, stworzył na przełomie XX i XXI wieku unikatową interpretację wszystkich dzieł Fryderyka Chopina. W krakowskim Pałacu Sztuki dziś wernisaż wystawy zatytułowanej Chopinowi Duda Gracz. Artysta pracował nad cyklem chopinowskim 4 lata. Kolekcja liczy 295 obiektów. Etiudy, pieśni i preludia powstały w technice akwarelowej, a pozostałe interpretacje w technice olejnej, te właśnie zobaczymy w Krakowie, na wystawie w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Zaprasza współorganizatorka ekspozycji Małgorzata Gołębiewska.
8: Spotkanie geniusza muzycznego na pewno z takim warsztatowym, prawda, malarstwem bardzo przemyślanym, polonez po polonezie, etiuda po etiudzie, mazurek po mazurku, więc około 100 prac malarskich, które znajdują się w magazynach normalnie. Będą tutaj w Pałacu Sztuki, czyli w takiej centralnej dosyć lokalizacji pokazane i kuratorami jest córka artysty i wnuk artysty, Agata Duda Gracz i Stanisław Sianko.
0: Wernisaż dziś w Pałacu Sztuki o 18:00. Kino Pod Baranami zaprezentuje dziś najciekawsze portugalskie filmy krótkometrażowe. Instytucja zapozna widzów z 9 tytułami, które przyciągnęły szczególną uwagę kinomanów w ciągu ostatnich lat. To w ramach Międzynarodowego Festiwalu, który zaczyna się w Nowym Jorku i Lizbonie, a potem wędruje do kin na całym świecie, mówi Wojtek Kampa z Kina Pod Baranami.
9: Mamy w programie na przykład film Nim zajdzie księżyc, idealny do ostatnich podróży kosmicznych, których byliśmy świadkami. Jest to właśnie opowieść o tym księżycowym krajobrazie i trzech kobietach, które radzą sobie w tych trudnych kosmicznych warunkach. Bardzo ciekawa animacja Kawalerka, która opowiada o historii mieszkań, które stają się domem nie dla mieszkańców miasta, a dla turystów. Każdy film to właściwie jest inna historia, mniej lub bardziej abstrakcyjna, ale na pewno każda opowiada o tym, co aktualnie siedzi nam w głowach, nam, Europejczykom, Portugalczykom i właściwie wszystkim na świecie.
0: Filmy portugalskich twórców będzie można zobaczyć dziś o 18:00 w Kinie Pod Baranami. Będą to dzieła początkujących reżyserów, które nieczęsto można zobaczyć na dużym ekranie. Dziś, w przededniu Święta Zjednoczonej Europy w Pałacu Potockich, otwiera się nowy cykl. Głosy Europy to cykl poświęcony współczesnej, ważnej literaturze z krajów europejskich. Projekt otworzy rozmowa poświęcona współczesnej literaturze niemieckiej, a dokładnie dwóm powieściom, które w ostatnich latach szczególnie mocno wybrzmiały w niemieckojęzycznej debacie literackiej: Kairos Jenny Erpenbeck oraz Anatomii Szczęścia Anne Rabe. Obie autorki urodziły się w byłej NRD, lecz dzieli je pokolenie. Dlatego ich spojrzenia na NRD i czas transformacji są odmienne. Jedno zakorzenione w osobistym doświadczeniu, a drugie w pamięci odziedziczonej i rodzinnych narracjach. Spotkanie dziś o 18:00 w Pałacu Potockich.
4: Prognoza pogody. Na popołudnie synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, ale intensywne, zwłaszcza jeżeli będą w towarzystwie burz. Podczas burz możliwe są również opady drobnego gradu. Dziś znów bardzo ciepło, do 25 stopni.
10: A już za chwilę w Przedhejnałem w Radiu Kraków spotkanie z artystką wizualną Michaliną Bigaj. Od jutra na Wawelu jej wystawa Przepraszam za bałagan, Michalina Bigaj. Ale wcześniej jeszcze Państwu zagramy.

0: 11.11, moja ulubiona godzina w ciągu doby. W studiu Radia Kraków Michalina Bigaj, artystka wizualna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Od jutra na Wawelu wystawa Przepraszam za bałagan, Michalina Bigaj. No to zacznijmy od tego tytułu i od tego tytułowego bałaganu. O jaki rodzaj bałaganu chodzi, pani Michalino?
1: No to zdanie ma w sobie taką dwuznaczność, bo z jednej strony to jest takie zdanie, które chyba każdy z nas miał okazję wypowiedzieć, jak przyjmował niespodziewanych gości i właśnie jakby przepraszam za bałagan w mieszkaniu, a z drugiej strony ono w przypadku tej wystawy odnosi się do zjawiska kulinarnego wymierania i trochę jest takimi przeprosinami za naszą egzystencję i jej skutki w zasadzie.
0: Co to znaczy kulinarne wymieranie?
1: To jest taki szczególny rodzaj wymierania, który opowiada o gatunkach roślin i zwierząt, które już nie istnieją, ponieważ je zjedliśmy, tak? Czyli takich, które nie wyginęły ze względu na zmiany klimatyczne, zmiany pogodowe, tylko właśnie jakby tak bezpośrednio
0: wybiliśmy, wytrzebiliśmy.
1: Do ostatniej sztuki, tak.
0: I cały czas to robimy, bo tych gatunków zagrożonych jest mnóstwo i na te gatunki zagrożone cały czas gdzieś na świecie ktoś poluje na przykład.
1: Tak, tak. Lubię zbiera.
0: Lubię zbiera. Zanim doszło do wystawy, bo ta wystawa otwiera się jutro i o niej za chwilę kilka słów, miał miejsce performance. Co tam się działo na tym performance? To było jeszcze tuż przed majówką. Ja akurat już byłam na urlopie, więc nie mogłam wziąć udziału i zobaczyć tego na własne oczy.
1: Tak. To właśnie była taka inscenizowana sytuacja rozmowy kilku znajomych przy stole, która właśnie poprzez scenografię do tego performance'u, czyli równocześnie obiekty, które będzie można zobaczyć na wystawie, stół, zastawę, opowiadała właśnie o tych ginących gatunkach. I może nie będę tak wchodzić w treść, ponieważ samo nagranie audio będzie dostępne na wystawie i będzie go sobie można odsłuchać.
0: Czyli nawet jeżeli nie braliśmy udziału w tym performance, to nic straconego, bo namiastkę dostaniemy w postaci nagrania.
1: Namiastkę tak, natomiast to, czego nie będzie już można podczas wystawy odtworzyć, to to, że ja serwowałam kolację, ucztę dla uczestników, która była ugotowana z dziko rosnących roślin, z porastających nieużytki miejskie.
0: Co to były za rośliny?
1: Bardzo się staraliśmy.
0: To było wege, oczywiście.
1: Tak, tak, to było wege. To menu budowaliśmy z moim przyjacielem Tomkiem Jureckim i bardzo się staraliśmy, znaczy do końca tak naprawdę, prawie do końca nie wiedzieliśmy, co to będzie, dlatego że trudno nam było zaplanować, co będzie rosło sezonowo, czyli jakby byliśmy bardzo zależni od pogody. Natomiast były to, no była to, te danie się składały na przykład z pokrzywy, z pędów chmielu, był syrop z magnolii, była kruszonka z mąki żołędzia, była galaretka z czarnego bzu, to akurat z kwiatów czarnego bzu, to akurat zeszłorocznego. Były lody z korzenia mniszka lekarskiego, bo z korzenia mniszka lekarskiego
0: można zrobić lody.
1: Można zrobić kawę i była to taka, jest to taki przepis z czasów wojennych, kuchni głodu, gdzie po prostu ten korzeń się suszy, później się go mieli i można go jak kawę zaparzyć, i czyli były to właśnie lody,
0: zupy szczawiowej
1: kawowe.
0: Nie było.
1: Zupy szczawiowej nie było. Tak, no, kwiaty magnolii, to już chyba wspominałam.
0: Tak, tak, tak. O syropie.
1: Tak, więc no, teraz już było to wieloskładnikowe. Były to takie małe dania podawane, natomiast właśnie bazujące na tych roślinach, tak.
0: A od jutra wystawa, o szczegółach tej wystawy za kilka minut.
2: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

0: Wracamy do rozmowy z Michaliną Bigaj, autorką wystawy Przepraszam za bałagan, Michalina Bigaj. Za nami już performance, a przed nami od jutra wystawa, potrwa do 28 czerwca. Co możemy zobaczyć na tej wystawie?
1: Na wystawie będą dostępne obiekty, które właśnie brały udział w scenografii. Będzie to stół i zastawa, przez którą ta opowieść o tym kulinarnym wymieraniu jest opowiadana przeze mnie.
0: Ten stół to jest coś nieprawdopodobnego. Ile czasu pani go wykonywała?
1: No ja pracowałam nad nim ostatnie 2 lata. Dla słuchaczy to może taka informacja, że jest to taki jakby duży obiekt, ponieważ no, mieści tam 12-14 osób, ma 4 metry. Jest wykonany w technice intarsji. A wzór, który zdobi ten stół, no właśnie powycinany z różnych gatunków drewna, no to są właśnie dziko rosnące rośliny jadalne, które możemy zbierać.
0: Ale to jest przepiękne, to trzeba absolutnie zobaczyć. Tak jak pani powiedziała, to jest wykonane z różnych gatunków drzewa. Wcześniej jeszcze, zanim weszłyśmy na antenę, rozmawiałyśmy trochę o tym, jak pani wykonywała to zdobienie z różnych gatunków drzewa, ile to było pracy, żeby to ze sobą dopasować, bo to są, te gatunki różnie się zachowują, mają różną twardość, nie tylko inny kolor.
1: Tak, to był taki długotrwały proces i pod koniec ja już rzeczywiście byłam zmęczona, natomiast ja chyba mam w sobie taką cechę charakteru, która pozwala mi podejmować takie długie procesy i wyzwania technologiczne i rzeczywiście bardzo dużo przyjemności sprawia mi praca, do której muszę się czegoś nauczyć, muszę się wdrożyć w proces. Lubię to po prostu robić i dlatego też często mam problem z odpowiedzeniem na takie pytanie, jak ktoś jakby dowiaduje się, że zajmuje się rzeźbą, no to jakby nie mam takiej łatwej odpowiedzi na to, w jakim materiale pracuję, ponieważ to bardzo często się zmienia i jest zależne właśnie od tej wyjściowej koncepcji. Więc ja sobie te materiały dobieram zawsze do jakby tego, o
0: czym
1: chcę
0: opowiedzieć. Nie boi się pani nowych wyzwań?
1: Nie, zdecydowanie nie. No a nad tą wystawą właściwie pracowałam na takich dwóch poziomach, bo z jednej strony te obiekty, które będzie można zobaczyć na wystawie, one wizualnie odnoszą się do kolekcji Wawelu, a z drugiej strony pozwoliłam sobie na taką pracę, szukanie różnych wątków historycznych, które to kulinarne wymieranie będą z tą historią Wawelu łączyć.
0: I jakie gatunki znalazła pani w historii Wawelu, tej kulinarnej też historii Wawelu, których dzisiaj już nie ma?
1: Chyba najbardziej takim mocno związanym jest Tur, który właśnie ostatni osobnik zginął w 1627 roku i to jest, wydaje mi się, taka dosyć ciekawa historia, ponieważ no i gdybyśmy mieli sobie wyobrazić już pod koniec istnienia tego gatunku, gdzie Tur trafiał, no to trafiał on na stół królewski, ponieważ Władysław II Jagiełło miał wyłączne prawo do polowania na tury, ale też, co ciekawe, podjął jedną z pierwszych takich inicjatyw, które dzisiaj nazwalibyśmy działaniem ochronnym wobec gatunku w Europie, ponieważ no właśnie zakazał tego polowania innym, choć jakby dla siebie zostawił to prawo, tak. Natomiast no myślę, że było to jakby, to jest takie postrzeganie z dnia dzisiejszego, ponieważ no to miało zupełnie jakby inny rodzaj był to gestu w tamtych czasach. Natomiast właśnie jeśli Tur trafiał gdzieś na jakiś stół, to był to stół królewski, a z kolei do tej historii odnosi się serwis, talerze, które ja wykonałam z ceramiki i one wizualnie odnoszą się do serwisu Łabędziego, który jest takim bardzo znanym serwisem porcelany misieńskiej, który w kolekcji Wawelu się znajduje i myślę, że zwiedzający mogli oglądać go chociaż podczas wystawy Gabinet Porcelanowy, która całkiem chyba w ubiegłym roku się odbyła.
0: Och, wspaniała była ta wystawa.
1: Tak, zgadzam się. Bardzo inspirująca. No, natomiast jakby porcelana misieńska jest biała, czasem jakby z elementami kolorowymi. Ja zdecydowałam się wykonać tą porcelanę serwis Turzy w kolorze czarnym, który trochę no, jakby symbolizuje koniec tego gatunku.
0: Och, piękne rzeczy będą się działy na Wawelu, proszę państwa. Od 8 maja do 28 czerwca wystawa Przepraszam za bałagan Michalina Bigaj. Co by jeszcze pani chciała powiedzieć ludziom, którzy przyjdą na tę wystawę?
1: Ja bym chyba szczególnie chciała zaprosić na oprowadzania po wystawie, które będą miały miejsce 3 razy. Pierwsze będzie 24 maja i po wystawie będzie oprowadzała kuratorka wystawy Agnieszka Jankowska-Marzec, więc w
0: o
1: jej imieniu...
0: godzinie?
1: Tego nie pamiętam, więc
0: ale
1: odsyłam
0: na
1: stronę Wawelu. A 2 kolejne będą odbywały się 14 i 28 czerwca i będziemy oprowadzać po tej wystawie razem i myślę, że to jest fajny moment, żeby no, móc sobie poeksplorować te wątki razem z nami.
0: No i myślę, że to jest też taki przyczynek do tego, żeby zastanowić się nad tym, po co my sięgamy, co jemy, co wybieramy i jaki to ma wpływ na środowisko i jaki ma wpływ i na florę, i na faunę. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Michalina Bigaj, autorka wystawy Przepraszam za bałagan, Michalina Bigaj, artystka wizualna, rzeźbiarka, ale też fotografka, autorka instalacji, różnych prezentacji wideo. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hesti zapraszają na wystawę Michaliny Bigaj Przepraszam za bałagan. Będzie to powieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy, o wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu. Od 8 maja do 28 czerwca.
0: Reklama. Bez

Czy wyobrażają sobie Państwo Kraków bez Hejnału i bez Gołębi? Takie miasto, w którym nikt nie zna twórcy ołtarza mariackiego, a zamiast plant mamy mury obronne, gdzie dopiero powstaje cmentarz rakowicki, a już płaci się podatek od psów. No taki Kraków opisywał Ambroży Grabowski, pasjonat, który odkrył Wita Stwosza dopiero dla nas, o którym to z kolei i którego to z kolei odkrywają dla nas Marzena i Marek Florkowscy w swojej książce Odkrywanie Krakowa. Wszystkie pasje Ambrożego Grabowskiego. To jest krakowska książka miesiąca, a Marzena Florkowska to nasza redakcyjna koleżanka, o czym Państwo doskonale wiedzą. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem sukcesu jej książki i też tego, jak wspaniała jest ta książka i jak pięknie jest wydana. Dzisiaj Wiola Gawlik w Tomach i Tomikach ponownie ją dla Państwa przyniosła właśnie po to, żeby jakoś uczcić ten sukces Marzeny i Marka Florkowskich. To, że ich książka została krakowską książką miesiąca. I ten egzemplarz dzisiejszy Odkrywania Krakowa przekazuje panu Jakubowi Godzicowi, który napisał: teki Ambrożego Grabowskiego znam, bo czytałem w trakcie studiów. Z chęcią poznam nieco lepiej samego autora. No to panie Jakubie, dla pana dzisiaj książka Odkrywanie Krakowa, wszystkie pasje Ambrożego Grabowskiego.

w Radiu Kraków. Zaklinamy deszcz, czekamy na ten deszcz, który bardzo, bardzo jest potrzebny i zapowiadany jest na dzisiejsze popołudnie, więc jeśli państwo gdzieś idą, to koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą parasol. W Radiu Kraków już za chwilę kolejny fragment książki Marcina Wilka, Jedyna, biografia Karoliny Lanckorońskiej, ale wcześniej jeszcze Jacek Kudelski i ostatnich kilka dni. No to są ostatnie dni przed weekendem. Dziś, jutro i znowu weekend, znowu wolne.

0: Za 14 minut wybije południe. Karolina Lanckorońska była wybitną historyczką sztuki, jedną z pierwszych Polek z tytułem doktora habilitowanego. Od młodości dużo podróżowała, a Marcin Wilk jest autorem jej biografii. Udało mu się dotrzeć do opisu jednej z podróży do Krakowa. Czyta Jacek Romanowski.
1: Na razie Lanckorońska wciąż najwięcej podróżowała z ojcem. Zaglądała na przykład do Krakowa, gdzie mieszkała Róża Raczyńska, córka Adama Potockiego oraz Katarzyny Zbranickich. Ciocia Rózia, tak na nią mówiła Karla. I tak o niej pisała. Była inna, zupełnie inna od reszty ciotek, którymi mnie obficie obdarzył los. Ubrana w czarną suknię do ziemi, z kołnierzykiem pod szyję i perłami odbijającymi od tej czerni, w koronkowym czepku na

0: głowie. Ale ta głowa była zawsze podniesiona. Wzrok mocny, przenikliwy, nos orli, usta cienkie. Pani Raczyńska lubiła młodych, była podziwiana przez Karola i codziennie dostawała, jak na róże przystało, róże od kochających ją mężczyzn, ojca, a potem narzeczonych i mężów. Karla, dziewczyna ulepiona z innej gliny, nie lubiła przesłodzonego imienia Ruzia. Nie postrzegała jej jako osoby słodkiej, raczej widziała w niej siłę i mądrość. Uważałam wówczas, że powinna nosić imię rzymskie. Różnie bywało też u Raczyńskiej z miłością. Pierwszy narzeczony, wybrany bardziej z rozsądku niż z serca, Władysław Krasiński, wkrótce ustąpił miejsca mężowi z wielkiej miłości, Edwardowi Raczyńskiemu z Rogalina. Ciocia Róża uczyła potem synów z tego drugiego związku, Rogera i Edwarda, którzy wiele lat później odegrali ważną rolę w życiu Karli. Patriotyzmu i siły charakteru, przy czym obce jej były, jak pisała Landskorońska, wszelkie nastroje bogoojczyźniane. Razu pewnego Karla, jej ojciec i ciocia Ruzia poszli we troje na Wawel, gdzie Raczyńska pokazywała miejsce uwięzienia swojego ojca przez Austriaków. Dziewczyna zobaczyła w oczach ciotki blask dumy. Ze smutkiem zauważyła również, że ciocia Ruzia nie dostrzegła wspaniałości wawelskiego dziedzińca. Nie zrobiła na ciotce także wrażenia odkryta niedawno romańska rotunda na Wawelu, pokazana gościom przez profesora Adolfa Szyszkę-Bohusza, który zawiadywał wówczas zamkiem. Dla ojca i dla mnie, relacjonowała Landskorońska, wrażenie było oszałamiające. Byliśmy wstrząśnięci i zelektryzowani. Nie mogliśmy się oderwać. Obsypaliśmy profesora tysiącem pytań, a pani Raczyńska tam stała, opanowana, uprzejma, cierpliwa, lecz prawie nieobecna. Nie mogłam wówczas zrozumieć, jak taka kobieta może nie odczuwać wspaniałości dziedzińca zamkowego, ani wagi tego odkrycia czworolistnej rotundy tu, na Wawelu. Po latach, w opublikowanym w 1969 roku w Londynie szkicu poświęconym Raczyńskiej, Landskorońska pisała, że ciotkę zawsze prowadził rozum, nie emocje ani uczucia. Być może dlatego nie dostrzegała uroków codzienności. Landskorońska zasugerowała też, że ciotka nie była specjalnie wrażliwa na zjawiska artystyczne. Jej myśl skierowana była zawsze ku rzeczom ważnym w świecie realnym. Ten realizm w Polsce rzadki. Wielu ludzi raził. Zarzucano jej, że zanadto dbała o dobra doczesne. Kto jej bliżej nie znał, nie mógł wiedzieć, że te dobra, o które rzeczywiście bardzo dbała, były w jej oczach przede wszystkim instrumentem, w który pragnęła uzbroić swoich najbliższych, przygotowując ich do służby.
1: Był to fragment książki Marcina Wilka, jedyna biografia Karoliny Landskorońskiej, czytał Jacek Romanowski. Książkę wydało wydawnictwo Znak. Za 9.12 kończymy już przed hejnałem w Radiu Kraków. Michał Karoń i Sylwia Paszkowska, zapraszamy gorąco jutro po 9.00. No a po 12.00 o tym się mówi Jacek Bańka i jego goście i same ważne, aktualne tematy. Zapraszamy.
2: Radio Kraków. W Krynicy 102.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych. Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.

0: Tu Radio Kraków, 2:02.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Maja Dutkiewicz, zapraszam. Duże składowisko min na budowie Akademika UJ w Krakowie. Na miejscu pracują saperzy, dowiedział się reporter Radia Kraków. Przełom w Nowej Hucie. ArcelorMittal zapłaci za sprzątanie gigantycznych terenów. Piwniczna Zdrój numerem jeden w Europie jako Cool City. Za chwilę wyjaśnimy ten termin. Miny z okresu II wojny światowej na terenie budowy Akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego na krakowskim Ruczaju. Jak dowiedziało się Radio Kraków, wczoraj, późnym popołudniem, podczas prac ziemnych robotnicy wykopali pozostałość skrzyni, w której, jak podejrzewali, znajdują się niewybuchy. Na miejsce przyjechali policjanci i wojskowi saperzy, którzy zabezpieczają od wczoraj ten teren i szukają kolejnych min. Reporter Radia Kraków ustalił, że do teraz wykopano ich kilkadziesiąt. W minach jest materiał wybuchowy, ale nie są uzbrojone. W zapalniki. Służby nie podjęły decyzji o ewakuacji mieszkańców, bo niewybuchy znajdują się na ogrodzonym placu budowy z dala od zabudowań i budynków kampusu. Miny zostaną przetransportowane i unieszkodliwione na poligonie. Nie wiadomo jednak, ile jeszcze jest ich pod ziemią. Akcja służb może potrwać wiele godzin. Będzie porozumienie w sprawie krakowskiego kombinatu. Jak już informowaliśmy w Radiu Kraków, miasto i firma ArcelorMittal w najbliższych tygodniach podpiszą umowę ramową. W studiu jest Patryk Kubiak, który zdobył tę informację. Patryku, co znajdzie się w umowie między Krakowem a właścicielem kombinatu?
2: Według słów prezesa spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości, porozumienie będzie dotyczyć aż 720 hektarów poprzemysłowych terenów. To ponad siedmiokrotnie więcej niż początkowo planowało zagospodarować miasto. Umowa ramowa, jak sama nazwa wskazuje, ma być swoistym fundamentem dla przyszłych, bardziej szczegółowych dokumentów. Znajdą się w niej ogólne zasady współpracy, warunki przejęcia terenów, jego oczyszczenia oraz kosztów związanych ze wszystkimi aspektami. Sprawa zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych w i wokół kombinatu to rzecz szczególnie paląca. Produkcja metalurgiczna zostawiła bowiem w środowisku dewastujący ślad. KNHP przekazała mi, że obecnie trwają badania tych terenów. Z ust prezesa spółki padła również ważna deklaracja. To ArcelorMittal zapłaci za ich oczyszczenie.
0: A co dokładnie może znajdować się w nowochódzkich gruntach i jakie plany ma względem nich Kraków? To można przeczytać na naszej stronie w internecie.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
0: Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Koniec cytatu. Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w mediach społecznościowych podkreślał jednak, że referendum nie jest wyrazem sprzeciwu wobec obecności Polski w Unii.
3: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością.
0: Karol Nawrocki zwróci się w tej sprawie do Senatu. Żeby referendum się odbyło, wniosek prezydenta musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości senatorów.
1: Radio Kraków Wiadomości.
0: Piwniczna Zdrój górą zajęła pierwsze miejsce spośród 11 tysięcy miast przebadanych pod kątem infrastruktury wspierającej adaptację do zmian klimatu. W rankingu Cool City Index 2026 brane pod uwagę były stan zieleni, warunki wodne i termiczne oraz bioróżnorodność. Piwniczna położona jest w górach, ma luźną zabudowę i najniższy wskaźnik betonozy. Z badań wynika, że to zaledwie 8 na 100 metrów kwadratowych, mówi burmistrz Tomasz Michałowski.
4: Piwniczna między innymi, bo także w innych kategoriach została uznana jako numer jeden miasto w Polsce, ale także numer jeden miasto w Unii Europejskiej. Ktoś, kto był w Piwnicznej Zdrój, to wie, że właściwie cała gmina jest otoczona parkiem krajobrazowym, cała gmina jest wpisana także na Naturę 2000 i jest to takie doskonałe miejsce przede wszystkim do życia.
0: Wśród małopolskich miast za Piwniczną na 6. miejscu jest Szczawnica, a na 10. Sucha Beskidzka. Projekt Cool City realizowany jest przez prywatne konsorcjum we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Łódzkim. A w Pogodzie dziś będzie deszczowo i to bardzo. Synoptycy zapowiadają także burze, a podczas burz ulewne deszcze może spaść też grad. Jeżeli chodzi o temperaturę, to dziś znów ciepło od 22 do 25 stopni.
5: To już 7 minut po 12, przed nami czwartkowy program O tym się mówi, w którym porozmawiamy o wsparciu, na które ci starsi Polacy czekali od ponad 2 lat. Tyle bowiem trwało przygotowanie tak zwanego bonu senioralnego, niefinansowego wsparcia dotyczącego opieki nad osobami powyżej 65 roku życia. W tym tygodniu rząd wreszcie przyjął ustawę w tej sprawie. Więcej na ten temat w Radiu Kraków w programie O tym się mówi już za kilka minut. Piotr Kołek, Jacek Bańka. Dzień dobry.

0: Czwartkowy program O tym się mówi. Rozpoczniemy od pytań o świadczenia opiekuńcze dla osób powyżej 65 roku życia. Trochę to trwało, ale wreszcie po 2 latach rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. Stało się to w tym tygodniu. Ma to być świadczenie niefinansowe, z którego będą mogły skorzystać osoby po spełnieniu konkretnych kryteriów formalnych. Porozmawiamy o tym z pierwszym gościem programu O tym się mówi. A jest z nim profesor Jolanta Perek-Biała, socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor, to rzeczywiście aż tak skomplikowane rozwiązanie, że trzeba było aż 2 lat, żeby przyjąć projekt ustawy o świadczeniach opiekuńczych dla osób powyżej 65 roku życia?
1: Ja myślę, że tak.
0: Skomplikowane.
1: Tak, biorąc pod uwagę, że będą angażowane środki dosyć duże, to jest 100 milionów w pierwszym tym roku pilotażowym, chociaż szacuje się, że ta liczba osób, która może skorzystać, to jest tam od 12 do 20 tysięcy, te kwoty są dosyć duże, ale komplikacja wynika z tego, że mogą być różne pomysły na to, jak ma wyglądać wspieranie systemu opieki długoterminowej w Polsce. Nie chodzi o to, żeby zrobić coś szybko, tylko żeby zrobić w taki sposób, że jednak uzyskuje to taką większą akceptację, no bo pierwsze pomysły, one spotykały się z pewnym takim, powiem, trochę krytycznym oglądem.
0: Ten pierwszy pomysł był taki, że powyżej 75 roku życia.
1: To wynikało z tego, że wtedy to jest ta grupa, która w największym stopniu potrzebuje dodatkowego wsparcia, szczególnie osoby samotne. Ten argument był uzasadniony, natomiast też jak się powoływano na różnego rodzaju badania i też jeden z projektów, w którym ja uczestniczę, takie badania SHARE, my też mamy taką populację, która trochę wcześniej niż w 75 roku życia potrzebuje tego wsparcia opiekuńczego i myślę, że ta decyzja, że rozszerzone jest to od momentu, powiedzmy, takiego wejścia w wiek emerytalny, czy od 65 roku życia, jest uzasadnieniem. Jest to rozszerzenie grupy.
0: To na pewno, ale te liczby, które pani profesor przywołała, mogą chyba trochę niepokoić. Od 12 do 20 tysięcy osób. Tyle osób będzie mogło skorzystać. Ponad 7,5 miliona osób mamy w Polsce powyżej 60.
1: Tak, ale ja bym to nazwała, że to jest na razie taki pierwszy sygnał i cieszę się, że w ogóle się tutaj coś dzieje w tej sytuacji. Ja też jeszcze chciałam dopowiedzieć, że w ramach tego projektu pani minister do spraw polityki senioralnej będzie też jakby mogła koordynować, czy nie jakby mogła, tylko jak będzie w pewien sposób miała ogląd na to, co się dzieje w zakresie opieki długoterminowej. I to jest taka zmiana, o której się mniej mówi, bo mówi się głównie o bonie, natomiast mówi się też o tym, że w pewien sposób trochę wychodzimy z tego, co też eksperci krytykują, silosowości. Czyli na przykład wszystko w Ministerstwie Zdrowia albo wszystko w Ministerstwie Pracy, natomiast jest potrzebne takie ciało, które jednak jednoczy, a opieka długoterminowa, czy w ogóle opieka nad osobą starszą, zależną z niepełnosprawnościami. Nie powinna to być domena tylko jednego resortu. Powinno być to w pewien sposób właśnie skoordynowane. I także tutaj na ten element bym chciała też zwrócić uwagę, dzięki też tej ustawie. Natomiast wracając, kluczowe jest to, że rozpoczął się pewien proces. Ja zakładam, że on będzie oceniany. Na pewno będzie poddawany dyskusjom. To też chociażby ten efekt, dlaczego to tak długo, bo były różnego rodzaju debaty zgłaszane, uwagi. Jedna rzecz dodatkowa to jest kwestia tego, że ten bon jest realizowany na poziomie gmin.
0: Tutaj się zatrzymam i przywołam jednocześnie katalog usług. Opieka pielęgnacyjna, wsparcie przy przygotowaniu posiłków, pomoc w poruszaniu się czy ułatwienia w korzystaniu z świadczeń zdrowotnych. Jaka jest kondycja właśnie tego rynku świadczeń opiekuńczych w Polsce?
1: Znaczy, ja generalnie uważam, że ona jest... Nie, to nie jest tak, że jej go nie ma, ale ja nadal uważam i to jest niestety taka bolesna prawda. Niektórzy nie lubią, jak ja to przywołuję, ale jest kwestia tego, że jeżeli to byłby taki rynek, w którym wynagrodzenia są odpowiednio atrakcyjne, to na pewno chętnych do świadczenia tego rodzaju usług byłoby więcej. I w kontekście tego trochę myślę, że może to być jakiś taki sygnał, że ostatnie chociażby badania tego, jak absolwenci sobie radzą na rynku pracy, akurat pielęgniarki. Więc to też pokazuje, że ten rynek w pewnym momencie, kiedy nie będzie wystarczającej liczby tych usług, automatycznie to też będzie podnosiło tą presję na zwiększenie wynagrodzeń. Natomiast wiadomo, że no, system publiczny nie udźwignie wszystkich tej adekwatnych wynagrodzeń.
0: Ale czy jest to świadczenie, które może kreować rynek tego
1: typu takie
0: usług?
1: Było założenie. Takie było założenie, żeby jednak wrzucenie tego, no powiedzmy tego publicznego pieniądza do systemu spowoduje, że po prostu nastąpi tak jakby dodatkowa możliwość dofinansowania środków prywatnych. To też chodzi o to, żeby wesprzeć te osoby, te rodziny, których członkowie tych rodzin z osobami takimi, które potrzebują tego wsparcia, chcą dalej pracować, czy muszą nawet. I te zarobki, które oni mają, są wyższe na to, żeby jednak no, nie decydować się na rezygnację z pracy.
0: No to do tego wątku powrócę, ale jak jest ten rynek usług opiekuńczych tak geograficznie rozłożony w naszym kraju? To znaczy, no, on jest w dużych miastach?
1: On jest rozłożony trochę wynikający z tego, jaka jest struktura demograficzna poszczególnych województw. Tutaj demografowie bardzo dokładnie to jest analizowane ze względu na urodzenia i właśnie zgony. I mamy w tym momencie takie gminy, które są bardziej zaawansowane ze względu właśnie na tą starość i takie gminy, które no, nie są tak zaawansowane, są młodsze, więc automatycznie mamy mniej tych osób. Czyli no, mamy nawet w Małopolsce tutaj takie powiaty, tak, to chociażby na północy naszego regionu, blisko województwa świętokrzyskiego. Powiaty, gdzie nie tylko się wyludnia obszary, ale też na przykład jest kwestia migracji, czy zostania, że są dużo osób starszych mieszkających na tych terenach. No, rodziny są jak na przykład w dużych miastach, czy to w Krakowie, czy w Kielcach, czy w Warszawie.
0: I jest tam ten rynek usług opiekuńczych, czego nie ma?
1: To jest tak. Ja akurat znam przykłady, gdzie pewne rzeczy są organizowane i jest to też robione oczywiście z wykorzystaniem środków prywatnych. Są różnego rodzaju gminy. Jedna gmina, nawet w ramach tego samego powiatu, może się różnić diametralnie. Wyzwaniem są obszary wiejskie. I my to wiemy. Tutaj też badania chociażby Rzecznika Praw Obywatelskich w zespole, którym tutaj brałam udział, wykazują, że w tych gminach w większości nie ma usług, które są dostępne. I zakładam teraz ten projekt ustawy, on wychodzi naprzeciw, bo w pierwszej kolejności, więc jeżeli znów ktoś by popatrzył na ile wysłuchano tych słów, no to akurat tam, gdzie jest potrzebne. Więc ten bon nie zastąpi całego systemu, tak jak tutaj rozmawiamy. On ma dokładnie zabezpieczyć te dziury i te białe plamy na mapie Polski, których nie ma tych usług, no i nie ma środków też na to, więc tutaj państwo, no to jest dla mnie w ramach Solidarności, to jest dla mnie ewidentne, że musi zareagować,
0: czyli
1: musi wesprzeć.
0: Wnioskuję z tego, że ten bon do Krakowa raczej nie wpłynie, no bo tutaj no pewnie ten rynek usług opiekuńczych mamy spory.
1: Tak. I tam
0: stosunkowo.
1: Tak, i raczej, no, znaczy wydaje mi się, że no, na ten moment tak się nie stanie, natomiast też jeszcze w dalszej kolejności, jeżeli nie są oferowane te usługi, to tam też właśnie taki czynnik demograficzny, gdzie najszybciej będzie następowało to przyspieszenie demograficzne, które już obserwujemy, które już widzimy.
0: Pani profesor mówiła i podkreślała w zasadzie, że bon ma być wsparciem także dla tych dorosłych dzieci, które dotąd opiekowały się rodzicami. Czy forma tego świadczenia rzeczywiście pozwoli na powrót do rynek pracy i to w pełnym wymiarze?
1: Trzeba pamiętać, że to nie jest świadczenie, które jest dawane do ręki, tak? To nie jest świadczenie, którym ktoś dostanie pieniądze i powie, o teraz nie idę sobie do pracy. Jest to w formie no, właśnie takiego bonu do wykorzystania. Jak wiadomo, z bonami bywa, można wykorzystać albo i nie. Ale też trzeba spełnić określone kryteria. I to nie jest tak, że idzie maksymalnie. Tam jest też limit maksymalnych liczby
0: 3400,
1: godzin. Znaczy to jest średni dochód. Tak. Natomiast też jest ten limit tego dofinansowania. Tam jest przeliczony na liczbę godzin maksymalnie w miesiącu. No i teraz patrząc właśnie na liczbę godzin, no to trzeba popatrzeć, czy na przykład te 50 godzin to wystarczy na to, żeby iść na pół etatu i czy będzie taka możliwość. Jeżeli ktoś chce i musi pracować, a jest dodatkowa możliwość, żeby nie miał stresu, i tu chodzi bardziej o stres tych osób. My teraz mamy sytuacje, w których mamy osoby właśnie w około 50, które mają rodziców 70-80-letnich. Ci rodzice no, z różnych powodów muszą zostać w domu. Oni by chcieli iść do pracy, a nie mogą. Dlatego, że ktoś musi zostać z tymi rodzicami. Tak jak powiedziałam, no w Krakowie może relatywnie łatwiej jest znaleźć kogoś, chociaż też są tam wyzwania, bo też o tym wiemy. Natomiast no tutaj, jeżeli ktoś musi iść do pracy, czy chce dalej kontynuować, byłoby to wsparcie do wykorzystania, no to jest to pomoc.
0: I tu w ramach tego bonu ktoś na godzinę, na dwie może do tej starszej osoby zajrzeć i jej pomóc. 50 godzin się
1: to jest maksymalnie,
0: rozłoży.
1: Tak. Maksymalna liczba godzin. No, bardzo bym chciała poczekać po pierwsze na ostateczną Sejm przegłosowaną ustawę. Natomiast też no, myślę, że będziemy bardzo dokładnie śledzić efekty, robić ewaluację tego rozwiązania i poprawiać pewne działania, czy może proponować jakieś inne rozszerzenia innowacyjne pod kątem działań. Natomiast też trzeba pamiętać, że będzie się nam zmieniało to wszystko, bo będzie coraz więcej osób, które będą wymagały tego wsparcia. I tak jak mówię, o ile ja nie boję się tak bardzo o tych, którzy są lepiej sytuowani, mają rodziny, więzi i mają dochody na to, żeby zabezpieczyć, to najgorsza sytuacja jest tych, którzy są samotni, z niskimi świadczeniami, bez możliwości dorobienia sobie w jakiejkolwiek innej formule. No i tymi osobami no po prostu nie wyobrażam sobie, że tutaj jako społeczeństwo nie zdamy egzaminu na taką solidarność. Oczywiście. Nawet nie kwestia zaopiekowania, ale stworzenia systemu, który pozwala tym osobom godnie żyć i pokazywania tego młodszym pokoleniom, bo to jest jakby element, który cały czas, i tutaj też mamy ten projekt, o którym ja już pewnie kiedyś mówiłam, ale chciałabym powiedzieć, tych młodych opiekunów, czyli tych opiekunów, którzy są teraz w edukacji i oni przyjeżdżają na studia do Krakowa na od poniedziałku do piątku, ale wracają do swoich rodzinnych miejscowości i tam nawet chociaż przez chwilę chcą pomóc swoim rodzicom czy dziadkom w tych trudach z funkcjonowaniem, jeżeli są pewne niepełnosprawności.
0: To już na koniec, pani profesor, oczywiście musimy poczekać na kształt, w jakim ta ustawa przejdzie przez Sejm, bo na razie ustawę przyjął rząd. A co pani już teraz by rekomendowała? Co można byłoby dziś poprawić i zmienić w tym projekcie, który jest takim projekciem wyjściowym?
1: Ja nie bardzo bym chciała nic proponować na ten moment. Ja bym w ogóle chciała i cieszę się, że zaczyna się taka trochę zintensyfikowana debata na temat tego, jak ma wyglądać życie osób, które w pewnym momencie nie ze swojej winy, bo chciałabym to podkreślić, nie są w stanie funkcjonować. Natomiast no, co możemy zrobić? No musimy robić wszystko, żeby było jak najmniej tych osób, którymi się trzeba będzie opiekować. Tak? Czyli to jest apel, żebyśmy no, właśnie robili różne zdrowe rzeczy i nie zawsze to jest możliwe, to wiemy, ale no, nawet te kilka procent mniej to się przekłada na realne złotówki oszczędności przyszłości.
0: O nowym świadczeniu niefinansowym, o tak zwanym bonie senioralnym, a ustawę w tej sprawie w tym tygodniu przyjął rząd. W Radiu Kraków w programie O tym się mówi profesor Jolanta Perek-Biała, socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Jest 12:30.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Marek Ploszek. Kolejny bagaż bez opieki sparaliżował pracę lotniska w Balicach. Przed południem przed terminalem znaleziono porzuconą walizkę. Na miejscu pracowali pirotechnicy Straży Granicznej. Wjazd na teren lotniska był zamknięty. Były utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Teraz autobusy wróciły już na swoje stałe trasy. Rzeczniczka lotniska Monika Chylaszek przypomina, że sprawdzenie każdej takiej zguby to standardowa procedura bezpieczeństwa. Za roztargnienie właścicielowi walizki grozi 500 zł mandatu. Może też zostać obciążony wysokimi kosztami akcji służb. Strażak trafił do szpitala po walce z ogniem w Przeciszowie. Objawy wskazywały na podtrucie dymem. Niebezpieczny pożar traw w powiecie oświęcimskim wybuchł wczoraj w okolicach stawów w Przeciszowie. Objął ponad hektar terenu. Akcja była wyjątkowo trudna, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Paliły się trzciny na nieużytkowanym stawie, do którego dostęp był bardzo utrudniony. Do akcji zadysponowaliśmy ponad 60 strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Po kilku godzinach pożar został opanowany. Podczas działań jeden z druhów źle się poczuł po ekspozycji na gazy pożarowe. Przytomny i w kontakcie został przewieziony do szpitala w celu dalszych badań.
0: To kolejny już taki pożar w ostatnich dniach. Głównym winowajcą jest susza, która sprawia, że lasy i nieużytki palą się błyskawicznie. Od początku roku małopolscy strażacy interweniowali przy pożarach lasów 80 razy.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Czworo sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego przyszło dziś do jego siedziby. Chcą przekazać prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nakazuje on dopuszczenie ich do wykonywania obowiązków. Konsekwentnie będziemy starali się objąć nasz urząd, zapowiedział sędzia Krystian Markiewicz. Czworo sędziów z sześciu wybranych do Trybunału Konstytucyjnego nie zostało zaproszonych przez prezydenta do złożenia wobec niego ślubowania. Złożyli je w Sejmie, używając sformułowania wobec prezydenta. Bogdan Święczkowski oświadczył, że nie objęli oni urzędów sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

0: To Radio Kraków, a w nim do godziny 14 program O tym się mówi. Od kilku dni mówi się w Krakowie, no nawet jest o tym bardzo głośno, a mianowicie mówi się o rozbiórkach samowoli budowlanych, tym bardziej, że sprawa dotyczy budynków mieszkalnych. A już za moment w programie O tym się mówi zapytamy, czy z podobną sytuacją możemy mieć do czynienia także na Podhalu, konkretnie w Spytkowicach, tym bardziej, że według nadzoru budowlanego chodzi o jedną z najbardziej bezczelnych samowoli. Jest z nami Rafał Gratkowski z Tygodnika Podhalańskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i naszych czytelników z zachmurzonego dzisiaj nieco Zakopanego.
0: A mówić będziemy nie o tym, co dzieje się w Zakopanem, chociaż o Zakopane też zapytamy, ale przede wszystkim o betonowy węzeł gordyjski, już za moment zapytamy, który stanął w Spytkowicach. Na czym polega bezczelność betoniarni, bo mówimy o betoniarni, jaka stanęła właśnie w Spytkowicach?
1: No tak, betoniarnia to taki produkt, bym powiedział, martwy, natomiast inwestor jest tutaj bezczelny dość mocno, dlatego że no, postawił tą wytwórnię betonu, taką mini fabrykę betonu w terenach kompletnie zielonych, niszcząc krajobraz, który podlega ochronie w tym miejscu. Mało tego, no, jest to bardzo uciążliwa też działalność dla okolicznych mieszkańców, którzy no, zaniepokojeni skalą inwestycji, skalą tego przedsięwzięcia, powiadomili Urząd Gminy, no i też naszego dziennikarza, który sprawą się zajął i się przyjrzał dokładnie, jak to wygląda.
0: No, jakie jest oddziaływanie środowiskowe tej inwestycji? Jakie są zniszczenia? Czy w ogóle możemy już mówić o zniszczeniach wynikających, no właśnie, z budowy betoniarni w Spytkowicach?
1: Publikujemy tu w naszym wydaniu tylko jedno zdjęcie. Ono tak nawet może nie oddaje skali tego, co tam się dzieje. No, wyobraźmy sobie potężne urządzenia służące do mieszania żwirów, kruszywa, piasku z cementem, tak żeby powstał beton. No, tam są magazyny tych produktów potrzebnych do powstawania betonu. Wyobraźmy sobie ciężki sprzęt, który tam przyjeżdża, który nam niszczy drogi publiczne, którymi trzeba wozić wyprodukowany beton, czyli te popularnie zwane gruszki, które przyjeżdżają tam i z powrotem. Wyobraźmy sobie też dostawy tego kruszywa. No, jak to wygląda dla sąsiadów? Stąd jest właśnie opinia nadzoru budowlanego, który nazwał to wielkim skandalem. I my już tu w Zakopanem do różnych samowoli budowlanych jesteśmy dość przyzwyczajeni, bo jak grzyby po deszczu powstają, czy bliżej centrum, czy na obrzeżach. I są to jednak zwykle albo jakieś domy,

0: urządzenia węzła betoniarskiego i jeszcze ich nie zamontował, czyli on tak się tłumaczył, że tam sobie tak je przetrzymuje. No, były też pod naszym adresem takie sygnały, że jeżeli tylko opiszemy sprawę, no to on wytacza nam proces sądowy, także że to już nie były prośby, tylko ja bym to nawet nazwał takimi groźbami, żebyśmy nic w tej sprawie nie robili, bo sprawa się zostaniemy zaskarżeni do sądu.
1: No, sprawa trafiła na pierwszą stronę tygodnika podhalańskiego, przepraszam, ale mówimy nie tylko o terenie objętym planami miejscowymi, ale o obszarze chronionego krajobrazu, no i strefie ochrony wody.
0: Oczywiście to jest tak zwany, no nie tak zwany, to jest południowy małopolski obszar chronionego krajobrazu. Tam jest też pośrednie ujęcie wody dla pobliskiego Jordanowa, także no naprawdę słowa o skandalicznej samowoli, jakie używa nadzór budowlany, są tutaj naprawdę uprawomocnione i nawet można powiedzieć delikatne.
1: A czy można sobie wyobrazić rozbiórkę betoniarni, czy w ogóle ktoś sugeruje takie typy, albo inaczej, bo inwestor stoi przed taką, czy stanie prędzej czy później przed groźbą po prostu rozbiórki tej inwestycji?
0: No miejmy nadzieję, że działalność nadzoru do tego doprowadzi, natomiast wiemy z doświadczenia, że takie sprawy toczą się latami niestety i jest tutaj w naszym prawodawstwie cały system odwołań, z których skwapliwie prowadzący działalność tego typu, czy jakąkolwiek inną samowolę, korzystają i nie mam tutaj takiej bardzo optymistycznej wiadomości dla czytelników, dla mieszkańców. Na pewno to się nie stanie na dniach, na miesiącach. To może trwać latami naprawdę, zanim uda się doprowadzić do zamknięcia, zlikwidowania tej uciążliwej bardzo działalności.
1: Bo też regularnie w Radiu Kraków powracamy do sprawy tych poidełek dla koni, które zamieniły się no właśnie w Zakopanem, w domki na wynajem krótkoterminowy. Betonowy węzeł gordyjski, czyli najbardziej bezczelna samowola budowlana na Podhalu w ostatnich latach. To określenie nadzoru budowlanego dla tego, co stanęło w Spytkowicach. Mogą Państwo na pierwszej stronie tygodnika podhalańskiego zobaczyć fotografię tego betonowego węzła gordyjskiego. A tak na marginesie, to tygodnik podhalański pisze także o 150-leciu szkoły budowlanej w Zakopanem. Rozumiem, że absolwenci wiedzą, co, gdzie i jak można stawiać absolwenci tej szkoły.
0: Ale oczywiście, że tak. Tych absolwentów przecież już setki, jeśli nie tysiące, szkoła przez wszystkie lata działalności wypuściła w świat i to są bardzo cenieni fachowcy, którzy właśnie szanują lokalne tradycje, lokalny krajobraz, który jest naszym skarbem i tworzą naprawdę dzieła budowlane, które no, zachwycają oko i cieszą tak mieszkańców, jak i turystów. Szkole gratulujemy po raz kolejny wspaniałego jubileuszu. Trzeba też pamiętać, że z tego jednego korzenia edukacyjnego, jaką była szkoła snycerska przed 150 laty założona, mamy w Zakopanem dwie szkoły, bo to jest ta szkoła słynna budowlanka, a w latach 40. powstało na jej bazie kolejne zacne liceum, którego dyrektorem był pan Antoni Kenar. Nosi teraz jego imię, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, także również bardzo zasłużone na kanwie rozwoju sztuki, twórczości ludowej, rzemieślniczej i artystycznej.
1: No to dwie takie opowieści podhalańskie. Z jednej strony tradycje budowlanki zakopiańskiej, 150 lat świętuje ta szkoła, no i wspaniali absolwenci. Z drugiej strony betonowy węzeł gordyjski w Spytkowicach, czyli nielegalnie postawiona betoniarnia. A o tym dzisiaj w Radiu Kraków. W programie o tym się mówi Rafał Gratkowski z tygodnika podhalańskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy wszystkich.

0: Radiu Kraków, w drugiej części programu O tym się mówi, czyli już po godzinie 13:00 porozmawiamy o kończącej się misji dyplomatycznej konsula generalnego Ukrainy w Krakowie. Misji dyplomatycznej, która rozpoczęła się w pandemii, no a kończy się z pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę w tle. To będzie ta oczywiście krakowska część programu O tym się mówi, a o tym co w Tarnowie. Agnieszka Wrońska, dzień dobry.
1: Dzień dobry. W naszym tarnowskim programie dziś opowiemy o obawach mieszkańców podtarnowskiego Pawęzowa, a dotyczą one budowy magazynów energii i farmy fotowoltaicznej na terenie ich gminy. Mieszkańcy przygotowali obywatelski projekt uchwały, który miał częściowo blokować te inwestycje na ich terenie. Ten projekt jednak został odrzucony przez radnych gminnych. Więcej o tej sprawie powiemy dziś po 13:00. A w naszym magazynie opowiemy dziś też o szwajcarskich funduszach, które będą wspierały rodziny zastępcze w Tarnowie.
0: Zapraszam w imieniu Agnieszki Wrońskiej. Teraz kolej Nowy Sącz i Sławomir Wrona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W Nowym Sączu temat absolutnie bieżący. Sytuacja w lasach. Sprawdzimy, jak sytuacja suchej ściółki bardzo niepokoi w nadleśnictwie Nawojowa i porozmawiamy przy okazji także o tym, o czym mówiono przez lata właściwie, o tym, że także w nadleśnictwach trwa intensywna praca nad rozbudową sieci magazynowania wody, tej lokalnej małej retencji. Czy coś w tej sprawie w ogóle wydarzyło się w ostatnich latach? O tym porozmawiamy. I czy częściowo będzie tutaj klimat uspokajający dominował, choć początek rozmowy pewnie dramatyczny, bo wiadomość dosłownie z ostatnich minut w Nowym Sączu zaczął padać deszcz, co oznacza, że także tutaj ta sytuacja w lasach bardzo, miejmy nadzieję, bardzo szybko się poprawi.
0: Zapraszam w imieniu Sławomira Wrony i Agnieszki Wrońskiej po 13:00 od poniedziałku do piątku właśnie trzy propozycje w ramach programu O tym się mówi, ta sądecka, tarnowska i oczywiście krakowska. Zapraszam. Tymczasem 7 minut pozostało do 13:00 i za 7 minut najświeższe wiadomości Radia Kraków.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sen z powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
3: Jest godzina 13.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Marek Proszek. Ponad 100 niewybuchów znaleziono dotąd na krakowskim Ruczaju. Silny wiatr może przeszkodzić w dogaszaniu pożarów w Puszczy Solskiej. Za 3 lata z linii produkcyjnych w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny. Nie będzie to Izera. Saperzy wciąż pracują na krakowskim Ruczaju. Na placu budowy nowego akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleziono już ponad 100 min przeciwpiechotnych z czasów II wojny światowej. Służby sprawdzają teren, bo pod ziemią mogą znajdować się kolejne niebezpieczne znaleziska, mówi Elżbieta Znachowska-Bytner z krakowskiej policji.
5: Nie możemy tego wykluczyć, ponieważ wczoraj takich niewybuchów wykopanych zostało kilkanaście. Dzisiaj mówimy już o kilkudziesięciu. Cały czas pracują na miejscu policjanci, pracują również wojskowi saperzy. Więc nie możemy wykluczyć, że liczba tych wykopanych niewybuchów będzie rosła.
3: Jak dodaje policja, nie ma na razie konieczności ewakuacji mieszkańców. Teren budowy jest w bezpiecznej odległości od bloków. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Saperzy pozostaną na miejscu do czasu całkowitego oczyszczenia gruntu.
4: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
3: Gaszenie pożarów w Puszczy Solskiej potrwa jeszcze wiele godzin. Śmigłowce i samoloty gaśnicze zrzucają wodę nad płonącymi obszarami. Strażacy prowadzą wyścig z czasem, by dogasić trwający od wtorku pożar lasu. Synoptycy zapowiadają silne porywy wiatru, które mogą rozdmuchać zarzewia ognia i doprowadzić do dalszych zniszczeń.
6: Policyjne Black Hawki oraz śmigłowce Lasów Państwowych nabierają wodę z pobliskiego zalewu w Józefowie. Napełnienie podczepionego zbiornika Bambi Bucket o pojemności ponad 3000 litrów wody zajmuje kilkanaście sekund. Miejsca, w które należy zrzucić ładunek, wskazują kamery termowizyjne z wojskowych dronów. Cywilne drony mają zakaz wlatywania nad zagrożony obszar. Nad Puszczą Solską będzie dzisiaj latać łącznie 13 jednostek.
7: 2 Black Hawki, 7 śmigłowców Lasów Państwowych, 4 dromadery, wszystkie te zasoby sprzętowe będą działały, by przelewać miejsca, te, które będą przez drony weryfikowane, gdzie jest duże zagrożenie, jeśli chodzi o ciepło, że pojawią się ponowne zarzewia.
6: Powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Przez 2 dni akcji gaśniczej na zagrożone tereny zrzucono ponad 600 ton wody. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Pierwszy samochód elektryczny z linii produkcyjnej ma zjechać w 2029 roku. W Jaworznie powstanie hub elektromobilności. W ten projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn. Będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. Porozumienie przewiduje m.in. transfer technologii. Z polskich zakładów ma pochodzić 70% komponentów używanych do budowy aut. W pierwszej fazie produkowane będą 3 modele samochodów, zapowiada minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
8: W kategorii miejskich SUV-ów oglądaliśmy już to, natomiast to, co najważniejsze, to jest to, że korzystając z rozwiązań istniejących, dotyczących konkretnych modeli samochodów, my będziemy budowali kompetencje w zakresie rozwijania tej palety, ale już na bazie naszej też myśli technologicznej, która będzie wynikała z budowy kompetencji w tym zakresie po stronie polskiej.
3: Nazwa pierwszego polskiego auta elektrycznego jeszcze nie została wybrana. Minister Balczun zastrzegł, że nie będzie to Izera.
4: Radio Kraków, wiadomości.
3: Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef polskiego rządu jest z wizytą we Włoszech. Donald Tusk przekazał też przesłanie papieża do Polaków.
0: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl, dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni.
3: Nie ustalono jeszcze daty wizyty papieża w Polsce. Według premiera może do niej dojść w 2028 roku. Premier podczas wizyty we Włoszech spotyka się także z premier Giorgią Meloni. Do końca dnia chwilami synoptycy zapowiadają opady deszczu. Miejscami możliwe są burze, zwłaszcza na wschodzie regionu. Noc także z przelotnymi opadami i temperaturą do 10-11 stopni. Również jutro spadnie przelotny deszcz. Na południu Małopolski zagrzmi, a termometry wskażą od 16 do 20 stopni.
9: W Radiu Kraków powracamy do programu O tym się mówi, w którym już za moment porozmawiamy o zmianie konsula generalnego Ukrainy w Krakowie. Piotr Kołek, Jacek Bańka. Dzień dobry raz jeszcze.

0: czwartkowym programie O tym się mówi. Porozmawiamy teraz o kończącej się w tym miesiącu dyplomatycznej misji konsula generalnego Ukrainy w Krakowie. A ta misja rozpoczęła się w roku 2020, czyli jeszcze przed pandemią, no i oczywiście przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę. Gościem Radia Kraków jest Wiaczesław Wojnarowski, do końca miesiąca konsul generalny Ukrainy w Krakowie. Dzień dobry, panie konsulu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, wielce szanowni słuchacze.
0: Panie konsulu, z rąk prezydenta Krakowa otrzymał pan medal Honoris Gracia, z rąk rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego medal Plus Ratio Quam Vis. Jaki Kraków pan zostawia i ilu obywateli Ukrainy w ciągu tych 6 lat przeprowadziło się do Krakowa?
1: Na pewno jestem bardzo wzruszony, bo nie oczekiwałem, że moje skromne wysiłki będą tak wysoko ocenione, dlatego naprawdę serdecznie dziękuję i dla Urzędu Prezydenta Miasta Krakowa, całej społeczności z Królewskiego Miasta, a także dla UJ-u. Dla mnie to szczególne wyróżnienie. UJ jest najstarszą uczelnią wyższą Polski i jedną z najstarszych w Europie, dlatego naprawdę byłem ogromnie wzruszony i z ogromnym podziękowaniem odebrałem te nagrody. Na pewno ta kadencja była najbardziej ciężka za całą moją karierę zawodową, ale najbardziej ważna i znacząca, bo tak jak też powiedział pan redaktor, przyjechałem 14 marca 2020 roku. Za jeden dzień zaczął się lockdown, pierwszy i drugi początek pełnoskalowej inwazji. I to wszystko oczywiście też zmieniło nie tylko moją pracę, ale moje życie osobiste.
0: Ilu obywateli Ukrainy pan powitał tutaj w Krakowie?
1: W różnych ocenach jeszcze w 2020 roku było oceniano, że około 100 tysięcy naszych obywateli przebywało w Krakowie, ale po tym, jak wybuchła pełnoskalowa inwazja, co doby do Krakowa przebywało powyżej 40 tysięcy. Na pewno w jakimś najwyższym momencie przyjazdu tych uchodźców mogło ich być i około 200 i nawet więcej tysięcy w Krakowie. Dlatego naprawdę będę zawsze pamiętać, kiedy 2,5 tysięcy wolontariuszy polskich w Galerii Krakowskiej na dworcu pomagali właśnie tym 40 tysięcom, które co dobę przybywały do Krakowa. Krakowiacy jesteście naprawdę fantastyczni.
0: Tamta solidarność owocuje dzisiaj w jakiś konkretny sposób?
1: Absolutnie i mam konkretne potwierdzenie temu. Ostatnia zima, ponowna mobilizacja i fantastyczne po prostu wsparcie, pomoc w tych prądotwórczych aparatach, które ratowali w Ukrainie ludzkie istnienie po tych strasznych ostrzałach rasistów.
0: Do czego możemy wykorzystać te doświadczenia związane z tą pomocą, z tą solidarnością? Co możemy na tym zbudować w pana ocenie? Jak to jest trwałe, to co osiągnęliśmy?
1: Bez żadnego wątpienia, pomimo tej strasznej tragedii wojny, 22 był rokiem polsko-ukraińskiego pojednania. Jestem w tym głęboko przekonany. Co możemy zbudować? Już zbudowaliśmy. Ze względu na to straszne zagrożenie, które coraz więcej wzrasta, ja mam na myśli zagrożenie ze strony Rosji, na pewno budujemy bardzo trwałe i bardzo ważne partnerstwo, w tym wojskowo-polityczne. Nasi żołnierze teraz też pomagają szkolić żołnierzy polskich, aby przygotować Europę na rozwój każdego scenariusza. A tak jak ja powiedziałem, sytuacja w tej chwili nie wygląda kolorowo.
0: Dostrzega pan też na pewno i zmianę nastroju wśród części obywateli Polski.
1: Ja właściwie chciałem bardzo stanowczo powiedzieć, że wyczuwam nadal to wsparcie i pomoc, które płynęło i płynie nadal. Ja obserwuję, jak pomagają środowisko akademickie, pomaga bractwo Kurkowy, pomagają zwykłe przedsiębiorcy, wielu organizacji, instytucji samorządowych, rządowych i dla mnie to jest wskaźnikiem tego, że raczej zmienia się dość często sytuacja w sieciach społecznościowych, aniż naprawdę w sercach Polek i Polaków.
0: Nieustannie dyskutujemy też o wspólnej odbudowie Ukrainy.
1: To jest bardzo ważny temat i Ukraina nie może sobie pozwolić czekać na to, dopóki skończą się te działania bojowe. Ta odbudowa tak trwa naprawdę cały czas i ja wiem, że w czerwcu odbędzie się w Gdańsku bardzo ważna konferencja poświęcona właśnie odbudowie Ukrainy, ale faktycznie każde dość ważne wydarzenie w Polsce, które się odbywa w dziedzinie handlowo-gospodarczej, inwestycyjnej, tak czy owak w wielkiej mierze jest poświęcona właśnie współpracy w odbudowie Ukrainy.
0: Panie konsulu, z końcem tego miesiąca wraca pan po tej misji dyplomatycznej do Lwowa, który jest miastem partnerskim. Krakowa. Jak dziś Kraków jest obecny we Lwowie?
1: Kraków na pewno był zawsze bardzo ważnym partnerem Lwowa. Ja wracając właśnie do poprzednich lat, jeszcze przed pełnoskalową inwazją, miałem zaszczyt wspólnie z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim posadzić 25 klonów tu w Krakowie jako symbol właśnie tej współpracy pomiędzy Lwowem a Krakowem. Ta współpraca się rozwija i chodzi nie tylko o pomoc uchodźcom czy Ukrainie w odbudowie, ona właśnie istnieje w różnych wymiarach i sztuki, kultury, współpracy muzealnej, archiwalnej i ja jako konsul właśnie starałem się przez tych 6 lat pomagać w rozwoju tych kontaktów.
0: Opowiadał pan kiedyś, że pana kamienica we Lwowie przypomina taki typowy lwowski tort, każda kondygnacja to inna narodowość. W jaki sposób kształtuje to wrażliwość? I opowiedzmy coś więcej o tym torcie.
1: To chodziło raczej nie ten dom, gdzie ja mieszkam, a dom mojej matki, to jest w samym centrum, faktycznie obok rynku we Lwowie i to właściwie był dom, gdzie na 4 piętrach mieszkała rodzina upolska, żydowska i ormiańska. Dlatego ja właśnie mówiłem, że to jest bardzo charakterny dom dla Lwowa, kiedy mieszkańcy, które przedstawiają różne jakby narody, ale świętowali wszystkie święta razem i stąd właśnie ta tradycja szacunku do każdej narodowości była przekazana mnie przez matkę. I bardzo cenię i pamiętam o tym.
0: Mówił pan o tej wrażliwości, która no właśnie wynikała z tej wielonarodowości tego lwowskiego tortu. Jeden z pana dziadków też był Polakiem, warto o to
1: zgadza
0: przypomnieć.
1: Się, tak. Dziadek niestety nie było okazji u mnie poznać tej rodziny, dlatego że dziadek zginął w czasie wojny, był zabrany do Wojska Radzieckiego i zginął w Rosji. Dlatego z wielkim żalem i smutkiem, ale nie było okazji poznać tej części właśnie mojej rodziny polskiej.
0: Jaka misja teraz, po tej misji dyplomatycznej w Krakowie, panie konsulu?
1: Wracam właściwie na to stanowisko, z którego przyjechałem. Szefa przedstawicielstwa MSZ-u Ukrainy w regionie zachodnim z biurem we Lwowie. Cieszę się z tego ogromnie, dlatego że też tych 6 lat było dość skomplikowanych. Moja żona jest lekarzem i cały czas pełniła swój obowiązek jako lekarz, pracowała i proszę uwierzyć, że nie jest to proste relacje 6 lat pomiędzy Krakowem a Lwowem dla małżeństwa.
0: No to teraz powiedzmy, kto pana zastąpi tutaj w konsulacie w Krakowie? No i jakie zadania dotyczące no, tego, co dzieje się w ramach tych wzajemnych więzi polsko-ukraińskich? Pana następca, czy też następczyni, bo wiemy, że to będzie kobieta, ma do wykonania.
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobra kandydatura. Na moje miejsce mam nadzieję, że już w czerwcu przyjedzie pani Oresta Starak, która jest doświadczoną dyplomatką, przyjedzie jako konsul generalna Ukrainy i ma doświadczenia też pracy w Polsce, poprzednio w ambasadzie Ukrainy w Warszawie. Ja myślę, że ze swoim doświadczeniem ona będzie jeszcze bardziej rozwijać te relacje i może jakieś projekty będą owocować nowymi skutkami, bardzo dobrymi.
0: A jakie projekty?
1: Nie będę teraz wymieniać dość długo konkretne, ale jeżeli tak kierunkowskazy, to na pewno chodzi o rozwój i integrację społeczności ukraińskiej z mieszkańcami Krakowa, Małopolski. Ja myślę, że dość dużo można jeszcze zrobić w szkolnictwie ukraińskim, bo mamy tu tutaj ukraińskiej szkoły i integracji właśnie z tym środowiskiem edukacyjnym w Krakowie, w Małopolsce. Jest możliwość przy wsparciu fantastycznych instytucji kulturalnych tutaj teatrów, muzeów, zorganizować jeszcze wielu wystaw, koncertów. Myślę, że to też jest bardzo ważne, kiedy możemy reprezentować naszą kulturę, sztuki i żeby polskie społeczeństwo bardziej głęboko zrozumiało właśnie naród ukraiński. Oczywiście już mówiłem też o współpracy w dziedzinie handlowo-gospodarczej, inwestycyjnej, skierowanej też na odbudowę Ukrainy, co daje unikatowe możliwości dla przedsiębiorców polskich, dla realizacji bardzo ważnych projektów. Ja myślę, że też wielu, wielu takich kierunków, które można jeszcze rozwijać z dwóch stron.
0: Został pan, już o tym mówiliśmy, konsulem w Krakowie w roku pandemii, potem przyszła pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę. No, nie najlepsze wspomnienia zabiera pan ze sobą z Krakowa.
1: Odwrotnie, panie redaktorze, wcale tak nie myślę i powiedziałem o tych miłych wspomnieniach, które pozostają, a naprawdę przy tragicznej sytuacji wojny to był rok polsko-ukraińskiego pojednania. Jestem ogromnie wdzięczny Krakowowi, radnym Urzędu Miasta za otwarcie skweru Wolnej Ukrainy, szczególnie wtedy, kiedy jeszcze działał konsulat kraju agresora i ten skwer był naprzeciwko konsulatu Rosji, za otwarcie Ronda Sachajdacznego, a to też jest w nawiązaniu do naszej wspólnej historii, historii zwycięstwa wojskowych, kiedy wojska polsko-ukraińsko-litewskie otoczyli i palili Moskwę. Ja myślę, że też bardzo ważnym wydarzeniem w 22 roku, kiedy na skwerze Wolnej Ukrainy zebrało się powyżej 10 tysięcy Polaków i Ukraińców i pokazali swoją solidarność, otwarcie szkół, właśnie integracja naszych społeczeństw, współpraca harcerów i plastunów, czyli naprawdę ja przy tej nawet tragicznej sytuacji w sercu pozostawiam tylko najważniejsze, najlepsze momenty i naprawdę serdecznie dziękuję wszystkim szlachetnym mieszkańcom Krakowa.
0: O kończącej się misji dyplomatycznej Wiaczesław Wojnarowski jeszcze do końca maja, konsul generalny Ukrainy w Krakowie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, panie redaktorze.

0: Radio Kraków.
1: Reklama.
2: Festiwal Czterech Tradycji. Wyjątkowa fuzja muzycznych światów, dźwięków i przestrzeni. Zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty prezentujące muzykę różnych kultur. Od Bliskiego Wschodu po muzykę polską, bałkańską i żydowską. Festiwal Czterech Tradycji. Od 30 kwietnia do 10 maja. Szczegóły na stronie www.filharmoniakraków.pl. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
3: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
5: Jest 13:30.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Marek Proszek. Pożar na terenie dworca autobusowego w krakowskich Czyżynach. Podczas prac remontowych zapaliło się poszycie dachu. Przybyli na miejsce strażacy szybko, opanowali pożar. Jest teraz dogaszany. W okolicach dworca w Czyżynach są utrudnienia w ruchu. Opóźnienia mają też autobusy komunikacji miejskiej odjeżdżające z dworca. Bez przejazdu przez most w Szaflarach na rzece Biały Dunajec. Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, most został zamknięty z powodu fatalnego stanu technicznego. Kierujący muszą stosować się do nowego oznakowania i korzystać z innych tras. Przeprawa pozostaje jednak otwarta dla pieszych.
0: Radio Kraków, wiadomości.
5: Ogromna tablica informująca o rządowym dofinansowaniu nie zasłania już wejścia do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Baner pojawił się tam po remoncie XVI-wiecznej kamienicy. Informował, skąd muzeum dostało fundusze na jej renowację. Baner był tak duży, że zasłaniał większość elewacji. Muzeum tłumaczyło, że taki wymóg narzuciło ministerstwo. O sprawie informowaliśmy na antenie Radia Kraków w ubiegłym roku. To właśnie te medialne doniesienia sprawiły, że udało się zmienić szpecącą tablicę, mówi ksiądz Piotr Prasek z Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.
6: Od samego początku, kiedy po prostu powiesiliśmy tą tablicę, to my też czuliśmy wyrzut sumienia, że po prostu coś jest nie tak, ale zgodnie z literą prawa chcieliśmy to jak najpiękniej zrealizować, ale dzięki Państwu interwencji, słuchaczom radia, było to jakby taką siłą motywującą do tego, żeby rzeczywiście zgłosić się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą, aby wyrazili zgodę na zmniejszenie formatu.
5: Muzeum otrzymało zgodę, tablica została już zmieniona. Nowy baner jest zdecydowanie mniejszy, został zawieszony na bocznej ścianie kamienicy.
0: Radio Kraków. W Tarnowie 101 FM.

0: Do godziny 14 program O tym się mówi, który zwykle w czwartek zamykamy dyskusją o języku naszej publicznej debaty. W studiu Radia Kraków tradycyjnie profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesor.
1: Dzień dobry.
0: Jest też z nami także profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Są też licealiści z 4 LO w Krakowie, którzy tak mówią o ustroju politycznym. Posłuchajmy.
3: Grzegorz Grodecki.
4: Kamil Górka.
5: Szymon Chwała, 4 LO.
3: System, dzięki któremu wiemy, w jakiej zasadach funkcjonuje państwo. Może być to system superprezydencki, prezydencki, parlamentarno-gabinetowy. No a w Polsce też panuje spór o kompetencje między rządem, Radą Ministrów, a naszym prezydentem, który uważa, że może więcej niż jest zapisane w Konstytucji.
4: To też wynika z tego, że zmienił nam się 2 lata temu rząd i poprzedni rząd uważa coś innego o polskim systemie, a obecna koalicja uważa coś innego. Jeśli mamy rząd i prezydenta z różnych opcji politycznych, no to szczególnie tam się zaognia między tymi dwoma instytucjami, przez co jest trochę obstrukcja w państwie.
5: Nie są przepychane ustawy, które rząd chce wprowadzić.
0: Licealiści, co nie jest zaskoczeniem, odnoszą się wprost do tego, co dzieje się w naszej bieżącej polityce.
1: Oczywiście, że ich wypowiedzi pokazują myślenie, które jest charakterystyczne pewno nie tylko dla młodych ludzi, ale dla mnie ciekawe było, że używają zarówno terminologii bardzo, powiedziałabym, naukowej, obstrukcja, i tutaj był termin z kolei taki bardzo popularny, o przepychaniu ustaw, nie? Więc państwo jest w fazie obstrukcji i nie da się przepchać ustaw.
0: Czyli
1: więc między naukowością,
0: a taką
1: potocznością. To ciekawe, że rozumieją, to znaczy się istotę ustroju, w ogóle nie w sensie takim najbardziej ogólnym, tylko ustroju parlamentarno-gabinetowego, bo rozróżniają prezydencjalizm od półprezydenckiego systemu czy systemu parlamentarno-gabinetowego, i pokazują, że w systemie parlamentarno-gabinetowym głowa państwa, tu może to nie było dopowiedziane do końca, ale powinna być neutralna politycznie, nie powinna mieć, powiedzmy, takiego stanowiska mocno zorientowanego na jedną stronę, na jedną formację polityczną, i w zasadzie, jak mamy wiedzę o systemach parlamentarno-gabinetowych, to one wyewoluowały z monarchii brytyjskiej, więc panuje, ale nie rządzi ten król czy prezydent. To znaczy się, jego większość uprawnień wymaga kontrasygnaty premiera, czyli realna władza pozostaje władzą parlamentarnej większości wybranej w wyborach i rządu, który jest reprezentacją tej większości.
0: Profesor Nowak?
2: Nie wiem, czy zauważyliście, że tam było skoncentrowanie się na organach sprawujących władzę, nie? Był prezydent i parlament, a właściwie premier, czy władza wykonawcza i prezydent, a w ogóle zabrakło mi wspólnoty, no bo jakby odpowiedzią czy efektem konkretnych podziałów społecznych jest to, co się dzieje na szczytach władzy, czyli ta organizacja państwa, moglibyśmy powiedzieć, w ich oczach jest chora, dlatego że trochę bym powiedział, jest chore społeczeństwo, które się polaryzuje bardzo i antagonizuje może bardziej, bo to nie chodzi o polaryzację, tylko też dość wrogo do siebie nastawione, i bym powiedział, tak przenoszą trochę właśnie te elementy z tego życia codziennego, takich podziałów społecznych na władzę, tą władzę wykonawczą, no i chyba prezydent, to nie wiem, czy pani profesor się zgodzi, ale reprezentacyjną bardziej, bo prezydent chyba w naszym systemie ma taką funkcję spełniać, no i mówi o jakimś konflikcie, nie? I oczywiście, mówiąc w podtekście, ja tak rozumiem, że prezydent jest z innej opcji politycznej, czyli reprezentuje inną część społeczeństwa niż premier, który reprezentuje właśnie inną część społeczeństwa. I to było bardzo ciekawe dla mnie właśnie, że w ten sposób rozumieli ten ustrój polityczny, a też nie dociekali takich innych systemów bardziej abstrakcyjnie. Zobaczcie, z reguły zawsze uczniowie globalnie patrzą na rzeczywistość, a tu bym powiedział bardzo lokalnie, tak, podwórkowo wręcz rozumieli to pojęcie.
0: Widzą, co się dzieje u nas po prostu i reagują w ten sposób.
1: Mm-hmm. Tak, przetwarzają ogląd rzeczywistości z wykorzystaniem tego, co poznali w szkole, prawda? I tu profesor ma rację, że szkoła uczy takiego też, można powiedzieć, schematycznego, klasyfikacyjnego podejścia, ale dostarcza w pewnym sensie aparatury pojęciowej do tego, żeby patrzeć na państwa, konkretne państwa. I oni to robią. Faktycznie nie odnieśli się do szerszych mechanizmów, wspólnotowego wyłaniania rządu i w ogóle organów władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Też nie odnieśli się na przykład do tego, że ustrój jest zapisany w konstytucji i jedni mają tą konstytucję taką, inni mają ją inną, jedni mają z preambułą. Nie odniesie się jakby do genezy ustroju, do historii, no, ale oni się nie mogli odnieść, bo oni mieli dwa zdania do powiedzenia i tyle czasu antenowego. W związku z czym my sobie możemy tutaj poopowiadać, że historia i ewolucja ustrojów politycznych jest długa, że tych ustrojów jest dużo, że rzeczywiście powiedzmy jakimś ciekawym momentem tych czasów, w których żyjemy, jest to, że wyczerpuje się jakby w świadomości niektórych, podkreślmy, model demokracji liberalnej, w związku z czym trwają poszukiwania alternatywnych modeli, ale też trwa ogromny dyskurs, który mówi, że alternatywny model, jeśli on ma być jakimś autorytaryzmem, to no nie chcemy tego, prawda?
0: To już natomiast mówiliśmy wiadomo, o demokracji nieliberalnej tak, kiedyś tak, w tym programie.
1: Tak, tak, tak. Natomiast ciekawe jest w ogóle, jak ustrój powstaje. Kto siedzi i myśli o tym, jak skonstruować państwo, prawda? Jaka jest historia tej konstrukcji i w jaki sposób można tej konstrukcji zaprzeczyć? To znaczy się zmienić ustrój na inny ustrój.
0: Profesor Nowak?
2: Brakuje mi to takiego oddechu globalnego i bardziej abstrakcyjnego, że strasznie się koncentrujemy na Polsce, a właściwie to polski przypadek nie jest odosobniony w kontekście chociażby Unii Europejskiej, bo z podobnymi problemami mamy w innych krajach. Tak samo mamy takie problemy w Ameryce, czy no prawie na każdym kontynencie. I to jest ciekawe, że właściwie efekt tego, co jest w Polsce, to myślę, że są pewne zmiany, procesy globalne, które zachodzą. To trochę mówimy coraz częściej o tym, że ten porządek społeczno-gospodarczy, bo to tak można by powiedzieć, wyczerpuje się. My tu kiedyś mówiliśmy o procesie właściwie feudalizacji, o technofeudalizmie, że to też jest takie zjawisko globalne i to zjawisko wpływa na poszczególne państwa i rządy, że również ta republika jest różnie rozumiana, bo właściwie mówimy o republice parlamentarnej. My jesteśmy republiką, ale przecież coraz częściej głos zabiera republika

0: organizacji życia społecznego, gdzie jednostki bardzo takie
1: wyraziste
0: właśnie, dziękuję, zaczynają przewodzić i organizować to życie społeczne.
1: Ja bym troszeczkę szkolnie przywołała, co na ten ustrój się składa i w którym momencie on jest w kryzysie. Ponieważ jeżeli mówimy, że to jest organizacja państwa, tak naprawdę organizacja relacji pomiędzy władzami ustawodawczymi, wykonawczymi, sądowniczymi, jakby dysfunkcją i mankamentem tego, co się dzieje, jest na pewno niedadążanie tych władz za różnymi zmianami, które zachodzą w otoczeniu i z punktu widzenia obywateli, no są to trochę, parlament jest trochę dysfunkcjonalny, rząd nie reaguje za szybko, z sądownictwem mamy cały czas permanentny kryzys, nie tylko w Polsce, więc brak reakcji. Ale ja bym powiedziała tutaj, trochę idąc tropem kolegów z innego uniwersytetu, którzy zrobili konferencję o Ignacjanum, mieli konferencję o czwartych władzach i to było takie otwarte pytanie. Czy czwartą władzą są faktycznie media? Czy czwartą władzą są samorządy? Czy czwartą władzą są różne instytucje kontroli. No i teraz tak, one przestają być czwartą władzą, te instytucje kontroli, kiedy zostaną obsadzone naszymi partyjnymi towarzyszami. Przestanie być tak samo instytucją kontroli NIK, jeżeli tam zamiast kontrolerów dokonujących, nie wiem, ekonomicznego audytu, znajdą się znowu osoby, które będą miały interes polityczny w tym, żeby jakąś kontrolę przeprowadzić. Nie będą kontrolnymi organami różne trybunały, jeśli no, zachodzi podobna okoliczność. A co do mediów, no to ich dywersyfikacja powoduje zjawisko, które bardzo mi się spodobało. Studenci na Uniwersytecie Warszawskim robią debatę pod tytułem "Opinia publiczna nie istnieje". W dawnym rozumieniu, jeżeli nie istnieje opinia publiczna, to też szwankuje coś, co było podstawą konstrukcji ustroju, o czym mówił profesor, czyli reprezentacja. Reprezentacja przez partie polityczne, bo wszyscy mają poczucie mistyfikacji, to znaczy się te partie mogą się, kiedyś była taka bajka o Barbapapie, one się tak przelewają z jednego w drugie naczynie, stają się innego typu podmiotem, ale tak naprawdę widzimy w tym podmiocie znowu starych ludzi. No i jeszcze jeden kryzys, który determinuje ustrój, to znaczy się kryzys ustroju gospodarczego. Ponieważ jeśli w Europie, prawda, mamy gospodarkę, która no, nawiązuje do państwa opiekuńczego, społeczna gospodarka rynkowa jest w naszej konstytucji, to znaczy się ona nakłada na państwo pewne zobowiązania, a państwo wobec na przykład siły korporacji, deterytorializacji tego, co dzieje się na rynkach gospodarczych, czy stało się już dość dawno, lekko bezwładne. Dysfunkcja partii, parlamentu, rządu, moglibyśmy powiedzieć reprezentacji rozmaitych elementów, to są te czynniki, które nam bardzo być może będą warunkować zmianę ustroju. No fajnie by było, żeby ta zmiana ustroju dokonała się relatywnie konsensualnie, a nie była arbitralnym stuknięciem, a teraz będzie tak.
0: Tak samo myślę, że też gdzieś w podtekście u uczniów widziałem taki element rozumienia czy przestrzegania zasady sprawiedliwości społecznej. Dlaczego? Bo właśnie jakby brak zasad współpracy pomiędzy tymi organami, ten konflikt, to właściwie rozumiem, że jest coś, co zostało spowodowane tym, że istnieje jakaś niesprawiedliwość. Ktoś przekracza jakieś granice, ktoś łamie coś i teraz dla jednych będzie to prezydent, dla innych rząd. To myślę sobie, że no właśnie brakuje nam tych obiektywnych arbitrów. Ja to miałem zawsze tą właśnie elitę bądź czwartą władzę, czyli media, mainstream, który mówi nam, co jest prawdą. I tego chyba brakuje właśnie, ja tutaj dołączam się, ale właśnie w takim rozumieniu sprawiedliwości, porządku pewnego, nie? Czyli pewności co do norm. Wiem, co, jak się zachować i jak się nie zachowywać. A to trochę jakby zaczęło to być takie relatywne, czyli prezydent może się tak zachować, premier może się tak zachować, no i znajdzie popleczników i będą go utwierdzać w tym, że to jest poprawny sposób rozumienia na przykład prawa.
2: No to posłuchajmy polityków. Tak o ustroju politycznym mówi polityk numer jeden.
3: Jeżeli mamy taką sytuację jak we Francji,
2: Francji, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych i następnie wskazuje premiera, który sobie kształtuje rząd, to zupełnie inna pozycja jest prezydenta, a zupełnie inna pozycja rządu. W Polsce mamy taką sytuację, którą było widać w ostatnich latach. Jeżeli prezydent jest tej samej grupy politycznej, która rządzi w parlamencie, to relacje zawsze są dobre i ewentualne weta są rzadkie. Tu mam przykład rządów Prawa i Sprawiedliwości i prezydentury Andrzeja Dudy. A mamy sytuację odwrotną, jaka jest w tej chwili, gdzie jest nowo wybrany prezydent, który jest nastawiony bardzo ekspansywnie do swojej roli, który

0: wetował więcej ustaw niż prezydent Duda przez ostatnie 2 lata.
1: A tak, polityk numer 2.
2: Prezydent ma oczywiście możliwość weta, wetuje złe, niedobre ustawy dla Polaków i to jest całkowicie naturalne.
1: Powrócę z tym pytaniem. No właśnie, skoro przy okazji ostatnich wydarzeń już na tym rodzimym podwórku powraca dyskusja o zmianie ustroju, o innym ustroju, no to w którą stronę to wszystko zmierza?
3: Bo zmierza w dwóch kierunkach, to znaczy się w zależności od tego, kto miałby moc zmieniania. Tu cały czas pobrzmiewa coś, co mnie zawsze bardzo niepokoi, to znaczy się brak poszanowania do tego procesu, który zaczął się we wczesnych latach 90., a finalizował się ustanowieniem konstytucji z 1997 roku. Brak jakby uznania, że tamten proces miał charakter konsensualny, bo ta nasza konstytucja jednak była tworzona na bazie propozycji, których no spłynęło 7 i kolejne projekty tam były w akcji. Przetwarzano te projekty, uchwalono konstytucję i była wtedy jedyny raz w parlamencie polskim większość konstytucyjna. Kłócono się o to. Preambuła jest wynikiem no ogromnej dyskusji, ale też ogromnego uznania dla różnego typu poglądów, tożsamości, jakby zapowiada takiego ducha pluralizmu nasza preambuła. Uwielbiam ją, szczerze powiedziawszy. Finalizowało się to referendum i teraz konia z rzędem temu, kto wykona to samo, to znaczy się będzie miał intencje przetworzenia pluralistycznych pomysłów na konsensualny akt o charakterze ustrojowym, poddany referendum, bez takiego konfliktu, w którym staniemy, powiedzmy, z narzędziami walki wobec siebie. Więc po prostu właśnie to coś, że nie pochylamy głów nad tą starą konstytucją, tylko że ktoś wymyśla, a teraz zmienimy konstytucję. No to dobra, no szukaj sobie większości parlamentarnej. Z tym, że prawda taka, że jeżeli ta większość miałaby pomysł autorytarny, no to ja będę na pewno mniejszość, która będzie przeciwko temu.
4: Politycy powinni pamiętać o tym, że każdy ustrój jest powiązany z ideologią albo tradycją historyczną jakąś, która reprezentuje, i ta właśnie ideologia kształtuje ustrój gospodarczy i ustrój prawny, czyli właśnie ten porządek. Oni powinni dyskutować o tym właśnie, o tej ideologii, żeby wynegocjować coś pośredniego. A ja mam wrażenie, że to zamykanie się w tych bańkach następuje i radykalizacja poglądów. Dziś pojęcie w ustroju politycznym, które powinno, myślę, być na szczycie, mianowicie kompromis i koncylia,
3: wspólnota.
4: I wspólnota, dokładnie. Nie? I to powinno być celem, nie to, że ja przeforsuję tylko swoje słuszne idee, ideologie, tylko idę na kompromis pewien. I szukam takiego systemu, takiego porządku gospodarczego i prawnego, który jest akceptowany przez większość obywateli mieszkających na danym terytorium. O tym, myślę, często zapominają. Nie ma idealnego systemu. Zawsze będzie część ludzi niezadowolona z jakiegoś porządku gospodarczego czy prawnego, czyli właśnie ten rynek. Inni będą postrzegać raczej interwencjonizm. Jeżeli mówimy o prawo, no to faworyzowanie kogoś znowuż ciągle, że są jakieś grupy uprzywilejowane, albo my to prawo tak tworzymy pod kogoś. To są ciągle takie hasła, które się pojawiają w przestrzeni społecznej, a tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby osiągać kompromis i dążyć do wspólnoty. Niestety tylko właśnie ten system polityczny, można powiedzieć, mocno biegnie ku wspólnocie, jeżeli istnieje zewnętrzne zagrożenie. I to jest smutne. Chociaż w Polsce nie wiem, czy tak jest.
3: Przedkładanie jakiegoś partykularnego interesu, interesu, który może się kojarzyć z jedną partią polityczną, prowadza nas w taką sytuację, w której mamy zapisany konstytucyjnie ustrój polityczny, ale następnie jakby dwie drużyny stoją koło siebie, jedna mówi 6, a druga mówi 9. I teoretycznie obie mają prawdę. Chcielibyśmy jakby normatywnego zjednoczenia elit. To znaczy się, że one się zgadzają co do ducha i materii aktu tworzącego ustrój polityczny i samego ustroju politycznego. Czyli w momencie, kiedy mamy na przykład, właśnie na co wskazywali uczniowie, ustrój parlamentarno-gabinetowy, no to uznajemy te reguły gry. Ale na pewno źle się dzieje, kiedy ktokolwiek z elit politycznych osłabia niezależne instytucje, podważa zasady państwa prawnego, to znaczy się mówi, nie będziemy respektować jakichś wyroków, ogranicza wolności obywatelskie, to znaczy się, kiedy się dzieją jakieś rzeczy, które właśnie dotyczą inwigilacji opozycji. To jest łamanie podstawowych zasad. I tego typu zasady po prostu muszą być mocno zinternalizowane przez elity polityczne, bo inaczej no właśnie wchodzimy to w trochę jak w masło, nie wiedząc czego się spodziewać, ale w dzisiejszych czasach kryzysu spodziewać się można dużo złych rzeczy niestety.
1: W programie o tym się mówi profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Dziękuję.
1: I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Dziękuję.
1: To wszystko dziś w programie. Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
2: Jest godzina 14.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Marek Proszek. Ostrzeżenie przed burzami w Małopolsce. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się dziś w pracy, wciąż nie zostali jednak do niej dopuszczeni. Ukraińcy atakują dronami okolice Moskwy. W całej Małopolsce zaczyna obowiązywać ostrzeżenie przed burzami. Towarzyszyć im będą porywy wiatru osiągające nawet do 70 km na godzinę, a także intensywne opady deszczu. Jak jednak zastrzega synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, niewiele pomogą one w walce z suszą.
4: Spać może 25 do 30 mm opadu, ale ten nawalny deszcz spowoduje, że ta woda słabo będzie wsiąkać, raczej spłynie.
2: Dlatego IMGW wydało także dla całej Małopolski ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem poziomu wód, a nawet podtopieniami. Na rzekach mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Jutro burze nie będą już tak gwałtowne, opady deszczu osłabną.
3: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
2: Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm wciąż nie zostało dopuszczonych do pracy. Dziś pojawili się w siedzibie tej instytucji. Przekazali prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazuje dopuszczenie ich do orzekania. Bogdan Święczkowski ma rozważyć argumenty sędziów w poniedziałek, mówi sędzia Marcin Dziurda.
5: Tak naprawdę uważam, że należy robić wszystko, żeby umożliwić postępowanie zgodne z prawem. No pan wiceprezes Sochański powiedział, że jeszcze razem z prezesem Święczkowskim rozważą nasze argumenty w poniedziałek, więc liczę, że będą je rozważać zgodnie z przepisami prawa.
2: Decyzja Trybunału w Strasburgu nakazuje, by władze polskie pozwoliły sędziom na objęcie stanowisk i wykonywanie obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o czworo sędziów wybranych przez Sejm, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Ślubowanie złożyli oni w Sejmie, a dokumenty skierowali do Kancelarii Prezydenta. W Moskwie rośnie napięcie. W pobliżu rosyjskiej stolicy obrona powietrzna zestrzeliła przed południem ponad 30 ukraińskich dronów. Niezależne serwisy internetowe informują, że celami ataków nie są obiekty w samej Moskwie, ale urządzenia wojskowe wokół miasta.
6: Kreml, obawiając się, że Ukraińcy zaatakują Moskwę 9 maja, w dniu zwycięstwa, ściągnął do obwodu moskiewskiego systemy obrony powietrznej z innych regionów. Były doradca Władimira Putina, politolog Abbas Galiamow, stwierdził w rozmowie z kanałem 24, że takie działania Kremla wywołają niezadowolenie wśród Rosjan i wpłyną na notowania dyktatora. Sądzę, że teraz dla Ukraińców najefektywniejszym działaniem byłoby nie podejmowanie próby przedarcia się na Plac Czerwony, ale zaatakowanie tych kierunków, które zostały ogolone, pozbawione ochrony. Ogolili całą Rosję, żeby osłonić Putina i Moskwę. Doszłoby do wybuchu niezadowolenia skierowanego przeciwko centralnej władzy, osobiście przeciwko Putinowi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Rosyjskie MSZ i Ministerstwo Obrony ostrzegły, że atak dronowy Ukrainy na Moskwę w dniu zwycięstwa spowoduje w odwecie uderzenie rakietowe w centrum Kijowa.
3: Radio Kraków, wiadomości.
2: Na targowiskach pojawiły się już pierwsze polskie truskawki. To jednak na razie wczesne odmiany. Na tarnowskim Burku pytała o nie nasza reporterka Agnieszka Wrońska.
7: To już polskie truskawki?
8: Tak, polskie truskawki. Z tunelu, spod folii dokładnie.
7: Z jakich okolic?
8: Spod Tuchowa gdzieś.
7: Jak smakują?
8: No to tu pierwsze truskawki dopiero.
7: To jeszcze takie słodkie nie będą?
8: Nie, no, jak na razie nie będą takie bardzo słodkie, ale smaczne.
7: Po ile kilogram tych truskawek?
8: 38 zł.
7: Pani próbowała już w tym roku truskawek
9: polskich? To znaczy próbowałam nasze polskie, natomiast te to jeszcze jest sama chemia.
7: Czyli lepiej poczekać?
9: Myślę, że tak.
7: A cena trochę zwala z nóg, 38 zł za kilogram?
9: No teraz to wszystko zwala z nóg, także jest po prostu jak jest. Żeby były smaczne i w miarę zdrowe, to można te 30 zł zapłacić.
2: Truskawkowy sezon zaczyna się zazwyczaj na przełomie maja i czerwca. Wtedy owoce są najsmaczniejsze i najtańsze. Do końca dnia chwilami opady deszczu, miejscami możliwe są burze, zwłaszcza na wschodzie regionu. Nocy w Małopolsce z przelotnymi opadami deszczu i temperaturą do 10-11 stopni. Również jutro w naszym regionie spadnie przelotny deszcz, na południu Małopolski także zagrzmi, a termometry wskażą od 16 do 20 stopni.
3: Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

0: Przystanek Kultura.
1: Przed mikrofonem Justyna Nowicka, a w studiu dyrekcja Muzeum Fotografii, MUFO, Marek Świca, Adrianna Gębala-Pietras. Witajcie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o nowych wystawach i towarzyszących wystawom projektach, ale zaczniemy od czegoś, co jest naprawdę wyjątkowe, bo naprawdę nie każde krakowskie muzeum posiada na razie taki kiełkujący, ale całkiem nieźle już się prezentujący ogród rzeźby. Kiedy odsłonięcie i w ogóle skąd wziął się pomysł z tymi rzeźbami przed główną siedzibą MUFO przy ulicy Rakowickiej? Marku, do ciebie pytanie.
3: Część z państwa, mam nadzieję, jeszcze pamięta, że w czasie, kiedy trwały remonty w budynku przy Józefitów, budowaliśmy Rakowicką, pan prezydent Majchrowski zaoferował nam zagospodarowanie zabytkowej, powojskowej szczelnicy na Woli Justowskiej. No i tam się urządzaliśmy, myśląc perspektywicznie, że powstanie tam takie miejsce, w którym troszeczkę inaczej będziemy działali niż w takim klasycznie ujętym formule muzeum. I zrodziła się idea, między innymi zrodziła się idea, żeby zapraszać artystów do interwencji w przestrzeni bardzo pięknego ogrodu, stanowiącego kiedyś część pola strzeleckiego i otoczenia szczelnicy. No i pierwszy pomysł był zrodzony z zachwytu nad obiektami rzeźbiarskimi profesor Kingi Nowak z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tak. I od słowa do słowa zaprosiliśmy panią Kingę do szczelnicy i zaczęliśmy szukać, jaki model powinien służyć, żeby też był związany z koncepcją muzeum, że my oprócz tego, że zbieramy fotografie, zbieramy sprzęt, to również rozmawiamy o fotografii, ale w bardzo szerokim kontekście również, że jest to jednak obszar nie tylko sztuk wizualnych, ale w ogóle dziedzictwa wizualnego, że musimy jako muzeum mieć też powinność w rozmowie o sposobach widzenia, jak widzimy, dlaczego widzimy. Zresztą cała infrastruktura wokół szczelnicy była przygotowana z takim zamysłem, że była jednak takim terenem, w którym możemy różne rzeczy opowiedzieć, których na co dzień w klasycznie rozumianym muzeum byśmy nie opowiedzieli. I wybraliśmy dwie rzeźby, dwie anamorfozy, które dopiero przy odpowiednim punkcie widzenia, jedna zamienia się w regularny kwadrat, a druga zamienia się w regularne koło.
1: To całkiem duże rzeźby i widoczne, bo kolorowe. Ja to podkreślam, tę widoczność i te kolory, bo to nie jest oczywiste w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o rzeźby. No, jesteśmy przyzwyczajeni bardziej do takich tradycyjnych pomników. A szkoda, bo tej rzeźby powinno być jak najwięcej, współczesnej szczególnie.
3: No i kilka lat temu, kiedy zmieniła się koncepcja i zakończyliśmy działalność szczelnicy, te rzeźby trwale związane z gruntem czekały na moment, bo operacja ich przemieszczenia, bo one są własnością naszego muzeum, na taki moment, w którym nie oszukując, nie obwijając w bawełnę, szukaliśmy firmy, która pomogłaby nam tą operację przeprowadzić. Nie było to łatwe, bo pierwsze nasze przymiary do tego, ile ta operacja by kosztowała, no, przerażały nas skalą niewyobrażanej kwoty, bo ta kwota związana z wymontowaniem, przeniesieniem i posadowieniem rzeźb w systemie, jaki została ona zainstalowana przed laty w szczelnicy, dalece przekraczał koszt wytworzenia honorarium artystki, posadowienia i tak dalej, i tak dalej.
1: Cóż, niestety nas to nie dziwi, chociaż w gruncie rzeczy jednak ciągle powinno szokować, jak wyceniana jest praca artystyczna.
3: W końcu udało się znaleźć i namówić firmę Rebał, która była naszym generalnym wykonawcą, pan prezes Andrzej Tombiński, mówiąc kolokwialnie, wziął się za bary z tematem i dzięki ekipie inżynierskiej udało się wymyślić trochę inny sposób posadowienia i oto szast prast, jako nasz mecenas dokonał tego cudu, bo no, chciałbym przyznać, że cała ta operacja w zasadzie trwała szybciej niż w momencie, kiedy myśleliśmy o stworzeniu, wytworzeniu tych rzeźb. Więc mamy już na czym oko zawiesić.
1: Czyli wylądowały już na Rakowickiej.
3: Są już zamontowane, potrzebne są jeszcze ostatnie obróbki, zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjami profesor Kingi Nowak. One radują oko, bo tak jak pani redaktor zauważyła, są absolutnie porywające kolorystycznie.
1: Tak.
3: I myślę, i tu koleżanka Adriana na pewno potwierdzi, że w tej nowej sytuacji przestrzennej one zdecydowanie mocniej działają niż przy tym pierwotnym posadowieniu na Woli Justowskiej.
1: One trochę tam się nie tyle gubiły, ile wchodziły w tą przestrzeń pełną drzew, taką już bardziej skierowaną na relaks, jakieś takie zatrzymanie. Tutaj one bardzo wyraziście się prezentują na tle bryły MUFO i myślę, że to będzie taki ważny instapunkt w Krakowie. No, myślę, Instagram że będzie szalał tymi rzeźbami.
3: Myślę, że już każda osoba, która będzie przemierzała ulicą Rakowicką, widząc te rzeźby, będzie chciała do nich podejść.
1: I zrobić sobie z nimi zdjęcie.
0: Tak. My już zamieściliśmy w naszych mediach społecznościowych taki filmik prezentujący cały ten proces, logistykę posadowienia tych rzeźb, więc naprawdę był to proces bardzo skomplikowany. Mhm. Uczestniczyło w nich chyba kilkunastu pracowników firmy Rebo. Profesjonalny sprzęt był w to zaangażowany, ale posadowienie już tych rzeźb pokazało, że naprawdę były to świetnie dobrane i lokalizacje, i jest to bardzo, bardzo taka fotogeniczna przestrzeń.
1: Mamy ogród, ale nie zatrzymujemy się w ogrodzie, tam tylko odpoczywamy i idziemy dalej do środka. Wystawa wspólnie, wystawa poświęcona 20-leciu kolektywu Sputnik, czyli jednak współczesna fotografia. Też chcę o to zapytać, bo MUFO kojarzy się bardzo szeroko, jeśli chodzi o fotografię. Poprzednie wystawy poświęcone dawnej fotografii, tej XIX-wiecznej nawet. No a tutaj właściwie prawie nasze czasy, można powiedzieć. Więc też zapytam o ten kierunek.
3: No, myślę, że chcemy dać wyraz temu, co od lat muzeum próbuje konstruować jako wyraz tego, jakim muzeum chcemy być postrzegani. Mm-hmm. Muzeów, jak wielokroć tu już wspominałem, poświęconych wyłącznie fotografii jest niewiele. W świecie, w Polsce są nieliczne, które bardziej skupia uwagę na gromadzeniu sprzętu. Chcieliśmy, żeby w naszej instytucji zarówno patrząc przez formułę, jaką nadaje się tego typu placówkom, czyli muzeum, dawać temu wyraz poprzez świadome konstruowanie naszych zbiorów, żeby to nie były zbiory, a raczej były świadomie tworzone kolekcje, które ten zbiór wzajemnie dopełniają, że on jest przemyślany, że wiemy, jakie są jego słabe, jakie są mocne punkty. I to samo jest z tym wyrazem, co chcemy prezentować w postaci wystaw i publikacji. Więc muzeum nie może, nie chcieliśmy, nie chcemy, mam nadzieję, że moi następcy nie będą chcieli, żeby to muzeum było zamknięte na współczesność. Oczywiście to nie może być współczesność rozumiana w takiej intencji, że Muzeum Fotografii ma zastąpić Galerię Fotografii Współczesnej, której wciąż jest za mało w Polsce, jak na tak prężne i ważne w wielu obszarach środowisko osób, które trzymając aparat w rękach tworzą pewne kreacje. I uznaliśmy, że takie zjawisko, bo trzeba kolektyw Sputnik Fotos określić jako wyjątkowe zjawisko, które przekroczyło ramy naszego kraju. Ma oczywiście dziś może niektórych denerwującą nazwę, ale ona się nie wzięła przecież z powietrza, tylko wynikała z faktu, że zebrała się grupa osób, które chciały się trochę inaczej zająć fotografią. Tak się przynajmniej umawiali. Grupę tę tworzyli twórcy zarówno Polski, Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii, ale również Gruzji, Kazachstanu. To pięknie widać na mapie, którą rozrysowała autorka aranżacji wystawy Agata Biskup, jak szerokie spektrum terytoriów po byłym Związku Radzieckim, po bloku komunistycznym obejmowała ta inicjatywa. To nie jest łatwa wystawa w odbiorze, bo ona nie opisuje świata pięknego, wyidealizowanego. Jest taki świat zapisany, jaki na dany moment wynika z różnych, czasami bardzo dramatycznych okoliczności. Jest nam i bieda, i smutek, i te straszne widoki po miastach, miasteczkach, czego na wystawie może tak wprost nie widać, ale ja przypomnę, że Rafał Miller, który jest jednym z filarów tego kolektywu, jest u nas w tej wystawie reprezentowany fragmentem cyklu Czarne Morze Betonu, które powstawały na początku lat 2000, pokazujące miejscowości z wybrzeża Morza Czarnego. Obraz straszny, który wygląda tak, jakby to był świat po katastrofie, bo poniekąd był po katastrofie, a równocześnie jawią się od razu obrazy miejsc, które teraz przetoczyła się wojna i to już jest rozpad totalny. Więc myślę, że musimy podejmować tematy współczesne, nie zawsze najłatwiejsze, które jednak są ważne, bo naszą rolą też jest wyłuskiwać setek czy tysięcy różnych inicjatyw, takie rzeczy, które i takie zjawiska, które faktycznie mogą być z jednej strony ryzykowne, ale my to ryzyko chcemy podejmować i pokazywać ludziom, tak, spójrzcie, to jest w tym obszarze ważny fragment tego zapisu świata zwizualizowanego przez obiektywy, oko, głowę, formę działania tychże właśnie członków kolektywu Sputnik Fotos.
1: Marek Świca, Adrianna Gębala-Pietra z Muzeum Fotografii, czyli MUFO. Spotykamy się w muzeum, no i mam nadzieję, że jedno z najbliższych wydarzeń spektakularnych, głośnych, to będzie odsłonięcie. Planujecie jakieś kurtyny i tak dalej? No,
3: pomyślimy o tym.
0: No, tak, nie uchylajmy.
3: Kurtyny. Ale przed nami bardzo atrakcyjny, ciekawy, dynamiczny maj.
1: Tak, do zobaczenia. Dziękuję.
3: Dziękujemy
0: bardzo.
3: Do widzenia.

0: Reklama.
1: Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hesti zapraszają na wystawę Michaliny Bigaj Przepraszam za bałagan. Będzie to powieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy, o wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu. Od 8 maja do 28 czerwca.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
5: Jest 14.30.
6: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Marek Proszek. Uwaga kierowcy, poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 49 Białka Tatrzańska Nowy Targ. W miejscowości Groń zderzyły się 2 samochody osobowe. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się wahadłowo. Tworzą się korki w obu kierunkach. Pożar Puszczy Solskiej spowodował wielkie straty w ekosystemie. Ogień wciąż nie jest ugaszony, walczy z nim kilkuset strażaków. Dla wielu ptaków pożar oznacza śmierć, mówi ornitolog z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego Michał Korka.
7: Jest to teraz okres lęgowy. Wiele ptaków siedzi, wysiaduje jaja lub zaczyna już wychowywać młode. Pod tym kątem największe straty będą.
5: Jak podkreślają eksperci, płonie cenny ekologicznie las. Część tego terenu jest objęta ochroną Natura 2000. Według najnowszych szacunków Lasów Państwowych strażacy gaszą pożar na obszarze 1500 hektarów. Spłonęło 950 hektarów lasów zarówno państwowych, jak i prywatnych. W walce z pożarem mogą pomóc zapowiadane opady deszczu. Pełna skala strat będzie znana po zakończeniu akcji gaśniczej.
6: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Ceny paliwa w dół. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. Litr benzyny bezołowiowej 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, to 5 groszy mniej niż dziś. Litr oleju napędowego 7 zł 17 groszy, to o 9 groszy mniej. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%, a także rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązują do 15 maja.

pół godziny. Pomiędzy 14 a 15 już minęło, 5 minut temu. Dzień dobry, Agnieszka Barańska uśmiecha się do Państwa. Dzień zrównoważony pogodowo, ani za ciepło, ani za zimno, chociaż teraz już bardziej z tendencją do wilgoci. I jeszcze paręnaście minut temu bym Państwa na spacer wyganiała, ale teraz też można z parasolem, zdecydowanie. No i tak myślałam, idąc tu dziś do Radia Kraków, że warto przejść się i powąchać, bo nie dość, że wszystko kwitnie w koło, to jeszcze pachnie. Więc taki plan mam dla Państwa, jak już opuścicie swoje miejsca za biurkiem, za ladą albo za kierownicą, a jeżeli chodzi o weekend, to też mam plan koncertowy. Zaczynamy muzyczną zmianę. Na początek krakowska nowość, Najniższy człowiek i utwór pod wdzięcznym tytułem Breloczek.

Najniższy człowiek. Pomyślałam sobie, że to piosenka, która pięknie komponuje się z pierwszymi kroplami deszczu, które właśnie spadają na asfalt. I w ogóle lubię takie utwory z jakimś niby mało znaczącym elementem rzeczywistości, jak breloczek, ale potem się okazuje, że to cały worek wspomnień jest do tego breloczka przypięty. No a wspomnienia różne, czasem ciężkie, czasem leciutkie, ale przecież wszystko, co przeżywamy, jest tego warte. I bardzo też lubię pogląd, że to, co robimy w życiu, robimy najlepiej zgodnie z naszą wiedzą w danym momencie, no i ogólnie z tym, co mamy dostępne. To taki mały wstęp do tego, co dziś w Radiu Kraków po godzinie 23:00. Empatyczny program muzyczny o tym, co jest w nas żywe. Już teraz zapraszam, no ale wcześniej mamy jeszcze prawie całe półtorej godziny do wykorzystania w muzycznej zmianie, więc będzie breloczek, to znaczy breloczek już był, za to będzie koszyczek pełen różnych zaproszeń na koncerty, które godne są usłyszenia w najbliższych dniach. Chip Tobacco w piątek w Zaścianku, Kaliber 44 w sobotę w studiu, jeszcze w przyszłym tygodniu, 17 maja, to będzie niedziela, w auli kampusu w Wieliczce. Robert Lubera i zespół Niebo zapraszają na przeróżne odcienie bluesa. Będziemy dzisiaj też o tym opowiadać do 16:00, ale na razie sobie zaczniemy od koncertów w najbliższej perspektywie. Można już do mnie pisać. muzycznazmiana@radiokrakow.pl. Najpierw Chip Tobacco, które będzie w Zaścianku grało najnowszą płytę Wschody i Zachody, a myślę, że ten utwór to Państwo już znają.

Cheap Tobacco i jedyna w swoim rodzaju Natalia Kwiatkowska, która zresztą jeszcze się dzisiaj odezwie po 15. Taka ekipa będzie nas bawić już jutro w klubie Zaścianek. To jest zespół, że przypomnę, który powstał w Krakowie. Korzenie ma blues rockowe. No, ostatnio jednak trochę skręcił w kierunku bardziej przebojowych dźwięków, no ale spokojnie, spokojnie. Na tej płycie Wschody i Zachody jest też solidna porcja szarpania strun, no i takiego bardziej tradycyjnego spojrzenia na muzykę. Jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać, to proszę do mnie pisać muzycznazmiana@radiokrakow.pl. No a teraz legenda hip-hopu. Ale myślę sobie też, że fanom rapu, a zwłaszcza zespołu Kaliber 44, serce pękło na pół w zeszłym roku, kiedy odszedł Joka, legendarny głos Kalibra. No i właśnie teraz mamy koncert w hołdzie dla Joki. To w najbliższą sobotę w klubie Studio. Kaliber 44, pożegnalna trasa. Nie wiem, czy finalnie pożegnalna, na pewno z tego, co czytam, pożegnalna dla pewnego etapu. No ale tych etapów też zespół miał w swojej karierze kilka. To w ogóle historia o wydarzeniach wspaniałych, o olbrzymim sukcesie, ale też o sprawach trudnych. Przypomnijmy, że to był początek lat 90., kiedy na Śląsku młode chłopaki, idąc po prostu za głosem intuicji, zaczęły rapować, czyli dokładnie Magik i Jajonasz. Potem się właśnie pojawił Dab, teraz Abradab, no i właśnie jego brat Joka. I to był w tamtych czasach styl w Polsce praktycznie nieznany, ale już było słychać olbrzymi potencjał, więc bardzo szybko i bardzo młodo chłopcy podpisali kontrakt z SP Records. No i tak to się zaczęło. Pierwsze albumy Kalibra to jest już absolutna historia. Zatem myślę, że warto. Proszę się zgłaszać. muzycznazmiana@radiokrakow.pl. A my sobie sięgniemy po trochę późniejszą płytę Kalibra, Ułamek Tarcia. To był album numer 4. I tutaj gościnnie w piosence Razowy pojawia się Gutek, też jeden ze Ślązaków, związany bardziej z muzyką reggae, no ale śpiewa oczywiście znakomicie.

tłumem państwo, ławą ruszyli po zaproszenia na koncert Kalibra 44 Hołd dla Joki. Oj, obawiam się, że za chwileczkę będę zamykała budkę. Są też chętni oczywiście na Chip Tobacco. Proszę bardzo, jeszcze parę minut państwo mają na to, żeby się do mnie odezwać. Natomiast słuchając wczesnych nagrań zespołu Kaliber 44, mam olbrzymi szacunek do tej grupy, bo to było innowatorskie i mądre. I do dziś muszę powiedzieć, że Kaliber no, jest jedną z najbardziej oryginalnych hip-hopowych grup w naszym kraju. Wtedy, na początku lat 90., chyba nikt się nie spodziewał, że nastąpi taki boom na ten styl. On w tej chwili ma bardzo, bardzo wiele różnych odmian. Zawędrował też bardziej w rejony komercyjne. Tutaj też całkiem się nieźle sprawdza, chociaż myślę, że ta jego korzenność, blokowość, prawda i szczerość to jest taka wartość, którą trudno podrobić w warunkach studyjnych i jeżeli ma się na myśli jakąś popularność i wielką karierę sceniczną. Więc chylę czoło, sama się też wybieram. Natomiast teraz posłuchamy z innej strony, ale też rapowej, chłopaka, który ukrywa się pod pseudonimem Mikołaj i on właśnie tak bardzo ładnie potrafi połączyć słowo mówione z ładnymi melodiami. Zresztą trębaczem przecież jest Mikołaj Kubicki. Mikołaj w takim razie teraz w Radiu Kraków, a potem jeszcze Dominika Płonka.

0: Radio Kraków.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama. Punktualnie 15.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
1: Marek Proszek.
5: Postępowanie w sprawie lekarki, która miała pobierać krew pacjentom bez ich zgody i fałszować dokumentację medyczną w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. Strzelanina w Austrii, zginęły 3 osoby. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. W krakowskiej prokuraturze trwa postępowanie w sprawie lekarki, która miała pobierać krew pacjentom bez ich zgody, a także fałszować dokumentację medyczną. Do nielegalnego procederu miało dochodzić w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. O sprawie informowaliśmy w marcu. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura na razie gromadzi w tej sprawie materiały.
6: Prokurator przesłuchuje świadków, ma zgromadzoną pełną dokumentację. Po przesłuchaniach świadków będzie podejmował dalsze decyzje w sprawie. Prokuratura dysponuje dokumentacją, która była sporządzana przez lekarza i ta dokumentacja jest również oceniana i badana pod kątem ewentualnego podrobienia lub też przerobienia tej dokumentacji.
5: Mówi prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Świadkami są przede wszystkim poszkodowani pacjenci, to kilkanaście osób. Lekarka, której dotyczy postępowanie, miała być zatrudniona na oddziale neurologicznym. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka. Prokuratura chce go pociągnąć do odpowiedzialności karnej za 2 przestępstwa skarbowe. Jak tłumaczy rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, Obajtek nie zgłosił przychodów w wysokości 3 milionów złotych. To pieniądze, za które wyremontowany został należący do niego dworek w gminie Choczewo na Pomorzu. Były prezes Orlenu podpisał umowę z fundacją, która wyremontowała dworek. Potem wyremontowany dworek fundacja przekazała z powrotem Obajtkowi.
7: Warunkami tej umowy między innymi było to, iż ta fundacja ma wyremontować budynek o powierzchni ponad 1000 m2. Łącznie fundacja poniosła koszty około 3 milionów złotych na remont tego dworku i po remoncie w roku 2020 fundacja ta zwróciła dworek Danielowi Obajtkowi. W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek.
5: Według śledczych Skarb Państwa stracił na tym ponad 1 000 000 zł. To trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi. Poprzednie skierowane zostały do Parlamentu Europejskiego w 2024 i 2025 roku. Strzelanina w Austrii. Zginęły w niej 3 osoby. Do tragedii doszło w mieście Linz. Jak informują austriackie media, starszy mężczyzna zastrzelił 2 kobiety, a potem popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło przed restauracją. Na miejscu pracuje policja.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Statek wycieczkowy Hondius, na którego pokładzie jest ognisko hantawirusa, ma dziś zacumować na Teneryfie. Dotąd zmarło troje pasażerów zakażonych wirusem. Kilka trafiło do szpitali. Pasażerowie statku zostaną na pokładzie podczas badań medycznych. Po nich cudzoziemcy zostaną przewiezieni do swoich krajów. Obywatele Hiszpanii wojskowym samolotem trafią do Madrytu na kwarantannę, zapowiada hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia. Podjęliśmy tę decyzję wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia. Uważamy, że to najbardziej rozsądne rozwiązanie i najlepszy sposób, by ograniczyć ryzyko transmisji tego wirusa.
8: La seguridad de la transmisibilidad de este tipo de virus.
5: Kwarantanna hiszpańskich pasażerów może potrwać około 45 dni. Statek ma przypłynąć do portu Granadilla de Abona na Teneryfie. Władze Wysp Kanaryjskich krytykują decyzję Madrytu. Twierdzą, że region nie otrzymał wystarczających informacji o tej planowanej operacji. Chwilami synoptycy zapowiadają opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza na wschodzie regionu. Noc także z przelotnymi opadami i temperaturą do 10-11 stopni. Również jutro w Małopolsce ma miejscami padać przelotny deszcz, a na południu Małopolski może zagrzmieć. Termometry wskażą jutro od 16 do 20 stopni.
0: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

I już mamy 8 minut po godzinie 15. Agnieszka Barańska cały czas na posterunku w muzycznej zmianie w Radiu Kraków. A to był Jacek Kuderski. Jeżeli komuś niewiele mówi to imię i nazwisko, to ja powiem krótko. Chłopak z Mysłowic i z Mysłowic. Ale tak nieskromnie też dodam, że ma 10 solowych albumów na koncie. Więc gdyby ktoś chciał się zapoznać, to jest też taka możliwość. No dobrze. Koncertowo się tutaj porozwijaliśmy niesamowicie i też Państwo mają plany. Pani Mariola, a propos spacerów, właśnie wybieram się na miasto. Spacer Trasa Królewska, parasol jest, to jest wszystko. Jest pięknie, zielono, pachnie bzem, żadne prognozy mnie nie wystraszą. Zapach deszczu też jest piękny. I pani Mariola, jak już skończy ten dzisiejszy spacer, to jutro jeszcze się chętnie przespaceruje do Zaścianka na koncert Chip Tobacco. Proszę bardzo. Gdyby ktoś chciał dołączyć, znaczy nie do pani Marioli, tylko na koncert, to jest jeszcze taka szansa. Natomiast jeżeli chodzi o kaliber 44, to tak państwo pięknie pisali, że naprawdę nie wiem, który z tych listów motywacyjnych wybiorę, no ale to niewątpliwie jeszcze przed 16 dziś nastąpi. No a na razie właśnie, skoro o Chip Tobacco była mowa, to słuchamy najnowszej płyty Wschody i Zachody.

0: Wrócę jeszcze na chwilę do maila od pani Marioli. Pani Mariola napisała, że chętnie pójdzie na koncert Chip Tobacco, czyli na fajny kobiecy koncert. No, Natalia Kwiatkowska jest tam tylko jedna, ale rzeczywiście to jest tak mocna osobowość, że ten koncert i w ogóle wszystkie koncerty Chip Tobacco należą do niej. Oddajmy głos Natalii.
1: Premiera krakowska, nie było tego jeszcze. Mamy płyty ze sobą, mamy winyle też, czyli pierwszy raz w ogóle w historii zespołu pojawiła się płyta winylowa, więc no i zapraszamy, bo świetnie się gra materiał koncertowy i kończymy trasę klubową, część wiosenną właśnie w Krakowie.
0: Za ścianek nowa płyta Chip Tobacco będzie brzmiała. Nowa płyta Chip Tobacco, która nie do końca jest taka nowa, bo myślę o tym, że ten przełom stylistyczny, który się dokonał w waszej muzyce, to on się dokonał na płycie poprzedniej. Mhm, i teraz pytanie, czy bluesowe środowiska się obraziły i czy zbieraliście jakieś cięgi za to, że jednak zostawiliście bluesa i znaczy rocka to chyba trochę mniej.
1: Mm-hmm. Nie, właśnie mam wrażenie, że znaczy wiesz co, no tak jak zawsze, zawsze się znajdzie ktoś niezadowolony, ale mam wrażenie, że jednak większość tych słuchaczy, którzy nas poznali, jak jeszcze graliśmy bardziej blues rockowo, no to, że są z nami, że z ciekawością obserwują to, co się dzieje i te zmiany stylistyczne. Nawet mamy takiego człowieka, który najbardziej sobie ukochał płytę pierwszą długogrającą, czyli Promises of Tomorrow, która jest bardzo taka rockowa, nawet bym powiedziała, że tak troszkę psychodeliczno-rockowa też. I on za każdym razem, jak kolejna płyta wychodziła, czyli Szum i Zobaczmy Siebie, to on wyrażał niezadowolenie, że jednak ta Promises to nic jej nie przebije. A przy tej płycie powiedział, że kilka piosenek naprawdę trafiły w jego gusta, więc no, to miło zawsze.
0: Czyli jednak Chip Tobacco nie skończyli się na Kill 'Em All.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Wiesz co, no my zawsze się, w sensie z każdą płytą trochę się zmieniamy, ale mam wrażenie, że ten rdzeń taki nasz zostaje, że jednak jest coś, co łączy te wszystkie płyty, jakieś, nie wiem, że to jest po prostu jakiś nasz styl, czy nasze brzmienie.
0: Nie. Właśnie, ono nie jest takie łatwe do określenia. Też znalazłam w jakimś wywiadzie sformułowanie, że ponoć mówicie, że w waszej twórczości mniej znaczy lepiej, ale ja nie mam takiego wrażenia słuchając tej płyty. Mi się wydaje, że tu jest bardzo dużo pomysłów.
1: Tak?
0: No. I teraz jest pytanie, skąd one wychodzą. Myślę o tych brzmieniowych, bo rzeczywiście gitar nikt nie wyrzucił.
1: Tak.
0: Są też takie mocne fragmenty. Jest też fragment w waszym starym stylu bardzo, czyli backdoor, ale też tanecznie bywa i tak, no popowo, powiedzmy tak.
1: Powiedzmy, nazwijmy to po imieniu.
0: Nazwijmy po imieniu. I co? I kto to wymyśla? Na ile wy sami już wiecie, czego chcecie, a na ile idziecie do kogoś, kto was wesprze?
1: Tak. No więc ciekawa sprawa z tą płytą, bo poszliśmy do studia, do Arka Kopery, gdzie nagrywaliśmy cały poprzedni album też, Zobaczmy Siebie, i dobrze nam się z Arkiem pracowało, więc stwierdziliśmy, że tym razem chcielibyśmy, żeby on ten album wyprodukował. No ale trochę się to jednak rozjechało po drodze. Okazało się, że my tak wiemy, czego chcemy, a on chce czegoś innego, a nam się to nie podoba, czego on chce, że skończyło się na tym, że Arek wyprodukował tylko jeden utwór z tej płyty, a co jeśli?
0: Czyli rozumiem, że wy już macie taką wyobraźnię co do tych popowych jednak aranżacji waszych piosenek.
1: Tak, tak, tak.
0: Nie jest tak, że robicie swoje dawne i potem ktoś przychodzi i wam to wywraca?
1: I to zmienia. Nie, nie, nie. Zupełnie właśnie. No nas ciągnie w taką stronę, a ponieważ zawsze byliśmy wierni temu kierunkowi, w który nas ciągnie, no to szliśmy za tym impulsem. I wiesz, najczęściej piosenki powstają, kiedy się spotykamy wszyscy razem i robimy takie obozy pracy twórczej, zamykamy się na tydzień gdzieś odcięci od codzienności. I tam po prostu powstaje jakieś szkice powstają. Z tego wybieramy te, które najbardziej nam odpowiadają na album, bo też są kompozycje, które zostały odrzucone na przykład. No i tworzy się jakaś całość, która... Na przykład tym razem ja miałam duże obawy, że te piosenki będą totalnie niepołączone ze sobą i to będzie niespójne, ale z biegiem czasu okazało się, że to jest bardziej spójne niż poprzednie nawet albumy może.
0: nie roześmiała się Natalia i też pewnie by się uśmiechnęła szeroko do pana Klemensa, który wybiera się na koncert Chip Tobacco zamiast meczu Wisły. Panie Klemensie, no, mam nadzieję, że nie słyszą tego i nie wiedzą pana przyjaciele. Jeżeli ma pan jakichś znajomych kibiców, to no tak, to ja tego nie mówiłam. Aczkolwiek, wracając jeszcze do Chip Tobacco, Natalia Kwiatkowska była gościem programu Megafon we wtorek wieczorem. Jak się zbiorę, to wyląduje ten wywiad na stronie internetowej Radia Kraków w dziale audycje, w poddziale Pociąg do muzyki. Natomiast myślę, że w ogóle warto zaglądać na naszą stronę, więc zapraszam www.radiokraków.pl. No a teraz oczywiście Chip Tobacco, a co jeśli...

0: Tak się będzie grało jutro w Zaścianku. No a my wracamy jeszcze na momencik do koncertu Kalibra 44 w sobotę w studiu. Pomyślałam sobie, że jednak Państwu opowiem, co tu się działo przez ten czas w mojej skrzynce mailowej. No, fantastyczne rzeczy Państwo pisali. Jest córa, która poprosiła w imieniu swoim i taty, żeby móc pójść na ten koncert. I już mogę powiedzieć, że właśnie taki duet się wybierze. I jest jeszcze list od pana Miłosza, który jakoś tak chwycił mnie za serce. Pan Miłosz napisał tak. Filmu, czyli jednej z propozycji muzycznych Kalibra, słuchałem na końcu ostatniego wagonu kanciastego i pustego już tramwaju, wracając z Ronda Kotlarskiego po 22 z długogodzinnych korepetycji z matematyki na koniec 8 klasy przed egzaminem do liceum. No, ja myślę, że wiele z nas ma takie wspomnienia związane z tym zespołem. Ja słuchałam Kalibra z magnetofonu kasetowego. Już byłam na studiach, no ale to też tak blisko właśnie czasów licealnych. Drodzy Państwo, nie mam więcej zaproszeń. Może jeszcze jutro coś Tomek Buszewski wydobędzie pod stolika. Ale na razie osobiste zaproszenie od Abradaba i jeszcze jedna kompozycja Kalibra w Radiu Kraków.
1: Siemanko, tutaj Abradab. Zapraszam na koncert Tribute to Joka do krakowskiego klubu Studio 9 maja. Bądźcie tam.

0: Muzyka, którą lubisz. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
1: Reklama.
2: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
3: Tygodnik powszechny. Sens zamiast sensacji. Co tydzień najlepsze teksty o społeczeństwie, kulturze, świecie i duchowości. Moralna siła Ewangelii. Dlaczego świat znów słucha papieża? Artystyczne instalacje Joanny Rajkowskiej na Wawelu pozwoliły jej na nowo przemyśleć, kim jest i co robi jako artystka. Z zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Anna Korytowska o wysoko funkcjonującym uzależnieniu. Nowy Tygodnik Powszechny znajdziesz w punktach z dobrą prasą i na tygodnikpowszechny.pl.
4: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
5: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiosiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026, Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl

0: Gram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Czas na pierwsze tego popołudnia. Informacje komunikacyjne. Maciej Wodziński, witam i zapraszam. Cały czas służby pracują w miejscowości Groń w powiecie tatrzańskim na drodze krajowej numer 49. Nowy targ Białka Tatrzańska. Jak już informowaliśmy, zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Ruch cały czas w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Proszę zachować ostrożność. Obwodnica Krakowa. Tu już wyjątkowo wcześnie zrobiło się bardzo ciasno i tłoczno. Od węzła Południe do samych Balic w kierunku Katowic ciągnie się sznurek samochodów, natomiast w stronę Tarnowa od Balic do węzła Skawina. Jeżeli chodzi o Skawinę, to zatłoczony wyjazd ze Skawiny, droga krajowa numer 44, tam również mamy korek. Na 94 stoimy przy wyjeździe z Wieliczki, a na krajowej 79 w Zabierzowie w obu kierunkach. W Krakowie ciasno i tłoczno praktycznie na wszystkich ulicach. Największe korki w tym momencie między rondem Matecznego a rondem Grunwaldzkim oraz na Wadowickiej, Kocmyrzowskiej i Nowochódzkiej. Proszę jechać ostrożnie.
5: Punktualnie 15:30.
7: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Marek Proszek.
8: Wypadek w Biodolinach Szlacheckich w powiecie brzeskim. Ranny został mężczyzna po upadku z wysokości. Miał na tyle poważne obrażenia, że konieczny był natychmiastowy transport do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy wciąż pracują na terenie dworca autobusowego w Czyżynach w Krakowie. Zapaliło się tam poszycie dachu remontowanego budynku.
9: Pożar został szybko opanowany. W zdarzeniu na szczęście nikt nie został poszkodowany, a strażacy prowadzą prace rozbiórkowe i za pomocą urządzeń pomiarowych będą sprawdzać również temperaturę konstrukcji.
8: Mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Autobusy komunikacji miejskiej po ponad godzinnych utrudnieniach już normalnie jeżdżą na dworzec Czyżyny.
7: Radio Kraków. Wiadomości.
8: Europa do połowy lat 30. może uniezależnić się militarnie od Stanów Zjednoczonych. Koszt tego procesu to około 500 miliardów euro. Wynika z analizy opublikowanej przez Kiloński Instytut Gospodarki Światowej. Niemcy, Francja, Polska i Wielka Brytania miałyby koordynować duże programy strategiczne i siły konwencjonalne. Państwa Europy Północnej, kraje bałtyckie i Holandia odpowiadałyby za ochronę Bałtyku i Morza Północnego oraz walkę elektroniczną. Wąskim gardłem nie są ani pieniądze, ani technologia. Chodzi o polityczną wolę działania, podejmowania decyzji, a następnie wdrażania ich tak szybko, jak to możliwe. Ukraina pokazuje, że to nie zajmuje dekad, wskazują autorzy raportu. Jeszcze koprognoza. Jakość powietrza w Małopolsce jest dobra. W całym regionie stężenie zanieczyszczeń pozostaje w normie.
7: www.radiokraków.pl

Daria Zawiałów rozpoczęła trzecią odsłonę audycji Muzyczna Zmiana w Radiu Kraków. Mamy za 25 minut 16 i mamy też szerokie plany dalej koncertowe, aczkolwiek teraz data nieco odleglejsza, bo to niedziela 17 maja i koncert w auli kampusu w Wieliczce. Koncert pełen różnych odcieni bluesa, głównie tego bielszego. Już za momencik spotkanie z Robertem Luberą. Robert Lubera to jest człowiek, można by powiedzieć, skazany na bluesa. Można by tak powiedzieć, aczkolwiek to jest jego jak najbardziej świadomy wybór. Założyciel zespołów Sagittarius i Niebo. Jako gitarzysta na przykład współpracował z Robertem Gawlińskim, no a być może państwo znają go z koncertów Piotr Nalepa Breakout Tour Symfonicznie, bo w tym przedsięwzięciu też Robert Lubera szarpał pierwsze struny. No to słuchamy teraz Nieba, a za chwilę posłuchamy o koncercie.

0: Radio Kraków.
1: Na krakowskim Kazimierzu siedzimy z Robertem Luberą przed trasą koncertową, ale przed też jednym koncertem, który odbędzie się już całkiem niedługo. Cały cykl nosi tytuł Bielszy odcień bluesa, tak jak audycja Jana Chojnackiego. Natomiast ja, Robercie, chciałabym ciebie zapytać, ponieważ ty bluesa grasz od, nie wiem, kołyski w zespołach Niebo, Sagittarius, licznych projektach, chociażby Breakout symfonicznie. Czy w ogóle jest sens rozdzielać tego bluesa na białego, bielszego i korzennego z delty Mississippi?
2: Oczywiście cały pomysł, żeby zrobić tą trasę, żeby te koncerty mogły się odbyć, zasadza się na jednym ważnym przesłaniu. Chcemy pokazać wszystkim słuchaczom, którzy nawet może nie wiedzą, że słuchają bluesa, że blues był początkiem w ogóle muzyki rozrywkowej, każdej, w tej formie, jaką my znamy. Zależy nam bardzo, żeby na koncerty przychodzili ludzie, którzy nie uważają siebie za fanów bluesa, ale słuchaj, w piosenkach Joe Cockera, Tiny Turner, w hitach, które zna cały świat, nuci i tańczy, jest blues. Nawet jeśli on nie ma tej budowy bluesowej jak 12 taktów i określoną tam przebieg harmoniczny. I my w Europie też wykształciliśmy swój gatunek bluesowy i opowiadamy za pomocą bluesa swoje historie. Myśmy to zaadoptowali. Miałem też takie piękne doświadczenie, że z Piotrem Alepą graliśmy symfoniczny koncert w Chicago. Graliśmy piosenki Breakoutu oparte na bluesie. I grała z nami amerykańska orkiestra, gdzie wszyscy muzycy poza jednym byli Amerykanami. I usłyszeli Breakout. Breakout sprzed 50 lat. I mówię, co my gramy? Mówię, fantastyczne, skąd to się u was wzięło? I oni byli zaszokowani tym, że w taki sposób 50 lat temu w Polsce pisało się, że istniała taka muzyka i że to, co w kulturze amerykańskiej było z bluesa, przeszło za drugą stronę żelaznej kurtyny.
1: No właśnie, bo można się zastanowić nad tym, o co chodzi w bluesie. Bo z jednej strony jest to ton, to ton, to ton, to ton, to ton. Jak niektórzy twierdzą, przepraszam wszystkich wielbicieli bluesa, nudziarstwo. Ale przecież to nie jest wszystko. Więc o co chodzi w bluesie?
2: Blues się składa z prostej rzeczy. Blues to jest opowieść, to jest opowiadanie o własnych emocjach w bardzo prosty sposób, ale z drugiej strony jest to też świetna zabawa, bo przecież to jest taniec, to jest rozrywka, to jest rock and roll, boogie-woogie, które prosto z bluesa wychodzą i poszły do jazzu i potem rozwijały się w kolejne gatunki, nawet hip-hop i rap. Co więcej, dokonałem pewnego odkrycia, podróżując po Ameryce i studiując trochę historię bluesa, że blues był w Polsce w innej formie. Bo pamiętam wesela, kiedy jeździłem jako mały chłopiec po polskich wioskach z moimi rodzicami na wesela, po prostu do wujków i ciociów. Był tam moment, kiedy w pewnym momencie, jak już wesele zaczęło się rozkręcać, były przyśpiewki. I stół do stołu, rodzina do rodziny śpiewała piosenki. To była rodzaj zaczepki żartobliwej i ciocie śpiewały, a ty jesteś taka, taka, a taka, taka, taka, taka. I drugi stół odpowiadał. To było niesamowite. Ja zrozumiałem, że na całym świecie to istnieje. Istnieje forma takiej zabawy i w bluesie tego jest bardzo dużo. I chcemy to właśnie pokazać. Wszyscy ci, którzy na ten koncert przyjdą, zobaczycie, że to nie jest to nudziarstwo, o którym wspomniałaś, że to jest po prostu fantastyczne show z fantastyczną muzyką w bardzo różnych wersjach, od bardzo

0: festiwalu nie będę wymieniał nazwisk Państwu.
1: Ale możesz powiedzieć, że będzie śpiewać na przykład Natalia Kwiatkowska, Żaneta Lubera.
0: My po prostu dobraliśmy bardzo ciekawy zespół artystyczny. To są ludzie młodego pokolenia z olbrzymią energią, którzy zaanektowali tego bluesa po swojemu. To jest Natalia Kwiatkowska, znana krakowskiej publiczności bardzo brzmi. Moja córka Żaneta Lubera. Bartek Grzanek, fantastyczny gitarzysta. Bartek Szopiński, który jest pianistą i wokalistą specjalizującym się w boogie-woogie, więc dużo tańca, nóżki będą pracowały. Pozwolę sobie również zaśpiewać tam parę piosenek w tym polskim secie, że tak powiem. Świetna sekcja Dęta z Teatru Roma, Kajtek Galasz na organach Hammonda, Józio Rusinowski na perkusji, Wojtek Famielec na basie. I pary taneczne, mistrzowskie pary taneczne pokażą nam, jak się tańczyło rock'n'rolla, bo trzeba pamiętać, że blues był też sposobem na spotkanie się, że ludzie się spotykali na potańcówkach bluesowych, rock'n'rollowych, boogie-woogie, tam się zakochiwali w sobie.
1: Czyli ja rozumiem, że należy się przygotować na wiele różnych gatunków.
0: Absolutnie tak. Dla nas blues jest tylko punktem wyjścia. Głównie opieramy koncert na najważniejszych, na najbardziej znanych utworach wykonawców jak Joe Cocker, jak Aretha Franklin, jak Janis Joplin. Takie ikony tej muzyki. Oczywiście będą również utwory własne. Będzie też set polski, czyli pokażemy, jak ta muzyka zakorzeniła się w Polsce i jak inną stała się odmianą.
1: Nazwy poproszę.
0: No oczywiście Mira Kubelsińska, Tadeusz Nalepa, Skowroński, więc tego jest bardzo dużo. Z pewnością mogę Państwu powiedzieć, że kiedy przyjdziecie do nas, nie będzie chwili wytchnienia.
1: Czyli można powiedzieć, że słuchamy piosenek, które znamy i lubimy, przynajmniej pewne pokolenia i się dziwimy, że to wszystko blues.
0: Tak, ponieważ wszystko zaczęło się od bluesa, od tego, że zderzyła się kultura europejska z kulturą afrykańską. W Europie my wykorzystywaliśmy rytm inaczej. Nawet był czas, że w części Europy nie wolno było używać bębnów. Były instrumentem zakazanym. Natomiast rytmika w Afryce miała tradycję taką, że służyła jako telefon, bo wioski posługiwały się bębnami, żeby przekazywać sobie informacje. I to, jak oni wykorzystywali rytmikę, spotkało się z kulturą anglosaską, irlandzką, bo to były te pierwsze kontakty, hiszpańską w Ameryce Północnej i z tego to się zaczęło dziać. Chcemy się z Państwem połączyć na tym koncercie właśnie tymi emocjami, tym tańcem, tymi opowieściami i tą piękną muzyką, która po prostu jest naturalna i wynika ze szczerej potrzeby bycia ze sobą, ze wspólnoty.
1: No to kto gotowy do wyjazdu do Wieliczki albo tam mieszka, to najpierw należy do mnie napisać muzyczna@radiokraków.pl, a teraz dalej Robert Lubera i Sagittarius, Boczny tor.

0: to było Bugi z refleksyjnym tekstem. Piosenka Boczny Tor, a na Boczny Tor to ja się zaraz usuwam, bo oto wjeżdża na stację, nie, jeszcze nie pociąg do muzyki, to dopiero o 19:00. Magazyn Co Niesie Dzień, Piotr Łęgowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry Agnieszko, dzień dobry Państwu.
0: Masz coś o kolejnictwie?
1: Dzisiaj myślę, że Maćka Wodzińskiego poproszę, ale oby to były dobre informacje, bo on przeważnie przychodzi z tymi, no, że są opóźnienia na kolei albo...
0: Po co to mówić, jak jest dobrze? To
1: no
0: niektórzy rodzice stosowali takie zasady. No ale czasy się zmieniły, natomiast jeżeli chodzi o te czasy, które mamy obecnie w Krakowie, no to co się dzieje?
1: Otóż to jest ważna informacja, ponieważ będzie umowa między Krakowem a firmą ArcelorMittal. O tej sprawie mówi się od wielu, wielu lat. Chodzi o te tereny po dawnym kombinacie. Co miasto chce zrobić właśnie z terenami w Nowej Hucie, które, uwaga, mogą być także zanieczyszczone, no bo przecież lata huty metalurgii zrobiły swoje. Powiemy o tym tuż po godzinie 16:00, a także po godzinie 17:00 zastanowimy się, gdzie w Europie żyje się najlepiej i w którym miejscu znajduje się Kraków. Zdradzę tylko, że całkiem nieźle nas widzą z Europy. Dlaczego my widzimy to inaczej? Czy to jest jakaś przypadłość? Czy my chcemy...
0: Ale że narzekamy?
1: No, raczej tak.
0: No, ja tylko w zimie.
1: No, są tacy, którzy narzekają troszkę więcej.
0: Dobrze. Dobrze, nie znam, przyznam szczerze, ale no, zgadzam się, że może tak być, oczywiście. Dobra.
1: To... Zapraszam po 16:00.
0: Tak, Piotr zaprasza po 16:00, a ja też zapraszam, ale to już dużo później, 23:05, skoro dzisiaj czwartek, to mamy empatyczny program muzyczny zamiast nocnego szlaku. Muzycznie też będzie, ale to od północy dopiero, więc już jutro. Natomiast dzisiaj będziemy się zastanawiać, co jest w nas żywe i po co się w ogóle nad tym zastanawiać. Tak, takie pytanie też padnie. I będą ładne piosenki, na przykład taka jak ta, Czuję. Misia Furtak we współpracy z Finkiem i z tym utworem na razie Państwa zostawia Agnieszka Barańska. Do usłyszenia niebawem.

0: Reklama.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim Centrum Hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiesiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026. Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
6: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
9: Zbliża się 16. Maciej Wodziński, zapraszam na kolejne informacje komunikacyjne. Utrudnienia cały czas na drodze krajowej nr 49, Nowy Targ, Białka Tatrzańska. Na granicy miejscowości Gronia, Białka Tatrzańska, jak informowaliśmy, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna, tam cały czas utrudnienia. A pozostając na tej drodze, to utworzył nam się spory korek na 49 przed wjazdem do Nowego Targu. Więc jeśli ktoś z Państwa jedzie tą drogą, to proszę niestety uzbroić się w cierpliwość, bo tam rzeczywiście spory ruch. Na Zakopiance przed Myślenicami tam pracują drogowcy i również mamy zator tym razem w kierunku Krakowa. Na obwodnicy od węzła Południe do Balic również jedziemy wolno w kierunku Katowic i od Balic do Skawiny w kierunku Tarnowa. Również jeszcze na moment zostajemy na obwodnicy, bowiem przy zjeździe z A4 przy węźle Wielickim właśnie w kierunku Wieliczki doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Służby już jadą na miejsce, mogą tam pojawiać się utrudnienia. Krajowa 44 zatłoczona cały czas przy wyjeździe ze Skawiny, a 79 niezmiennie zakorkowana w Zabierzowie. W Krakowie spory ruch na wszystkich ulicach. Największe korki w tym momencie na Kocmyrzowskiej oraz na Stella Sawickiego do Bora Komorowskiego. Jeśli Państwo widzą jakieś utrudnienia na drodze, proszę dać nam znać. Numer telefonu 12 to oczywiście kierunek, a dalej 20 03 333.
10: Minęła 16.
11: Radio Kraków. Wiadomości.
10: Na które zaprasza Marek Proszek.
12: W wiadomościach zagrożenie pożarowe w małopolskich lasach. Nie wycofamy naszych dyplomatów z Kijowa. MSZ odpowiada na groźby Rosji. To raczej pakiet wyjścia z Unii, tak szefowa resortu klimatu komentuje propozycję prezydenta na temat referendum w sprawie polityki klimatycznej. Pojawiające się w Małopolsce przelotne opady deszczu na razie tylko chwilowo poprawią sytuację w lasach. Choć wilgotność ściółki nieco wzrosła, to nadal jest bardzo niska. Wynosi teraz niewiele ponad 12%. To wilgotność porównywalna do kartki papieru. Dlatego zagrożenie pożarowe w lasach wciąż jest duże. Sytuację utrudnia panująca w Polsce susza. Nasz kraj od lat boryka się z niedoborem wody. Należy ją zatrzymywać na różne sposoby.
0: Mogą to zrobić i leśnicy poprzez zatykanie rowów w lasach i odtwarzanie mokradeł. Może to zrobić rolnik poprzez nasadzenia śródpolne. Mogę to zrobić ja, łapiąc deszczówkę i na przykład nie podlewając ogródka, kiedy pada, bo takie sytuacje też się zdarzają. Więc to wszystko możemy zrobić my, ale też potrzebujemy jednocześnie wdrożenia zmian na poziomie systemowym, czyli w ogóle zmiany naszego myślenia o wodzie. Już nie jest jej za dużo i musimy ją spuścić z kraju, jest jej za mało i musimy ją w kraju zatrzymać.
12: Mówi hydrobiolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska. Nadchodzące lato ma być upalne i suche z gwałtownymi burzami. Więcej o zagrożeniu pożarowym oraz o prognozach pogody będziemy mówić w programie Co niesie dzień. Szczucinka nie dotrze do Buzka, nie będzie też nowego mostu na Wiśle. Ministerstwo Infrastruktury nie przystało na prośby samorządowców i aktywistów w sprawie przedłużenia reaktywowanej linii kolejowej z Tarnowa do Szczucina. Resortu nie przekonał argument, że stworzyłoby to najkrótsze połączenie Nowego Sącza i Tarnowa z Kielcami i dalej z Warszawą. Reaktywacja Szczucinki jest na wstępnym etapie. Kolejarze szacują, że pociągi wrócą na tę trasę dopiero za 14 lat.
13: Zgodnie z tymi prognozami w 2040 roku w szczycie porannym ze wskazanej linii kolejowej w kierunku Tarnowa na odcinku Szczucin-Żabno korzystać będzie około 60 do 80 pasażerów na godzinę. Na odcinku Żabno-Tarnów około 160 do 210 pasażerów.
12: Zapowiada rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska. W pierwszej kolejności przywrócone ma zostać pasażerskie połączenie kolejowe z Tarnowa do Żabna.
11: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
12: Rosja wezwała zagraniczne ambasady do ewakuowania personelu z Kijowa przed obchodami 9 maja. Kreml zapowiada, że jeśli Ukraina spróbuje zakłócić Dzień Zwycięstwa w Moskwie, to odpowie zmasowanym atakiem na Kijów. Polska deklaruje, że nie ograniczy obecności swojej placówki na Ukrainie, choć te groźby traktujemy poważnie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
14: Nasza placówka, pracownicy MSZ-u udowodnili też już wielokrotnie swoją odwagę i przywiązanie do pewnych wartości. I oczywiście to jest placówka też, która funkcjonuje w warunkach wojennych od 1533 dni. Bierzemy oczywiście bardzo poważnie kolejne groźby Moskwy, ale my nie zamierzamy redukować naszego personelu na teraz w Kijowie.
12: Rosyjski MSZ tłumaczy swoje ostrzeżenie możliwością ukraińskich działań podczas obchodów 9 maja.
11: Radio Kraków, wiadomości.
12: Minister klimatu i środowiska komentuje inicjatywę prezydenta. Karol Nawrocki zapowiada skierowanie do Senatu wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Miałoby zawierać jedno pytanie. Czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Wprowadzenie systemu ETS-2 przegłosowano w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, mówi Paulina Henik-Kloska.
15: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy. My w tej chwili przesunęliśmy wejście ETS-u dwójki o rok, starając się doprowadzić do tego, by był to w dłuższym okresie system dobrowolny dla krajów członkowskich, ale też doprowadzając do głębokiej rewizji systemu ETS-1 i ETS-2, który jest zapowiedziany na ten rok przez Brukselę.
12: Propozycja prezydenta, by przeprowadzić referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii, to krok w dobrym kierunku, ocenił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Inicjatywę prezydenta popiera też PiS. Zgodnie z wnioskiem prezydenta, referendum miałoby się odbyć 27 maja. Według wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat wniosek trafi do kosza. Chwilami synoptycy zapowiadają opady deszczu, a miejscami też burze, to zwłaszcza na wschodzie Małopolski. Noc również z przelotnymi opadami i temperaturą do 10-11 stopni. Także jutro możliwy przelotny deszcz, na południu Małopolski burze. Temperatura jutro od 16 do 20 stopni.

0: Radio Kraków.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 16. Pięknie witamy i zapraszamy do programu Co niesie dzień. Piotr Kołek, Piotr Łęgowski. Będziemy razem przez ten czas, a co powiemy w pierwszej godzinie naszego programu. Do 17 mówić będziemy o umowie między Krakowem a firmą ArcelorMittal. Chodzi o tereny po dawnym kombinacie. Co miasto chce zrobić z terenami w Nowej Hucie, które mogą być także zanieczyszczone? To pytanie zadamy naszemu gościowi, a będzie nim dr Karol Wałachowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uwaga, w Małopolsce obowiązuje drugi, średni, nie najwyższy, ale także wysoki stopień zagrożenia pożarowego w lasach, a powodem jest susza. Na dużym obszarze obecnie wilgotność ściółki leśnej wynosi nieco ponad 10%, a jeśli spadnie poniżej tego progu, to może zostać wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Mimo że popadało trochę w naszym regionie, to wciąż to zagrożenie utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie. Jak zwykle przed 17 rekomendacje kulturalne, na które zaprosi Tadeusz Marek. Zapraszamy także do kontaktu z nami. Telefon do nas 12 kierunkowy 20 03 333 w każdej sprawie.

0: Będzie umowa między Krakowem a firmą ArcelorMittal. Chodzi o tereny po dawnym kombinacie. Co miasto chce zrobić z terenami w Nowej Hucie? To pytanie chciałbym zadać mojemu i Państwa gościowi. Doktor Karol Wałachowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze. Halo.
1: Dzień dobry.
0: Słyszymy się, no to bardzo się cieszę.
1: Tak.
0: Wracając do historii, która żyje swoim życiem już dobrych kilka lat, pan mi nawet powiedział, że dużo więcej, może nawet 20. Miasto chciało kupić ten teren z giganta stalowego po kombinacie kilka razy. Teraz zdaje się, że jest realna szansa, żeby się tak stało. Ponad 700 hektarów ma trafić we władanie miasta. Czy rzeczywiście jesteśmy bliżej tego wszystkiego? No i co może powstać w takim miejscu?
1: No, mi się wydaje, że przede wszystkim widać, że zbliża się referendum w naszym mieście, no bo to jest kolejny przykład chyba takiego pokazywania tutaj komunikacyjnie, że ta rzecz ma się wydarzyć, podobnie jak zresztą z metrem krakowskim, gdzie tak naprawdę do dzisiaj nie ma nawet złotówki na budowę tego metra. Tak samo jest z terenami na Nowej Hucie, no bo tutaj do przestrzeni publicznej przedostają się informacje, że jesteśmy coraz bliżej, a tak naprawdę to jest sam początek i tak naprawdę miasto do dzisiaj, jakby do tej pory my nie wiemy do końca, w jakim stanie są te tereny, jak są zanieczyszczone. My tak naprawdę bardzo wiele rzeczy nie wiemy, no a to, że te tereny są miastu bardzo potrzebne, bo tutaj w Krakowie od lat brakuje terenów przemysłowych, no to jest rzeczywiście fakt, więc tutaj na pewno na plus, że coś się dzieje, no ale na pewno jesteśmy bardzo, bardzo daleko i na razie to jest dopiero iluzja i dopiero rozmowy.
0: Teren za zabytkowymi budynkami administracyjnymi kombinatu chcemy szerzej udostępnić mieszkańcom. Będą tam realizowane inwestycje miejskie, ogólnodostępne, powiedział Radiu Kraków prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości Wojciech Warian. No brzmi jak kolejna piękna obietnica powstania terenów zielonych dla mieszkańców. Czy to w ogóle realny scenariusz?
1: No tutaj muszę się powołać na autorytet, bo ja jestem ekonomistą, nie jestem specjalistą od środowiska, no ale tutaj profesor Czop jest takim autorytetem, który od lat cały czas mówi o tym, że my tak naprawdę nie wiemy, w jakim stanie są w ogóle te gleby na terenie kombinatu, no bo też pamiętajmy, szanowni państwo, że ta huta to jest huta, która działała w czasach PRL-u, kiedy nie zbyt zwracano uwagę na to właśnie, jak zanieczyszczone jest środowisko. Też ta część hałd, która jest tam stworzona, no to są normalnie też urobek, różne rzeczy, które zostały wyrzucone po prostu na zewnątrz z tych procesów produkcyjnych stali właśnie w hucie. Natomiast my tak naprawdę nie wiemy, czy ludzie tam w ogóle mogą przebywać. Też ArcelorMittal jako spółka nie wpuszcza nikogo jakby niezależnego do badań, więc my nic tak naprawdę na ten moment nie wiemy. Też pan prezes chyba w swoim wystąpieniu nie mówił, w jakim to jest stanie, więc tego nie wie, pan prezes prawdopodobnie też nie.
0: No właśnie, przywoła pan te słowa. Rzeczywiście to podnoszą ekolodzy, aktywiści, środowiska akademickiego i właśnie profesor Mariusz Czop, hydrogeolog z Akademii Górniczo-Hutniczej, który mówi o tym, że no, są uzasadnione obawy, że w tych glebach może być, że gleba może być silnie skażona, a w wodach podziemnych mogą być także metale ciężkie, ołów, cyk, kadm. A poza tym, czy może się okazać, że koszt przywrócenia tego terenu będzie zbyt duży, żeby to miało sens, prawda?
1: No dokładnie, no z perspektywy sprzedawców, no to najlepiej byłoby nam sprzedać takiego kota w worku bez badań, sprzedać to miasto i ogłosić jako sukces, no ale z perspektywy miasta wydaje mi się, że to jest też na tyle duży będzie koszt tego wszystkiego, że trzeba będzie bardzo dokładnie tutaj przeanalizować wszystko i przeliczyć, czy rzeczywiście to się miasto opłaca, no bo też z drugiej strony jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że miasto bierze te tereny, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy po stronie spółki, po stronie Mittala jest właśnie oczyszczenie tych terenów tak, żeby one były zdatne w ogóle do użytku, no bo mamy dużo przykładów też w całej Polsce. Ja znam przykład z Bytomia, gdzie też miasto przejęło tereny, no i do tej pory nic się z nimi nie dzieje, no bo miasto nie stać na to, żeby je zrekultywować. No więc tutaj jest na pewno bardzo duże pytanie i wydaje mi się, że też ten czas przedreferendalny to nie jest dobry moment, żeby podejmować tak duże decyzje. Raczej to powinna być długookresowa jakaś wizja, co z tym zrobić i jakie właśnie będą tego wszystkiego koszty.
0: No właśnie, dobrze, że pan podniósł ten temat. Prezes Warian odpowiada na pytanie, kto zapłaci za ewentualne oczyszczenie, że jeśli chodzi o przepisy, to za to odpowiada zawsze ten, kto wprowadził zanieczyszczenie, czyli ArcelorMittal. Ale czy to rzeczywiście jest tak, że to huta, która obecnie tam funkcjonuje, wprowadziła to zanieczyszczenie? I dodaje, że zostało przebadane około 180 hektarów.
1: No, przypomnijmy, że z 700. Prawdopodobnie też tutaj znowu mogę powołać się na autorytet, czyli na profesora Czopa. Profesor twierdzi, że mniej więcej z tych 900 hektarów, które tam jest, prawdopodobnie 300 jest mocno zanieczyszczone, prawdopodobnie 300, czyli też kolejna 1/3 jest przeciętnie zanieczyszczona, a te kolejne 300 prawdopodobnie jest czyste, tak? Z tego powodu, że właśnie to wynika z tych procesów technologicznych, jak to działało. No więc to, że pokazano jakieś analizy po stronie metalu z części gruntów, to nic nam nie mówi. A też, szanowni państwo, pamiętajmy o tym, że jeśli to są analizy wykonywane na zlecenie samej spółki, no to w jej interesie przede wszystkim leży to, aby pokazać, że to są tereny czyste i tam nie będą wymagane nakłady. No więc zależne źródła, które rzeczywiście potwierdzą, jaka jest rzeczywistość.
0: Panie doktorze, zapytam pana jako ekonomistę, jak się sprzedaje 700 hektarów gruntów w dużym mieście w naszym kraju? Ile takie tereny mogłyby kosztować, nie wiem, na wolnym rynku?
1: Są takie trochę też takie sytuacje, że my nie wiemy tego, bo nie ma zbyt wielu takich przykładów. Tak duże tereny bardzo rzadko są w ogóle sprzedawane. Poza tym też znowu nie znamy tego, tej drugiej strony równania, czyli ile te tereny będzie kosztowanie, ile kosztowałoby doprowadzenie tych terenów do tutaj stanu używalności. Na pewno moim zdaniem dla Krakowa byłoby bardzo ważne, żeby te tereny finalnie zostały przejęte na dobrych warunkach przez miasto, no bo tak duże właśnie tutaj grunty, to one są szansą na to, aby właśnie rozwijać przemysł w tej części miasta. A też pamiętajmy o tym, że dzisiaj ponad połowa, mniej więcej połowa zatrudnienia w Krakowie to jest BPO, czyli te usługi wspólne. Ta nasza krakowska monokultura raczej chyba w najbliższych latach będzie transformowana, no więc my jako miasto powinniśmy się na pewno bić o lekki przemysł.
0: A może by po prostu należałoby rozważyć jakieś połączenie pomysłów z rozwojem Rybitw, Płaszowa z tymi terenami po Nowej Hucie i tam umieścić na przykład część firm, które miałyby się znaleźć właśnie na tym terenie planowanym w Płaszowie jako jeden pomysł. Jak pan to widzi?
1: No tak, no to jest kolejny ciekawy temat, no bo też ten Rybitw jest o tyle kontrowersyjny, że jeszcze 15 lat temu miasto zachęcało do tego, żeby tam jest właśnie lekki budować. Teraz miasto prawdopodobnie będzie miało plany na to, aby budować tą mieszkaniówkę, więc to jest tak naprawdę odwracanie tych różnych planów o 180 stopni. No więc gdybym ja był inwestorem, to też obawiałbym się, że być może za 15 lat te tereny w Wejchucie też właśnie będą padać łupem właśnie mieszkaniówki i deweloperów. Tutaj na pewno wydaje mi się, że istotne byłoby, żeby miasto przedstawiło jakieś takie kierunki, które będą na dekadę i zapewnią jakąś tam stabilność przedsiębiorcom. Wtedy zdecydowanie łatwiej będzie przyciągnąć kapitał i tworzyć miejsce pracy.
0: Myśli pan, że w najbliższych tygodniach jeszcze usłyszymy o jakichś nowych pomysłach?
1: No mówię, ten czas przedreferendalny to jest czas eksplozji tak naprawdę, pokazywania, że rzeczywiście coś się dzieje. Ja wolałbym zdecydowanie w polityce język faktów i pokazywania rzeczywistych tutaj efektów działań. Dzisiaj, jeśli chodzi o ArcelorMittala i tereny Huty, do tej pory nic wielkiego się nie wydarzyło.
0: Będziemy oczywiście się temu przyglądać. Na razie informujemy, że najprawdopodobniej będzie umowa między Krakowem a firmą ArcelorMittal. Chodzi o dawne tereny po dawnym kombinacie. No i będziemy się temu przyglądać. Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dr Karol Wałachowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM. Patrz!

Co powstania, co może powstać, to oczywiście w nawiązaniu naszej rozmowy przed kilkoma chwilami w Radiu Kraków na terenie po dawnym kombinacie w Nowej Hucie. Telefon do nas 012 20 03 333. Jesteśmy także pod mailem cnd@radiokraków.pl. Oczywiście czekamy także na SMS-y 40 80.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sen z powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiosiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026. Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
0: Reklama.
9: Informacja komunikacyjna, Maciej Wodziński, zapraszam. Służby już kończą na szczęście działania na drodze krajowej numer 49, Nowy Targ, Białka Tatrzańska. Na granicy miejscowości Gronia, Białki Tatrzańskie, jak informowaliśmy, zderzyły się 2 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Te utrudnienia już niebawem powinny się zakończyć. Cały czas natomiast sznurek samochodów przed wjazdem do Nowego Targu. Właśnie od strony Białki, więc proszę mieć to na uwadze. Zakopianka, tu za Myślenicami w kierunku Krakowa również pracują drogowcy. Niewielki korek w tym miejscu. Natomiast cały czas ciasno na obwodnicy Krakowa. A tam przy zjeździe na węźle Wieliczka, właśnie w kierunku Wieliczki, przypomnę, mieliśmy kolizję 3 samochodów osobowych, tam mogą pojawiać się utrudnienia. Obwodnica od węzła Południe do Balic w kierunku Katowic niezmiennie ciągnie się sznurek samochodów, a w kierunku Tarnowa od Balic do węzła Skawina również zdecydowanie wolniej podróżujemy. Krajowa 44 przy wyjeździe ze Skawiny cały czas zakorkowana, w Krakowie również coraz większy ruch, największe korki w tym momencie na Stella Sawickiego do Bora Komorowskiego oraz na Wielickiej. Kierowcom przypominamy, noga z gazu, bowiem czekamy cały czas na zapowiadane opady deszczu, a te w niektórych regionach Małopolski już się pojawiły. Proszę jechać ostrożnie.
10: Minęła 16:30.
11: Radio Kraków. Wiadomości.
10: Prezentuje Marek Proszek.
12: Saperzy cały czas pracują na terenie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego na krakowskim Ruczaju. Na placu budowy nowego akademika odkryto miny z okresu II wojny światowej. Saperzy sprawdzają teren wykrywaczami metalu. Dotąd znaleziono niemal 200 min, w większości przeciwpancernych. Policja zapewnia, że na razie nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców. Prawdopodobnie saperzy będą pracować jeszcze jutro.
11: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
12: W stosunku do mojej działki nigdy nie wydano decyzji o nakazie rozbiórki, twierdzi właściciel samowoli budowanej przy ulicy Centralnej 73B w Krakowie. Wokół jednego z najsłynniejszych nielegalnych budynków w stolicy Małopolski od kilku dni znów jest głośno. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o rozbiórce już w 2009 roku. Przez lata właściciel odwoływał się jednak do kolejnych instancji. Decyzja w końcu się uprawomocniła. We wtorek urzędnicy zaczęli odłączać w nielegalnej części budynku media. Właściciel nieruchomości Paweł Rzepka przekonuje, że miasto działa bezprawnie, bo inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o rozbiórce dla innej działki.
13: Na działce 216 przez 181, a ja jestem właścicielem innej działki. Cały budynek stoi na 4 działkach, a decyzja jest wydana na 1. I tu jest problem.
12: Właściciel utrzymuje, że działania miasta stwarzają zagrożenie dla mieszkańców bloku. Powołuje się na opinię kierownika rozbiórki sprzed lat, miał on stwierdzić, że wykonanie decyzji spowoduje katastrofę budowlaną. Przez internetowy popis będzie się tłumaczyć przed sądem. Do policyjnej skrzynki Stop Agresji Drogowej wpłynęło zawiadomienie dotyczące filmu opublikowanego na jednym z portali społecznościowych. Młody kierowca chwali się na nim przekroczeniem prędkości w tunelu na Zakopiance. W dodatku w ręku trzyma telefon. Grozi mu teraz utrata prawa jazdy, wysoka grzywna i 27 punktów karnych. W tunelu pod Luboniem obowiązuje ograniczenie do 100 km na godzinę. Działa tam odcinkowy pomiar prędkości.
11: Radio Kraków.

0: W Małopolsce obowiązuje drugi średni stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Wczoraj był najwyższy, a powodem jest oczywiście utrzymująca się susza. Na dużym obszarze regionu wilgotność ściółki leśnej spadła do 11%, podczas gdy standardowo wynosi od 20 do 30. Leśnicy codziennie monitorują sytuację, a wyniki pomiarów wskazują na dalszy spadek wilgotności. Jeśli taki stan utrzyma się przez kolejne dni, możliwe będzie czasowe zamknięcie lasów dla odwiedzających.
1: Leśnicy dzień w dzień monitorują stan ściółki leśnej.
2: Jest to wykonywane o godzinie 9:13 w punkcie prognostycznym, który znajduje się na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w Puszczy Niepołomickiej. Zakaz wstępu wprowadzany jest w momencie, kiedy wilgotność ściółki mierzonej o godzinie 9 przez 5 kolejnych dni spadnie poniżej 10%.
1: Mówi Michał Goś, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W ostatnim czasie wilgotność spada o 1% na dobę.
3: Jeżeli ta tendencja się utrzyma, może zaistnieć sytuacja, w której będziemy wnioskowali o to, aby czasowo ograniczyć wstęp tam, gdzie to ryzyko będzie największe.
1: Zaznacza Krzysztof Klęczar, wojewoda Małopolski. Prognoza pogody na najbliższe dni w kontekście poprawy wilgotności nie jest optymistyczna.
3: Są możliwe opady i burze, natomiast nie będą to opady znaczne. To będą opady przelotne, nie przekraczające 7-10 mm deszczu. Również prognozowany jest umiarkowany i momentami w czasie burz silny wiatr, który także w kwestii pożarowej odgrywa duże, w tym przypadku negatywne znaczenie.
1: Szalejący ogień trawił Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Z Krakowa na Lubelszczyznę pojechało 69 strażaków i 19 wozów gaśniczych, by pomagać gasić pożar w powiecie biłgorajskim. Jest tak sucho, że wystarczy niedopałek papierosa, żeby wzniecić szybko rozprzestrzeniający się pożar lasu.
4: Wysuszona roślinność i sprzyjające warunki pogodowe sprawiają, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia i może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Od początku roku strażacy w Małopolsce interweniowali już przy około 80 pożarach lasów.
1: Podkreśla Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
4: Przypominamy, aby nie używać otwartego ognia w pobliżu lasów, nie wyrzucać niedopałków papierosów oraz nie wypalać traw i pozostałości roślinnych. 9/10 pożarów w lesie jest spowodowane przez człowieka.
5: Niestety w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Olkusz, czyli nie licząc pożarów w lasach prywatnych, w tym roku wybuchło już 13 pożarów. Przy ponad połowie z nich za najbardziej prawdopodobną przyczynę uznano podpalenie. Warto zatem przypomnieć, że w tym roku zostały zaostrzone przepisy kodeksu wykroczeń, m.in. za wypalanie traw czy rozniecanie ognia w lasach. I tak maksymalna grzywna wzrosła do 30 tysięcy złotych, mandaty karne do 5 tysięcy złotych, a ponadto pojawiła się możliwość orzeczenia przez sąd kary ograniczenia wolności.
1: Zaznacza Maria Gronicz z Nadleśnictwa Olkusz. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności w lasach, śledzenie komunikatów związanych ze stanem zagrożenia pożarowego oraz reagowanie w przypadku zaobserwowania zagrożenia.
2: Bardzo apelujemy gorąco o to, żeby uważać w czasie spacerów w lasach, ale również w pobliżu lasów na wszelkie zarzewia ognia, wszelkie używanie otwartego ognia, żeby tego w najbliższym czasie unikać.
5: W aktualnie panujących warunkach nie tylko straż pożarna, ale także straż leśna, obserwatorzy na wieżach, pracownicy punktu alarmowo-dyspozycyjnego oraz piloci samolotów i helikopterów gaśniczych czarterowanych przez lasy są całe dnie na posterunkach.
1: Według prognoz podwyższone ryzyko pożarowe może utrzymać się jeszcze przez 2 lub 3 tygodnie. I to mimo przewidywanych gwałtownych burz, które mogą dziś lokalnie występować w regionie. Natalia Feluś, Radio Kraków.

0: Reklama.
1: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: 3, 17, 40.

0: Za kwadrans 17 zapraszam szczególnie tych, którzy są spragnieni informacji i rekomendacji kulturalnych od Tadeusza Marka, który dzisiaj zabierze nas na Biennale.
1: Dzień dobry, no właśnie, czyli chciałoby się powiedzieć, że zrobi się gorąco, dlatego że tegoroczne Biennale Sztuki w Wenecji odbywa się w atmosferze dużego skandalu związanego z tym, o czym już Państwu kiedyś mówiliśmy, a mianowicie o tym, że Rosja została zaproszona do otwarcia swojego pawilonu, no i nie tylko Rosja, ale także Izrael, w związku z tym pojawiły się protesty w kontekście Rosji. Już wcześniej, kiedy wypłynęła ta informacja, pojawiły się protesty i ministrów kultury z różnych państw, ale także Komisja Europejska zagroziła, że cofnie finansowanie i tak dalej. No tam było bardzo dużo stanowczych słów, natomiast jesteśmy teraz na takim etapie previews, czyli takiego otwarcia tych wystaw dla ludzi z branży i dla prasy, dziennikarzy, dokładnie tak. I faktycznie to jest ciekawe, bo na fali tego wszystkiego jury zrezygnowało z oceniania tegorocznych pawilonów, więc nie wiemy, czy dowiemy się, jakie są wyniki tegorocznego konkursu. No i to wszystko sprawia, że kiedy myślimy dzisiaj Biennale Sztuki w Wenecji, 61. Biennale, to jednak staje nam przed oczyma obraz jakiegoś chaosu. Ja dzisiaj Państwa zapraszam przede wszystkim do strony z podcastami Radia Kraków Kultura, bo jeśli chodzi o ten chaos właśnie, to my go z Magdą Ujmą rozkładaliśmy na czynniki pierwsze jakiś czas temu. Jest duży podcast temu poświęcony, ale dzisiaj chciałbym Państwu trochę opowiedzieć o tym, czym powinniśmy się szczycić mimo tych wszystkich trudnych spraw i komplikacji, bo faktycznie w pawilonie polskim została otwarta bardzo wyjątkowa wystawa. Ona się nazywa Języki z wody. Odpowiadają za nią, za ten pomysł odpowiada duet artystyczny Bogna Burska i Daniel Kotowski. No i powinienem dodać, że Bogna Burska, artystka foniczna, czyli taka, która mówi, i Daniel Kotowski, który jest artystą głuchym. I to ma bardzo, bardzo duże znaczenie, bo Języki z wody to, szanowni państwo, jest opowieść o komunikacji. Opowieść o tym, że język może być narzędziem wykluczenia, o tym, że ci, którzy pozornie są wykluczeni, tak naprawdę mogą nam serwować nowe jakości w zakresie i komunikacji, i sposobu patrzenia na świat. No, ten pierwszy obszar to oczywiście są osoby głuche. I teraz o co chodzi? Znam to tylko z opowiadań, bo nie doświadczyłem, ale mogę Państwu opowiedzieć, że Państwo wiedzieli, a w internecie znajdą Państwo zdjęcia i filmiki. Chodzi o to, że jak Państwo wejdą do pawilonu, to mogą Państwo się trochę poczuć tak, jakby Państwo byli pod wodą. A to z kolei jest nawiązanie do komunikacji humbaków, czyli waleni, i do tego odkrycia w XX wieku, które przyczyniło się do tego odkrycia, że one śpiewają, że się ze sobą komunikują, do tego, że zaczęto wdrażać różne procedury, które miały na celu ochronę tych zwierząt, co wcześniej nie było przecież takie oczywiste. Artyści tak to trochę sobie łączą z tym, że tak jak tutaj mówimy o jakimś języku zapomnianym albo nieodkrytym, który odkryty i nazwany przyczynił się do ochrony jakichś istot, to tak samo jest z nami, z ludźmi, bo i w naszej wspólnocie ludzkiej są tacy, których głosy są nie do końca słyszane, są marginalizowane. I tutaj tym oczywistym odniesieniem są osoby głuche, ci, którzy nie używają słów mówionych, i dlatego chór, który wystąpił w specjalnej, bo to jest audiowizualna instalacja, to jest tak, że są dwa ekrany i głośniki, które wprawiają wszystko w drżenie, więc się czujemy trochę jak pod wodą. I pod wodą też są performujący. I pod wodą okazuje się, że dużo trudniej jest śpiewać. No, trudno jest mówić, ale mówić potrafią ci, którzy nie mówią, posługując się dźwięcznym słowem, dlatego że można pod wodą migać. To są bardzo proste połączenia, ale składające się na taką bardzo ciekawą sieć znaczeń, która też miała przyświecać tegorocznemu Biennale w Wenecji, dlatego że chodziło właśnie Koyo Kuyoh, czyli z Kamerunu pochodząca kuratorka sztuki, która umarła w maju zeszłego roku, nazywając

0: ten tekst kuratorski, ale w ogóle program, pomysł na tegoroczne Biennale hasłem w tonacji molowej chciała zwrócić uwagę właśnie na tych, których na co dzień nie słychać, na te małe pęknięcia w strukturze społecznej, strukturze rzeczywistości, które mogą nam umykać, a w których kryją się bardzo istotne sensy. Więc, szanowni państwo, ja tak sobie pomyślałem, bo to rekomendacja, no nie mogę państwu zarekomendować tego, żeby polecieli państwo dzisiaj do Wenecji. Oczywiście życzę państwu tego szczerze, ale zachęcam do tego, żeby zapoznali się państwo z ideą tych języków z wody, bo mam wrażenie, że w tym czasie, w którym my się bardzo zmagamy z dużymi problemami na poziomie komunikacyjnym, to taka refleksja z poziomu meta może być bardzo cenna. A dodam, że w podcastach, i tu znowu wracam do tego Radia Kraków Kultura, znajdą państwo dużą rozmowę z Bogną Burską i Danielem Kotowskim, którzy opowiadają ze szczegółami o tym zamyśle i koncepcji artystycznej. A powiem więcej, że jutro, jak państwo włączą Radio Kraków Kultura o 8 z minutami, to będziemy się łączyć bezpośrednio z Wenecją, z komisarką tegorocznego pawilonu polskiego, która trochę też opowie nam o tym, jaki klimat panuje dzisiaj w Wenecji. Dzisiaj, a w zasadzie to jutro, jaki panuje, no bo będziemy rozmawiać jutro. Więc jeśli mają państwo ochotę na taką podróż w eterze, no to do tego zapraszamy.
1: A zapraszam oczywiście Tadeusz Marek. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na Boga.

0: 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Reklama.
8: Informacje komunikacyjne, Maciej Wodziński, zapraszam. Zakończyły się już utrudnienia na drodze krajowej nr 49, Nowy Targ, Białka Tatrzańska. Na granicy miejscowości Groń, Białka Tatrzańska zderzyły się dwa samochody, jedna osoba została ranna. Tam ruch już odbywa się płynnie, ale cały czas zator mamy na tej samej drodze przed wjazdem do Nowego Targu. Proszę mieć to na uwadze. Zakopianka, tu w Szaflarach, w obu kierunkach, czyli w stronę Zakopanego i w stronę Krakowa, niewielkie korki. Natomiast na obwodnicy cały czas ciasno i tłoczno w kierunku Katowic. Od Skawiny do stopnia wodnego Kościuszko na Wiśle zwalniamy, natomiast w stronę Tarnowa teraz jedziemy zdecydowanie wolniej i dłużej, bowiem od Banic aż do węzła Południe praktycznie ciągnie się sznurek samochodów. Krajowa 79 zatłoczona w Zabierzowie. W Krakowie największe korki w tym momencie na Stella Sawickiego do Bora Komorowskiego, na Nowochódzkiej i między Rondem Matecznego a Grunwaldzkim. Również spory ruch. Na koniec zaglądamy na kolej, jeden pociąg ze sporym opóźnieniem, to Intercity Krakowia z Pragi do Przemyśla. On z Krakowa powinien odjechać 10 minut temu. Podróżni będą musieli poczekać na ten skład jeszcze około 45 minut. A jeśli coś dzieje się na drogach i Państwo to widzą, proszę dać nam znać. 12 numer kierunkowy, rzecz jasna, a dalej 20 03 333.
9: Minęła 17.
10: Radio Kraków. Wiadomości.
9: Na które zaprasza Marek Proszek.
11: Akcja przeciwko pedofilom. Zatrzymano ponad 120 osób. Wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posła dotyczy Wojciecha Króla, informuje Kancelaria Sejmu. W Jaworznie za 3 lata zaczną być produkowane elektryczne samochody. Cyberpolicja ponownie uderza w przestępczość pedofilską. W ramach akcji Hellfire funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali przez ostatnie 2 tygodnie ponad 120 osób z całej Polski. Przejęli też ponad 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. Do zatrzymań doszło także na terenie Małopolski.
12: Zatrzymano 3 osoby w 3 sprawach prokuratur rejonowych i jedna osoba została na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowana przez sąd. Wobec 2 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
11: Mówi Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Policja zapowiada, że będzie kontynuować akcję przeciwko pedofilom. Wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie uchylenia immunitetu poselskiego, który wpłynął do Sejmu, dotyczy posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej, informuje Kancelaria Sejmu. Prokuratura Europejska poinformowała we wtorek, że wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Nie ujawniono, o kogo chodzi. Poinformowano jedynie, że jest to związane z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poseł Król poinformował, że o wniosku dowiedział się od dziennikarzy, zapowiedział, że do sprawy odniesie się, gdy zostanie poinformowany przez Kancelarię Sejmu, czego wniosek dotyczy.
10: Radio Kraków, wiadomości.
11: Za 3 lata z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Nie będzie to zapowiadana kilka lat temu Izera. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu. To koncern z Tajwanu Foxconn.
13: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że porozumienie przewiduje m.in. transfer technologii. Dodał, że na początku w Jaworznie mają być produkowane 3 modele samochodów.
14: W kategorii miejskich SUV-ów oglądaliśmy już to. Będziemy oczywiście szukali nazwy. Zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
13: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że hub elektromobilności w dużej mierze ma korzystać korzystać z polskiej produkcji.
2: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodów będzie zlokalizowane w Polsce.
13: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
11: Jeszcze jako prognoza, jakość powietrza cały czas jest dobra, stężenie zanieczyszczeń w całej Małopolsce jest niewielkie. W Radiu Kraków Sport, Wojciech Słoń.
3: Na hokejowych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu blisko wielkiej sensacji, a tak tylko niespodzianka. Wielki faworyt, czyli Francja, pokonała Litwę dopiero po rzutach karnych w meczu otwierającym czwartą kolejkę. W regulaminowym czasie i po dogrywce było 1-1, karne trójkolorowi wygrali 2-1. To bardzo dobry wynik dla naszego zespołu, choć idealnie byłoby, gdyby Francuzi dzisiaj z Litwinami przegrali. No ale nie przegrali. Tak się nie stało, ale stracony punkt przez Francję oznacza, że biało-czerwoni wciąż mają szansę na awans do elity. Dzisiaj o 19.30 Polska zagra z Japonią. Jutro o tej samej porze zmierzy się z Litwą. By awansować do elity, potrzebujemy dwóch wygranych i korzystnych wyników innych spotkań. Idealnie byłoby z naszego punktu widzenia, gdyby Kazachstan wygrał oba spotkania, które ma jeszcze do rozegrania na tych mistrzostwach. W każdym razie nie sposób nie zgodzić się z napastnikiem naszej kadry, Krystianem Ryszkowskim.
7: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. Na razie skupić się na następny mecz, poprawić te błędy. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
3: W tabeli na prowadzeniu Kazachstan 9 punktów, ma do rozegrania dwa mecze, przed Francją 7 punktów, ta ma do rozegrania jedno spotkanie, Polska jest czwarta z 4 punktami i przed biało-czerwonymi, tak jak mówiłem, dwa mecze. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł dzisiaj wszelkie ograniczenia nałożone na białoruskich sportowców, otwierając im drogę do powrotu do międzynarodowych zawodów, w tym do kwalifikacji do letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Ta zmiana generalnego stanowiska z 2022 roku, kiedy to, przypomnę, MKOL zlecił wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców oraz działaczy z udziału w zawodach po inwazji Rosji na Ukrainę. To też oznacza, że białoruscy sportowcy mogą teraz swobodnie rywalizować pod własną flagą i hymnem, w tym w sportach drużynowych. Mogą również brać udział we wszystkich zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk w Los Angeles. MKOL poinformował jednocześnie, że zniesienie ograniczeń nie będzie obecnie dotyczyć rosyjskich sportowców. Jutro w bułgarskim Naseberze na wybrzeżu Morza Czarnego rozpocznie się kolarski wyścig Giro d'Italia. Faworytem numer 1 Duńczyk Jonas Vingegaard. W 184-osobowym peletonie tym razem zabraknie Polaków. Dla Vingegaarda będzie to 9. wielki tur. 5 razy startował w Tour de France, 3-krotnie w hiszpańskiej Vuelcie, ale w Giro pojedzie po raz pierwszy. Na koniec czarny sport. 48 juniorów walczy dzisiaj o 15 miejsc premiowanych awansem do finału brązowego kasku. Turnieje trwają w tej chwili w Krakowie i Opolu. Ten w Gnieźnie rozpocznie się o godzinie 18. Decydujący turniej zaplanowany jest na 30 maja. On odbędzie się w Grudziądzu. Tam awansuje po 5 najlepszych zawodników.
11: Chwilami przelotne opady deszczu, miejscami burze mogą się pojawiać zwłaszcza na wschodzie Małopolski. Noc również z przelotnymi opadami i temperaturą do 10-11 stopni. Także na jutro synoptycy zapowiadają przelotny deszcz na południu Małopolski, burze i temperaturę do 20 stopni.

0: Radio Kraków.
1: Siedem minut po godzinie 17:00. Pięknie witamy w drugiej odsłonie programu Co niesie dzień. Piotr Kołek, Piotr Łęgowski. Będziemy razem do 18:30, a w tej godzinie naszego programu mówić będziemy o tym, gdzie w Europie żyje się najlepiej, gdzie znajduje się na tej liście Kraków, a także pozostałe polskie miasta. Dobrze nas widzą z Europy, zdradzę, dlaczego my widzimy to inaczej, zazwyczaj jako mieszkańcy dużo gorzej. Moim Państwa gościem będzie redaktor Marcin Wieczorkowski, autor tekstu właśnie Gdzie w Europie żyje się najlepiej w tygodniku Newsweek Polska. Do 15 maja organizacje zrzeszające krakowskich przedsiębiorców mogą zgłaszać się do współtworzenia Krakowskiej Rady Przedsiębiorczości. Jaki jest cel jej powołania i czym będzie się zajmować, powiemy jeszcze w tej godzinie. Zapraszamy do kontaktu z nami, oczywiście telefonicznego 12 20 03 333, a także mailowo jesteśmy pod adresem cnd@radiokraków.pl. SMS-owo możemy także, możecie Państwo nad nami się kontaktować pod numerem 4080 w każdej sprawie.

0: programie Co niesie dzień w Radiu Kraków mówić będziemy, gdzie w Europie żyje się najlepiej. Otóż okazuje się, że dość duży awans zanotowało nasze miasto, stołeczne królewskie miasto Kraków na liście tych miast. Dobrze nas widzą z Europy, dlaczego my widzimy to inaczej, zazwyczaj dużo gorzej. Łączę się z autorem i redaktorem tekstu na ten temat, Marcinem Wieczorkowskim z tygodnika Newsweek. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: To badanie, które przygotowuje firma Rezonans i spółka badawcza Ipsos, z którego dowiadujemy się, że polskie miasta rosną w siłę. Najwyżej znalazła się stolica, Warszawa na miejscu 17, ale Kraków w zestawieniu jest na miejscu 31. Proszę powiedzieć, jak powstaje ten ranking i jakie są kryteria oceny?
1: Też ten ranking jest przygotowany bardzo kompleksowo, dlatego że tam pod uwagę jest branych naprawdę bardzo dużo czynników, począwszy od takich elementów typowo finansowych, związanych z chociażby wysokością wynagrodzeń czy stopą bezrobocia, aż po elementy zupełnie subiektywne, takie jak wizerunek danych miejsc w mediach społecznościowych, czy po prostu opinie też o samych mieszkańców na temat miast, w których żyją. Także mówię o rankingu, który jest przygotowywany naprawdę rzetelnie i który naprawdę w sposób taki kompleksowy zbiera różnego rodzaju dane, tak zwane powiedzmy dane twarde oraz dane takie miękkie właśnie związane z wizerunkiem i z tym, jak dane miasta są po prostu odbierane przez zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy do nich przybywają.
0: W pierwszej trójce Londyn, Paryż i Berlin, ale pewnie mieszkańcy nawet tych miast i stolic europejskich mogliby mieć inne zdanie, zresztą tak jak i krakowianie. Stosunkowo wysokie miejsce pewnie nie do końca przekłada się właśnie na te nastroje mieszkańców, a szczególnie w naszym kraju. Czy z daleka lepiej widać? To może pytanie do socjologa, ale zastanawiam się. Przecież dokonaliśmy dosyć dużej transformacji w naszym kraju, a my cały czas chcemy lepiej. Może to dobrze. Jaki tu mechanizm według pana redaktora działa?
1: Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę też związane z tym, jak firma badawcza, która to realizowała to badanie, w jaki sposób też opracowała algorytm, który przykłada wagę do poszczególnych czynników. Wydaje mi się, że pierwsze miejsce Londynu, Paryża i Berlina, czyli stolic krajów, które są największymi gospodarkami Starego Kontynentu, wiąże się z tym, że jednak chyba dosyć duży nacisk położony był tutaj na aspekty czysto finansowe i związane właśnie z sytuacją gospodarczą. Natomiast wydaje mi się, że też w samym jakby percepcji mieszkańców czy turystów nadal te miasta, które właśnie są z jednej strony tymi, można powiedzieć, gospodarczymi lokomotywami kontynentu, a z drugiej też bardzo atrakcyjnymi miejscami turystycznie, jakby siłą rzeczy jakby mogą się pochwalić tym wizerunkiem, który jest bardzo korzystnie wypada. W związku z tym czasami jakieś niedogodności związane z życiem w danych miastach, to znaczy czy zanieczyszczenie powietrza, czy chociażby zatłoczenie, czy może tam ograniczony dostęp do niektórych usług, nie jest w stanie jakby przysłonić tych pozytywnych aspektów związanych z innymi czynnikami, które wpływają na jakość życia w tych metropoliach.
0: Analitycy Rezonans i Ipsos docenili Kraków, zwłaszcza w aspekcie przyjaznych warunków do życia dla rodzin z dziećmi. To dość ciekawe spostrzeżenie i dość chyba ważne kryterium, które możemy traktować także w kategorii bezpieczeństwa, bo jeśli ktoś docenia taki aspekt, to znaczy, że miejsce jest przyjazne i bezpieczne do życia.
1: Tak, zgadza się. I to podobnie dotyczy to też Warszawy, która zajęła 17 miejsce w tym rankingu, oraz Gdańska, który z kolei znajduje się kilka pozycji za Krakowem.
0: Na 39 miejscu, bo mam przed sobą ten ranking. Wrocław dokładnie. 42, Poznań 64, Katowice 93 miejsce na 100. To też jakby pokazuje ten obraz, że jesteśmy obecni w tym rankingu 100 najlepiej ocenianych miast w Europie.
1: To właśnie wszystkie tak naprawdę duże miasta polskie, które w ogóle jakby mogły być brane pod uwagę w tym rankingu, bo przypominam, że sam ranking Zawiera tylko miasta, które mają co najmniej 500 000 mieszkańców, jeżeli nawet nie w granicach miasta, to przynajmniej w aglomeracji. W związku z tym wydaje mi się, że właściwie wszystkie polskie miasta, które spełniałyby ten warunek, w tej pierwszej setce się znalazły, co też jest warte podkreślenia. Więc tutaj, tak jak właśnie pan wspomniał, samo bezpieczeństwo jest czynnikiem ważnym, ale właśnie w przypadku akurat Krakowa, o którym mówimy, też obecność na przykład terenów zielonych czy całej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania jakby całych rodzin i jakby komfortowego życia, nie tylko w takich jakby, może być, aspektach finansowych, ale też po prostu funkcjonowania na co dzień, to jakby zaważyło ewidentnie na dosyć wysokiej lokacie Krakowa.
0: Nie bez znaczenia oczywiście dla wysokiego miejsca w rankingu w Krakowa jest sytuacja gospodarcza. Pisze pan w artykule. Raport wskazuje na to, że do Krakowa ściąga coraz więcej zagranicznych firm, które chętnie inwestują tutaj setki milionów euro. To dobre informacje dla mieszkańców Małopolski. My z kolei odbieramy informacje o kolejnych zwolnieniach związanych z przeniesieniem centrów usług finansowo w inne rejony świata. Jak ten obraz pogodzić? Pewnie to jest jakiś obraz danej chwili i oczywiście wszystko jest na bieżąco monitorowane i analizowane.
1: Też z tego, co czytałem, czytając doniesienia na temat zwolnień właśnie w Krakowie, można było też przeczytać o tym, że tak naprawdę skala tych zwolnień w stosunku do liczby wszystkich pracowników, którzy pracują właśnie w sektorze usług wspólnych w stolicy Małopolski, tak naprawdę nie jest taka duża i w ostatnich kwartałach nie odbiega od zwolnień, które zostały przeprowadzane też w poprzednich latach, więc nie wydaje mi się, żeby to miało aż taki wpływ. Z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że Kraków cały czas jawi się jako bardzo atrakcyjne miasto do pracy, o czym też świadczą inne rankingi publikowane w ostatnich miesiącach. W tym roku w rankingu miast najlepszych dla cyfrowych nomadów, tak zwanych, czyli osób, które mogą pracować zdalnie, Kraków wypadł najlepiej w całej Europie. W związku z tym to też nie jest przypadek, że firma posługująca się inną metodologią i biorąca pod uwagę inne czynniki, również uplasowała Kraków tak wysoko w swoim zestawieniu.
0: Realizacja wszystkich przecież tych projektów nie byłaby możliwa też bez znakomicie wykształconych mieszkańców. W końcu Kraków to siedziba zacnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, jest Politechnika, jest UEK, UKAN i wiele innych uczelni i szkół wyższych, w sumie prawie 140 tysięcy studentów. No to jest potężna liczba. No i przy okazji kapitalnie wykształcona kadra, aby podejmować tutaj właśnie takie prace.
1: Tak, i do tego dochodzą również współpraca magistratu z organizacjami zrzeszającymi na przykład różne firmy z różnych sektorów gospodarczych. Także też widzimy tę współpracę, która na pewno procentuje też powstawaniem kolejnych miejsc pracy i jakby za ten sukces Krakowa można powiedzieć, że odpowiadają nie tylko prywatni inwestorzy, którzy w mieście postanawiają jakby rozwijać swoje biznesy, ale też i władze ewidentnie jakby chcą ściągać kolejne firmy i próbują promować stolicę Małopolski właśnie w ten sposób. Także ten jakby można powiedzieć, że mamy tutaj taki wielowektorowy sukces na tym polu.
0: Są także obszary do poprawy, bo udało się panu porozmawiać z władzami Krakowa i oni wskazują na transport i dostępność mieszkań, że to jest chyba największa bolączka naszego miasta.
1: Wydaje mi się, że niskiej dostępności mieszkań tak naprawdę dotyczy nie tylko większości dużych polskich miast, ale też innych europejskich stolic. W związku z tym, stolic oczywiście i metropolii największych. W związku z tym to jest problem bardzo powszechny i jakby Kraków się w żaden sposób ani plus, ani minus raczej nie wyróżnia w tej kwestii. Z kolei, jeżeli chodzi o pracę nad transportem publicznym, to właściwie wydaje mi się, że większość polskich metropolii tak naprawdę cały czas rozwija transport publiczny i próbuje nadgonić czas chociażby stracony na początku lat 90., kiedy powszechny był pogląd raczej, że mieszkańcy dużych miast rezygnowali z przejazdów transportem publicznym na rzecz prywatnych samochodów. Następowało zachłyśnięcie się tym raczkującym kapitalizmem. Natomiast po tych latach, można powiedzieć, troszeczkę braku postępu w tej kwestii, następuje też poprawa i Kraków też jest przykładem na to, jak rozwijana jest chociażby sieć tramwajowa, jest też w planie budowa metra. W związku z tym, chociaż jest nadal wiele do zrobienia, podobnie jak w innych polskich miastach, to ten progres jest ewidentnie zauważalny w ostatnich dekadach.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był redaktor Marcin Wieczorkowski z tygodnika Newsweek, autor tekstu Gdzie w Europie żyje się najlepiej? Rozmawialiśmy właśnie o tym raporcie przygotowanym przez firmę Rezonans i spółkę badawczą Ipsos. Dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.

0: Reklama.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiesiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026, Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
0: Reklama.
5: Czas na informacje komunikacyjne. Maciej Wodziński, zapraszam. W tym momencie bez zdarzeń w województwie małopolskim, ale do kierowców mamy prośbę. Jedźmy ostrożnie, bowiem opady deszczu na terenie województwa małopolskiego, więc noga z gazu. Obwodnica Krakowa, tu mamy największy ruch w sumie, bowiem od stopnia wodnego Kościuszko na Wiśle do Balic w kierunku Katowic zwalniamy, natomiast w stronę Tarnowa jeszcze większe korki, bo od Balic do węzła Skawina również jedziemy bardzo wolno. Krajowa 75 to droga Brzesko-Jurków, korkuje się na odcinku Uszew-Gnojnik, właśnie w kierunku Jurkowa. W Krakowie cały czas mamy spory ruch. Największe korki w tym momencie na Stella Sawickiego do Bora Komorowskiego.
6: Jest 17:30.
7: Radio Kraków. Wiadomości.
6: I Marek Proszek.
8: Będą problemy z dostępnością aplikacji mKraków. Za pół godziny mają się rozpocząć prace serwisowe w systemie informatycznym Urzędu Miasta Krakowa. Potrwają do 4 rano. Od 18 będą występować kilkuminutowe przerwy. Od 22 wszystkie usługi w aplikacji mKraków będą niedostępne, także dotyczące biletów okresowych, płatności z poziomu aplikacji czy usługi karty krakowskiej. Rośnie prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała wczoraj, że na razie się one nie zmienią. Kolejne decyzje będą zależały od tempa wzrostu cen, zapowiada prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
9: Tak jak dotychczas będziemy działać tak, by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie, czego nie można niestety wykluczyć.
8: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
7: Radio Kraków, wiadomości.
8: Ministerstwo Klimatu i Środowiska uspokaja samorządy z Podhala. Zapewnia, że nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ma jedynie doprecyzować zasady inwestycji na terenach chronionych. Nie przewiduje zakazu modernizacji istniejącej infrastruktury w parkach narodowych. Zdaniem samorządowców z Podhala projekt wprowadza zbyt duże ograniczenia dla inwestycji turystycznych i sportowych. Według nich nowe przepisy mogą zahamować rozwój narciarstwa i infrastruktury sportowej, utrudnić modernizację istniejących obiektów, także m.in. kolei linowej na Kasprowy Wierch.
7: Radio Kraków. W Zakopanem 100 FM.

0: 17.37. Co nie siedziałem? Czas na ekospotkania. Może to jest sposób na zatrzymanie wody i wilgoci. Posłuchajcie Państwo. Estetyczne, trwałe i przede wszystkim przyjazne środowisku, bo oparte na materiałach pochodzących z recyklingu. Takie będą podłoże opracowane przez badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na takim podłożu nasadza się macierzankę piaskową lub inne gatunki macierzanki, które doskonale sobie radzą w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Wykazaliśmy, że w takim kompozycie zatrzymywane jest około 95% wody opadowej, a przy niskich opadach poziom ten wzrasta nawet do 100%. Nasze kompozyty w porównaniu do innych dostępnych obecnych na rynku rozwiązań utrzymują wodę dłużej, nawet o 20 dni. Powiedział Ewierz Kurłat profesor Mirosław Żelazny z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: W jaki sposób można zatrzymać wodę w przestrzeni miejskiej?
2: Otóż my mamy teraz taką filozofię patrzenia na wodę w mieście. Deszcz, dach, rynna, chodnik, kanalizacja, rzeka, Bałtyk. W jaki sposób można zatrzymać wodę w mieście? Na kilka sposobów, ale przede wszystkim jeden z takich sposobów to jest zieleń miejska. Poprzez sam fakt, że tej zieleni będzie więcej, my możemy trochę wody zatrzymać. My ciągle patrzymy na zieleń, że ona musi być w przestrzeni miejskiej. Widzimy małą infrastrukturę w miastach, przy tramwajach, przy blokach, zielone dachy, ogrody deszczowe. Natomiast bardzo rzadko sobie zadajemy pytanie, ile wody potrzebuje ta infrastruktura.
1: W przestrzeni miejskiej przyzwyczailiśmy się do widoku usychających drzewek, posadzonych na przykład rok wcześniej albo dwa lata wcześniej. Zieleń, która ma się rozwijać, która ma upiększać nasze osiedla, nie radzi sobie.
2: To było bezpośrednią inspiracją do tego, żeby te badania wykonać. No my też to widzimy. No trudno nie zauważyć, że coś, co przecież na pewno było zrobione, zaprojektowane bardzo dobrze, zrobione bardzo dobrze, odebrane bardzo dobrze, to jednak rozpada się po jakimś czasie. Są dwie przyczyny. Jeżeli zieleń jest usychająca, to prawdopodobnie nie ma wody. Albo dobrano rośliny, które wymagają tak dużej pielęgnacji, że nie wystarcza na to środków, ewentualnie nawet nie planuje się takich zabiegów, no bo po prostu zakłada się z góry, że raz oddana inwestycja, czy też jakaś mała infrastruktura będzie sama funkcjonować, a tak nie jest. I w naszym właśnie tym projekcie chcieliśmy takie przyjąć założenie, żeby po prostu była to roślina rodzima, odporna na stres, a dodatkowo jeszcze te nasze systemy, żeby wykorzystywały coś, co jest odpadem. Przy placu budowy mamy coś takiego, mamy gruz z cegły. No to jest odpad. Ale jeżeli odpowiednio zaprojektujemy system retencyjny, to może być świetne podłoże do małej infrastruktury.
1: Czy to podłoże będzie zatrzymywać wodę?
2: To jest zwykła cegła budowlana. Tutaj już nic nie było więcej. My chcieliśmy stworzyć taki seminaturalny układ, w którym jest woda opadowa i będzie dłużej zatrzymywana niż w keramzycie. Ale dlaczego gruz ceglany jest lepszy od keramzytu? Prosta rzecz. Tam jest bardzo duży ślad węglowy i wodny. W tych naszych modułach retencyjnych, gdzie tą zieleń testowaliśmy, rzeczywiście woda dłużej jest przetrzymywana i wykorzystywana przez rośliny niż w innych materiała.
1: To są same cegły?
2: Jeszcze jest oczywiście kompost, bo musi być, żeby zieleń była i to już wystarczy. Ten system, który tworzyliśmy, on ma takie jeszcze interesujące cechy. Oczywiście, że on naturalnie chłodzi i poprawia lokalny mikroklimat. Oczywiście, że wspiera bioróżnorodność. Jest odporny na suszę i ekstremalne warunki termiczne. Chcieliśmy tak to zrobić, żeby ta nasza zaprojektowana mała, błękitno-zielona infrastruktura działała tak, żeby to nie wymagało ciągłego doglądania, żeby to było samoregenerujące się.
0: Z profesorem Mirosławem Żelaznym z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiała Ewa Kurłat. Instalacje mogą działać wielosezonowo i być w dużej mierze samowystarczalne, ponieważ zastosowane rośliny regenerują, wytwarzają nasiona i nie wymagają intensywnej pielęgnacji.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sens powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.

0: Bo przecież każdy taki wypadek, który powoduje zatrzymanie ruchu na danej trasie, to są opóźnienia pociągów, gigantyczne koszty naprawy składów, osoby ranne, niejednokrotnie ofiary. Pozwolę sobie przytoczyć też taką statystykę, że w ubiegłym roku przerwy i ograniczenia w ruchu pociągów wywołane wypadkami na przejazdach kolejowo-drogowych to było łącznie 593 godziny, czyli niemal 25 dni. To są ogromne koszty dla kolei, prawda?
1: Powiem tak, ja zacznę od drugiej strony, ponieważ zajmuję się też i pracuję w organizacji, która zajmuje się pomocą ofiarom wypadków drogowych. Mm-hmm. Koszty opóźnień, koszty kolei są najmniejszym problemem, jaki może być w przypadku wypadków drogowych. Największym kosztem jest koszt życia, koszt zdrowia, czyli te osoby, które stracą życie i zdrowie, ale pamiętajmy nie tylko te, które są właśnie wjechały w nieodpowiedzialny sposób na przejazd, ale też są osoby bardzo często ranne w wyniku właśnie takiego gwałtownego, awaryjnego hamowania. Mhm. Więc to jest największy koszt, jaki można ponieść. Oczywiście można to wyliczyć także w kosztach ekonomicznych, w koszt opóźnień. Tak samo jak mówimy o korkach, kiedy zdarzy się jakiś wypadek drogowy, dojdzie do wypadku drogowego, bardzo często też jest podawane, no są opóźnienia niestety, tak? No niestety najpierw przede wszystkim największą problemem i tragedią jest to, że ktoś zginął, tak? A na jednym średnio statystycznie jeden wypadek śmiertelny według badań niemieckich powoduje u 113 osób średnio konsekwencje psychologiczne, strata jednej osoby. Także musimy sobie też zdać sprawę, że wypadki drogowe są ogromną plagą dotykającą nie tylko te osoby, które są ujęte w statystykach, ale też te, które są rodziną, są najbliższymi, są świadkami, są służbami, także są w służbach, które ratują ludzkie życie. Także to jest największy koszt wypadków drogowych i koszt, który można zapłacić na zdrowie i życie ludzkie.
0: Proszę wybaczyć, jeżeli to zabrzmiało tak ignorancko, że zaczęłam od tych kosztów ekonomicznych. Oczywiście ten koszt życia, to o czym pani mówi, to jest też bardzo ważna rzecz, bardzo istotna w kontekście tego, co się dzieje na polskich drogach i przejazdach między innymi. No i na koniec mam takie przewrotne pytanie już na takie krótkie postaram się. Jaki kierunek powinien przyjąć nasz rząd, ministerstwo, zarządca kolei, żeby znacząco ograniczyć te wypadki? Czy tutaj też zadziałałyby na przykład, oczywiście jedna kwestia to przebudowywanie tych przejazdów, podnoszenie bezpieczeństwa, ale czy może wyższe kary dla kierowców za powodowanie takich wypadków?
1: Kary są tylko jednym bardzo niedużym składnikiem poprawy bezpieczeństwa, nie tylko na drogach, ale też na przejazdach kolejowych. Także sama kara nic nie zrobi, jeżeli nie będziemy rozumieć, po co to jest, po co są te przepisy i dlaczego się do nich stosujemy, się do nich lub nie stosujemy. Także pierwsze co edukacja, drugie oczywiście kary oczywiście mogą być, także nadzór, czyli przede wszystkim nie chodzi tylko, żeby były kary, żeby one były egzekwowane, czyli nieuchronność tej kary.
0: Tak.
1: Natomiast myślę, że dobra współpraca między różnymi resortami, które zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego pod tym kątem, nie możemy wydzielać sobie tylko i wyłącznie tutaj kolej, to jest współpraca różnych organizacji, które zajmują się bezpieczeństwem na drogach. I uważam, że tylko tak możemy podnieść bezpieczeństwo, czyli współpracując, nie zrzucając na jedną organizację, na przykład koleje, co mają zrobić, tylko jest to sprawa odpowiedzialności między różnymi ministerstwami, między tymi wszystkimi, którzy zajmują się bezpieczeństwem na drogach, a niestety tutaj brakuje takiej koordynacji, żeby wprowadzić skoordynowane systemowe działania, także w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem była Katarzyna Dobrzańska-Hunko z Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: A to była czwartkowa Radiostrada w Radiu Kraków. Z Państwem żegna się Aleksandra Sobczak. Do usłyszenia.

0: swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał:
1: na razie tu, gdzieśmy wsiedli.

0: Tu Radio Kraków, jest punktualnie 19.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Joanna Poremska, dobry wieczór. Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany. Wieczysław Wojnarowski kończy misję konsula generalnego Ukrainy w Krakowie. Wiadomości zaczynamy od informacji z małopolskich dróg. W Harbutowicach na ulicy Beskidzkiej samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Nikt nie doznał obrażeń, ale są utrudnienia. Ruch odbywa się wahadłowo. Do kolizji doszło też w miejscowości Winiary w powiecie wielickim na drodze wojewódzkiej 967. Tam też zderzyła się osobówka z ciężarówką. Samochody blokują drogę. Łódzka policja zatrzymała 46-letniego Pawła Kozaneckiego, adwokata od trumny na kółkach. Był poszukiwany listem gończym. Jak poinformowano, został ujęty na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. List gończy za mężczyzną wystawił sąd rejonowy w Olsztynie po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary 18 miesięcy więzienia. Łódzki adwokat został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Zaraz po wypadku zamieścił w mediach społecznościowych film, w którym stwierdził, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły. To nagranie wywołało oburzenie.
1: Radio Kraków Wiadomości.
0: Sytuacja się poprawia, ale strażacy nadal pracują. Wciąż trwa gaszenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dotychczas spłonęło około 500 hektarów lasu.
2: Jak przekazali strażacy, sytuacja znacząco się poprawiła. Pożar udało się opanować, ale nadal trwa gaszenie ognia. Zmianę odczuwają mieszkańcy Józefowa. Jak mówią, dziś jest o wiele mniej dymu niż wczoraj.
3: To już to tylko końcówki właśnie tego pożaru?
4: No nie przechodzi na następny ten teren, tylko już tam jest po prostu zabezpieczone.
2: Rano spadł deszcz, który pomógł strażakom. Ci jednak nadal ciężko pracują, a mieszkańcy, jak mówi Daniel Skóra z Ochotniczej Straży Pożarnej, pomagają.
5: Tutaj jeszcze koła gospodyń wiejskich ciągle z jakimiś ciepłymi posiłkami krążą. Jeszcze gdzieś, jak z tego co wiem, to osoby robią jakieś kanapki, coś takiego.
2: W ciągu najbliższych godzin synoptycy przewidują kolejne opady deszczu w tym regionie. Może mieć to kluczowy wpływ na koniec pożaru. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Dobiega końca misja dyplomatyczna Wiaczesława Wojnarowskiego w Krakowie. Funkcję konsula generalnego Ukrainy objął w 2020 roku przed pandemią, rosyjską inwazją i pełnoskalową wojną. Jak podkreśla, 6 lat temu w stolicy Małopolski mieszkało około 100 tysięcy ukraińskich obywateli. W czasie wojny mogło ich być nawet 200 tysięcy i więcej. Wojnarowski, pytany o zmianę nastrojów wśród Polaków, przekonuje, że widoczne jest to raczej w internecie niż w codziennej pracy.
6: Wyczuwam to wsparcie i pomoc, które płynęło i płynie nadal. Pomagają środowisko akademickie, pomaga Bractwo Kurkowe, pomagają zwykłe przedsiębiorcy, wielu organizacji, instytucji samorządowych, rządowych. Dla mnie to jest wskaźnikiem tego, że raczej zmienia się dość często sytuacja w sieciach społecznościowych, aniż naprawdę w sercach Polek i Polaków.
0: Wieczysława Wojnarowskiego na stanowisku konsula generalnego Ukrainy w Krakowie zastąpi doświadczona dyplomatka Oresta Starak.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
0: Marta Eloy-Cichocka została laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za najlepszy przekład poetycki. Nagrodzony tom to Surita Raula Surity. Poznaliśmy też 5 polskich książek nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody, mówi prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek.
7: Wszystkie je łączy jakaś próba poszukiwania schronienia, że są bardzo intymne. Mniej jest w nich, by tak rzec, z kwestii bieżących i politycznych, a więcej jest tego, co chyba, nie wiem, powinno być w poezji, to znaczy kwestii bardzo intymnych i kwestii poszukiwania jakiegoś schronienia i swojego miejsca. Oczywiście mam książkę, na którą będę stawiał, ale nie powiem, nie przyznam się, co to za książka.
0: O Nagrodzie imienia Wisławy Szymborskiej rozmawiać będziemy dziś w Kole Kultury po godzinie 21. I na koniec sprawdzamy mapę zanieczyszczeń. Jakość powietrza w Małopolsce jest dziś dobra. Pyły zawieszone są na niskim poziomie. Przed nami noc z przelotnymi opadami deszczu i temperaturą do 10 stopni. Jutro też będzie przelotnie padać, a na południu regionu możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.

0: Jazzowy Bazar.
1: Minęła godzina 19, a w Radiu Kraków, jak w każdy czwartek, czas na spotkanie z muzyką jazzową. Tomasz Orzechowski audycję realizuje, przy mikrofonie Rafał Zbrzeski. Kłaniamy się i do 21 zapraszamy Państwa, aby posłuchać tego, co dziś w audycji. A wrócimy między innymi do festiwalu dopiero co zakończonego, Wiosna Jazzowa w Zakopanem. I porozmawiamy ze zwycięzcami konkursu na jazzowy talent, zespołem Szymon Hołomiej Kwartet, który rozpoczął tegoroczną edycję. Otworzył ten zasadniczy trzydniowy blok koncertów wspaniałym występem, ale o tym po godzinie 20 pojawi się oczywiście jazzowy akordeon. Przez cały czas trwania audycji czekam na Państwa wiadomości. Proszę pisać jazzmałpa.radiokraków.pl. To jest adres, pod którym czekam na Państwa odkrycia, przemyślenia, spostrzeżenia muzyczne. Przez cały czas trwania audycji jest oczywiście do Państwa dyspozycji. A jako, że rozpoczęliśmy nowy miesiąc, rozpoczynamy także nowy cykl, od którego zaczynać będziemy nasze spotkania, czyli spotkania z jazzowym trio fortepianowym. I na pierwszy ogień jedna z tych kultowych płyt nagrana w takiej formule. Bill Evans ze swoim trio, nagranie z roku 1961 z klubu Village Vanguard i płyta zatytułowana Waltz for Debbie, a z niej My Foolish Heart na dobry początek naszego czwartkowego spotkania na antenie Radia Kraków.